0: To jest powtórka programu.
1: Szkiełko i oko.
2: Czy zmienia nam się podejście, spojrzenie w ogóle na zdrowie i chorobę? Co dzisiaj znalazło się w zbiorze chorób? Ja sobie pomyślałam, że przecież zwykły ludzki proces starzenia w jakimś momencie próbowano zaklasyfikować jako chorobę. Było to dziwne, na szczęście do tego nie doszło. Spróbujemy co nieco Państwu wyjaśnić wraz z profesor Katarzyną Taran z Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Witamy.
3: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu.
2: Ja się nazywam Iza Berkowska. Wspólnie zapraszamy na spotkanie. Spróbujemy sobie wyjaśnić w ogóle, co się kryje pod pojęciem choroby, jak tą chorobę oswajano w historii.
3: Pojęcie choroby towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Zauważano pewne nieprawidłowości, zauważano, że niestety czasami prowadzą one nawet do śmierci. Próbowano wyjaśnić te przyczyny. Ale w zasadzie dopiero naukowa weryfikacja pierwsza przyczyn chorób to badanie pośmiertne, a więc bardzo odległe w czasie badanie od początków ludzkości. Ale choroby obserwowano i próbowano je opisywać. Początkowo szukano ich wytłumaczenia w różnego rodzaju zjawiskach, w siłach wewnętrznych i zewnętrznych, nawet zjawiskach nadprzyrodzonych, w działaniu magii. Dopiero ta weryfikacja naukowa pierwsza, czyli badanie pośmiertne, ukazało, że zmiany, które możemy zaobserwować okiem nieuzbrojonym, możemy zobaczyć po śmierci, one mogą nam wyjaśnić, co się działo z chorym za życia. Dzisiaj o przyczynach chorób mówi nauka, która nazywana jest patomorfologią. Ja jestem patomorfologiem, a więc badam przyczyny, przebieg i następstwa chorób. Staramy się to wyjaśnić i współczesna technologia, narzędzia, które obecnie są nam dostępne, zrewolucjonizowały zarówno pojęcie zdrowia, jak i choroby, jak i również metody rozpoznawania, a co za tym idzie, leczenia chorób.
2: Możliwości są coraz większe i od tych chorób, o których nie potrafiliśmy nazwać sprzed kilkuset lat, w które często wplątywane były historie czarów i tak dalej, aż po dzisiejsze czasy, w których mówimy już o ingerencji na przykład w geny.
3: Tak, to jest niezwykle daleka droga, ale pozostałości tej starej drogi są nadal w naszym języku. Na przykład grypa, łacińskie influenza, pochodzi od słowa wpływ. Zauważono bowiem, że grypa pojawia się cyklicznie, tak jak cyklicznie planety krążą po nieboskłonie, a więc logicznie wywnioskowano, że musi być jakiś związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy gwiazdami a grypą. Podobnie słowo tyfus pochodzi od słowa boga Tyfona, którego gniew powodował tak gwałtowne zjawiska na morzach i oceanach, jak gwałtowny jest przebieg znanej nam choroby tyfusu. Na szczęście dzisiaj już odległej i znajdowanej w archiwach patomorfologicznych. Dzisiaj mamy nowe narzędzia i tym przełomem, jaki się dokonał, to oczywiście wprowadzenie technik molekularnych. Początkowo badano świat, w tym choroby, tylko okiem nieuzbrojonym. Później mieliśmy zejście do poziomu mikroskopowego, czyli to wykorzystano najpierw mikroskop prosty, czyli lupę, a później mikroskop złożony. Tutaj jesteśmy gdzieś w wieku XIII, kiedy pojawiają się lupy, które mają na celu powiększanie obiektów. Dlatego, że w ogóle sama historia soczewek to jest ponad 4,5 tysiąca lat. Najstarsze z nich znaleziono w Egipcie. 3,5 tysiąca lat to w Knossos. Ale nie mamy pewności, czy one rzeczywiście służyły powiększaniu, czy jakimś innym celom, dlatego że trwa nadal na ten temat spór w literaturze. Natomiast wiemy, że w XIII wieku już rzeczywiście to proste narzędzie optyczne, jakim był mikroskop prosty, czyli lupa, służyło powiększaniu obiektów. Bracia Jensen, którzy wyprodukowali pierwszy mikroskop, umożliwili nam powiększanie obiektów rzędu 3 do 10 razy. Ale w zasadzie dopiero pracę szlifierza soczewy, którego naukowa pasja doprowadziła go do stworzenia mikroskopu, który potrafił powiększać kilkaset razy, to dopiero początek diagnostyki, jakbyśmy dziś powiedzieli, mikroskopowej. Pionierem badań naukowych, jeżeli chodzi o mikroskopię, był Hooke, który zaobserwował komórki martwej tkanki roślinnej, obserwował korę pod mikroskopem i on stworzył właśnie pojęcie komórki od słowa cel, które oznaczało zamkniętą przestrzeń albo cele mnicha. I stąd nazwa teorii komórkowych, późniejszych badań komórkowych, dzisiejszych terapii opartych o komórki, to ogromny przełom. Ale prawdziwym hitem są współczesne mikroskopy, dlatego że mamy taką zadziwiającą sytuację. Z jednej strony dzisiejsze mikroskopy w swojej ogólnej budowie bardzo powtarzają schemat jeszcze Leeuwenhoeka, a z drugiej strony wprowadzenie dodatkowych do nich elementów sprawia, że możemy obserwować obiekty na poziomie nanometrycznym. Ta mikroskopia nanometryczna, nazywana również superrozdzielczą, ona otrzymała Nagrodę Nobla. Dlaczego? Bo udało się przejść limit dyfrakcyjny światła, czyli można zobaczyć coś więcej niż komórkę. Można zobaczyć struktury subkomórkowe, można zobaczyć elementy, te molekuły, które są tematem naszych rozmów. To jest bardzo przydatne.
2: No właśnie, bo tutaj pojawia

0: wynikami, ale to wymaga czasu. Nawet przy determinacji, przy badaniach i ścisłej kontroli, z jaką mamy do czynienia w przypadku wprowadzania różnego rodzaju leków na rynek, to wymaga czasu, dlatego że pewne zjawiska mogą ujawnić się w kolejnych nawet pokoleniach. Tego się nie da już przyspieszyć. Przyspieszamy tworzenie leków, ale niestety nie mamy możliwości przyspieszenia ich naukowej, pełnej weryfikacji. Chociaż oczywiście i tak jest to o wiele szybciej i nowoczesnymi metodami w porównaniu z tym, co było kiedyś.
1: I tak na koniec wspomnimy, bo pani profesor jest osobą tak rozmowną, że nie wiem, kiedy czas nam ucieka. Podobno przyszłość ochrony zdrowia w Europie to jest podejście 5P. I teraz jakbyśmy chociaż pokrótce wspomniały, co to znaczy 5P.
0: 4 czy 5P to jest bardzo nowoczesne spojrzenie na medycynę i rolę w niej zarówno lekarza, jak i pacjenta. Mhm. Przede wszystkim chcemy położyć ten nacisk na to, co się dzieje przed leczeniem. Chociaż lekarz jest od tego, żeby leczył, to jednak dzisiaj wydaje się, że jego ogromną rolą jest to, co się dzieje przed leczeniem. Więc przede wszystkim trzeba wyłonić grupę osób, które potencjalnie mogą zachorować na daną chorobę z grup ryzyka, czyli przewidzieć od P, prediction, to, co się może stać.
1: Czyli prewencja. Mhm.
0: Tak. Drugim etapem jest, jeżeli już wiemy, że ktoś jest zagrożony jakąś chorobą i jego ryzyko jest większe niż populacyjne, objąć go odpowiednim dla tego ryzyka programem, czyli zabezpieczyć go, jeżeli to jest możliwe, przed rozwojem choroby. Takim przykładem będzie, jeżeli na przykład w rodzinie występują choroby serca, które mają udokumentowane podłoże, możemy spróbować wpłynąć na to. Możemy chorych poddawać częstszym badaniom, jeżeli nie jesteśmy w stanie ingerować na jakimś poziomie w rozwój choroby. Są specjalne projekty, są specjalne programy, w które włączani są tacy chorzy. Czyli bardzo rozwijają się badania przesiewowe, właśnie mające wyłonić tych chorych z grup ryzyka, a później stosowne dla nich tryby postępowania. Gdy już dojdziemy do tego etapu,
1: czyli to
0: gdzie...
1: była ta personalizacja, żebyśmy już to P gdzieś tutaj wprowadziły.
0: Przy czym ta medycyna spersonalizowana, to już jest takie troszeczkę określenie, które odchodzi. Dzisiaj wolimy mówić o medycynie precyzyjnej jakby. Mhm. Dlatego mówię to 4 albo 5P.
1: No tak.
0: 5P. Tworzymy leczenie dla grup chorych. To nie znaczy spersonalizowana, że dla jednego konkretnego chorego, chociaż są takie terapie, one się nazywają N1 of Therapies, ale staramy się wyłonić grupę chorych z podobnym problemem. Głównie ujawniamy go na poziomie molekularnym. I wtedy im proponuje się określone leczenie, które wiemy przyniesie u nich doskonały skutek przy minimalnej liczbie efektów ubocznych. I to jest właśnie ta medycyna precyzyjna. Liczba znalezisk i odpowiadającym ich leków dziś jest już ogromna i nie obejmuje tylko onkologii, jak mówiłam, ale choroby rzadkie, ale kardiologiczne. Wiele obszarów choroby autoimmunologiczne próbowane dzisiaj są już być leczone właśnie w ten sposób. Ale najciekawszym dla mnie elementem jest ten czwarty element,
1: tak,
0: czy piąty,
1: partycypacja.
0: Czyli partycypacja, tak? Nie żyjemy już w XVII czy XVIII wieku. Jesteśmy partnerami, lekarz i chory. I wspólnie lekarz, podając najnowszą wiedzę i wybierając optymalne dla chorego zarówno terapię, a wcześniej najlepiej profilaktykę chorób, jest tą osobą, która bazuje na wiedzy medycznej, którą posiada. Natomiast pacjent, bazując na swojej wiedzy i na swoim...
1: odczuciach również.
0: Tak, i swoim postrzeganiu własnego zdrowia, jego poziomu, jest partnerem w tych działaniach lekarza. Jest świadomym partnerem, przygotowanym. Dzisiaj już wiedza nie jest zastrzeżona dla jakiejś grupy osób. I to współdziałanie przynosi najlepsze efekty. Ta partycypacja to przyszłość, ale też...
1: No tak, bo trudno sobie nie wyobrazić, żeby oni nie podjęli wspólnie najlepszej decyzji. Lekarz, który zna się na rzeczy, no i ja, która najlepiej rozumiem swoje ciało.
0: Doskonale. Ja zawsze uczę swoich studentów tego, że jeżeli wasz pacjent mówi, że coś jest nie tak, to nawet jeżeli nie potrafi tego nazwać w sposób medyczny,

0: medyczny, bo przecież nie musi być profesjonalistą z obszaru medycyny, ale on zna swoje ciało, swoje zdrowie najlepiej. I jeżeli coś nie jest tak, to rolą lekarza jest poszukiwanie tego przyczyny, a następnie zaradzenie temu stanowi, włączenie leczenia. I to jest właściwie pojmowana medycyna partycypacyjna.
1: Będziemy tego wszystkiego poszukiwać, wyjaśniać. Wszystkie odpowiedzi na Państwa pytania się pojawią, to mogę obiecać. Na pewno wrócimy z panią profesor Katarzyną Taran z Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi we wrześniu. No i mam nadzieję, że wtedy wszystko stanie się jasne. Bardzo dziękuję pani profesor.
0: Bardzo dziękuję pani doktor, bardzo dziękuję państwu i życzę wspaniałych wakacji, bo słońce jest też synonimem zdrowia.
1: Do wszystkiego dobrego, dużo słońca. Ode mnie również Iza Berkowska. Do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Tak to czuję.
1: Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk. Przed mikrofonem również mój i Państwa gość zaproszony do tej audycji. Z wielką uwagą zastanawiałam się i wybrałam właśnie panią Patrycję Zielińską ze Zduńskiej Woli. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Psycholog dziecięcy i młodzieżowy i doradca rodzicielski. Psychotraumatolog, na co dzień pracujący w Centrum Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży Wyspa. W Zduńskiej Woli prowadzi również Fundację Pomocy Dzieciom Wyspa, wspierając dzieci, młodzież i ich rodziny. Bardzo mnie zastanawia to, jak wychowuje się dzieci w Polsce. Nie ukrywam, że moje doświadczenie to doświadczenie z podsłuchiwania tego, co mówią przyjaciele i znajomi na temat tego swojego podejścia do wychowania już dzieci nastoletnich. 13, 12, 18-letnich. I co mnie ostatnio zastanowiło, to to, że świetnie się moje dziecko rozwija, mówi moja przyjaciółka, jest doceniane, rewelacyjnie się uczy, ale cały czas mam wrażenie, że źle ją wychowuje. To jest wychowanie bardzo życzliwe. Z kolei gdzie indziej słyszę, że dziecko powinno odpowiadać za swoje zachowania, że musi wynosić jakąś naukę z tego, co popełniło źle, te konsekwencje. Już nie chodzi o to, że włoży palec do gniazdka. Następnego razu już nie będzie. Ale że jeżeli się spóźni do szkoły, poniósł się tego konsekwencje. Tak zwany zimny chów jakby przybiera na sile pod postacią hasła FAFO. To podobno jest trend, którym żyją media społecznościowe i zastanawiam mnie, czy żyją tym polskie rodziny. To jest trend ze Stanów Zjednoczonych, ale też i mamy własne tradycje w Polsce wychowywania dzieci, często bardzo przemocowe. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Dlatego moje pytanie do pani brzmi, jak się w Polsce wychowuje dzieci dziś?
2: Myślę, że po pierwsze to jest bardzo dobre pytanie i myślę, że też bardzo trudne tak naprawdę. Rodzice w dzisiejszych czasach są bardzo zaangażowani w wychowanie dzieci, ale też bardzo świadomi. I z jednej strony to jest okej, ponieważ mogą wiele rzeczy teraz przeczytać w różnych wykładach, podcastach, obejrzeć na różnych stronach, Instagramach, Facebookach, gdzie prowadzi się wiele takich stron. Psychologowie prowadzą wiele takich stron i psychoterapeuci prowadzą wiele takich stron. I z jednej strony to jest okej, ponieważ ta wiedza jest dość duża i faktycznie przychodzą już z jakąś wiedzą, ale z drugiej strony im to absolutnie nie pomaga, dlatego że często słyszę, że robię już tak wiele i robię wszystko, a nadal mi nie wychodzi. Więc to jest kwestia tego, że oni czują też taką presję, że muszą być idealni. Natomiast nie ma bycia idealnym rodzicem, nie ma bycia idealnym człowiekiem. Coś takiego absolutnie nie istnieje. Dziecko musi uczyć się popełniać błędów, chociażby z jednej podstawowej rzeczy, żeby czuć się bezpiecznie, bo ono potrzebuje rodzica, który jest stabilny, bezpieczny i przewidywalny. Czyli jeżeli stawiamy jasne granice, to budujemy poczucie bezpieczeństwa, budujemy asertywność, brak uległości i manipulacji w życiu ich dorosłym. I to jest kwestia tego, że my uczymy dziecko planować, działać, ale też radzić sobie ze stresem. My go uczymy, że relacje nie są idealne i nie muszą być idealne, natomiast powinniśmy uczyć dzieci, że jeżeli nawet idealnie nie jest, to naprawiamy po prostu, czyli uczymy ich odpowiedzialności w tych relacjach i jeżeli oni przychodzą później do tego etapu powiedzmy średniej adolescencji czy do etapu dorosłości, gdzie wiążą się w różne związki partnerskie, relacje partnerskie, to wtedy biorą tą odpowiedzialność za to, w jaki sposób się zachowują. I to jest bardzo ważne, żeby uczyć ich tej odpowiedzialności. Tak po prostu.
1: Teraz po prostu rozłóżmy to na czynniki.
2: Mm-hmm.
1: Bo okay. Tutaj jest mnóstwo rzeczy,
2: jest, tak.
1: Które chciałam zapytać. Przede wszystkim idealność. Mm-hmm. Kiedyś rodzice myśleli o... używali słowa idealny rodzic. Jestem idealną mamą, czy też boję się, że nie jestem idealną mamą. Jeśli tak, to kiedy to było?
2: Myślę, że dawno temu. Rzadko słyszę.
1: Ale było tak?
2: Było tak, natomiast ja bardzo rzadko słyszę w swoim gabinecie coś takiego, że jestem dobrym rodzicem albo jestem dobrą mamą.
1: Ojej.
2: Zawsze jest tak, że jestem niewystarczająca, że ja się boję, że robię coś nie tak. Że...
1: Ale to pani mówi, to pani nazywa to słowem niewystarczająca, czy rodzice po prostu przychodzą i mówią, no...
2: Rodzice często przychodzą i mówią,
1: posługują się tym słownictwem?
2: Dokładnie tak.
1: Niewystarczająca.
2: Jestem niewystarczająca.
1: To jest w ogóle jedno z bardziej popularnych teraz słów chyba.
2: Tak.
1: Wśród kobiet.
2: Tak, dokładnie. Jestem niewystarczająca. Faktycznie rzadziej się to słyszę wśród mężczyzn, ale faktycznie mamy, w szczególności te mamy, mam wrażenie, które dziś mają swoje wewnętrzne dziecko nieprzepracowane i swoją emocjonalność nieprzepracowaną. Ciężko w ten sposób jakby reagują i postrzegają, że są po prostu niewystarczające. Natomiast to jest kwestia tego, czy one są niewystarczające w tej relacji z dzieckiem, mimo że robią bardzo dużo, czy one są niewystarczające same dla siebie. Czyli mówimy o ich pojęciu ja, o ich osobie, o ich emocjonalności. Szeroki temat tak naprawdę.
1: Skoro mamy mówią, że są niewystarczające, a ojcowie? Jak oni określają swoją relację z dzieckiem?
2: Powiem tak, przy tych konsultacjach rodzicielskich, które prowadzę, albo zazwyczaj pojawia się mama, albo zazwyczaj pojawiają się rodzice obydwoje. Rzadko, naprawdę rzadko spotykam w gabinecie swoim bynajmniej. Nie wiem, jak w innych gabinetach innych specjalistów, którzy pracują, czy ci ojcowie się pojawiają. W moich naprawdę sporadycznie, aczkolwiek pojawiają się jak najbardziej ojcowie, którzy są chociażby samotnymi ojcami, albo przychodzą, jakby dziecko wychowuje się w pełnej rodzinie, ale przychodzi na konsultację tata. Zazwyczaj przychodzi bardzo... To jest jakby bardzo konkretna rozmowa. I jest problem z tym i z tym. Jest bardzo analogiczny, logiczny brak emocji. Znaczy w sensie nie jest, źle może to nazwałam, to nie jest tak, że oni nie mają emocji, tylko oni do tego bardzo podchodzą pragmatycznie. Kobiety podchodzą bardziej emocjonalnie, dlatego że być może kulturowo na nas jest to narzucone, że my mamy być tą idealną i perfekcyjną mamą, żoną, mamy teraz dobrze zarabiać, pracować zawodowo i wykonywać multum innych obowiązków i być może to wynika z ich przeciążenia. Natomiast tak jak wcześniej wspomniałam, jeszcze raz powtórzę to, dziecko potrzebuje stabilności, przewidywalności i poczucia bezpieczeństwa, więc jeżeli my nie będziemy stabilni emocjonalnie, czyli jeżeli my, nasze emocje będą brały górę, a nie emocje dziecka, to my wtedy nigdy nie dojdziemy do kompromisu, a gramy w jednej drużynie, czyli mama, tata i dziecko jesteśmy drużyną, więc my jakby akceptujemy emocje tego dziecka, ale musimy mu też dać tą informację, że oprócz tego, że ja emocjonalnie to odczuwam i jest mi z tym źle, to ja mam ci dać zasób, czyli tak, w jaki sposób ty sobie z tym będziesz radził, żebyś czuł tą przewidywalność, żebyś czuł to poczucie bezpieczeństwa we mnie, nawet jeżeli ja sobie z tym nie radzę, po prostu.
1: Być może zadam pani niewygodne pytanie już w części internetowej, bo czas nasz na antenie się skończył. Pani Patrycja Zielińska towarzyszy nam dzisiaj w rozsupływaniu tego zagadnienia, jak się wychowuje dziecko w Polsce dzisiaj, jakie są trendy, jakie są metody wychowywania, co przeważa. Ale to pytanie, które chciałam pani zadać na początek rozmowy prowadzonej w internecie, to które jest pani bliższe podejście jako z punktu widzenia psychologa? Które jest bardziej na rękę? Podejście ojców czy podejście matek?
2: To jest trudne pytanie, myślę.
1: To zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zapraszamy państwa do sieci już teraz, do internetu. Dziękuję za uwagę, pięknego dnia życzę. Beata Tomczyk, Tak to czuję.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Jest niedziela, 12 lipca. Małgorzata Błażewicz, dzień dobry. Zapraszam na pierwsze dziś wiadomości. Od jutra rusza remont Alei Palki w Łodzi. Kierowców czekają utrudnienia na dołach. Lekarze krytykują propozycję Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o nowe zasady zatrudnienia. Anglia awansowała do półfinału Mundialu, a w Łódzkiem komplet porażek trzecioligowców w sparingach. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Od jutra utrudnienia na dołach w Łodzi rusza remont Alei Palki. Prace będą toczyły się etapami, a pierwsza faza remontu to wymiana nawierzchni na odcinku od Ronda Solidarności do ulicy Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem, mówi Sławomir Niżnikowski z Zarządu Dróg Transportu w Łodzi.
2: Niezależnie planowany jest remont drugiej jezdni zachodniej. Jest to zadanie w 50% dofinansowane z subwencji rezerwy ogólnej, ale to zadanie prawdopodobnie będzie realizowane po wykonaniu tej jezdni wschodniej.
0: Prace na pierwszym z odcinków mają potrwać do końca wakacji. Drugi etap prac obejmie także remont chodników i peronów przystankowych. Remont Alei Palki ma być prowadzony pod ruchem, a drogowcy będą zajmować jedynie poszczególne pasy. Tragedia w powiecie piotrkowskim. Z prywatnego stawu wyłowiono wczoraj zwłoki mężczyzny. Do zdarzenia doszło w miejscowości Rzepki w gminie Czarnocin. Ciało wyłowiła specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego, mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3: Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim około godziny 9 został poinformowany, że na terenie gminy Czarnocin w stawie na prywatnej posesji ujawniono dryfujące ciało. Po wyłowieniu okazało się, że jest to 28-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu tomaszowskiego.
0: Przyczyny jego śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora. Choć środowisko medyczne popiera ograniczenie czasu pracy lekarzy, to nie zgadza się na zapisy przypominające zakaz konkurencji. To ich zdaniem przewiduje propozycja Ministerstwa Zdrowia, która zakłada, że lekarz powinien być zatrudniony na co najmniej pół etatu u swojego głównego pracodawcy i jednocześnie potrzebuje jego zgody do podjęcia pracy w innej placówce. Zdaniem prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasza Jankowskiego to rozwiązanie może spowodować problemy w szpitalach.
4: W naszej ocenie przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych, co doprowadzi do trudnej sytuacji kadrowej tych szpitali.
0: A zgodnie z propozycją resortu medycy nie będą mogli pracować na więcej niż dwóch etatach łącznie. Ich godzinowa stawka w publicznych placówkach będzie mogła wynosić maksymalnie 240 zł brutto.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Anglicy w półfinale piłkarskich mistrzostw świata. W ćwierćfinale w Miami pokonali podogrywce Norwegię 2-1. Bohaterem spotkania został Jude Bellingham, który zdobył obie bramki dla Anglii, w tym zwycięskiego gola na początku dogrywki. W półfinale Anglicy zagrają z Argentyną, która z kolei pokonała Szwajcarię 3-1. A my przenosimy się na lokalne boiska. 5 meczów i 5 porażek. To bilans sobotnich meczów kontrolnych trzecioligowców z Łódzkiego. Nie udało się wygrać ani u siebie, ani na wyjeździe. Czy to powód do niepokoju? O tym Michał Malinowski.
5: Niespecjalnie, bo przecież sparingi, zwłaszcza te pierwsze, są m.in. po to, by testować nowych graczy, sprawdzać też nowe ustawienia czy rozwiązania taktyczne. Martwić mogą się nieco w Tomaszowie Mazowieckim, bo tamtejsza Lechia przegrała już trzeci raz latem, a wczorajsze 1-3 ze Starem Starachowice to najniższa z poniesionych porażek. Rezerwy łódzkiego Widzewa uległy 1-4 drużynie B Banika Ostrawa, a druga drużyna Łódzkiego Klubu Sportowego przegrała 1-2 z Zawiszą Bydgoszcz. Porażkę 0-1 z Polonią 2 Warszawa zaliczył Pelikan Łowicz, a w ekipie Beniaminka zagrał były kadrowicz Maciej Rybus. Najwięcej bramek obejrzeli kibice w Sieradzu, gdzie miejscowa Warta uległa 3-4 Elanie Toruń. Michał Malinowski, Radio Łódź.
0: Niektóre drużyny zagrają kolejne mecze sparingowe już w środę, inne dopiero w sobotę. A inauguracja rozgrywek w grupie pierwszej trzeciej ligi za 3 tygodnie, czyli na początku sierpnia. Więcej sportu po 8 w Radio Łódź, a kolejne wiadomości za godzinę. Teraz termometry pokazują 14 stopni, a jeżeli chodzi o maksymalną, to dzisiaj do 23, ale w Łodzi w regionie łódzkim dzisiaj sporo chmur i okresami przelotny deszcz, zresztą od samego rana w Łodzi już padał. Miejscami mogą pojawić się także słabe burze. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy z kierunków północnych.

0: poszukiwaniu dialogu. Religie, wspólnoty, poglądy.
1: Damian Grosicki, witam i zapraszam. Najbliższą godzinę spędzimy razem w poszukiwaniu dialogu, więc tego dialogu dzisiaj nie zabraknie. Mamy czas wakacji. To jest z jednej strony wypoczynek, z drugiej strony niektórzy zastanawiają się nad planami na swoje życie, co dalej robić. Składają dokumenty na wyższe uczelnie, ale jest taka jedna specyficzna i uczelnia w Łodzi, warto zaznaczyć, że najstarsza, do której oprócz dokumentów trzeba czegoś więcej. Za chwilę porozmawiam z rektorem tej uczelni na temat, kto może wstąpić i jak mniej więcej wygląda nauka. Zapraszam.
0: W poszukiwaniu dialogu. Gość.
1: Gościem Radia Łódź jest ksiądz dr Tomasz Liszewski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Witam, szczęść Boże.
2: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: To ile czasu już ksiądz jest rektorem?
2: No zaraz miną 2 lata.
1: Już się ksiądz zadomowił?
2: No 2 lata to taki czas, że wystarczy, żeby poczuć się jak u siebie w domu.
1: Co było najtrudniejsze?
2: Zdecydowana zmiana życia. Przedtem byłem przez rok rezydentem w parafii świętego Kazimierza w Łodzi, a jeszcze wcześniej 5 lat mieszkałem w Ognisku Miłości w Olszy koło Rogowa, życie na wsi. Rezydentura w mieście, no i tutaj w samym centrum Łodzi. Myślę, że to było duże wyzwanie, no ale też obowiązki i też doświadczenie odpowiedzialności.
1: Parafia świętego Kazimierza po sąsiedzku, dobrze kojarzę.
2: Stąd tak.
1: Tak, dosyć blisko. Tu warto wspomnieć, że o ważnej rzeczy, żeby zostać rektorem, to trzeba najpierw skończyć seminarium i my też nieprzypadkowo się spotykamy, bo mamy czas rekrutacyjny i chcielibyśmy kilka słów na ten temat i skupić się zarówno na rekrutacji, jak i też na całym seminarium, żeby może troszeczkę wyjaśnić naszym słuchaczom, o co tak naprawdę chodzi w tej uczelni. Bo to jest w sumie najstarsza uczelnia w Łodzi.
2: Tak.
1: To też warto zaznaczyć. To kto może przyjść do seminarium duchownego?
2: Więc do seminarium przyjmujemy mężczyzn wierzących, którzy chcą odkryć swoją drogę życiową. Ponieważ jest to uczelnia wyższa, więc wymagane jest średnie wykształcenie, matura. Jakaś obecność w kościele, którą potwierdza proboszcz parafii zamieszkania. I właściwie to są takie dwie najważniejsze kwestie. Resztę odkrywamy w rozmowie.
1: Z księdzem rektorem.
2: Najpierw ze mną, także z ojcami duchownymi. Ojcowie duchowni to są tacy księża odpowiedzialni za świat modlitwy, za więź z Bogiem. Też nazywane jest to forum wewnętrzne. I tutaj także wymagane jest pewne uporządkowanie, pewna znajomość też spraw religijnych, spraw duchowych.
1: A można wiedzieć, o co mniej więcej ksiądz pyta przyszłych alumnów?
2: Przede wszystkim pyta o motywację. Wiadomo, że ta chęć czasami jest taka... Czy kanadzi domyślają się, co rektor chciałby usłyszeć? Jednak na początek to wystarczy, że jest to jakaś chęć odnalezienia się w kościele, służby w kościele, sprawowania sakramentów, głoszenia kazań, prowadzenia wspólnot i tak dalej.
1: No właśnie ta motywacja może być taka cukierkowa. Każdy może napisać właśnie, że pragnienie życia z Bogiem.
2: Tak.
1: A zdarzyło się, że ktoś napisał, nie wiem co robić w życiu, chciałbym spróbować.
2: Napisał nie, ale w rozmowach podobne treści gdzieś, podobne pytania padają.
1: Czy dobrze jest, by do seminarium duchownego wstępowały osoby bezpośrednio po maturze, bez doświadczenia życia?
2: Ja tak wstąpiłem. Z drugiej strony, bez doświadczenia życia, no to nawet jeżeli jest się zaraz po maturze, to jakieś doświadczenie życia jest. To nie jest tak, że szkoła średnia jest jakąś izolacją ze świata. gdzieś młodzi ludzie w tym świecie żyją, często podejmują pracę, podejmują różnego rodzaju zaangażowania i w kościele, i na polu świeckim.
1: Ale nie muszą się martwić o utrzymanie siebie chociażby. Może też są tacy, którzy nie doświadczyli zakochania na przykład.
2: To prawda.
1: I nie wiedzą, z czego rezygnują. Czy wtedy jest łatwiej?
2: To trudno powiedzieć, czy jest łatwiej, czy jest trudniej. Przechodzimy teraz na taki temat może bardziej natury emocjonalnej, bo zakochanie właśnie jest jakąś emocją, która się przytrafia. I może się przytrafić zarówno nastolatkowi, jak i w późniejszym momencie, także w czasie formacji. I jest to pewne wyzwanie, z którym należy sobie jakoś poradzić, rozwiązać, albo za tym pójść, albo gdzieś to odroczyć.
1: A czy zdarzyło się, że ktoś nie przeszedł rekrutacji?
2: Tak, tak.
1: A czy jest jakiś egzamin sprawdzający wiedzę właśnie religijną?
2: Czy jednym z elementów rekrutacji jest test z zakresu katechezy ze szkoły średniej. Zwykle jest to parę pytań otwartych, też znajomość katechizmu, ale taka naprawdę bardzo, bardzo podstawowa.
1: I na tym na chwilę skończymy. Do dalszej części rozmowy wrócimy wkrótce.

0: Przypomnę, że naszym gościem jest ksiądz Tomasz Liszewski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Przyszły alumn został przyjęty do seminarium. Jeszcze go nie nazywamy klerykiem, wszyscy się zjeżdżają i ci alumni chyba nie zostają na miejscu, czy zostają właśnie w gmachu seminarium i już od razu rozpoczynają formację, naukę?
1: Od kilku lat pierwszym etapem formacji jest tak zwany etap propedeutyczny, który w naszej archidiecezji ma miejsce w Łasku-Kolumnie. Więc ci, którzy dostają się do seminarium, przez pierwszy rok właśnie tam mieszkają i tam się formują. To także nie jest rok studiów akademickich sensu stricte. Bardziej nastawienie na wejście w świat modlitwy, w świat Pisma Świętego, także czasami naukę pewnych obowiązków życiowych, domowych, większą samodzielność, ale także to, co nazywałem życiem wspólnotowym, czyli jakieś otwarcie na relacje, umiejętność rozwiązywania konfliktów, czasem wychodzenie z jakiejś izolacji, budowanie więzi. To są główne założenia tego etapu.
0: A jakieś zaangażowanie społeczne?
1: Tak, też ma to miejsce, choć nie jest to jeszcze na tym etapie główny element formacji, ponieważ ten etap propedeutyczny ma miejsce przy parafii, więc tam w ramach działań parafialnych uczestnicy tego etapu są angażowani.
0: I to jest taki rok, nie wiem jak to nazwać, porównać nowicjatu, nie wiem czy dobrze mówię.
1: W zakonach to jest też nazywane nowicjatem, czy bardziej postulatem, czyli takim pierwszym etapem wprowadzającym. I faktycznie tutaj takich tematów stricte księżowskich, kapłańskich jest stosunkowo niewiele. Większy jest nacisk na to, co nazywamy może sloganowo formacją ludzką, czyli to, co czyni nas ludźmi dobrze funkcjonującymi w społeczeństwie, dobrze znającymi samych siebie, ale też takimi, którzy no właśnie jakoś odnajdują się także w więzi z Bogiem. To jest dobry też moment na uczyszczenie motywacji i zobaczenie, czy faktycznie pójście do seminarium było dobrowolne, czy może ucieczką od czegoś. Jest to też często dla wielu moment jakiegoś też odczarowania świata, kościoła i zobaczenie, że ich wcześniejsze wyobrażenia nie do końca pokrywają się z tą rzeczywistością, która faktycznie jest.
0: Ale to na plus czy na minus?
1: Czasem na plus, czasem na minus. To chyba są kwestie bardzo indywidualne. Bo są tacy, którzy mają bardzo wyidealizowany obraz i wtedy faktycznie rozczarowanie ma miejsce. A są tacy, którzy faktycznie odkrywają Kościół z całym jego bogactwem. Ale też poznają siebie i nawet jeżeli decydują się, że dalsza formacja to nie jest ich droga, to jednak te rzeczy, które odkryli w sobie, odkryli o Kościele, odkryli w relacji z Bogiem, są dla nich cenne i często są za nie wdzięczni.
0: Nie wiem, czy powinienem mówić, ale kiedyś słyszałem taką teorię, że jeśli ktoś opuści seminarium duchowne, to jest świetnym kandydatem na męża.
1: Nie znam badań na ten temat.
0: Bo potrafi wokół siebie zrobić, typu umie obsłużyć pralkę, wypracować takie rzeczy.
1: No ale tak. Coś w tym jest. To tak a propos tego, w zeszłym tygodniu byliśmy trzema seminariami w Tezę. Jednym tam było włączenie w te wszystkie obowiązki, jakie młodzież podejmuje. I faktycznie klerycy byli specjalistami od sprzątania toalet. Robili to nie tylko sprawnie, ale bardzo dokładnie. I co budziło też duży podziw ze strony odpowiedzialnych za te dyżury.
0: Nie chcę kandydatów traktować jak liczby, ale ten przesiew jest duży w trakcie roku propedeutycznego?
1: Aktualnie przy liczbach mamy liczby jednocyfrowe, jeśli chodzi o kandydatów. I przy takich liczbach trudno mówić o jakiejś średniej czy statystyce. Każdy rocznik jest inny. Ale tak na przestrzeni wielu lat można powiedzieć, że przez całą formację, przez całe kilka, 7 lat formacji rezygnuje około połowy z tych, którzy przyszli. I im wcześniej to się wydarza, tym jest to mniej bolesne dla kandydata.
0: A możemy zdradzić, jak wygląda taki dzień. Najpierw tego kandydata na kleryka, który jest w roku propedeutycznym. Najpierw się skupmy na tym czasie właśnie przed seminarium.
1: Tak, więc układ tam jest trochę jak na rekolekcjach oazowych, czyli jest czas i na modlitwę, i na mszę świętą, modlitwy poranne. Jest czas na dyżury, na zajęcia. I też są to, co nazywamy gdzieś wykładami, ale to do końca nie są wykłady, bardziej konwersatoria, zajęcia tematyczne, spotkania. Są posiłki, które też i śniadania, i kolacje klerycy sami przygotowują. No i jest też czas na rozmowy indywidualne i też na to zaangażowanie duszpasterskie, o którym mówiliśmy poprzednio.
0: To mniej więcej dowiedzieliśmy się, na czym polega rok propedeutyczny. Może kogoś bardziej przybliżyliśmy do myśli, by spróbować, a do dalszej rozmowy wrócimy już za chwilę.

0: Wracamy do rozmowy z księdzem rektorem Tomaszem Liszewskim z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Zakończył się rok propedeutyczny. To już czas, by rozpocząć wtedy już te prawdziwe studia. Pierwszy rok.
1: Tak. I one mają miejsce w Łodzi, ponieważ nasza uczelnia jest zbyt mała, żeby mieć prawo nadawania tytułów, więc jesteśmy afiliowani do Akademii Katolickiej w Warszawie. Więc formalnie indeksy i cała ta część formalna jest połączona z Warszawą. Studia trwają do obrony magisterium 5 lat. Pierwsze 2 lata jest więcej filozofii, kolejne 3 więcej teologii. Kończą się napisaniem i obroną pracy magisterskiej.
0: Ksiądz wspomniał, że ta liczba kandydatów jest jednocyfrowa, czyli widać bardzo ten spadek powołań?
1: Na przestrzeni lat widać, oczywiście.
0: Kiedy to się zaczęło? Jak ksiądz był w seminarium, to ile było kleryków?
1: Więc ja zaczynałem seminarium w 2003 roku i nas wtedy przyszło do seminarium 19. Aktualnie całe seminarium liczy 20 kilku. Kiedy ten spadek nastąpił? On jest raczej systematyczny. Trudno mówić w Łodzi o jakimś takim tąpnięciu. Choć może na wykładach widać tego trochę mniej, ponieważ w Wyższym Seminarium Duchownym studiują także klerycy i 2 innych seminariów. Seminarium misyjnego Redemptoris Mater oraz ogólnopolskiego seminarium dla starszych kandydatów do święceń, zwane 35+. Więc, ponieważ też jestem wykładowcą, więc jest dla kogo prowadzić zajęcia.
0: Po co klerykom potrzebna jest filozofia?
1: Przede wszystkim po to, żeby nauczyć się pewnego rodzaju myślenia, bardzo precyzyjnego, ale też otwartego na różne światopoglądy, na świat, który może trochę przeminął, ale zobaczyć, w jaki sposób ludzie kształtują swoje myślenie i jakie to ma dalej oddźwięk i na tematy religijne, ale także na tematy społeczne. Też filozofia w dużej mierze jest potrzebna do zrozumienia kultury i tej dawnej, ale też tej aktualnej.
0: Ale filozofia może kogoś skłonić bardziej do agnostycyzmu albo ateizmu, czyli jest ryzyko zachwiania.
1: Filozofia pozwala stawiać pytania, a odpowiedzi, że faktycznie wielu znajduje swoje własne spośród wielu różnych.
0: Czy utrata wiary jest też powodem odejścia z seminarium? Zdarza się tak?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Jednak z tego, co gdzieś tak, co mogę powiedzieć, to utrata wiary niekoniecznie wiązała się z poszukiwaniami intelektualnymi. Bardziej z jakimś przeżyciem, bardziej z jakimś doświadczeniem, właśnie z rozczarowaniem, a niekoniecznie z odkryciem jakiejś innej prawdy czy podważeniem prawd wiary. Na dobrą sprawę, jeśli chodzi akurat o wiarę katolicką, to tu wiele rzeczy jest racjonalnych, są raczej spójnych. Więc filozofia raczej tutaj nie w mniejszym stopniu prowadzi do osłabienia wiary. Ale kryzys się zdarza i często ma charakter bardziej rozwojowy, że jakieś przekonania mniej dojrzałe słabną po to, aby mogły powstać nowe, dojrzalsze na wyższym poziomie.
0: Czy kleryk jest obserwowany przez przełożonych, czy to też jest nadużycie, jeśli się tak mówi?
1: Czy obserwowany? My żyjemy razem. Więc tutaj nie ma możliwości, żeby tak nie było. To znaczy, to nie jest na zasadzie, nie wiem, robienia dziennika obserwacji i skrupulatnego notowania, co kto zrobił, o której, kiedy i w jaki sposób. To nie o to chodzi. Jednak no, jeżeli budujemy jakieś relacje, no to wiadomo, że poznajemy siebie. Trudno to nazwać, znaczy nie znam tego obserwacją.
0: Ale zauważy ksiądz na przykład któregoś z alumnów, który od kilku dni chodzi smutny. Czy ksiądz reaguje?
1: No, myślę, że jeżeli jesteśmy w jakiejś relacji, to zmiany są zawsze widoczne. I czy reaguje? No, jesteśmy ludźmi, więc jeżeli ktoś mi jest ważny, ktoś mi jest bliski, a klercy są mi jakoś mi bliscy, więc oczywiście, że reakcja ludzka jakoś jak najbardziej jest. I nie jest to reakcja z pozycji przełożonego rektora, który teraz stan emocjonalny zaklasyfikuje jako wyznacznik powołania, ale bardziej jako człowieka, który

0: na to, by najpotrzebniejsze rzeczy na mieście załatwić. I od godziny 15 jest czas na pracę własną, na naukę, bądź też czasami są także zajęcia popołudniowe, czy jest to WF, czasem jakiś wykład pornograficzny, czasem inne sprawy, inne obowiązki, kolacja i każdy wieczór wygląda też inaczej. Jednak każdy dzień kończymy modlitwą. Choć nie zawsze jest to modlitwa wspólna, często jest to modlitwa indywidualna.
1: Jest coś takiego jak silencium sacrum?
0: Tak, to jest takie ta łacińska nazwa ujona, jak określona nieco świętą ciszę, czyli czas na to, żeby bardziej słuchać Boga niż innych rzeczy. To oznacza nie tylko zamilknięcie w znaczeniu nic nie mówienie, ale także odłożenie tego, co jest niepotrzebne, pozwolenie, ograniczenie bodźców zewnętrznych. Zwykle ma ona miejsce o 21:30. No może się wydaje, że to bardzo wczesna pora, jak na życie studenckie, jednak biorąc pod uwagę, że o 6:10 spotkamy się następnego dnia w kaplicy, to jednak ten czas odpoczynku jest potrzebny.
1: Słyszało się, że kiedyś w seminarium duchownym nie można było korzystać z telefonu komórkowego do pewnego czasu, tak samo z laptopów, też do pewnego czasu, jak bodajże diakoni uczyli katechezy w szkołach. Teraz nie ma z tym problemu. Teraz dużo swobody weszło, tak, do życia kleryckiego.
0: Czy wydaje się, że żyjemy w takim momencie dziejów? Jesteśmy tak otoczeni technologią, że ograniczanie je budziłoby więcej frustracji niż pożytku. Oczywiście jest zachęta do tego, żeby z tego korzystać w sposób naprawdę wtedy, kiedy jest to potrzebne, żeby to nie stanowiło jakiejś ucieczki, czy nie wzmacniało jakichś uzależnień, ale no wszyscy teraz żyjemy także w świecie wirtualnym i oczywiście są takie momenty, kiedy jest zachęta do tego, żeby wyłączyć telefony, odłożyć je i na przykład przeżyć właśnie rekolekcję w milczeniu, czy skupienie raz na miesiąc. Jednak wydaje się, że my żyjemy też w tej rzeczywistości już trochę rozszerzonej i to nie jest tylko kwestia narzędzia, ale faktycznie pewnej sfery życia.
1: Można przypuszczać, że seminarium jest taką asystą biskupią, że zawsze przy różnego rodzaju ceremoniach, kiedy odbywają się w katedrze, które celebruje biskup albo kardynał, to seminarium jakby, nie chcę powiedzieć, obstawia, ale no,
0: tak, asystują. Asystują. Tak. Często są zapraszani do tego, żeby podjąć tak zwaną asystę przy ołtarzu. Czyli wtedy jest to służba czy przy procesji z darami, czy przy procesjach wejścia, także służba przy samym ołtarzu. Tak to ma miejsce.
1: Tak ksiądz zachęca, ale na pewno za coś można też opuścić karnie seminarium. Podejrzewam. W trybie natychmiastowym.
0: Więc ten tryb jest uruchamiany naprawdę w wyjątkowych sytuacjach. One dotyczą tego, że gdy dana osoba wyrządza taką szkodę wspólnocie, która jest jakoś dyskwalifikuje. Jest to szkoda i świadoma i poważna. I to dotyczy może na przykład kradzieży, czy poważnego oszustwa. To są zwykle tego typu rzeczy. Bądź jakieś takie nadużycia natury moralnej, które są bardzo gorszące.
1: Na którym roku przyjmuje się sutannę?
0: Aktualnie jest to czwarty rok formacji, czyli trzeci rok studiów. Jest to połączone z kandydaturą. Jest to takie wydarzenie, podczas którego kleryk publicznie mówi zebranemu kościołowi, że chce zostać kapłanem, że do tego się przygotowuje. I właśnie znakiem wewnętrznym tej kandydatury, tej gotowości jest przyjęcie stroju duchownego.
1: Czyli nie każdy na trzecim roku otrzymuje sutanny, przyjmuje, bo podejrzewam, że ksiądz rektor też musi na to wyrazić zgodę.
0: Tak, to jest zawsze kwestia dwóch stron. Czasami ktoś jeszcze

0: a sam nie czuję się gotowy i nie chcę. Natomiast faktycznie to gdzieś... znaczy to skoda przełożonych jest konieczna, tak.
1: Czy klerycy mówią, jak ludzie reagują, gdy widzą na ulicy kleryka w sutannie?
0: No pewnie, że mówią. No ja też chodzę czasem w sutannie po Łodzi, więc też mam różnego, spotkam się z różnego rodzaju reakcjami.
1: Jakie to są reakcje?
0: Bardzo różne. Są i takie bardzo, bardzo przyjazne, jest mnóstwo obojętności, co jest właściwie czymś jak najbardziej normalnym, ale też zdarzają się jakieś zachowania agresywne, jakieś krzyki, jakieś gesty poniżenia. Ale jest to też taki też sygnał dla osób potrzebujących, którzy często zwracają się z oczekiwaniem wsparcia, czy finansowego, czy innego.
1: Mówimy o buczynach, tak? Przyjęcie semina, przyjęcie sutanny i kandydatura. Jakie jeszcze są momenty ważne w życiu kleryka podczas formacji?
0: Więc faktycznie chyba ta kandydatura i z przyjęciem sutanny jest takim bardzo widocznym znakiem, bo w tym momencie to już do tego momentu to często w wyglądzie zewnętrznym kleryk nie różni się od innych studentów czy od swoich rówieśników, a tutaj w tym momencie jest to bardzo taki widoczny znak. Potem do momentów święceń są jeszcze dwie posługi, jest lektorat i akolitat. One są trochę mniej widoczne. Akolitat na przykład uprawnia do udzielania komunii świętej, co gdzieś w zaangażowaniu parafialnym jest bardzo istotne. Jednak tymi już finalnymi punktami formacji są święcenia diakonatu, czyli kleryk zostaje diakonem, zostaje duchownym i potem zwykle po roku są święcenia prezbiteratu, czyli zostaje księdzem. Każde ze święceń wiąże się automatycznie też z posłaniem na parafię do jakiejś części kościoła.
1: Czyli będąc diakonem, zostaje się posłanym na parafię?
0: Tak.
1: I już z seminarium się nie ma nic wspólnego?
0: Trochę się ma, choć faktycznie większość czasu spędza się już na parafii. Jest to tak, że jest 5 dni w tygodniu na parafii, 2 dni w tygodniu jest w seminarium. To są zajęcia bardziej takie pomocnicze już w kwestii duszpasterstwa. Są jakieś jeszcze zajęcia z homiletyki, czyli sztuki mówienia kazań. Są zajęcia z liturgiki, czyli ze sprawowania liturgii, sakramentu, mszy świętej, ale też chrztu, czy małżeństwa, czy pogrzebu. Też są zajęcia, które dotyczą spowiednictwa i towarzyszenia duchowego. Czyli już są to zajęcia takie stricte związane, nakierunkowane na działania duszpasterskie. Na lepsze przygotowanie też do tego etapu. No i też od paru lat są zajęcia z takiej superwizji, czyli właśnie dzielenia się już obecną, aktualną pracą duszpasterską pod kątem też poszukiwania rady, co można ulepszyć, usprawnić, z czego zrezygnować, ale też przyznać się, z czym jest trudno.
1: To na koniec przypomnijmy, poinformujmy tych, którzy się zastanawiają, czy wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Kiedy mają się zgłosić, do kiedy mają się zgłosić i gdzie mają się zgłosić i jak przygotować?
0: Więc wszelkie informacje są na naszych mediach społecznościowych. Tam jest wykaz dokumentów, tam jest adres mailowy do mnie, na który należy napisać. Spotkanie rekrutacyjne kończymy w połowie września i do tego czasu chciałbym z każdym z kandydatów trochę dłużej porozmawiać, żeby też właśnie podczas tej wrześniowej rekrutacji razem podjąć decyzję o podjęciu bądź zaniechaniu dalszej drogi rozeznawania powołania w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Tak to już mówię o tym rozeznawaniu powołania, to słowo chyba nie padło jeszcze, bo na dobrą sprawę, no to patrzymy na to wszystko tak trochę po ludzku, ale gdzieś i w tych pragnieniach, jak wierzę, i też w tych pomysłach, myślę, że jest łaska Pana Boga, który prowadzi i wzywa, bo nawet jeżeli gdzieś to nie do końca jest chyba świadome, że to Bóg nie do tego zaprasza, to on naprawdę ma różnego rodzaju sposoby, by do siebie przyprowadzić, zachęcić, do czegoś zainspirować.
1: We Wrocławiu się zdarzyło, że nikt nie wstąpił na pierwszy rok. W Olsztynie też, to bodajże było w zeszłym roku. W Łodzi się taka sytuacja nie zdarzyła.
0: Nie zdarzyła się.
1: No to oby się nie zdarzyło dalej. Mm. Tego oczywiście życzymy. Ksiądz dr Tomasz Liszewski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Zbliżamy się powoli do końca, mówię powoli, bo za chwilę wysłuchamy audycji Słowo. To specjalne rozważanie przygotowane dla Państwa przez duchownych. Ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Damian Grosicki, do usłyszenia.
1: Słowo, audycja kościołów chrześcijańskich regionu łódzkiego zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Drodzy radiosłuchacze, witam serdecznie z kościoła luterańskiego świętego Mateusza, który znajduje się w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 283. A witam was słowami hasła dzisiejszej niedzieli. U proroka Izajasza w 43 rozdziale czytamy: Teraz tak mówi Pan, ten, który stworzył ciebie, Jakubie, i ukształtował cię, Izraelu. Nie bój się, bo cię odkupiłem, wezwałem po imieniu, należysz do mnie. Każdy z nas lubi usłyszeć swoje imię. Nieprzypadkowo. Imię sprawia, że przestajemy być anonimowi. Kiedy ktoś zwraca się do nas po imieniu, daje nam do zrozumienia: widzę cię, znam cię, jesteś dla mnie ważny. I tak właśnie rozpoczyna się hasło tej niedzieli. Bóg mówi: wezwałem cię po imieniu. Nie mówi do tłumu, nie mówi do bezimiennej masy ludzi, ale zwraca się do konkretnego człowieka, do ciebie i do mnie. A zanim to powie, wypowiada jeszcze dwa niezwykle ważne słowa: nie bój się. To zdanie bardzo często pojawia się na kartach Biblii. Jakby Bóg wiedział, że lęk będzie nieodłącznym towarzyszem ludzkiego życia. Boimy się. Boimy się o zdrowie, o przyszłość, o bliskich. Czasem budzimy się w nocy i nie potrafimy już zasnąć, bo myśli zaczynają biec w najgorszym z możliwych kierunków. Zdarza się też, że nosimy w sobie lęk, którego nawet nie umiemy nazwać. Bóg nie udaje, że tych powodów do niepokoju nie ma. Nie mówi: przesadzasz. Nie mówi też: weź się w garść. Mówi dzisiaj do nas: nie bój się, bo daje powód większy niż nasze obawy, bo cię wykupiłem. Dla chrześcijan te słowa prowadzą wprost do Jezusa Chrystusa. To On zapłacił najwyższą cenę, aby człowiek nie musiał żyć w niewoli grzechu, poczucia winy i śmierci. Nasza wartość nie wynika z tego, ile osiągnęliśmy, ile zarabiamy, albo jak postrzegają nas inni. Nasza wartość została potwierdzona przez Bożą miłość. A potem słyszymy coś jeszcze bardziej poruszającego: jesteś mój. Nie są to słowa kogoś, kto chce nas ograniczyć. To słowa Ojca, który bierze odpowiedzialność za swoje dziecko. To słowa dobrego pasterza, który nie zostawia owcy samej, kiedy nadchodzi niebezpieczeństwo. Świat bardzo często buduje naszą wartość na tym, co robimy. Jeśli jesteś skuteczny, jesteś ważny. Jeśli odnosisz sukcesy, zasługujesz na uznanie. Jeśli ci się nie udaje, łatwo poczuć się niepotrzebnym. Tymczasem Bóg odwraca tę logikę. Nie mówi: będziesz mój, jeśli się poprawisz. Ale mówi: jesteś mój, taki, jaki jesteś na co dzień. To właśnie z tej pewności rodzi się siła do życia, do zmiany, do przezwyciężenia trudności. Może właśnie dziś ktoś, kto słucha tych słów, potrzebuje usłyszeć, że nie jest przypadkiem, że nie jest jakimś numerem w statystykach ani jednym z wielu ludzi mijanych na ulicy. Bóg zna jego imię, zna jego historię, wie o łzach, których nikt nie widział, wie o modlitwach wypowiedzianych tylko w sercu i o pytaniach, na które wciąż nie ma odpowiedzi. I właśnie dlatego dzisiaj do mnie, do ciebie mówi: nie bój się. Nie dlatego, że życie będzie łatwe. Nie dlatego, że znikną wszystkie problemy. Ale dlatego, że w żadnym z tych doświadczeń człowiek nie jest sam. Niech te słowa z proroka Izajasza towarzyszą nam przez cały rozpoczynający się tydzień. Kiedy pojawi się niepokój, warto je sobie przypomnieć. Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię moim imieniem, moim jesteś. Czasami właśnie tyle wystarczy, by odzyskać nadzieję i zrobić kolejny krok. Mówił ksiądz Michał Makula, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej świętego Mateusza w Łodzi. Gdzie

0: Minęła godzina 7. Czas na kolejne wiadomości Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Nowy tydzień, nowe remonty. Kierowców w Łodzi czekają utrudnienia na Północnej i Alei Palki. Unia Europejska ponownie spróbuje uzgodnić nowy pakiet sankcji wobec Rosji. ŁKS bez wygranej w kolejnym sparingu. Łodzianie zremisowali z Unią Skierniewice. Temperatura maksymalna dzisiaj do 23 stopni. Wiatr słaby. Kumulacja remontów na Bałutach i w Śródmieściu Łodzi. W poniedziałek, czyli jutro, rozpocznie się remont ulicy Północnej. W przyszłym tygodniu drogowcy przystąpią też do wymiany nawierzchni na Alei Palki. Dodatkowo nadal zamknięty jest fragment ulicy Franciszkańskiej. Łódzcy kierowcy obawiają się, że przejazd w rejonie prac będzie wyjątkowo trudny.
1: Tak naraz tutaj zamykać to wszystko, no to jest to trochę problematyczne.
2: Od poniedziałku muszę jeździć tramwajem, bo samochodem nie będę miał to jechać do pracy. Jeden objazd już mam przez Franciszkańską i teraz będzie drugi objazd, tak?
3: Przez remont północny?
2: Tak.
4: No wydaje mi się, że trochę za dużo. W okresie wakacyjnym będzie mniejszy ruch w mieście i to jest zrozumiałe, ale niektóre inwestycje naprawdę trwają bardzo długo i jest to mega uciążliwe dla mieszkańców.
0: Prace będą prowadzone etapami. Najpierw drogowcy wyremontują ulicę Północną od Franciszkańskiej do Sterlinga. Na tym odcinku będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy w stronę Ronda Solidarności. Z kolei na Alei Palki remont obejmie jezdnię w kierunku centrum. Choć ruch zostanie utrzymany, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i korkami.
5: Więcej na radiołódź.pl.
0: Ambasadorowie unijnych krajów spróbują dziś ponownie podjąć próbę uzgodnienia 21 pakietu sankcji na Rosję. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, jakie są sporne kwestie. Czas na porozumienie nagli, zwłaszcza jeśli chodzi o limit cenowy na rosyjską ropę. Za 3 dni, czyli 15 lipca, ten pułap wzrośnie z obecnych $44 za baryłkę do 58. Tym samym wzrosną dochody do budżetu Kremla.
6: Komisja zaproponowała więc zamrożenie limitu na obecnym poziomie. Ale nie chcą się na to zgodzić Cypr, Malta i Grecja. Obawiają się, że stracą na tym ich firmy, które transportują rosyjską ropę do państw spoza Unii. Druga sporna kwestia to zakaz wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy, którzy po napaści na Ukrainę służyli w armii. Pojawiły się wątpliwości prawne. Bardzo możliwe, że zakaz wjazdu zostanie zastąpiony wizami krótkoterminowymi. Sporną kwestią jest też propozycja nałożenia sankcji na zwierzchnika rosyjskiej cerkwi prawosławnej, patriarchę Cyryla. Wcześniej chronił go Viktor Orban, teraz robi to nowy premier Bułgarii, Rumen Radev. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Trwa akcja Kupuj Świadomie. Zakupy zaczynają się od przeczytania etykiety, przypominają inicjatorzy ogólnopolskiej akcji Kupuj Świadomie i zachęcają do wybierania żywności od krajowych producentów. Przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa promowali kampanię podczas Święta Powiatu Włocławskiego w Kruszynie, mówił Marek Jop, zastępca dyrektora oddziału terenowego KOWR w Bydgoszczy.
7: Nasze produkty, czyli polskie produkty rolne, są zdrowe, bezpieczne, gdyż jesteśmy certyfikowani, jesteśmy w Unii Europejskiej, wszystkie wymogi spełniają, także zachęcamy, żeby patrzeć na etykiety. Jak jesteśmy w sklepie, jest tam napisane produkt polski. To jest gwarancja, że to jest nasz dobry, smaczny, zdrowy produkt.
0: Organizatorzy akcji przygotowali też poradnik świadomego konsumenta. Zawarto w nim informacje o tym, jak czytać etykiety, czym różnią się oznaczenia, należy spożyć do i najlepiej spożyć przed, jak ograniczać marnowanie żywności i jak planować zakupy. Publikacje można pobrać ze strony www.kupujświadomie.gov.pl. Remisem zakończyło się sparingowe spotkanie ŁKS-u z Unią Skierniewice, pierwszoligowych drużyn z naszego regionu. Mecz rozegrano w Łodzi bez udziału publiczności. Szczegóły zna Piotr Andrzejczak.
8: ŁKS zremisował z Unią Skierniewice 2-2. Unia prowadziła już 2-0 po golach testowanych piłkarzy, a Łodzianie wyrównali po celnych strzałach Szymona Frakowskiego i Sergeja Krykuna. Mecz trwał 2 razy 60 minut, a trener ŁKS-u Michał Chojnicki przyznał, że taka była potrzeba.
9: Zależało nam bardzo, żeby rozegrać ten sparing właśnie w tym formacie, żeby każdy zawodnik dostał określoną liczbę minut. Skład się krystalizuje, ale jeszcze każdy dostał te minuty. W chwili obecnej zawodnicy rywalizują o grę w pierwszym meczu ligowym.
8: ŁKS praktycznie ma już zamkniętą kadrę przed rozpoczęciem rozgrywek, natomiast Unia Skierniewice testuje jeszcze zawodników. Po południu poinformowano, że do drużyny dołączy pomocnik z Belgii Patryk Walicki.
0: Rozgrywki w pierwszej lidze piłki nożnej rozpoczną się w ostatni weekend lipca. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8, a teraz czas na prognozę pogody. W Łodzi i regionie łódzkim niedziela zdecydowanie z przewagą chmur, ale mają pojawić się rozpogodzenia. Od rana w Łodzi pada deszcz, parasole na pewno się zatem przydadzą. Temperatura maksymalna dzisiaj do 23 stopni.
5: Czas seniorów.
3: Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem w programie Czas Seniorów jest dzisiaj pani Żaneta Iwańczyk, dyrektorka Miejskiego Centrum Medycznego Górna w Łodzi. Dzień dobry.
10: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
3: Miejskie Centrum Medyczne Górna w Łodzi działa już od wielu lat i dzisiaj chciałabym szczególnie zapytać o trzy centra przy przychodniach. To są Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora. Co się dzieje w tych centrach? Jak można się do nich dostać?
10: Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora to jest taki pomysł miasta Łodzi na zagospodarowanie energii przestrzeni seniorów. Przy czym seniorów takich aktywnych. Rzeczywiście przy Miejskim Centrum Medycznym Górna w Łodzi działają trzy centra zdrowego i aktywnego seniora. To jest przy ulicy Felińskiego 7, Żgowskiej 170 i Cieszkowskiego 6. Przy czym pozwoli pani, że wspomnę, że takie centra działają przy każdej dzielnicy i przy innych przychodniach. Z tego co wiem, to miasto planuje powołanie następnych takich centrów zdrowego i aktywnego seniora. To jest taka propozycja dla seniorów, którzy są aktywni zawodowo, fizycznie, umysłowo, żeby mieli gdzie spędzić czas. Przedtem głównie seniorzy spędzali czas na terenie przychodni, oczekując na wizytę do lekarza. Pandemia covidowa spowodowała, że trochę te przychodnie zostały zamknięte. Nasze przychodnie i tak działały i pacjenci wchodzili na teren przychodni, ale już nie było takiej możliwości, żeby oni sobie tam siedzieli, rozmawiali ze sobą, czy wymieniali się poglądami. Dlatego też była to taka inicjatywa, żeby dać tym seniorom coś w zamian. Centra w tej chwili są czynne od godziny 8 do 18. Wszystkie zajęcia w centrach są bezpłatne dla seniorów. Też podkreślenia wymaga, że część tych zajęć, w ogóle funkcjonowanie jest współfinansowane ze środków miasta Łodzi, więc przychodnie dotrzymują na to dotacje. Zapewniamy tam seniorom zarówno zajęcia sportowe, fotograficzne, jakieś wszelkiego rodzaju umuzykalnione, kąciki czytelnicze, możliwość pojechania na wycieczkę, poznawania Łodzi. Jest specjalny cykl, który mamy jedną z przewodniczek łódzkich, gdzie oprowadzamy seniorów po Łodzi, bo często się zdarza tak, że poznajemy nowe miejsca, wyjeżdżamy za granicę, a tak naprawdę nie znamy swojego miejsca, w którym żyjemy i w którym funkcjonujemy. Więc pokazujemy seniorom, co tak naprawdę jest fajnego i ciekawego w tej Łodzi. Są zajęcia, których myślę, że seniorzy nigdy by nie spróbowali, zarówno z uwagi na pewne obawy, jak również kwestie finansowe. W jednych nabautach na przykład seniorzy chodzą na ściankę wspinaczkową. Są zajęcia jogi, są zajęcia jakieś makijażu. Więc ta gama zajęć dla tych seniorów jest naprawdę bardzo szeroka, a poza tym też, co istotne, to nie tylko senior musi przyjść i musi brać udział w jakichś zajęciach, ale również może przyjść, posiedzieć, wypić kawę, poczytać, porozmawiać, uzyskać poradę psychologiczną, więc trochę pobyć w swoim otoczeniu i w swoim środowisku. Jest to inicjatywa mająca na celu wyciągnięcie tych seniorów z domów. Przy czym ja jestem pełna podziwu dla tych seniorów za ich energię, odwagę. Zawsze tak podkreślam, że naprawdę łódzcy seniorzy to są seniorzy tacy modelowi. I tutaj łamie się stereotyp seniora, czyli takiej osoby, która siedzi w domu, w fotelu, miga pilotem po kanałach. To nie są tacy seniorzy, których mamy taki powszechny stereotyp panujący. To są naprawdę bardzo aktywni, dający również z siebie, bo często są organizowane akcje, że szyjemy jakieś rzeczy dla dzieci w szpitalach.
3: Czyli chcą być potrzebni.
10: Tak, chcą być potrzebni. W związku z powyższym angażują się w różnego rodzaju wolontariaty, akcje, głównie dla dzieci. I też pokazują od tej strony, że oni nie tylko biorą, ale również coś dają.
3: Jak można się dostać do takiego centrum
10: seniora? Jak często są zapisy? Czy w ogóle są miejsca?
11: Każde to Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora. Bez względu na dzielnicę, już teraz jest czynne od godziny 8 do 18. Zapisy są raz w miesiącu. To jest przeważnie 25 dzień danego miesiąca. Zapisy są telefoniczne. Oczywiście w dniu zapisów jest trudno się dodzwonić, bo tych telefonów jest bardzo dużo, ale w tej chwili zorganizowaliśmy te centra troszeczkę inaczej, co spowodowało, że liczba miejsc dostępnych dla seniorów jest naprawdę duża. I ja tutaj obalam stereotyp, który mówi, że tam się nie można dostać, nie można przyjść, nie można się zapisać. Absolutnie proszę w to nie wierzyć. Jeżeli nawet w dniu zapisów komukolwiek nie udało się dodzwonić, to zapraszamy następnego dnia. Już centrum jest otwarte, mamy jeszcze szeroką bazę tych zajęć, na których seniorzy mogą się zapisać, mogą przyjść, zapisać, zobaczyć, jak te centra funkcjonują i czy to jest to, co im odpowiada. Seniorzy nie ponoszą żadnych kosztów. Jedyne, o co prosimy zawsze seniorów, to jeżeli nie mogą brać udziału w zajęciach, to żeby te zajęcia odwoływali od nas. Jeżeli już większość seniorów jest bardzo medialnych, ma swoje konta w różnego rodzaju social mediach, tam też można sobie obserwować te strony Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora, gdzie bardzo często, w zasadzie codziennie zamieszczamy informacje, jakie mamy jeszcze wolne zajęcia, kto może się zapisać, więc żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje, naprawdę można się dostać bez problemu.
10: Tak sobie pomyślałam, jak wspominała pani o tych wszystkich zajęciach, ale także o tym, że można po prostu przyjść i porozmawiać, wypić wspólnie kawę, czy właśnie przeczytać gazetę. To chyba dla wielu seniorów bardzo ważny jest ten kontakt z drugim człowiekiem i często nawet to wyjście na te zajęcia, to też jest taki pretekst po to, żeby się spotkać z innymi.
11: Tak, całkowicie się zgadzam. Myślę, że w tych zajęciach, w tej idei czasów, bo tak to określam, najważniejszy jest kontakt z tym drugim człowiekiem. Proszę zauważyć, że w większości ci seniorzy to są osoby, które same mieszkają w domach, często w pojedynkę już. W związku z powyższym dzieci pracują, wnuczkowie są zajęci, więc jak gdyby te kontakty też są ograniczone. Natomiast tam spotykają bardzo często swoich rówieśników i zawiązują się przyjaźnie, zawiązują się sympatie, zawiązują się takie nici porozumienia pomiędzy tymi seniorami i bardzo często oni przychodzą, na przykład wymieniają się doświadczeniami, kto co upiekł, kto co zrobił, czyje dziecko gdzie się tam dostało, gdzie pracuje. Są tam kąciki czytelnicze, gazety, więc na dobrą sprawę można, nawet nie trzeba brać udziału w zajęciach, bo to czasami seniorzy się obawiają, no jak on będzie ćwiczył, czy jak seniorka będzie ćwiczyła, ona nie da rady. Można zwyczajnie przyjść i po prostu posiedzieć i zobaczyć. Przy czym większość seniorów, którzy ma o ją obawę przed takimi aktywnościami, później tak się wkręcają w tego typu zajęcia, tak naprawdę obserwują, że ludzie, którzy przychodzą, to są tacy sami jak oni. Też mają pewne niepełnosprawności, pewne niedomagania, ale wszystkie zajęcia są prowadzone przez profesjonalistów. Czasami są to fizjoterapeuci, tak jak u nas. Więc ten poziom wszystkich tych zajęć dla seniorów jest tak naprawdę dostosowany do seniorów i tutaj absolutnie nie ma czego się obawiać.
10: W wakacje też działają centra, tak?
11: Tak, w wakacje też działają centra. Nawet już teraz uruchomiliśmy, czasami można śledzić również w social mediach. W soboty organizujemy jakieś krótkie wyjścia dla seniorów, jakieś takie rzeczy plastyczne na przykład. Coś, czego w tygodniu nie jesteśmy w stanie zrobić. Basen na przykład, seniorzy mogą przyjść na basen. Nie jest to jeszcze taka oferta, która jest co sobotę, ale kilka sobót już w roku również mamy tutaj udostępnione. Przy czym no też tutaj myślę, że warto podkreślenia, że ta oferta dla seniorów jest dość szeroka, no z uwagi na to dofinansowanie miasta, które dostajemy, bo część finansujemy z własnych środków, natomiast no część też finansujemy z miasta i dzięki temu no, ta oferta jest zdecydowanie szersza.
10: To teraz zrobimy małą przerwę muzyczną i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: co może będzie służyło w przyszłości jako taki wzór do tego, że będziemy chcieli iść w tym kierunku.
1: Pani Żaneto, a na pewno chcielibyśmy iść w tym kierunku, prawda? Bo potrzeby są bardzo duże.
0: Tak jak wszyscy obserwujemy, zarówno demografia Łodzi, ale również demografia całej Polski, no jest dla nas niekorzystna. Znaczy możemy zrobić bardzo dużo w zakresie przede wszystkim tych seniorów, których mamy. Naprawdę czasami niewiele potrzeba, żeby ich uaktywnić, żeby im pokazać, że mogą jeszcze coś zrobić. I mamy takie grupy seniorów, którzy nie wyobrażają już sobie takiego funkcjonowania domowego, że oni by siedzieli znowu w domu zamknięci przez wszystkie dni, ale rzeczywiście myślę, że teraz przede wszystkim powinna być stworzona jakaś taka kompleksowa polityka senioralna, zarówno dla takich osób mniej, jak i bardziej aktywnych. Dla mnie, kiedy przyjęliśmy przychodnię na Odrzańskie, bo ona dołączyła do Miejskiego Centrum Medycznego Górna w Łodzi jakiś czas temu, jest to tak pięknie usytuowana przychodnia w parku. Od początku wiedzieliśmy, że to jest takie wymarzone miejsce dla seniorów, biorąc pod uwagę nie tylko budynek, ale przede wszystkim to otoczenie. Uważam, że takich miejsc w Łodzi jest dużo. Tych środków unijnych jest więcej albo mniej, ale też w jakiś sposób można je pozyskać. Wiemy, że Łódź też nie jest społeczeństwem bogatym, więc no tutaj większość osób będzie oczekiwała zajęć, które będą nieodpłatne, albo ewentualnie ta odpłatność będzie niewielka. Ale też proszę zauważyć, że my jesteśmy miejską, publiczną placówką. Że Łódź idzie w tym kierunku, że to nie jest tak, że tutaj nic nie robimy, ale myślę, że naprawdę Łódź dość dużo robi, żeby pokazać, że jesteśmy w stanie stworzyć jakieś lokalne programy, które będą w tym zakresie funkcjonowały.
1: To nie jest łatwe i to są bardzo duże pieniądze, ale być może ktoś mógłby się pokusić o to, żeby zabiegać o kolejny taki projekt i o te środki unijne, bo jak pokazuje wasz przykład, nie jest to niemożliwe.
0: Tak, dlatego ja, kiedy zaczęliśmy myśleć o realizacji tego, a później kiedy to realizowaliśmy i zrealizowaliśmy, to tak sobie pomyślałam, że nie ma rzeczy niemożliwych. Zresztą ja nigdy nie ukrywałam, że to od zawsze był... Chciałam to, żeby taki dom powstał na Odrzańskiej, czy coś podobnego w tym kierunku, ale też chciałam, żeby to był dom, który nie będzie odpłatny dla pacjentów. Rzeczywiście tych środków unijnych jest trochę. Tak jak sama pani powiedziała, nie jest to łatwe przedsięwzięcie. Proszę mi wierzyć, ja sama wiem, już na etapie składania wniosku, wniosek był składany przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. My współpracowaliśmy w tym zakresie i go wielokrotnie poprawialiśmy i analizowaliśmy i zmienialiśmy. Później już na etapie realizacji, czyli całego tego projektu budowlanego, inwestycyjnego, bo tak naprawdę całe to piętro pierwsze w przychodni było dostosowane pod kątem dziennego domu opieki medycznej. Później cały ten proces dotyczący zakupu sprzętu medycznego. Jako podmiot publiczny jesteśmy zobowiązani do stosowania ustawy o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, więc to też jest cała procedura, która tego wymagała. Natomiast absolutnie jestem tutaj wielką zwolenniczką tego programu, również wielką taką miłośniczką tego programu i uważam, że to jest naprawdę coś, czym Łódź może się pochwalić i mam nadzieję, że to będzie funkcjonowało tak dobrze, jak funkcjonuje w tej chwili, no bo rzeczywiście po dużej ilości takich kłopotów, które nam towarzyszy w trakcie realizacji, no bo to zawsze tak jest, że przy wszystkich procesach inwestycyjnych jest dużo rzeczy, które nagle gdzieś tam się nie dopinają i trzeba coś robić, to proszę mi wierzyć, teraz to funkcjonowanie już takim spokojne dla tych pacjentów, kiedy oni sobie przyjeżdżają, przebywają tam, kiedy zakończyliśmy pierwszą turę, dostaliśmy kilka listów gratulacyjnych z podziękowaniami od rodzin pacjentów, no bo to, co tutaj też najistotniejsze, to to, że rodzina oddając tego pacjenta jest spokojna o tego pacjenta. Oni wiedzą, że on ileś tam godzin będzie przebywał w komfortowych, rewelacyjnych warunkach pod opieką profesjonalnej kadry medycznej. Więc oni mogą pracować, prowadzić jakieś swoje aktywności zawodowe.
1: Odpoczywać
0: przede wszystkim. Poza tym też personel służy tu nam bieżąco, rodzinie, pomocą medyczną w tym zakresie. A wiemy o tym, że jeżeli pacjent ma problem z poruszaniem się, to dotarcie z nim do jakiegokolwiek lekarza, gabinetu jest problematyczne. My tutaj oczywiście nie stosujemy całej terapii i leczenia tego pacjenta, bo to nie temu ma służyć. Natomiast wielokrotnie pomagamy tym rodzinom wtedy, kiedy coś z tymi pacjentami się dzieje i mówimy, słuchajcie, coś trzeba z tym zrobić, bo to w taki sposób nie może funkcjonować. Więc ja mam nadzieję, że to może będzie dobry kierunek.

0: obrany.
1: Praktyka właściwie, dobra praktyka, prawda?
0: Obrana przez Łódź, że będziemy podążali w tym kierunku.
1: Ja też mam taką nadzieję, pani Żaneto. Bardzo dziękuję za rozmowę. Żaneta Iwańczyk, dyrektorka Miejskiego Centrum Medycznego Górna w Łodzi, była dzisiaj naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.

0: Moim kolejnym gościem jest dzisiaj Jakub Ostafiński, fizjoterapeuta i trener personalny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałabym dzisiaj porozmawiać o rehabilitacji osób starszych. Czy ta rehabilitacja tak naprawdę jest zalecana i ma miejsce wtedy, kiedy konkretnie coś się dzieje, coś pourazowego, jakieś kwestie związane z chorobami? Czy generalnie osoby starsze powinny korzystać z pomocy rehabilitanta? Co to daje osobie starszej?
1: Rehabilitacja to jest bardzo szerokie pojęcie. Ta aktywność fizyczna tak jest moim zdaniem wskazana u niemalże każdej osoby w tym wieku już podeszłym.
0: Czy można powiedzieć, że to jest nawet taki klucz do utrzymania samodzielności i takiej wysokiej jakości życia?
1: Tak, to oczywiście, że tak. Zdecydowanie jakby co pokazują badania, to pokazuje tak naprawdę środowisko, w jakim się znajdujemy. I to też widać doskonale na siłowni. Osoby, które były aktywne w młodszych latach i utrzymały tą aktywność fizyczną na oczywiście niższym poziomie, tak? Mm-hmm. Z wiekiem nie jesteśmy w stanie utrzymać tego na takim samym poziomie, jak to było przed laty, ale jakby te osoby charakteryzują się zupełnie inną sprawnością ruchową, zupełnie inaczej zachowują się na siłowni, zupełnie dużo, dużo lepiej sobie radzą z różnego rodzaju ćwiczeniami, no i też jakby funkcjonowaniem, bo tak naprawdę możemy wiele ćwiczeń z siłowni stricte odnaleźć w naszym codziennym funkcjonowaniu, chociażby, nie wiem, noszenie wózka, czy koszyka w sklepie, czy jakieś tam zabawy z wnukami już. Te osoby
0: wchodzenie właśnie, po schodach?
1: Wchodzenie tak. Po schodach, tak, chociażby wchodzenie po schodach, albo nawet schodzenie po schodach, co jest dużo, dużo cięższe często dla osób właśnie starszych, no i młodszych też. Jest dużo prostsze po prostu do wykonania.
0: Panie Kubo, a jak to jest, jeśli ktoś nawet ćwiczył i potem z jakichś powodów na przykład nie ćwiczy miesiącami czy nawet latami, to jest coś takiego jak taka pamięć w mięśniach, czy raczej nie ma? Bo się też mówi o tym, że kiedy nie ćwiczymy, a ćwiczyliśmy wcześniej, to że mięśnie zanikają.
1: Na pewno w jakimś stopniu te mięśnie zanikną, niemniej jednak tak naprawdę wszystko zależy od powodu. Jeśli powodem była kontuzja, uraz, no wiadomo, że nie jesteśmy w stanie z każdej możliwości trenować dalej, aby kontynuować aktywności. Niemniej jednak to zawsze gdzieś ta pamięć mięśniowa zostaje. I to jest to bardzo, bardzo istotna kwestia. No oczywiście im dłuższy ten staż był kiedyś, tym ta pamięć mięśniowa będzie oczywiście mocniejsza, lepsza, w zależności też od tego, co robiliśmy i z jaką intensywnością. Czy to było rekreacyjne chodzenie na siłownię 2-3 razy w tygodniu, czy to był zawodowy sport, gdzie trenowała osoba przez lata po 5, 6, 7 razy w tygodniu, to zupełnie co innego. Oczywiście, niemniej jednak zawsze ta aktywność jakakolwiek, która była, gdzieś jest zauważalna i ten zanik formy będzie. Nie ukrywajmy tego, że nawet każda kontuzja u sportowców definiuje...
0: To też jest spadek formy.
1: Tak, no nie jesteśmy w stanie utrzymać szczytowej formy, w ogóle nie jesteśmy w stanie utrzymać szczytowej formy non-stop. Bo zawsze gdzieś musimy zrobić krok wstecz, żeby odpocząć i zrobić potem dwa kroki w przód, żeby być jeszcze lepszym. Nie da się cały czas być na topie ze swoją formą, wydolnością, siłą, więc no tym bardziej kontuzja, gdzie nam to wyłącza w ogóle z aktywności i definiuje też to, że musimy podjąć inną aktywność, właśnie rehabilitację, czy to właśnie fizykoterapię, czy kinezyterapię, żeby powrócić do sprawności, do zdrowia i dopiero potem jakby kontynuować progres w danej dziedzinie, dyscyplinie czy aktywności, którą podejmujemy. Tak, więc no jakby wracając do głównego tematu, ta przerwa tak będzie powodować spadek formy, będzie powodować spadek masy mięśniowej. Niemniej jednak dużo łatwiej będzie nam wrócić do sprawności sprzed urazu, jeśli byśmy aktywni, niż zacząć wszystko od nowa.
0: Co doradziłby pani osobom starszym? Taki senior to jest osoba 60 lat kilka albo 70. Chce się ruszać. To właściwie od jakiej aktywności powinna zaczynać, żeby nie zrobić sobie krzywdy?
1: W tym momencie, jeśli nie była ta osoba aktywna wcześniej, przede wszystkim zacząłbym od spaceru, czyli takiej podstawy postaw, tak? Czyli naszej lokomocji właśnie samodzielnej, która też jest aktywnością fizyczną, od tego bym wyszedł. Ale potem właśnie skonsultowałbym się z trenerem personalnym lub właśnie fizjoterapeutą, W zależności od tego, czy też przyszliśmy jakieś urazy, choroby, mamy jakieś choroby współistniejące, fizjoterapeuci w dzisiejszych czasach też są wykształceni nie tylko w kontekście samej budowy i jakby fizyczności organizmu, też właśnie w kontekście różnych chorób współistniejących, cukrzyca, nadciśnienie i wiele innych, które nas mogą blokować w niektórych aktywnościach, które mogą nam utrudniać tę aktywność fizyczną, niemniej jednak nie muszą nam jej zabraniać, bo dalej jest to możliwe, żeby robić, tylko trzeba zrobić to w wykontrolowany i mądry sposób. Jeśli chcemy się jej podjąć właśnie nie trenowawszy wcześniej, taka osoba wręcz zachęcam, kiedy przekraczamy ten wiek 60 lat, to ta aktywność jest wręcz konieczna. Jakby to jest to najważniejsze lekarstwo z apteki, tak naprawdę.
0: Widzimy często seniorów spacerujących, widzimy seniorów z kijkami, to też dobre, tak?
1: To świetnie. Jak widzimy, jak tak naprawdę seniorzy chcą się ruszać i jakby ten spacer, czy właśnie ten Nordic Walking, skuteczniają na co dzień. Genialnie tak naprawdę. No to jeszcze przy okresie letnim to jest ułatwiona sprawa, ponieważ jest po prostu ciepło i taki sam spacer z przyjemnością. Niemniej jednak jak jest zima, to wtedy się dzieją najgorsze rzeczy, bo seniorzy są nieaktywni, jest zimno, jest ślisko, czyli no, tak naprawdę ochłodzone stawy na podłożu, które czasem to jest nie do pokonania.
0: Niebezpieczne.
1: Jest po prostu niebezpieczne i przy każdym upadku się dzieją straszne rzeczy i wtedy jest problem.
0: Domyślam się, że no, jeśli ktoś wybierze się na przykład na takie spotkanie z fizjoterapeutą czy z trenerem personalnym, to dostanie jakieś wskazówki, ale jest wiele takich osób, które no, mają w ogóle problem z opuszczeniem domu i co one mogłyby robić w domu, żeby usprawnić swoją mobilność po prostu. Ja już tutaj nie mówię o nie wiadomo jakiej aktywności.
1: Przede wszystkim na pewno jest możliwość wynajęcia do fizjoterapeuty, żeby przyjechał do domu, na wizytę domową. Jeśli jest jakby sam koszt takiej usługi, no bo wiadomo, jak ktoś musi do nas przyjechać, jest to pewnie droższa sprawa. Jeśli sam koszt takiej usługi jest przeszkodą, barierą, to tak naprawdę podstawowe ruchy, które wykonujemy na co dzień, i te, które nam sprawiają największą trudność, czyli na przykład stawanie z krzesła, czyli sięgnięcie czegoś z górnej półki, czyli tak naprawdę wzięcie nawet butelki do ręki i wykonywanie ruchów wznosu ramion do góry z tą butelką, odwzorowując ruch sięgania talerza z górnej półki, czy skłonu przód, oczywiście skłonu z czymś do trzymania.
0: Ponieważ czyli podpierać się,
1: kontrolować to, żeby ćwiczenie błahe nie okazało się wypadkiem, no bo skłon w przód, głowa niżej, blisko podłogi, bardzo łatwo jest się wywrócić, uszkodzić się, gdzie założenie było zupełnie inne. Więc skupimy się na wykonywaniu po prostu ruchów, które wykonujemy na co dzień, które znamy i które wiemy, że są dla nas ciężkie. Czyli tak jak właśnie wspomniałem, forma przysiadu, czyli wstawanie z krzesła, stanie z łóżka, z czego i schodząc też z popem niżej, zwiększamy zakres ruchu. Próbujemy pracować zawsze, niezależnie od tego, czy to jest osoba starsza, młodsza. To w pewnym zakresie ruchu, więc też tego pilnujmy.
0: Widziałam gdzieś na różnych rolkach, że zachęca się do robienia takich ćwiczeń, które ja na przykład w dawnych czasach gdzieś tam na WF-ie wykonywałam, a potem już bardzo długo nie miałam styczności z takimi ćwiczeniami, czyli po prostu wymachy rąk do góry, do przodu, czy takie jakby okrężne, czy właśnie w ogóle na przykład podnoszenie nogi i opuszczanie, to ma sens.
1: Pokuszę się o powiedzenie, że wszystko ma sens. Wszystko ma sens, wszystko zależy od naszego punktu wyjścia. Jeśli dla nas wstawanie z krzesła jest za trudne, okej, to po prostu podnośmy nogę. Jeśli to jest jakaś degradacja tych ćwiczeń, to tak, tak naprawdę każdy ruch jest lepszy niż to takie zwyczajne siedzenie i patrzenie się w telewizor. Nawet do tego stopnia, że często ludzie kładą podczas takiego błahego siedzenia oglądania telewizji przez x godzin, kładą sobie stopy na berecie sensomotorycznym i po prostu wykonują spięć na palce. Działa propriocepcja, która z czasem zanika. Działamy nad siłą naszych mięśni łydek, co jest bardzo istotne, bo one też są odpowiedzialne za stabilizację i za sam chód. I pracujemy tak naprawdę nie czując tego aż tak bardzo. Tak jak pani wspomniała, wymachy ramion, krążenia, wznosy nóg, czy krążenia bioder, czy same skręty tułowia. Wszystko jest tak naprawdę odpowiednie. I właśnie to jest to, co robiliśmy kiedyś, co było dla nas taką codziennością, a z czasem zapominamy o tym. A się okazuje, że takie najbardziej podstawowe ćwiczenia są najlepsze i to też ma odwzorowanie właśnie w treningu na siłowni, ponieważ osoby, które przychodzą na siłownię, często szukają wymyślnych ćwiczeń, w szczególności osoby młodsze, ale też starsze. A tak naprawdę największą podstawą podstaw to jest stricte przysiad, podniesienie czegoś, czyli ten martwy ciąg, wypchnięcie czegoś do przodu, do góry, przyciągnięcie sprzed siebie, znad siebie i to jest wszystko.
0: Teraz mała przerwa i za chwilkę wracamy do rozmowy.

0: Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że w studiu jest Jakub Ostafiński, fizjoterapeuta i certyfikowany trener personalny. Osobom starszym często dolegają rozmaite zwyrodnienia stawów. Czy one się pojawiają właśnie z powodu braku ruchu, czy to już jest po prostu związane z wiekiem? Ale jakby zmierzam do tego, jak można temu przeciwdziałać, czy właśnie po prostu jakimkolwiek ruchem?
1: Tak, no tak naprawdę nasza chrząstka stawowa, której degradacja chorobą zwyrodnieniową, nie jest ukrwiona, więc jedyny sposób, żeby ją odżywić, to jest tak naprawdę się ruszyć. Ponieważ chrząstka stawowa odżywia się przez dyfuzję. Płyn, który jest w niej zgromadzony, wylatuje z niej i wylatuje nowy, z nowym materiałem, z nowym budulcem, z nowymi minerałami, więc bez ruchu po prostu ona się zastanie i zostanie razem z tymi już zużytymi tak naprawdę metabolitami. Tak, najbardziej jakby aktywność fizyczna jest to jedyna forma, i najlepsza forma tak naprawdę prewencji, no może nie jedyna, to jedyna to skłamałem, tak? Ponieważ jeszcze można suplementować różnego rodzaju suplementy diety czy leki, żeby też przeciwdziałać jej długofalowo, chociażby kolagen, czyli tak naprawdę budulec, białko, które buduje nam tą chrząstkę, co też bym zalecał osobom starszym, ale w pierwszej kolejności jest to właśnie ruch, żeby to po prostu nadbudowywać zawczasu, prewencyjnie przeciwdziałać postępu choroby zwodnieniowej stawów.
0: Panie Kubo, a można powiedzieć również, że aktywność fizyczna, bo tutaj mówimy o tym, jak sobie pomóc w przedłużeniu aktywności, ale też wiele się mówi o tym, że redukuje stres i naprawdę też działa antydepresyjnie. Zresztą zaleca się aktywność fizyczną nawet na depresję.
1: Oczywiście, że tak, jest to przede wszystkim zmiana środowiska. Depresja często jest spowodowana i skorelowana z przebywaniem gdzieś. Przebywaniem w jakiejś sytuacji, co nas przytłacza. Często osoby wpadają w depresję w młodym wieku, bo szkoła, tak? Bo tam jest dużo stresogenów, bo rówieśnicy i bo właśnie to wspomniane wcześniej otoczenie, zmiana otoczenia, wyżycie się, podniesienie tętna, podbicie adrenaliny, podbicie, wypadło mi teraz słowo, odpowiedzialne za radość.
0: Endorfiny,
1: tak, dokładnie. Wystrzał endorfin, który jest po treningu, przepraszam. Wystrzał endorfin, który jest po treningu. No i właśnie zmiana środowiska. Ta sama aktywność fizyczna bardzo mocno współgra, koreluje z tą depresją, z tym swoim samopoczuciem. No i tak naprawdę, no mówmy się, kto nie będzie czuł się lepiej, kto tak naprawdę po zrobieniu treningu, czy zobaczy zmiany w swojej sylwetce, czy zobaczy zmiany na plus oczywiście w swojej mobilności, w swojej zdolności do pokonywania różnych przeszkód dnia codziennego. No myślę, że każdy tak naprawdę będzie z tego powodu zadowolony, czyli endorfiny, czyli lepsze samopoczucie, czyli mniejsza depresja.
0: Panie Kubo, bo teraz tak wracając jeszcze do tej rehabilitacji, ale tak ogólnie pojętej, czyli właśnie z tymi wszystkimi ćwiczeniami fizycznymi, tak sobie też pomyślałam, że to jest taka zależność, że jeśli ćwiczymy i jeśli mamy mocniejsze mięśnie, to generalnie to wspomaga też stabilność naszego ciała i też zapobiega rozmaitym upadkom, bo wiadomo, że też seniorzy w pewnym wieku no, są tak mocno niestabilni, tak?
1: Tak, no to jest to, co wspomniałem odnośnie tych łydek samych. Jest to bardzo ważny, jeden z ważniejszych czynników samej aktywności fizycznej, właśnie stabilizacja organizmu. I to widzimy u każdej osoby, która przyjdzie pierwszy raz na siłownię. Często po prostu jest problem, żeby utrzymać błahy ciężar, ale w stabilnej pozycji, właśnie na jakimś dalekiej odległości od naszego centrum tułowia, czyli na wyprostowanym ramieniu, na wyprostowanej nodze. Jest to po prostu wykonalne wręcz. Więc tak, ta aktywność fizyczna buduje nam tą stabilizację, prewencyjnie działając na upadki, czyli tak naprawdę chroniąc nas przed jedną z gorszych takich właśnie przypadłości, czyli po prostu takim unieruchomieniem organizmu przez tą niemożność do wykonania ruchu po prostu, tak? Ponieważ jesteśmy zbyt chwiejni, żeby tak naprawdę przeciwdziałać i pokonywać jakikolwiek dystans, nawet maszerując, bo sama faza przenoszenia, przytoczenia stopy i przeniesienia ciężaru na drugą nogę jest na tyle wymagająca, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlatego na przykład osoby z Parkinsonem, tak? Co widzimy u osób z Parkinsonem? Skrócony krok. Ponieważ tam zaczyna się właśnie zaburzać ta propriocepcja, ta stabilizacja i sam chód staje się już wykonalny.
0: Też wspomniał pan o tym, że jeśli mamy kłopoty z poruszaniem się, to no, tak często jesteśmy zamknięci i skazani w pewnym sensie na samotność, ale też myślę, że co bardzo doskwiera seniorom, nie są wtedy samodzielni, a myślę, że każdy z nas chciałby być samodzielny no, jak najdłużej.
1: Oczywiście, że tak. I dalej wracamy do tego, co tak naprawdę już powiedziałem, czyli jak budować tą aktywność fizyczną w domu. Budować ją na ruchach, które wykonujemy.
0: I każdego dnia, panie Kubo?
1: Nawet bym się pokusił o to, że kilka razy dziennie, jeśli mamy taki czas, przestrzeń. Nie ma czegoś takiego jak odpowiednia długość treningu. Każdy trening jest dobry. Jeśli mamy czas na 15 minut, ale mamy ten czas dwa razy dziennie, to już mamy pół godziny dziennie. Jeśli mamy czasu 5 minut, nawet raz dziennie, to mamy 5 minut, czyli w skali tygodnia mamy już 35 minut, czyli w skali miesiąca mamy już 2,5 godziny pracy. To jest tak naprawdę no, diametralna zmiana, którą możemy wprowadzić małym kosztem, więc tak, codziennie, kilka razy dziennie, jakakolwiek forma aktywności, która nas na będzie pomagała po prostu uzyskać lepszą sprawność fizyczną długofalowo.
0: Czy pan widzi to też w swojej pracy, że to ma sens i rzeczywiście są takie osoby, którym chce się trenować po rozmaitych operacjach ortopedycznych albo po udarach mózgu i że są postępy? Jeśli te osoby chcą ćwiczyć, bo niektórzy nie chcą, to też jest tak, że są takie problemy, prawda, już psychologiczne.
1: Osób, które nie chcą ćwiczyć, spotykam bardzo mało. Jeśli już ktoś przychodzi na tę siłownię, to już raczej
0: chce,
1: tak? To już zrobił ten pierwszy krok, żeby na nią wejść.
0: To nie to, że mu rodzina kazała i przyszedł, tak?
1: Niemniej jednak miałem taką sytuację jedną, że mu rodzina kazała i przyszedł. Byłem po części sprawcą tego zamieszania. W pierwszej kolejności byłem negowany. Nie personalnie, ale widziałem złość w moim kierunku, że o Jezus Maria, muszę być na tej siłowni, bo mi kazali. Bo ten facet powiedział im, że powinniśmy tutaj być. I właśnie jest osoba po udarze. Jest to osoba po udarze mózgu, która leżała. Udar na szczęście był dość niegroźny, niewielki, jak można tak to ująć. No i ta osoba zaczęła przychodzić na siłownię. Spotkała się ze mną na treningu personalnym, pomogłem ile mogłem. Z wielką niechęcią ten pan podchodził do moich działań, do moich prób właśnie wprowadzenia tej aktywności fizycznej. Niemniej jednak no, rodzina bardzo mocno go przyparła do muru i z każdym kolejnym jego przyjściem, no ja na siłowni spędzam dość dużo czasu, bo pracuję i trenuję tam jednocześnie, zaobserwowałem coraz większy uśmiech na jego twarzy. I tak naprawdę obecnie, widzę go nawet często samodzielnie na siłowni, faktycznie ćwiczy bardzo powolutku, używa głównie maszyn niewolnych ciężarów, ale widać, że ta daje mu to radość po okresie 2-3 miesięcy około i widać, że jest zadowolony z tego, że on może sobie podnieść to obciążenie, że on może dołożyć tą cegiełkę, że on może zrobić więcej.
0: Bo robi postępy pewnie,
1: tak,
0: dlatego.
1: I co najważniejsze z tym wszystkim, przychodzi sam na tą siłownię. On samodzielnie przychodzi z domu na siłownię, będąc jeszcze wcześniej osobą leżącą w łóżku, nie mogącą się udać samodzielnie do toalety. Więc to jest tak naprawdę to najważniejsze, najważniejsza część tego całego procesu, czyli ta samodzielność, o której odnosiliśmy się wcześniej. Ale wracając do tematu, to tak, osoby właśnie po kontuzjach, po urazach, czy to młodsze, czy to starsze, bardzo mocno widać postępy. Często spotykam się z takim feedbackiem, że oje, zacząłem z tą ćwiczyć, albo zacząłem w ogóle ćwiczyć i mnie nie boli. I przestało mnie boleć. Albo przychodził podopieczny, który no, po prostu mężczyzna pospolity, tak naprawdę 40-letni facet, żona, dziecko. Kuba, no nie mogę ustać w kuchni dłużej niż godzinę. Dostaję kolejnego dnia feedback. Kuba, ugotowałem obiad i kolację, 2 godziny stałem w kuchni bez bólu. Fantastycznie. A tak naprawdę no, zmiana co? Tylko zaczął trenować. I to nie wiadomo ile, zaczął trenować 2 razy w tygodniu. Po godzince, przychodził na treningi, potem zaczął wdrażać samodzielnie 3. jednostkę treningową, po prostu przychodził na kardio. Ponieważ kolejnym celem, po tym, że on mógł ustać w kuchni, stało się okej, to teraz zrzuciłem parę kilogramów. No i tak naprawdę idziemy dalej, więc tego jest masa i osoby z każdego rodzaju kontuzją, czy to jest złamana kostka, czy to jest złamany kręgosłup, bo takie osoby też prowadzę na treningach personalnych po operacji kręgosłupa, no tak naprawdę obserwujemy diametralne zmiany w ich codziennym funkcjonowaniu, ponieważ na siłowni tego nie widać aż tak bardzo, bo my nagle nie zwiększamy nie wiadomo jak ciężaru, bo my nagle nie zwiększamy jak nie wiadomo jak trudności ćwiczeń, chociaż też się zdarza, ale osoba po złamanym kręgosłupie no, nie mogąca przyjechać samochodem dłużej niż pół godziny siedząc, okej, Kuba, pojechałem nad morze z jedną przerwą, no to świetna sprawa, tak? A wcześniej to było tak naprawdę okraszone tym, że mu trzeba było planować podróż pod kątem tego, że był odpowiedni stop, co odpowiednią ilość czasu, ponieważ osoba nie mogła usiedzieć przez zdrętwienie zmienienie nóg, tak? No bo tak naprawdę straszna kontuzja złamany kręgosłup. Cud, że się stało na tyle dobrze, że Jębusza w ogóle funkcjonuje, no ale szczęście w nieszczęściu tak naprawdę.
0: Czy siłownia to też właśnie jest miejsce dla seniorów, bo niekiedy seniorzy mają taki opór, że a tam chodzą tylko młodzi ludzie, będą się na mnie gapić, nie wiem, będę odstawać od reszty.
1: Tak, zdecydowanie. No mamy też właśnie tą strefę maszyn. Mamy możliwość zmniejszenia obciążenia praktycznie do minimum. Mamy strefę maszyn cardio, czyli właśnie ten spacer, który w zimą na przykład jest niemożliwy, można wykonywać na bieżni. Jeśli nie mamy funduszy na zakup rowerku stacjonarnego do domu, możemy skorzystać z takiego rowerka na siłowni. Więc jak najbardziej tak, co do osób patrzących się, to jest właśnie ten strach. Wszystkich kobiet, albo większości kobiet?
0: Nam wydaje mi się, że nikt się nie patrzy tak naprawdę. Każdy jest zajęty sobą.
1: Tak, właśnie to jest to, że tak naprawdę każdy jest zajęty sobą, ale się twierdzi, że naprawdę większość osób jest zajęta sobą i zwraca uwagę na swój trening. No i jak faktycznie, no jak nie zamyka oczu, bo chce przejść w inne miejsce, no tylko się rozgląda, tak widzi jedną osobę, drugą osobę spojrzy. Bardzo rzadko spotykam się z jakimś takim negatywnym podejściem w stosunku do siebie. To częściej się negatywne podejście spotyka właśnie wśród młodych mężczyzn, którzy gdzieś tam się ścigają w tych obciążeniach.
0: No tak, presja jest, tak i ambicja, prawda?
1: Tak, o, bo ten wycisnął tyle na klatę, a ja wyciskam tyle, już kurczę, patrzę na niego i to bardziej jest w tym kontekście, ale to pod takim kątem rywalizacji, niż faktycznie jak osoby są na siłowni tylko po to, żeby się delikatnie poruszyć i skorzystać z tej aktywności fizycznej.
0: Panie Kubo, bardzo dziękuję w takim razie za te wszystkie informacje. Jakub Ostafiński, fizjoterapeuta, trener personalny, był dzisiaj naszym gościem. Dzisiaj o poranku. Dziękuję Państwu za uwagę. Agata Zielińska.
1: Ja też bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pomogłem słuchaczom i ktokolwiek skorzysta z moich porad i też tej aktywności fizycznej zażyje.
0: Ja też mam taką nadzieję i szczerze mówiąc na to liczę, że będzie to inspirujące dla wielu osób.
1: Bardzo dziękuję.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieje.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Jest ósma. Słuchają Państwo Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz, zapraszam na kolejne wiadomości. Słowa Jarosława Kaczyńskiego o policji wywołały polityczną burzę, sprawą ma zająć się Komisja Etyki. Koluszki nagradzają najlepszych uczniów, trwa akcja Bilety za pasek. Wrzucają monety i wspierają dobroczynność. Rekordowa kwota z fontanny Di Trevi. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wiatr słaby, północno-zachodni i północny. Prezes Prawa i Sprawiedliwości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nazwanie policji bojówką rządzącej partii. Koalicja Obywatelska zapowiada zgłoszenie incydentu do Komisji Etyki Poselskiej. Określenie bojówka partii rządzącej padło 10 lipca w trakcie miesięcznicy smoleńskiej. Prezes PiS, opisując przepychankę pomiędzy osobami składającymi wieńce przy pomniku smoleńskim na placu Piłsudskiego, a kontrmanifestantami, wyraził dezaprobatę wobec braku adekwatnych działań funkcjonariuszy. Politycy koalicji rządzącej pytają o tę sprawę przez Polskie Radio nie mają złudzeń. Poseł PSL Marek Sawicki uważa, że lider Prawa i Sprawiedliwości pokazał swoją pogardę do policji.
5: Źle dzieje się coś z Jarosławem Kaczyńskim, dlatego że jeszcze niedawno słyszeliśmy murem za polskim mundurem. Teraz mówi o policji jako o bojówkach, dlatego że on przez 8 lat się przyzwyczaił, że kiedy była miesięcznica, to całe krakowskie przedmieście łącznie z placem Piłsudskiego było wyłączone z ruchu.
4: Przewodnicząca Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Maria Janyska poinformowała, że zamierza na najbliższym posiedzeniu Sejmu zgłosić incydent z 10 lipca do Komisji Etyki. Będzie domagała się ukarania Kaczyńskiego za nazwanie policji bojówką partii rządzącej. Dziś trzeci dzień festiwalu Audio River. Festiwal muzyki elektronicznej zgromadził na Łuskich Błoniach tysiące fanów z całej Polski i nie tylko. Audio River 2026 trwa jeszcze dziś. Sceny zapełnią się już od godziny 11.30, a koniec festiwalu o 22.00. Świadectwa z wyróżnieniem nagrodzone. Samorząd Koluszek kolejny raz chce nagrodzić uczniów z całej gminy, którzy w minionym roku szkolnym otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem. Bilety za pasek to akcja, dzięki której uczniowie otrzymują bilety do kina, na baseny zewnętrzne i kajaki, mówi zastępca burmistrza Koluszek Tomasz Krawczyk.
6: Bilety można wykorzystać do końca sezonu. Baseny będą na pewno działały do końca sierpnia, kajaki do końca września. Natomiast kino Odeon nie jest uzależnione od pogody, działa cały rok, więc tutaj bilet można wykorzystać do końca roku.
4: Aby odebrać bilety, należy przyjść do Urzędu Miasta Koluszek do końca lipca. Oczywiście ze świadectwem z czerwonym paskiem.
7: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
4: Prawie 2 miliony euro wrzucili turyści do fontanny Di Trevi w Rzymie w ubiegłym roku. Pieniądze przeznaczane są już od wielu lat na realizację projektów charytatywnych. O szczegółach mówi Aleksandra Nietopiel.
8: W tym przypadku pieniądze płyną z wodą i chętnie do niej wpadają. To tradycja wrzucanie tu pieniędzy. To dla upamiętnienia wizyty w Rzymie. Ja wrzuciłam 1 euro i nie powiem, jakie miałam życzenie, bo się nie spełni, mówią turyści. A to, co dla jednych jest tradycyjnym rzutem, dla drugich może być ciepłym posiłkiem, wizytą lekarską, programem edukacyjnym. Bo głównie na takie zadania przeznaczane są pieniądze z fontanny. Projekt, który otrzymuje najwięcej środków finansowych, dotyczy pomocy żywnościowej dla rodzin. Jest on realizowany poprzez sklepy socjalne, czyli supermarkety, w których potrzebujący mogą bezpłatnie zrobić zakupy, mówi Alberto Colojacomo z rzymskiej Caritas. W ciągu 4 lat środki z fontanny Di Trevi trafiające do tej organizacji wzrosły z prawie 1,5 miliona euro do niemal 2. Dzięki temu pomoc trafia do większej liczby osób potrzebujących.
4: Decyzja o przekazywaniu pieniędzy z fontanny Di Trevi na cele dobroczynne została podjęta w 2001 roku przez ówczesnego burmistrza Francesco Rutellego. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 9, a teraz już sport i Michał Malinowski.
9: Dzień dobry. Znamy komplet półfinalistów mundialu. Dogrywki zadecydowały o awansie Anglii i Argentyny do strefy medalowej. Drużyna z Europy wygrała 2-1 z Norwegią. Po 90 minutach było 1-1. Dla zwycięzców oba gole strzelił Jude Bellingham, a dla pokonanych Andreas Schielderup, który otworzył wynik meczu.
10: Anglia po raz czwarty w historii awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, pokonując Norwegię 2-1 po dogrywce w upalnym Miami. New York Times pisze: było to chyba najbardziej chaotyczne spotkanie Anglii w tym turnieju. Po udanym początku nastąpiła druga połowa pełna dezorganizacji. Thomas Tuchel zdecydował się na zmianę Rice'a w przerwie, a drużynie zajęło zbyt wiele czasu odzyskanie właściwej struktury gry. Norwegia była blisko objęcia prowadzenia 2-1 po golu Hegema, jednak trafienie to zostało anulowane po interwencji VAR. Podsumował na gorąco New York Times. Rezultat jest fantastyczny, drugi gol był niesamowity, ale ogólnie nasza gra wcale już taka nie była. Podsumował selekcjoner Anglików Thomas Tuchel. W późniejszej fazie meczu nad spotkaniem zaczęła dominować dobrze znana taktyka. Anglikom brakowało świeżości, grali niedokładnie i z wyraźnymi trudnościami. Samo dotrwanie do dogrywki było już sukcesem. Najbardziej prawdopodobną drogą do zwycięstwa wydawały się rzuty karne. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
9: W grze o triumf na piłkarskich Mistrzostwach Świata pozostaje broniąca tytułu Argentyna. W ćwierćfinale Albi Celestes pokonali Szwajcarów 3-1. Pierwszą bramkę dla Mistrzów Świata zdobył Alexis McAllister, wyrównał Dan Endoye. Helweci od 72 minuty grali w osłabieniu, po tym jak żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną, otrzymał Brillem Bolo. Grający w przewadze Argentyńczycy dopiero w dogrywce przechylili szale zwycięstwa na swoją korzyść. Do szwajcarskiej bramki trafiali wówczas Julian Alvarez i Lautaro Martinez. W półfinale 15 lipca w Atlancie Argentyna zagra z Anglią. Dzień wcześniej w Dallas Francja spotka się z Hiszpanią. Finał mundialu 19 lipca w Nowym Jorku. Remis w sparingu pierwszoligowców z Łódzkiego. Wynikiem 2-2 zakończyło się spotkanie ŁKS-u Łódź z Unią Skierniewice. Mecz rozgrywany był w nietypowym formacie 2x60 minut. Bramki dla ŁKS-u strzelili Szymon Frakowski i Sierhii Krykun. Dla Skierniewiczan zawodnik testowany przez trenera Kamila Sochę. Pomocnik ŁKS-u Mateusz Wysokiński przyznał, że Beniaminek był wartościowym sparring partnerem.
11: Trzeba oddać Unii, że naprawdę dobrze grają w piłkę, duża wymienność, ruchliwość, mądrze jest ta budowana drużyna. Na pewno solidny sparring partner, który pozwoli nam dobrze przygotować się do ligi, bo na pewno też takie zespoły widzę będą, które więcej będą chciały grać w piłkę. Naprawdę dobry sparring partner.
9: ŁKS przygotowania zakończy meczem sparringowym z Wisłą Płock, Unia Skierniewice. Kolejny mecz kontrolny rozegra z KKS-em Kalisz. Linda Noskowa, zwycięzczynią wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Czeszka pokonała w finale swoją rodaczkę Karolinę Muchową w 3 setach, 6-2, 5-7 i 6-3. Mecz trwał 2,5 godziny. Noskowa po raz pierwszy zagrała w finale turnieju wielkoszlemowego. A w finale panów zmierzą się dzisiaj dwaj najwyżej rozstawieni w Londynie tenisiści, Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew. Na kolejne wiadomości sportowe zapraszam za godzinę.
4: W Łodzi i całym regionie niedziela będzie umiarkowanie ciepła i pogodna tylko miejscami. Przez większą część dnia spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, a lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Termometry pokażą do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie wysokie, około 1018 hektopaskali. W ciągu dnia będzie się nieznacznie wahać.
12: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji SEPI.

Na naszym zegarze 8 minut co do sekundy po godzinie 8. Witamy serdecznie. Rafał Tyluś realizuje audycję, Bartosz Florczak przed mikrofonem. Do godziny 10 jak zwykle piosenki sprzed czasami bardzo wielu lat w Radiu Łódź. No tak, Mistrzostwa Świata wkraczają już w tę naprawdę decydującą fazę. Mecz wczorajszy Anglii i Norwegii jeszcze obejrzałem, ale już Argentyna, Szwajcaria to było za dużo. Zwyciężył zdrowy rozsądek. Chociaż przebudziłem się w nocy i to tak około godziny w pół do czwartej, pomyślałem, że może warto byłoby włączyć i zobaczyć, no ale z drugiej strony pomyślałem, no nie, nie, trzeba wstać i być tutaj dzisiaj z Państwem, więc lepiej nie. Zaczynamy od razu od nagrania, które jakiś czas temu Państwo zamówili z wielką przyjemnością, Isaac Hayes.

Rok 1971, no, to był numer jeden w Stanach Zjednoczonych. Isaac Hayes z nagraniem Shaft, właściwie temat z filmu Shaft. Shaft to taki trochę, może nie James Bond, no, ale taki super glina. To były filmy kierowane do czarnoskórej publiczności, która także chciała mieć takiego swojego idola. No i właśnie Richard Roundtree wcielił się w rolę Shafta. Wielki sukces, bo także biała publiczność chodziła do kina, kupowała płyty i raz, że piosenka była niezwykle popularna, jak i cała ścieżka dźwiękowa z filmu, to jeszcze Oscar dla Isaaca Hayesa za napisanie tego utworu. To też był ogromny sukces całej w ogóle wytwórni Stax Records, która dostała wtedy niesamowitego wiatru w żagle i zaczęło się świetnie powodzić Stax. To też niestety nie trwało długo z różnych przyczyn. Odsyłam Państwa do genialnego absolutnie dokumentu, który jest dostępny na którejś z tych platform streamingowych. Opowiada historię wytwórni Stax. Naprawdę niesamowita historia. 606-787-7878 b.florczak@radiouć.pl to są adresy, pod którymi jestem dostępny. Państwo już stali słuchacze dzwonią, zamawiają piosenki, ale ja czasami wyprzedzam różne zamówienia i tak dzisiaj też będzie. W każdym razie mamy troszeczkę, może nie zaległości na bieżąco, ale sięgniemy po rzeczy zamawiane też 2 tygodnie temu. Między innymi w tematach wakacyjnych coś o miłości.

To Amazonki, polski zespół oczywiście muzyczny, który powstał pod koniec lat 60. Jan Janikowski, taka postać, ten zespół zawiązał, który wcześniej był kimś w rodzaju kierownika muzycznego Filipinek, no i postanowił stworzyć takie Filipinki bis, Amazonki. Tutaj w nagraniu Wakacyjna Miłość, przy okazji zapraszam Państwa też do słuchania audycji z piosenki na walizkach między poniedziałkiem a piątkiem o 12:00. Z minutami. I to są audycje tematyczne, bardzo często odnoszące się właśnie do wakacji, do wszystkich wątków związanych z tym właśnie wakacyjnym czasem. Wakacyjna miłość już zdaje się była, ale będzie jeszcze mnóstwo innych tematów. Na przykład można by też zrobić się audycję o autostopie, no wtedy pewnie pojawiłaby się Karin Stanek, a dzisiaj u nas Karin Stanek z zupełnie inną piosenką.

300 tysięcy gitar, tak sobie przypomniałem, że Bruce Springsteen ma taki utwór Dom 100 tysięcy gitar, no to tutaj przebiliśmy Karin Stanek, czasy Big Beatu i no, wielkiej popularności też tych instrumentów. Wszyscy właściwie chcieli mieć gitary i każdy zakładał zespół i to w no, wielu przypadkach się nawet udało i coś z tego wyszło. Pozostaniemy jeszcze w takim Big Beatowym trochę czasie i też no, tematycznie, natomiast no, może nie wakacyjnie do końca. Państwo prosili o czerwone gitary, ja dzisiaj taki utwór Staromodne samochody znalazłem i zaprezentuję, a za chwilkę po czerwonych gitarach Jackie Branson, a więc pierwsza w ogóle rock'n'rollowa piosenka według wszelkich źródeł, napisana także przez Ike'a Turnera, co później nie było wcale tak często podkreślane, co Ike miał pretensje. Rocket 88 to też jest piosenka o samochodzie.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiolódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
3: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji SEPI. Zaprasza Bartosz Florczak.
8: No już prawie 30 minut po godzinie 8 na naszym zegarze za oknem. Dzisiaj deszczowo i tak trochę ponuro. No ten tydzień po tych gigantycznych upałach dał nam trochę takiego oddechu. No ale z tego co wiadomo, to jeszcze te wysokie temperatury wrócą i to niebawem. Bardzo dziękuję Państwu też za odzew w sprawie audycji czwartkowej. Łódzkie jestem stąd. Gościem audycji był Andrzej Pietrzak, o czym informowałem. Z Andrzejem rozmawialiśmy o różnych wątkach jego przede wszystkim życia, ale też o muzyce, o latach 50., 60., o Łodzi. Cieszę się, że Państwo też tej audycji posłuchali. Postaram się szybciutko sprawić, aby ona była także dostępna na naszej stronie internetowej. Póki co też takie wakacyjne, można powiedzieć, utwory. Tym razem w wykonaniu Haliny Frąckowiak.

Ale zaczęliśmy, bo to ponad 7 minut muzyki. Dawno chyba takiego długiego utworu polskiego nie było w tej audycji, w tonacji Sepi, ale znakomity, przyznają Państwo, i raz na jakiś czas miło posięgnąć po takie nagranie Małe Jeziora. No, czuć było lata 80., bo to 1983 rok, brzmieniowo, aranżacyjnie, ale fantastyczni twórcy za tą piosenką. Skomponował ją Marek Biliński, jeden z pionierów muzyki elektronicznej w Polsce. A Krzysztof Bukowski, zdaje się, napisał słowa. Wcześniej wielki hit z lat 70. Haliny Frąckowiak, Bądź gotowy dziś do drogi. Katarzyna Gertner i Marek Dudkiewicz napisali dla Haliny Frąckowiak tę piosenkę. No ale te Małe Jeziora znakomicie absolutnie zabrzmiały, tak pulsowały. Mamy 18 minut do godziny 9. Josephine Baker, absolutnie niezwykła postać, teraz zaśpiewa. Urodzona w St. Louis, w takim no, bardzo trudnych warunkach. Właściwie jako nastolatka Josephine Baker była już po dwóch małżeństwach. Potem emigrowała do Francji, która ją przyjęła. Zresztą ona też bardzo zaangażowała się w czasie II wojny światowej w obronę Francji. Była w ruchu oporu. Później wróciła do Stanów Zjednoczonych. Brała między innymi udział w tym słynnym marszu na Waszyngton Martina Luthera Kinga. Postać naprawdę niezwykła. Zaśpiewa utwór Paris, Paris, Paris.

0: oui, c'est Paris.
1: Paryż pokochał Josephine Baker, także za tą właśnie historię wojenną. Była po prostu agentką francuskiego wywiadu, chociaż wszyscy w niej widzieli tancerkę, wokalistkę, ale fantastycznie działała pod przykrywką. I Paryż ją docenił, mimo że grup Josephine Baker znajduje się w Monako, to symbolicznie, nie wiem, jakieś szczątki z tego, co udało mi się dowiedzieć, przeniesiono do Panteonu tego francuskiego, paryskiego, właśnie Josephine Baker, aby też uhonorować ją jako jedną z tych najważniejszych postaci francuskiej, nie tylko kultury. Mamy 15 minut do godziny 9, jeszcze kilka utworów przed nami. Przeniesiemy się teraz z Paryża do Portugalii i no, mimo że mamy lipiec, to przez chwilkę będzie kwiecień.

April in Portugal, czyli kwiecień w Portugalii, Erta Kidz, no też czasami uważana za jakąś francuską wokalistkę, ale to głównie ze względu na Simon i ten utwór, ale nie, to Amerykanka, też aktorka, niesamowita postać. Państwa zamówienia, dzisiaj sporo tych piosenek, ale jeszcze kilka jest w zanadrzu i były prośby o to, aby Halina Kunicka zaśpiewała tango dla najlepszych gości.

Poranne tango Haliny Kunickiej do godziny 9:00. Jeszcze muzyka z filmu Wielka Ucieczka ze Steve'em McQueenem oczywiście. To jest prawdziwa historia. Ucieczka z obozu jeńców wojennych, który znajdował się w Żaganiu, czyli na terytorium Polski. Elmer Bernstein skomponował tę muzykę.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć.

0: No, sam nie, no, początek sporu,
1: panie ministrze, w polityce
0: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
2: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
3: Czy to jest polityczny trolling?
4: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
5: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
0: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
2: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
2: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
2: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
6: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
7: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
6: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
8: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
9: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
6: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13:40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Co panią boli?
12: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
11: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
12: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
13: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
15: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
10: Po reklamie.
16: Minęła godzina 9:00. To jest Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz. Zapraszam na kolejne wiadomości. Cyfrowa rewolucja w sądach. Rząd zapowiada kolejne zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Pościg w powiecie piotrkowskim. Kierowca próbował uciec przed policyjną kontrolą. Wakacyjne rezerwacje pod lupą. Fałszywe zdjęcia to nowe narzędzie oszustów. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Cyfrowe akta i zdalne rozprawy, mniej papierologii i krótszy czas oczekiwania na sądową sprawiedliwość. Rząd zapowiada pakiet reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości pod hasłem Deregulacja 2.0. Tematem zajął się Michał Makowski.
17: Kiedy zaczynałem pracę, mieliśmy akta zszywane dratwą.
18: Teraz resort Waldemara Żurka przymierza się do pełnej cyfryzacji i wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w sprawach karnych i gospodarczych. Strony postępowania zyskają dostęp do akt i protokołów poprzez internetowy portal, dodaje minister Maciej Berek.
19: Komunikacja między stronami a sądem i między sądem a stronami będzie się odbywała wyłącznie elektronicznie.
18: Prokuratorzy i sędziowie będą mogli przesłuchiwać świadków w sprawach karnych za pomocą elektronicznych komunikatorów.
20: Łącznie z rejestracją tychże czynności, żeby zachować oczywiście pełne bezpieczeństwo tego postępowania.
18: Powiedział wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Rozwiązania, nad którymi pracuje resort sprawiedliwości, mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów najpóźniej do końca roku.
16: Ponad 5 milionów postępowań rocznie w polskich sądach dotyczy ksiąg wieczystych. Postępowania o zmiany w księgach wieczystych mają przyspieszyć dzięki wprowadzeniu elektronicznych formularzy. Nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, próbował uciec. Po pościgu okazało się, że był pijany.

0: zmiany. Do zdarzenia doszło przed weekendem w Milejowie w powiecie piotrkowskim, gdzie policjanci ruchu drogowego chcieli skontrolować samochód z nadmiernie przyciemnionymi przednimi szybami. Zamiast zatrzymać się do kontroli, kierowca zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe i zaczął uciekać. Komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi mówi, że policjanci natychmiast podjęli pościg, a do działań skierowano również inne patrole.
1: Podczas ucieczki 33-latek znacznie przekraczał dozwoloną prędkość, nie stosował się do obowiązujących znaków drogowych, stwarzając realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu. Badanie stanu trzeźwości wykazało u kierowcy niemal promil alkoholu w jego organizmie.
0: 33-latek usłyszał już zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Za te przestępstwa grozi mu kara do 5 lat więzienia. Uwaga na oszustwa przy zamawianiu noclegu. Niektóre obiekty zamieszczają w internecie fałszywe zdjęcia wnętrz, wykorzystując do tego sztuczną inteligencję. Elwira Harmuszko-Rumińska zwracała uwagę w Polskim Radiu 24, że istnieją sposoby na rozpoznanie, czy zdjęcie zostało wygenerowane przez AI. Jedną z cech takiego obrazu jest charakterystyczne załamanie światła.
2: Bardzo często takie detale tych przedmiotów, czy to na przykład jakieś napisy, czy na przykład jakieś charakterystyczne wzory, które są na przykład powtarzalne. Jeśli się przyjrzymy, to widać, że coś tam jest nie tak, że te, czy napisy są rozmyte, czy one są takie nierówne, czy też na przykład jeśli mamy jakiś wzór taki powtarzalny, też bardzo często te wzory po prostu się tak rozmywają.
0: Elwira Harmuszko-Rumińska z Cyber Rescue dodała, że oszustwa z wykorzystaniem AI działają również w drugą stronę. Chciwi konsumenci, chcąc wyłudzić pieniądze od właściciela noclegu, generują za pomocą sztucznej inteligencji zdjęcia uszkodzonych przedmiotów. W łódzkim zoo działa specjalna strefa gier. Do poniedziałku włącznie w orientarium można zagrać w gry na konsolach Nintendo. Strefa działa w godzinach otwarcia ogrodu, mieści się w namiocie w pobliżu muralu z pawiem, mówi Joanna Budzińska z działu promocji.
3: Goście będą mogli sprawdzić wybrane tytuły zarówno na stanowiskach z ekranami telewizyjnymi, jak i w strefie handheld. Dostępne będą Mario Tennis Fever, Yoshi and the Mysterious Book, Star Fox, Super Mario Bros. I wiele, wiele innych.
0: A pełną listę dostępnych gier można znaleźć na stronie Orientarium. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 10, a teraz już wiadomości sportowe i Michał Malinowski.
4: Anglia i Argentyna zagrają w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Obie drużyny potrzebowały dogrywek, by wywalczyć awans. Wyspiarze pokonali 2-1 Norwegów. Gola dla Skandynawów w 36 minucie strzelił Andreas Schjelderup. Wyrównał w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Jude Bellingham. Ten sam zawodnik zaliczył trafienie na początku dogrywki. Broniący tytułu Argentyńczycy zwyciężyli ze Szwajcarią 3-1. Od 10 minuty prowadziła ekipa z Ameryki Południowej. Do remisu Szwajcarzy doprowadzili w 67 minucie. 7 minut później boisko musiał opuścić Szwajcar Brill Embolo, który obejrzał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. W drugiej połowie dogrywki do bramki Helwetów trafiali Julian Alvarez i Lautaro Martinez. W półfinałach Argentyna zagra z Anglią, a Francja zmierzy się z Hiszpanią. Finał mundialu 19 lipca. Remis w sparingu ŁKS-u z Unią. Pierwszoligowcy z Łódzkiego zagrali wczoraj 2x60 minut. Skierniewiczanie prowadzili 2-0 po bramkach testowanego piłkarza. Gole dla łódzkiego klubu strzelili Szymon Frakowski i Sierhi Krykun. Beniaminek pierwszej ligi ogłosił kolejny transfer. Nowym piłkarzem Unitów został Patryk Walicki, dla którego Unia Skierniewice będzie pierwszym polskim klubem. 23-letni Walicki to pomocnik ceniony za bardzo dobre wyszkolenie techniczne, swobodę w operowaniu piłką oraz umiejętność gry między liniami. Piłkarz urodził się w Brukseli, ale ma polskie korzenie i reprezentował Polskę na poziomie młodzieżowym w kadrze U20. Sparingi rozegrali także trzecioligowcy i zgodnie przegrywali. Warta Sieradz uległa u siebie 3-4 Elanie Toruń. Goście prowadzili już 3-0, ale gospodarze zdołali doprowadzić do remisu, mówi trener Warty Marek Przybył.
5: Te wszystkie bramki, które tak na szybko ocenialiśmy tutaj z ławki, padły po takich indywidualnych błędach, które nie powinny nam się zdarzyć. Jeśli chodzi o właśnie to dojście do przeciwnika do wyniku 3-3, to na pewno jestem zadowolony.
4: Decydujący cios zadała jednak Elana. Piłkarze w Sieradzu grali 2x60 minut. ŁKS 2 Łódź przegrał 1-2 z Zawiszą Bydgoszcz. Porażkę 1-4 zanotował Widzew 2 Łódź, który okazał się słabszy od drużyny B Banika Ostrawa. 0-1 przegrał Pelikan Łowicz z Polonią 2 Warszawa. Chyba najbardziej muszą się martwić w Tomaszowie Mazowieckim. Tamtejsza Lechia doznała już bowiem trzeciej porażki. Tym razem uległa 1-3 Starowi Starachowice. Zwycięstwem Andersa Thomsena zakończyła się rywalizacja w Grand Prix Szwecji. Duński żużlowiec w finale wyprzedził Brytyjczyka Roberta Lamberta i lidera klasyfikacji generalnej Bartosza Zmarzlika, który do 5 punktów powiększył przewagę nad Australijczykiem Bradym Kurcem. Następna część cyklu Grand Prix 1 sierpnia w Łodzi na Motoarenie. I jeszcze informacja dla fanów kolarstwa. Dzisiejszy etap Tour de France zostanie skrócony o 30 km z powodu zagrożenia upałami. Zachowane zostaną pierwotne punkty startu i mety. Przypomnę, że wczorajszy etap wygrał Tim Mellier. To było drugie z rzędu zwycięstwo Belga. Liderem jest Słoweniec Tadej Pogacar. Po więcej sportu zapraszam na stronę radiołódź.pl.
0: Maksymalna temperatura w Łodzi i regionie dzisiaj do 23 stopni, teraz 14 kresek powyżej zera. Sporo chmur w Łodzi i regionie, dużo deszczu, ale mogą pojawić się przejaśnienia. Bez parasolki jednak nie radzimy wychodzić z domu. Ciśnienie w tej chwili 1015 hektopaskali, ale powoli rośnie.
6: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Rafał Tyluś, Bartosz Florczak, w tym składzie do godziny 10, audycja w tonacji SEPI. Ta druga godzina rozpocznie się od nagrania, które w przyszłym roku będzie miało 60 lat.

Ruby Tuesday, zespół The Rolling Stones, piosenka napisana dla byłej dziewczyny Lindy Keith, to była dziewczyna Keitha Richardsa. Po rozstaniu pisze się podobno dobre piosenki. 60 lat prawie minęło, a Rolling Stones są znani.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
6: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: Dzisiaj Anna Groblińska, dziennikarka Radio Łódź i Jakub Wielgus zapraszam. A po godzinie 15 gościem Piotra Bielawskiego będzie Grzegorz Turnał.
7: Raczej pracuję nad sobą w kierunku nie przejmowania się za bardzo tym, co będzie, tylko cieszenia się tym, co jest, póki jest się z czego cieszyć. A dla mnie jest się z czego cieszyć, bo mam cały czas poczucie tego, że to, co robię, jest komuś potrzebne.
6: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
9: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w Patio Portu Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator. Artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio Portu Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
0: Po reklamie.

0: Witamy serdecznie w studiu Andrzeja Pietrzaka.
1: Witam Państwa.
0: A więc kolejne spotkanie z cyklu Znajomi z Płyt. W lipcu naszym znajomym, najbliższym z Płyt jest Bob Dylan. Tydzień temu rozpoczęliśmy taką skróconą bardzo historię Dylana, no a dzisiaj będziemy ją kontynuować.
1: Po piosence Blowing the Wind, którą tydzień temu żeśmy nadali, Dylan został obwołany obrońcą praw człowieka. Niemal wszystkie płyty Dylana z lat 60. słuchało się naprawdę z zapartym tchem, a każda kolejna przynosiła coś nowego. Początkowo słychać w nich było delikatne takie granie gitary akustycznej i dźwięki ustnej harmonijki. Te protest songi zdobyły uznanie słuchaczy całego świata. To było coś, co uderzało w tamtym czasie w ich sumienia, atakowało serca szarych obywateli. Udy Garty, Pete Seeger, Barry Maguire, a na wyspach Donovan, no plus Jane Baez, którą Dylan poznał w czasie jednego z licznych wówczas festiwali folkowych, uważani byli wówczas za najlepszych. Ale w twórczości poety, kompozytora Boba Dylana szło już nowe. Patrząc, jak płynie rzeka, i Bob Dylan.

0: watching the river flow. But I'll just sit down on this bank of sand and watch the river flow.
1: No, zagrał trochę inaczej.
2: Watching the River Flow. Ja tak sobie myślę w ogóle o dyskografii Boba Dylana, którą właściwie w 90% chyba mam skompletowaną, albo 95%. Natomiast co jakiś czas ukazują się takie archiwalne nagrania. Dylan stworzył taką serię, to się nazywa Bootleg Series, i tam wydaje niepublikowane piosenki.
1: I samych tych
2: piosenek z lat, powiedzmy 57 chyba nawet, 62, czyli zanim wydał oficjalną płytę.
1: Tak.
2: No jest kilkadziesiąt. No i to tak jak mówiłeś, to były takie folkowe utwory. On bardzo był zapatrzony w Seegera, tak jak powiedziałeś. W ogóle w Bitników, no to Greenwich Village to był ten
1: jego świat. Ale muszę ci powiedzieć, Bartku, i państwu, że on bardzo lubił Elvisa. I są takie płyty, gdzie on śpiewał jego piosenki.
2: No, co więcej, on bardzo lubił w ogóle ten Great American Songbook, czyli takie klasyczne utwory z lat 40., 50. Zresztą w ostatnich latach nagrał kilka takich płyt i nawet ostatnio rozmawiałem z Filipem Łobodzińskim, przecież ekspertem z kategorii Boba Dylana, i mówił, że no, to są takie płyty, gdzie on znowu śpiewa, i troszeczkę się rzeczywiście z tym zgadzam, że bo mówimy o tym, że Dylan to już od lat nie śpiewa, że to jest takie, zwłaszcza na koncertach. Natomiast na tych płytach, gdzie śpiewa stare piosenki, które śpiewał Sinatra kiedyś, no, musiał się wysilić i to brzmi bardzo dobrze.
1: No muszę ci powiedzieć, że jak dostałem pierwszą płytę ze Stanów od kuzynki, to ona mi napisała: słuchaj, przysyłam ci takiego faceta, który ma bardzo fajne utwory, dobre teksty, ale śpiewać to on naprawdę nie potrafi.
2: A nie pamiętasz, co to była za płyta? Która to była płyta?
1: To była druga. Mhm.
2: Freewheeling?
1: Tak.
2: No dobrze, idziemy dalej.
1: Tak, po raz pierwszy zaprezentował to nowe granie podczas festiwalu folkowego w Newport, kiedy to odrzucił tradycję folkowego grania, tym razem po raz pierwszy grając elektrycznie ze stowarzyszeniem takich tuzów jak choćby Mike Bloomfield czy Al Kooper. Słuchający go wówczas Pete Seeger ze złości ponoć próbował go odłączyć, atakując generator siekierą. To nie dla ciebie, czyli If Not For You, śpiewa Bob Dylan.

0: Tak sobie przypominam któryś z wywiadów z Bobem Dylanem, których udziela bardzo mało. Kiedyś może więcej oczywiście, natomiast teraz to sporadycznie w ogóle praktycznie się nie zdarza, żeby on się...
1: W ogóle na koncertach to ani nie zapowiadał, w ogóle nic tak,
0: ja byłem na takim koncercie, gdzie on wszedł, zagrał koncert, stanął, na zasadzie pokiwał głową, no to już usłyszeliście, dziękuję. Thank you. I to było wszystko. Nie powiedział ani słowa, nie wziął gitary nawet na siebie, tylko grał na
1: klawisze. Tu może, Bartku, powiemy...
0: Aha, poczekaj, chciałem powiedzieć jeszcze o tym cytacie z wywiadu, bo on powiedział, że dajcie mi 3 akordy, ja zrobię wam z tego 10 piosenek.
1: Tak. Tu trzeba powiedzieć naszym słuchaczom, że raz mówimy Dylan, raz Dylan.
0: Ale, ja mówię Dylan zawsze.
1: Ale w Stanach tak właśnie mówią, w zależności w jakich Stanach. Mhm. Tak po prostu to
0: Ale znam kolegów tutaj też z tego radia, którzy mówią Dylan. Dobrze, co dalej?
1: To tylko muzyka, mówił wysłannikowi nowojorskiego Timesa. Muzyka nic mniej, nic więcej. Jeśli ktoś nie potrafi zrozumieć moich piosenek, to znaczy, że czegoś mu brak. Początkowo jego nowy styl nie spodobał się wielu jego fanom. Na koncertach słychać było gwizdy i nawoływania zejdź no z tej sceny. W maju 1963 roku, już po krótkim pobycie na Wyspach Brytyjskich, wystąpił w prestiżowym programie Eda Sullivana, ale wtedy właśnie zwrócono mu uwagę, że jego piosenka zbytnio atakuje segregację rasową i armię i niezbyt nadaje się na ten wieczór. Dylan popatrzył, odmówił i opuścił studio. Za chwilę usłyszymy utwór Only a Pearl in the Game. Utwór opowiada o zabójstwie czarnoskórego działacza Medgara Evansa. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. A finger fired the trigger to his name.

0: Też wspomniałeś o tym programie Eda Sullivana, w którym w końcu Bob Dylan nie wystąpił, bo jakby nie zgodził się na cenzurę stacji CBS. Natomiast sam prowadzący Ed Sullivan, do tego chciałem dodać, że on bardzo pomagał właśnie tej czarnoskórej społeczności, też artystom. Przecież on Harry'ego Belafonte bardzo promował i walczył właśnie z wszelkimi przejawami rasizmu. No ale widać, że nawet sam Ed Sullivan był za krótki czasami na szefów CBS. Nawiasem mówiąc, w jednym z tych portali streamingowych dostępny jest film o Edzie Sullivanie i ja tę historię dopiero tak naprawdę w pełni poznałem dzięki temu dokumentowi i zawsze trochę patrzyłem na Eda Sullivana jako na taką postać właśnie cenzurującą, bo oni tam Stonesów i trochę The Doors piłował. Tak. Natomiast...
1: Birds też mieli z nim kłopoty.
0: Tak, natomiast okazuje się, że to był w ogóle bardzo prawy i dobry człowiek. No to tak już nawiasem mówiąc.
1: Dylan pisał piosenki dla siebie, swoich przyjaciół Peter, Paul and Mary, Jane Baez, chociaż z nią miał się właśnie rozstać po paryskim tournée. Teraz i brytyjscy wykonawcy chętnie sięgali po jego kompozycje. Manfred Mann, Julie Driscoll. Jego głos, choć nie należał do najlepszych, a sam mówił, że nienawidzi śpiewnego, melodyjnego dźwięku, jakoś cudownie pasował do jego utworu. Dylan, pisząc Mr. Tambourine Man, raz na zawsze przekroczył granicę piosenki folkowej. Cały czas próbował rozwinąć swoją muzykę, przyswoiwszy sobie tradycyjne środki wyrazu związane z folkiem i bluesem. Poczuł, że teraz właśnie warto byłoby doprowadzić do ich połączenia. Z kolei tygodnik Panorama, taki wychodził w Polsce w tym samym czasie, pisał wówczas, że protest songi się zdewaluowały, a Dylan kreuje dziś nową muzykę, którą określa się jako folk rock. Dziś w nocy zostanę tu z tobą, śpiewa Bob Dylan.
0: Bardzo dziękujemy, Andrzej Pietrzak, Bob Dylan, kolejne spotkanie za tydzień w Znajomych z Płyt.
1: Jak dobrze pójdzie.

Bardzo dziękujemy Andrzejowi Pietrzakowi. Znajomi z płyt oczywiście powrócą za tydzień. A do godziny 10:00 dwa nagrania związane z rocznicami. Dzisiaj rocznica śmierci Minnie Riperton, fantastycznej wokalistki, ale też rocznica urodzin Christine McVie, wiele lat w zespole Fleetwood Mac. Bardzo dziękuję Państwu za ten poranek. Spotkamy się jeszcze po godzinie 20:00 w audycji Veni, Vidi, Vinyl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W wakacje nie ma nudy.
6: Jest mikrofon, zabawa i sport.
5: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca. Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
7: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
7: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
8: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
9: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
0: Po reklamie.
10: Minęła godzina 10. Słuchają Państwo Radia Łódź. Jest niedziela, 12 lipca. Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Hiszpania walczy z pożarami. Są ofiary śmiertelne i ewakuacji mieszkańców. Od jutra remont Alei Palki w Łodzi. Kierowców na dołach czekają utrudnienia. Nad Bałtykiem drożej, ale chętnych nie brakuje. Rezerwacji jest więcej niż przed rokiem. Dzisiaj deszczowa niedziela. Temperatura maksymalna do 23 stopni. Pożary lasów w Almerii na południu Hiszpanii spowodowały śmierć 12 osób. Spłonęło ponad 6 hektarów terenów zalesionych. Ogień pojawił się w czasie fali upałów, a jego rozprzestrzenianiu sprzyjał silny wiatr. Na antenie TVP Info przewodniczka po Andaluzji Magdalena Kokotkiewicz mówiła, że pożar został ustabilizowany.
11: Aktualnie, jeżeli chodzi o sytuację w Almerii, to warunki pogodowe sprzyjają gaszeniu pożaru. On jest aktualnie ustabilizowany, co znaczy, że nie jest ugaszony. Nadal są miejsca takie, nazwijmy to, ogniska ciepła, gdzie wymagają one jeszcze gaszenia. To, co najważniejsze teraz, żeby wspomnieć, to, że ten pożar nie postępuje.
10: Część mieszkańców terenów objętych pożarem została ewakuowana. W niektórych miejscowościach obowiązuje nakaz schronienia się przed ogniem. Władze apelują również o to, aby nie utrudniać akcji gaśniczej. Od jutra utrudnienia na dołach w Łodzi. Rusza remont Alei Palki. Prace będą toczyły się etapami, a pierwsza faza remontu to wymiana nawierzchni na odcinku od Ronda Solidarności do ulicy Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem. Prace na pierwszym z odcinków mają potrwać do końca wakacji. Drugi etap prac obejmie także remont chodników i peronów przystankowych. Remont Alei Palki ma być prowadzony pod ruchem, a drogowcy będą zajmować jedynie poszczególne pasy. Wielkie zmiany na Zielonym Rynku w Łodzi. Za kilka lat targowisko czeka remont i rozbudowa. Powstaną nowoczesne stoiska dla kupców, szersze alejki, a także zielone przestrzenie. Metamorfozę przejdzie również elewacja budynku. Historyczna hala od strony ulicy Małej ma jednak zachować swoje zabytkowe walory, w tym drewniane sklepienia. Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik mówi, że rynek podczas remontu będzie cały czas działał.
12: etapowanie całego projektu jest tak rozłożone, żeby nawet na chwilę nie zaburzyć handlu, żeby ludzie mogli ewentualnie przenosić swoje biznesy do nowo wyremontowanych budynków.
13: To jest ogromnie ważne, bo jeżeli nie będziemy mieli możliwości utrzymać tych stanowisk, no to nie będziemy mogli później przenieść się do tych nowych obiektów.
10: Dodaje wiceprezes Grupy Kupców Ziemi Łódzkiej Jolanta Zborowska. Podczas remontu przy Zielonym Rynku ma powstać także wielopoziomowy parking na 120 samochodów. Budowa będzie realizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym. Na to wszystko trzeba jednak będzie poczekać. Miasto planuje, że inwestycja rozpocznie się w 2029 roku.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: W porównaniu z ubiegłym rokiem nieznacznie wzrosły ceny noclegów nad morzem. Przybywa rezerwacji w obiektach hotelowych nad Bałtykiem. Mimo niepewnej pogody i wcale nie taniego pobytu, wybrzeże to wciąż najchętniej wybierane miejsce na letni wypoczynek. Jak zauważa ekonomistka profesor Justyna Osuch-Malet, w tym roku nad Bałtyk przyjedzie jeszcze więcej osób. Świadczy o tym liczba rezerwacji.
14: Mamy o 13% więcej w stosunku do ubiegłego roku, ale nie mamy takiego samego wzrostu cen, bo w przypadku noclegów mamy wzrost cen tylko o 10% w porównaniu do ubiegłego roku.
10: W miejscowościach turystycznych w sezonie działa też tak zwana ekonomia deptaka. To oznacza, że za te same produkty obok miejsc obleganych przez turystów zapłacimy więcej niż w barach, restauracjach czy kawiarniach położonych z dala od molo, promenady czy atrakcji turystycznych. Następne wiadomości Radia Łódź o godzinie 11. Zapraszam. Niedziela w Łodzi i województwie łódzkim przyniesie umiarkowaną temperaturę i zdecydowanie zmienną pogodę. Sporo chmur, pojawią się też rozpogodzenia. Na razie jeszcze nie wiadomo kiedy. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, lokalnie niewykluczone również burze. Temperatura maksymalna do 23 stopni, powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie natomiast utrzyma się na wysokim poziomie, około 1019 hektopaskali.
4: Kierunek lato.
15: Zbliża się ta szczególna data w kalendarzu, która wiąże się z najbardziej widowiskową bitwą, zresztą od kilkudziesięciu lat wiernie odtwarzaną przez rekonstruktorów na polach Grunwaldu. To jest dobry moment, żeby się trochę bliżej przyjrzeć rycerstwu, również temu rycerstwu w naszym regionie, bo i my mamy tradycje rycerskie, mamy swoje zamki, mamy swoje turnieje, mamy swoich rycerzy, wojów, piękne białogłowy i na wyprawę w rycerskie ścieżki województwa łódzkiego zaproszę Państwa już za chwilę. Iza Berkowska, zapraszam.

0: Naszym gościem dzisiaj jest mecenas Michał Wojtysiak, który jest hetmanem demokratycznie wybranym.
1: Tak.
0: No i niebawem wybierasz się pod Grunwald.
1: Tak. Zapraszam wszystkich oczywiście na rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem. Od środy będzie się tam bardzo dużo działo. Środy, czyli od 15 lipca.
0: Mhm. Chociaż ja bardzo bym chciała, żebyśmy o tym rycerstwie trochę porozmawiali także w kategorii region łódzki.
1: No pewnie.
0: Bo rozumiem, że my tutaj też mamy jakieś
1: też mamy tutaj.
0: Trakty rycerskie
1: mamy
0: być może.
1: Tutaj przede wszystkim działa chorągiew ziemi łęczyckiej, której jestem namiestnikiem. Tak się akurat złożyło, że jako feudał, no, będąc hetmanem, no to musiałem wcześniej być jeszcze jakimś mniejszym feudałem, czyli byłem namiestnikiem. I rzeczywiście chorągiew ziemi łęczyckiej skupia w sobie kilka bractw lokalnie działających na terenie województwa łódzkiego. I tutaj odbywa się trochę imprez rycerskich, nie za dużo, aczkolwiek myślę, że będą państwo mogli spędzić kilka miłych, fajnych chwil na tych imprezach. Jedną z takich imprez jest turniej w Strońsku na Grodzie Mściwoja. Organizują go moi przyjaciele ze Stowarzyszenia Złoty Krzyż ze Zduńskiej Woli i rekonstruują napad na Gród Mściwoja, znajdujący się w Strońsku. Tam jest przepiękny plener, dlatego że Strońsko znajduje się na skarpie nad Wartą i ci, co będą napadać, będą napadali od strony skarpy, wobec tego ci, co się będą bronić, będą mieli trochę wyżej. Zresztą tak było w średniowieczu, że te grody były wysoko i będą mogli państwo przeżyć bardzo piękną, wspaniałą przygodę ze średniowieczem tam. Będą armaty, będzie broń palna, bo to już taki średniowiecze, że gdzie ten proch był używany. Będą piękne damy, wspaniali rycerze. Być może przyjadą także goście z zakonu krzyżackiego, którzy już pokonani pod Grunwaldem nie będą mieli co robić. No i bardzo piękny kościół w Strońsku. Jeden z nielicznych kościołów romańskich w naszym rejonie. Także tam zapraszam. Będziemy mieli bardzo piękny i stary turniej rycerski w Łęczycy pod koniec sierpnia. Byłem jednym z organizatorów, zresztą kiedyś byłem kasztelanem łęczyckim i zaczynałem razem z moim bractwem tą wspaniałą imprezę. Teraz mamy edycję 26, czyli 26 lat temu bractwo rycerskie na Zamku Królewskim w Łęczycy zaczynało ten turniej. Teraz impreza nabrała trochę innego charakteru. Ale zachęcam do pojechania do Łęczycy. Będą państwo mogli spędzić bardzo miły czas w murach starego, pięknego zamku łęczyckiego. Zobaczyć wspaniałych rycerzy jeżdżących konno, łuczników, którzy też są członkami naszej chorągwi, którzy strzelają z łuku i robią piękne pokazy broni czarnoprochowej. Oraz grupy rekonstrukcyjne, które bawią się w okres grunwaldzki, które będą zabawiały państwa turniejami na mieczy puklesz na przykład. A wszystko w pięknym Grodzie Łęczyckim. Jeżeli jesteśmy już przy Łęczycy, to blisko Łęczycy jest bardzo piękny i wspaniały zamek w Besiekierach, którego bractwo zresztą jest bractwem lennym względem mnie. Jestem seniorem besiekierskim. Złożono mi taki hołd lenny chyba 18 lat temu, nawet mam określony pierścień z tego zakresu. I tam we współpracy z gminą Grabów także co roku odbywają się imprezy rycerskie. Nie wiem kiedy, aczkolwiek bez względu na to, czy będzie taka impreza, czy też nie, zachęcam państwa do odwiedzin Besiekier, ponieważ jest to piękne, romantyczne miejsce. Jest tam, gdzie się zatrzymać. Te ruiny zamku są przepiękne. Myślę, że warto tam chodzić.
0: To teraz zatrzymamy się w Besiekierach, a za chwilę ruszymy dalej szukać rycerskich inspiracji.

0: Przechodzimy dzisiaj szlakiem rycerskim w regionie łódzkim. Taki mały, lokalny przedsmak w związku ze zbliżającą się bitwą pod Grunwaldem. W poszukiwaniach pomaga nam hetman Michał Wojtysiak, nasz łódzki rycerz, który pod Grunwaldem walczył, będzie w połączonych siłach polskich i litewskich, a dzisiaj oprowadza nas po regionie łódzkim, szukając rycerskich śladów i rycerskich inspiracji. Stanęło na Łęczycy, stanęło na Besiekierach, a my zmierzamy dalej.
1: Dalej na południe znowu, jeżeli państwo macie ochotę, to zapraszam państwa do zwiedzenia Zamku Winowłodzu. A tam mój przyjaciel Piotr Pastusiak jest kasztelanem ze swoją piękną kasztelanką Randią i z drużyną kasztelanii inowłockiej. Oni co prawda robili już imprezę rycerską w kwietniu, tak zwany Łżykwiat Kasztelański. Natomiast w okresie wakacyjnym będzie tam działał teatr na zamku. Będą państwo mogli zobaczyć jakąś sztukę wykonaną teatru amatorskiego, aczkolwiek z wyższej półki amatorskiego, bo próby z tego co wiem trwają. No i przy okazji będą państwo mogli zobaczyć przepiękną wystawę poświęconą Kapitule Rycerstwa Polskiego, czyli tej organizacji, której jestem w tej chwili, której przewodzę. Będą państwo mogli przeczytać o historii tej organizacji i zobaczyć w wieży zamkowej tarcze bractw rycerskich wchodzących w skład tej organizacji od 96 roku. Mówimy o bardzo świeżej i młodej historii, ale to jest też historia, więc będą mogli państwo poznać część historii ruchu rekonstruktorskiego. Zapraszam bardzo mocno do tego zamku. Zamek też jest po renowacji, jest piękny nowy most poprowadzący na zamek. Tam władze miasta, bo to już miasto jest Inowłódz, na czele z panem burmistrzem, doprowadziły do pięknego i wspaniałego odnowienia tego wszystkiego, za co zresztą dziękujemy, szczególnie, że Inowłódz bardzo często gości nas w swoich progach, nie tylko w ramach kapitułu, ale także spotkania naszej chorągwi. Jak jesteśmy przy Inowłodzu, mogą państwo trafić do Drzewicy. O ile się orientuję, w drugim weekendzie w sierpnia w Drzewicy odbędzie się piknik historyczny, który organizuje gmina Drzewica. Tam jest przepiękny, wspaniały zamek, będący zresztą, o ile dobrze się orientuję, we rękach prywatnych. Aczkolwiek wtedy zamek otwiera się dla zwiedzających i tam moi przyjaciele z drużyny inowłockiej organizują właśnie ten piknik. Będą państwo mogli zobaczyć stare rzemiosło, będą państwo mogli zobaczyć mini turnieje, zjeść coś dobrego i poznać historię średniowiecza takiego, jak ono odbywało się na zamku. Jak już jesteśmy przy Inowłodzu, to potem możemy pojechać troszeczkę dalej. Ja nie do końca wiem, czy to nie jest już terytorium województwa wielkopolskiego, aczkolwiek tą autostradą jest blisko. Mamy bardzo fajną imprezę w grodzie w Mrówkach. To jest taki skansen historyczny, który odbywał też na początku sierpnia. Nazywa się to Turniej Rycerski od Piastów do Jagiellonów, współorganizowany przez Muzeum Okręgowe w Koninie, którego jednym z organizatorów jest Poczet Rycerski Herbu Sobol. To są także moi przyjaciele z chorągwi ziemi łęczyckiej. I tam będą państwo mogli przede wszystkim zobaczyć mały, aczkolwiek przepięknie odrestaurowany gród historyczny. Będą państwo mogli zapoznać się z jedzeniem, ze sztuką, no i przede wszystkim ze sztuką średniowieczną, ale przede wszystkim będą państwo mogli posłuchać opowieści o tamtych czasach i zobaczyć wojów i rycerzy, którzy będą rozgrywali bitwę o tenże piękny gród. Tak to mniej więcej wygląda w skrócie. Zapraszam też państwa także na imprezy

0: myślę, że będą Państwo bardzo zadowoleni. Przy okazji będą mogli Państwo zwiedzić zamek nocą. I to też jest niesamowite wyrażenie. Także zapraszam wszystkich Państwa do wakacji z rycerzami. Tak, będzie się działo. I z rekonstrukcjami.
1: Wakacje z rycerzami zachęcał hetman, mecenas Michał Wojtysiak. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo Państwu i zapraszam. Do zobaczenia, do widzenia.

0: autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo

0: Winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
1: Veni, Vidi, Vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
0: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak.
0: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w Patio Port Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator. Artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio Port Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Co panią boli?
10: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
9: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
10: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
11: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
3: Po reklamie.
1: Kierunek lato.

0: Mam nadzieję, że dzisiaj dali się Państwo zainspirować rycerzom, że zajrzą Państwo do Grodu Mściwoja, do Łęczycy, do zamku w Besiekierach czy Inowłodzu. Warto śledzić te wydarzenia rycerskie, turnieje i bitwy, także w regionie łódzkim. Wszystkie informacje, przypominam, znajdziemy na stronie Kapituła Rycerstwa Polskiego w zakładce Kalendarium. Warto tutaj zaprosić Państwa przy okazji do odbycia takiego rowerowego szlaku grunwaldzkiego. Ten szlak zresztą biegnie przez znaczną część naszego kraju, a łódzki odcinek zaczyna się w Żarnowie, którego wizytówką jest romański kościół świętego Mikołaja. To jest kościół z XII wieku, a dalej biegnie do Paradyża, gdzie warto zobaczyć barokowy zespół klasztorny ojców Bernardynów. A następnie udajemy się do Aleksandrowa, obok rezerwatu Saksonek, wzdłuż malowniczych terenów Pilicy, aż do zespołu klasztornego opactwa Cystersów w Sulejowie, który stanowi jeden z najlepiej zachowanych obiektów romańskich w Polsce. No i koniecznie trzeba wspomnieć jeszcze o zamku w Uniejowie. Wiele osób przyjeżdża głównie, żeby skorzystać ze znajdujących się tam basenów geotermalnych, ale po takim relaksie, po takim odpoczynku na wodzie warto udać się do pobliskiego parku i do pobliskiego zamku, żeby poznać historię tego miejsca i zobaczyć jeden z najlepiej zachowanych zamków na terenie województwa łódzkiego. A szczególnie warto tutaj przyjechać w czasie, kiedy odbywają się turnieje rycerskie, czyli już teraz, w lipcu. A my za chwilę wraz z Patrykiem Lewym zaprosimy w Łódzkie Wschodnie. Tym razem gościnne progi otworzą przed nami Koluszki. W imieniu Patryka zapraszam w dalszą trasę. Przypominam o konkursie, który już niebawem w Radiu Łódź się pojawi. Także proszę uważnie słuchać koluszkowskich opowieści. A ode mnie tyle. Udanej niedzieli dla Państwa. Iza Berkowska. Do usłyszenia.
1: This is a new song. Who wants to live forever?

0: blisko ciebie.
1: Kolejna wycieczka przed nami, ale że pogoda w ostatnim czasie nie do końca nas rozpieszcza, to dzisiaj wybierzemy się w miejsce, które można odwiedzić bez względu na warunki atmosferyczne. Patryk Lewy, zapraszam. Podróż samochodem zajęła około 45 minut, wyjeżdżając z centrum Łodzi, ale do Muzeum w Koluszkach można dostać się także pociągiem, bo to miejsce znajduje się tuż przy stacji kolejowej. Jesteśmy już w środku muzeum. Ze mną jest Adrian Kut właśnie z tego Muzeum w Koluszkach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Powiedzmy, co jest tutaj takiego wyjątkowego, bo to jednak nowe miejsce na mapie powiatu łódzkiego wschodniego.
2: Muzeum Koluszek rzeczywiście jest jedną z najmłodszych atrakcji w naszym powiecie, a przede wszystkim wyróżnia się dbałością o historię lokalną. Historię, która jest jednak umiejscowiona w tej historii powszechnej Polski. Każde wydarzenie, które miało miejsce w Koluszkach, jakoś się odnosi do tego, co się działo w całej Polsce. Historia Łodzi jest nierozerwalnie połączona z Koluszkami, ale także historia całego naszego państwa. My tutaj w Muzeum Koluszek przede wszystkim dbamy jednak o historię lokalną, która jest niezwykle ciekawa.
1: A jak to się zaczęło? Bo słyszałem, że początkowo była to tylko sala muzealna. Z tego zrodziło się już całe przedsięwzięcie, całe muzeum. Jak to się stało?
2: Początki muzeum, właściwie pomysłu, że kiedyś może w ogóle powstać muzeum w Koluszkach, sięgają roku 2012, kiedy zakopywano tutaj niedaleko kapsułę czasu na 50 lat. W tym czasie były rozmowy, że może by zrobić salę muzealną. Ten pomysł musiał poczekać do roku 2018, kiedy udało się otworzyć na niewielkiej części tego budynku salę muzealną, w której były straszliwe warunki. Ten budynek, w którym jesteśmy, czyli Muzeum Koluszek, to jest budynek, jeden z najstarszych stojących w Koluszkach z 1878 roku. Jego stan był agonalny. Natomiast powstała sala muzealna, która zaczęła zbierać historię, przyjmować ludzi i propagować ideę utworzenia i konieczność utworzenia muzeum, żeby zachować jak najwięcej historii lokalnej. Ten najstarszy budynek w mieście dzisiaj nie wygląda już jak najstarszy. Jest tutaj instytucja, która nazywa się Muzeum Koluszek i zbiera zarówno pamiątki, przedmioty historyczne, zabytki, ale także od ostatniego czasu propagujemy tą historię poza mury, czyli organizujemy spacery po mieście Koluszki.
1: Powiedziałeś o tym, że zbieracie różne pamiątki. Czy to oznacza, że także mieszkańcy Koluszek mieli wkład w rozwój tego miejsca?
2: Oczywiście, że tak. Tutaj bardzo pomocni okazali się najstarsi mieszkańcy, którzy nie tylko ofiarowywali swoje rodzinne pamiątki, ale także swoje wspomnienia. To muzeum także zachowuje ich wspomnienia, czyli takie archiwum historii mówionej, co jest o tyle ważne, że bez tego wielu ciekawych historyjek, faktów byśmy nie mogli później nawet odnaleźć w archiwach. Duży tutaj też wkład włożyło Stowarzyszenie Historia Koluszek, które już od 2012 roku dążyło do tego, żeby powstało to muzeum.
1: Na miejscu jest, można powiedzieć, i nowocześnie, i tradycyjnie, bo siedzimy teraz na fotelach, które były w dawnych pociągach. Powiedzmy, co można tutaj zobaczyć, jakie są tutaj przygotowane atrakcje.
2: Wystawa stała Muzeum Koluszek to przede wszystkim ścieżka edukacyjna poprzez wieki, poprzez rozwój najpierw wsi, a potem miasta Koluszki. I zobaczymy tutaj chociażby makiety dworców kolejowych. Zobaczymy mapy, jak rozwijały się Koluszki, z czego się dzisiaj składają Koluszki, z jakich osad. Dalej zobaczymy historię I wojny światowej, w tym umundurowanie z tamtego okresu. Idąc dalej, historię kolei, czyli jak Koluszki się zmieniały, jak się rozbudowywały. Znajdziemy także akcent Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro, którzy przez 4 lata w Koluszkach mieszkali i tworzyli. To jest o tyle ważne, że natkniemy się na mniejszości narodowe, bo w Koluszkach nie było może być jakichś wielkich mniejszości, natomiast bo około 12% mieszkańców przedwojennych Koluszek to byli Żydzi. I po nich została jedna z największych pamiątek, czyli zabytek, no można powiedzieć, klasy zerowej, czyli kompletnie zachowana Tora z koluszkowskiej synagogi. Obecnie eksponowany jest jeden zwój, a pozostałe dwa zwoje są w trakcie remontu, powiedzmy to tak.
1: Powiedzmy jeszcze, kiedy można odwiedzić to muzeum? Czy jest szansa na przykład na wycieczkę z przewodnikiem? Czy można też zwiedzać samemu? Jak to wygląda?
2: Muzeum co do zasady jest otwarte od środy do niedzieli włącznie w godzinach 14-18 dla zwiedzania takiego indywidualnego, bez umawiania. Natomiast zawsze można umówić inne godziny otwarcia. Można umówić zwiedzanie z przewodnikiem, a także jeżeli są grupy zorganizowane, jakieś zajęcia lub spacer na terenie miasta. Co jest o tyle ważne, że idziemy i oglądamy konkretne rzeczy, możemy ich dotknąć. Ten spacer zazwyczaj trwa 1,5 godziny, a samo zwiedzanie z przewodnikiem naszego muzeum też może zahaczyć o ten czas.
1: A skoro wspomniałeś o spacerze, to już za moment na taki się wybierzemy. Z muzeum wychodzimy i wybieramy się na spacer, bo w okolicy są także inne rzeczy warte zobaczenia. O tych rzeczach powie Mateusz Zalewski z Biura Promocji Informacji Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam. Tym razem już z Parku Miejskiego w Koluszkach.
1: Tym razem już z Parku Miejskiego w Koluszkach. Powiedzmy zatem, co warto tutaj zobaczyć.
0: Park Miejski w Koluszkach, zresztą można powiedzieć, że znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie muzeum, z którego wyszliśmy, ponieważ wystarczy przejść tunelem podziemnym pod torami. Jesteśmy w parku. Jak właśnie mijamy amfiteatr, czyli główne serce, powiedzmy, wszelkich wydarzeń tak naprawdę na terenie gminy. Jeżeli chodzi o sam aspekt spacerów, no to w Koluszkach jest bardzo wiele możliwości. Mamy tutaj park. Niedaleko nas znajduje się Las Gałkowski, w którym też jest rezerwat gałkowski. To jest takie zielone serce, powiedzmy, gminy, które też łączy nas z gminą Andreas Pol obok. Świetne miejsce dla rowerzystów, dla spacerowiczów, dla wszystkich tych, którzy mają dosyć miasta i chcą odpocząć wśród tej zieleni. Też oczywiście bardzo dobrze znajdą się tam rowerzyści. Dla rowerzystów w Koluszkach jest też tak zwana droga rowerowa śladami dawnej kolei, czyli droga, która powstała tak jak kiedyś biegły tory kolejowe. Tam nawet został pamiątkowo zachowany fragment tych torów.
1: A w naszym programie jak co tydzień konkurs, w nim do wygrania gadżety od powiatu łódzkiego wschodniego i od Radia Łódź. Na studio@radioloc.pl proszę napisać, w którym roku otwarto muzeum w Koluszkach. Czekają nagrody, rozwiązanie konkursu w programie Najdłuższa fala relaksu po godzinie 11, a kolejny odcinek naszego programu już za tydzień o 10.40. Patryk Lewy, do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
10: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
11: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
12: Dzisiaj Anna Groblińska, dziennikarka Radio Łódź i Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15 gościem Piotra Bielawskiego będzie Grzegorz Turnał.
13: Raczej pracuję nad sobą w kierunku nie przejmowania się za bardzo tym, co będzie, tylko cieszenia się tym, co jest, póki jest się z czego cieszyć. A dla mnie jest się z czego cieszyć, bo mam cały czas poczucie tego, że to, co robię, jest komuś potrzebne.
11: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
15: Egzotycznie świeże.
14: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
15: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
14: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
16: Zapraszamy na 19. Letnią Akademię Jazzu. W lipcu wystąpią Grzegorz Turnał, legenda jazzu Didi Bridgewater Quartet, Kordiak and the Noise Architects, Hania Derej Trio, Jan Emil Młynarski i warszawskie kombo taneczne Javi Torres Barencia oraz światowy głos flamenco Anna Kolom. Bilety do nabycia na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia. Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
0: Po reklamie.
17: Jest 11.
18: Tu mówi Radio Łódź, a w Radiu Łódź serwis informacyjny i Beata Janowska. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Minister Rolnictwa zapowiada wsparcie dla rolników poszkodowanych przez suszę lub ulewę. Pabianinczanie mogą już składać swoje pomysły do budżetu obywatelskiego. Synoptycy zapowiadają powrót upałów i burz w Łódzkiem w drugiej połowie przyszłego tygodnia. A dzisiaj przeważnie będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Minister Rolnictwa deklaruje wsparcie dla rolników, którzy ucierpieli na skutek suszy lub gwałtownych opadów. Stefan Krajewski zapewnia, że w budżecie zarezerwowano środki na wypłaty odszkodowań dla producentów żywności, których uprawy zostały zniszczone. Trwa szacowanie strat. Wysokość pomocy będzie zależała od skali zniszczeń.
15: Najważniejsze jest dla nas, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej spłynęły protokoły z szacowania strat. I tutaj w budżecie mamy zabezpieczone środki, żeby takiej pomocy udzielić.
19: Na pomoc mogą też liczyć rolnicy, których uprawy ucierpiały na skutek wiosennych przymrozków czy nawalnych opadów gradu. Budżet obywatelski w Pabianicach. Mieszkańcy mogą już składać swoje propozycje. Na realizację zwycięskich projektów samorząd przeznaczył 2 miliony złotych. Pomysły można zgłaszać do 10 września na dwa sposoby, mówi rzeczniczka prezydenta Pabianic Aneta Klimek.
4: Można zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem platformy konsultacyjnej albo papierowo w Urzędzie Miejskim w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych przy ulicy Narutowicza 33.
19: Do projektu należy dołączyć listę poparcia z co najmniej 30 podpisami. Głosowanie głosowanie i ogłoszenie wyników zaplanowano na listopad. Wybrane w głosowaniu projekty będą realizowane w przyszłym roku.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
19: Na lotnisku w Łodzi uruchomiono usługę Fast Track. To dodatkowo płatna opcja, która pozwoli pasażerom ominąć kolejkę do punktu kontroli bezpieczeństwa. Rozwiązanie jest stosowane we większych portach lotniczych i może mieć szczególne znaczenie w wakacje, gdy ruch na lotnisku jest większy. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
6: Fast Track działa w godzinach odpraw i daje pasażerom możliwość skorzystania z wydzielonego przejścia. Usługę można wykupić już podczas rezerwacji biletu m.in. w aplikacji lub na stronie linii lotniczej Ryanair, a także zarezerwować później przez stronę lotniska i opłacić bezpośrednio w punkcie informacji lotniskowej. Choć Lublinek nie jest dużym portem lotniczym, takie rozwiązanie może sprawdzić się teraz w sezonie letnim, gdy w krótkim czasie odprawianych jest wielu pasażerów lotów czarterowych i rejsowych. Wtedy przed kontrolą bezpieczeństwa mogą tworzyć się większe kolejki. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
19: W sezonie letnim z portu lotniczego w Łodzi można polecieć do popularnych kurortów, m.in. w Turcji, Grecji i Albanii. Pasażerowie mogą korzystać także z regularnych połączeń, np. do Londynu Stansted, Mediolanu Bergamo czy Alicante. Wrócą upały. Według synoptyków w przyszłym tygodniu znowu możemy spodziewać się wysokich temperatur. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek mówi, że na początku tygodnia na zachodzie kraju temperatura zacznie przekraczać 30 stopni, a w drugiej połowie tygodnia w całym kraju, także w województwie łódzkim.
20: Na ten moment te prognozy wskazują więc na stopniowe przejście od chłodniejszej, bardzo jesiennej aury do typowo letniej pogody z wysokimi temperaturami. Jednocześnie napływ tego bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie sprzyjał rozwojowi burz, które miejscami mogą być intensywne, przynosić ulewne opady deszczu, grad oraz silny, porwisty wiatr.
19: Prognozy będą na bieżąco aktualizowane. Po więcej informacji warto zajrzeć na stronę meteo.imgw.pl. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.00. A dzisiaj przeważnie będzie pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu. Po południu możliwe większe przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie 21 do 23 stopni.
11: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: Cztery i pół minuty po godzinie 11:00 za radiowym oknem deszczowo. No taką mamy niedzielę i jak słyszeliśmy jeszcze przez kilka dni pogoda wyglądać będzie podobnie, a potem ponoć ma zrobić się gorąco. Dziś do godziny 13:00 nasze spotkanie, w którym o paru rzeczach dzisiaj Państwu opowiemy, myślę bardzo interesujących. Zaczniemy tak naprawdę od informacji kulturalnych już za chwilę, a kłaniają się Rafał Tyluś, który program realizuje, i Marcin Tercjak. Zaczynamy.

0: Every day is like Sunday. No pewnie nie wszyscy chcieliby spełnienia takiego scenariusza, biorąc pod uwagę, że dziś pogoda mało wakacyjna. To był Morrissey. Omal nie zagrał koncertu w Warszawie, ale tym razem się nie udało. Czekamy do następnego razu zatem, bo z koncertami Morrisseya różnie bywa, jak wiedzą fani nie tylko w Polsce, ale w różnych miejscach na świecie. Na zegarze 9 minut po godzinie 11. W pierwszej części naszego spotkania sporo czasu i to już niebawem poświęcimy na podsumowanie radiowe Akademii Młodego Radiowca. O tym wszystkim będziemy opowiadać wspólnie z Anną Groblińską już za kilka minut. Natomiast wcześniej jeszcze garść informacji kulturalnych.
1: Czas na kulturę.
2: Jest niedziela, 12 lipca. Małgorzata Błażewicz, dzień dobry, witam i zapraszam na wiadomości kulturalne. I od razu, proszę Państwa, zaczynam od zaproszenia do teatru, Teatru Powszechnego. Dzisiaj o godzinie 18:00 Chciałem być. To spektakl inspirowany postacią Krzysztofa Krawczyka. To nie jest biografia artysty, to komedia, która prezentuje subiektywne spojrzenie reżysera na fenomen Krzysztofa Krawczyka jako artysty i człowieka. W roli głównej Mariusz Ostrowski. Ten spektakl prezentowany jest na scenie przy Nowogrodzkiej 2B. Wszystkie szczegóły na temat spektaklu na stronie internetowej Teatru Powszechnego. Jako wielka fanka Krzysztofa Krawczyka oczywiście polecam i zapraszam. Izabela Ciślarek, Hanna Szostak, Szymon Jankowski. To koncert z cyklu Muzyczne Matinee. Dziś od 12 do 13 w Pałacu Rodziny Poznańskich usłyszymy utalentowanych studentów Akademii Muzycznej. Wiem, że już jest po 11, ale jeżeli się Państwo pospieszycie, to na pewno zdążycie. Koncerty odbywają się w ogrodzie Pałacu Rodziny Poznańskich, no chyba, że pogoda nie będzie dopisywała, a dzisiaj jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie, to wtedy w Pałacu Poznańskich. Podczas tego koncertu usłyszymy właśnie Hannę Szostak, Izabelę Ciślarek i Szymona Jankowskiego, a szczegóły na stronie internetowej oczywiście Muzeum Miasta Łodzi. Piknik bajkowy Gromania to też dzisiaj od 14 do 18. Zapraszam do parku Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ulicy Tymienieckiego 22G. To będzie popołudnie pełne atrakcji, uśmiechu i rodzinnej atmosfery dla tych z Państwa, którzy na razie nie wyjechali na wakacje albo może w ogóle nie wyjeżdżają, a chcieliby miło spędzić czas ze swoimi rodzinami, z dziećmi. Od 14 do 18 Dmuchańce. Spektakl bajkowy, tor wodny, wata cukrowa, popcorn, animacje, warsztaty, strefa zooborysew i pyszne przekąski. Bardzo proszę Państwa oczywiście, żeby sprawdzić na stronie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czy nie zostanie coś przełożone, przeniesione gdzieś pod dach, no bo dzisiaj ta pogoda trochę nam jednak psuje niedzielne plany. To dzisiaj na ulicy Tymienieckiego 22G. Spacerem przez historię Imperium Poznańskich znowu wracamy w drugą część Łodzi od 17 do 18. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się, jak wyglądało życie w jednym z największych przemysłowych imperiów dawnej Łodzi, o tym można przekonać się właśnie podczas bezpłatnych spacerów architektonicznych po manufakturze organizowanych w każdą niedzielę aż do końca sierpnia przez przewodników Muzeum Fabryki. To dzisiaj zapraszam ciekawostki i tajemnice dawnej Fabryki Rodziny Poznańskich. Właśnie o tym opowiedzą przewodnicy z Muzeum Fabryki. Miejsce zbiórki znajduje się w przejściu przy kinie Cinema City. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, nie wymaga wcześniejszych zapisów. Druga tura tych spacerów o 17:00, pierwsza jest o 12:00. To dla tych z Państwa, którzy być może gdzieś w okolicach manufaktury słuchają teraz Radia Łódź. 27 kolory Polski. To dzisiaj od 20:00 do 21:30. Wyjątkowa trasa koncertowa. Na tej trasie zaplanowano 13 przystanków wartych zwiedzenia miejscach. Na wszystkie koncerty poza finałowym wstęp jest bezpłatny, a repertuar kolorów Polski mieni się stylami i gatunkami muzycznymi. To m.in. muzyka folkowa z różnych części świata w wykonaniu żeńskiego sekstetu Laboratorium Pieśni. To muzyka rozrywkowa w niecodziennych aranżacjach, na przykład najpiękniejsze polskie tanga dwudziestolecia międzywojennego, które wykona Krzysztof Jakowicz, niezrównanej wirtuoz Krzypiec. No i także połączenie klasyki i jazzu w koncercie, którego głównym bohaterem jest Andrzej Olejniczak, pochodzący ze Zduńskiej Woli, światowej sławy saksofonista. Wędrowny festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski. Dziś o godzinie 19:00 Sinfonietta Krakowia w Rawie Mazowieckiej w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Sinfonietta Krakowia od ponad 35 lat znana jest przede wszystkim z prezentowania muzyki polskiej, a także dzieł kompozytorów XX i XXI wieku. A ten dzisiejszy rawski koncert otworzy jednak wirtuozeria z XIX stulecia. Drugi koncert skrzypcowy Henryka Wieniawskiego z wymagającą partią solową zmierzy się, uwaga, 14-letnia Łucja Pych. Zaśpiewa Szymon Komasa, nagradzany na międzynarodowych konkursach baryton. To absolwent uczelni muzycznych w Łodzi, a także Londynie. Szczegółowe informacje na stronie kolorytłuckiego.łódzkie.pl. Zapraszam i przypominam, że wędrowny festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski dzisiaj o 19 w Rawie Mazowieckiej. A kolejne wiadomości kulturalne w Radiu Łódź jutro po 11. Zapraszam. Miłej niedzieli.

0: Ciepłe lato, zespół X-y, ciepłe lato, gorące lato ma powrócić za kilka dni. Na zegarze na razie mamy 18 minut po godzinie 11. Za radiowym oknem pogodę mało upalną, małoletnią. Małoletnią, jak to ciekawie zabrzmiało. Pogoda jest niezbyt letnia po prostu. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, którą musimy zrobić, nim przejdziemy do kolejnych tematów. Otóż przed godziną 11 mieliśmy konkurs, w którym padło pytanie dotyczące Muzeum Miasta Koluszki. Chodziło o to, kiedy owo muzeum powstało. No i otrzymaliśmy maile z odpowiedziami. Dwa pierwsze przyszły od panów Jakubów i to oni zdobędą zestawy gadżetów przygotowanych właśnie w związku z tym konkursem. A prawidłowa odpowiedź brzmi: 14 marca 2024 roku powstało pełnoprawne Muzeum Miasta Koluszki. Do zwycięzców wyślemy za chwilkę maile z informacją o tym, jak odebrać nagrody, które na dobrą sprawę już czekają w siedzibie Radia Łódź. W naszym studiu Anna Groblińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mówić będziemy o Akademii Młodego Radiowca, bo to już jest, można powiedzieć, taka nasza nowa tradycja radiowa.
1: Tak jest, po raz kolejny piętnastka młodych radiowców spotkała się w radiu w wieku od lat 7 do 15. Właśnie różne rzeczy się działy, była nauka, była zabawa. A jesteś ciekawy, jak brzmi hymn w tym roku?
0: Bardzo jestem ciekawy, bo zawsze zastanawiamy się, jak brzmi hymn męskiego grania i tego hymnu jestem coraz mniej ciekawy z roku na rok, a tu wydaje się, że jest zupełnie inaczej.
1: Kiedy jest z nami Krzysztof Słomczyński, łódzki nauczyciel i muzyk, to korzystamy z jego umiejętności, układamy zawsze tekst, no i tak powstał tegoroczny hymn.

0: Fantastycznie, znakomite.
1: Dziękuję w imieniu Akademii Młodego Radiowca, pana Krzysztofa i własnym, swoim. Pozdrawiamy serdecznie, na pewno słuchają nas teraz i nasi uczestnicy, i rodziny, i przyjaciele. Serdeczności od Radia Łódź, no ale czas, żeby uczestnicy się przedstawili. To jest pierwsza część tak zwanych wizytówek.
2: Dzień dobry, mam na imię Wojtek i lubię słuchać Skolima.
3: Dzień dobry, mam na imię Aleksandra, no i bardzo lubię koty oraz uwielbiam czytać książki.
4: Dzień dobry, nazywam się Zosia, lubię akrobatykę sportową i nie lubię matematyki.
5: Dzień dobry, nazywam się Janek, lubię grać w piłkę i kocham psy.
6: Dzień dobry, mam na imię Mania, lubię psy i lubię tańczyć.
7: Dzień dobry, mam na imię Ignacy i bardzo lubię tańczyć i lubię piosenki Michael Jacksona i lubię bardzo klocki Lego.
8: Dzień dobry, mam na imię Tosia, lubię grać na gitarze i lubię koty.
9: Dzień dobry, mam na imię Amelka, lubię koty, lubię gimnastykę i gram na flecie.
0: Akademia Młodego Radiowca i poznaliśmy w takim telegraficznym skrócie uczestników tegorocznej.
1: Część uczestników, jeszcze nawet będą się przedstawiać.
0: Cóż oni robili w tym roku w naszej rozgłośni?
1: A między innymi podawali nam dobre wiadomości, przez siebie wykreowane. I zainspirowani byli naszą audycją, same dobre wiadomości, a to troszkę inna wersja.
10: W końcu dobre wiadomości.
11: W szkole podstawowej numer 1150 wszyscy zdali do następnej klasy.
12: Jakimś cudem nam się to udało.
11: Mówi Antek ze 6B.
1: Jesteśmy tacy dumni z naszych uczniów. Mówię to w imieniu

0: nie mieliśmy łyżew.
1: Podkreśla pomocniczka trenera Renata Kebab-Schabowska. Drużynie z Maliborza życzymy dalszych sukcesów.
2: Fioletowa mgła pojawiła się nad Fiołkowem Dolnym w gminie Tytka. To rzadkie zjawisko, które występuje raz na 10 lat. Niezwykły widok przyciąga wielu odwiedzających.
3: To cudowne było. To jest super ładne.
2: Powiedziała nam turystka Julia Gburek.
4: Dobrze, niech przyjeżdżają, to sobie zarobimy.
2: Powiedziała mieszkanka Fiołkowa Cecylia Kiełbaska.
5: Koło gospodyń wiejskich przygotowało lokalne smakołyki. Najlepszy jest dżem fiołkowy.
2: Zachęca przewodnicząca koła gospodyń wiejskich Wioletta Krucha. Fioletową mgłę nad Fiołkowem będzie można jeszcze obserwować przez około 10 dni.
6: To tak na poprawę humoru.
7: Zdecydowanie. Czasami dostajemy takie sygnały, że więcej powinno być na antenie informacji pozytywnych.
6: No to proszę bardzo, uzupełniliśmy tę lukę.
7: Wrócimy do tematu już niebawem.

0: to promocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.

0: Strzeż mnie, zaśpiewał Błażej Król na zegarze 16 minut do godziny 12 w naszym studiu Anna Groblińska. Rozmawiamy o Akademii Młodego Radiowca i prezentujemy fragmenty z niezwykłego zupełnie dorobku Akademii Młodego Radiowca, z którym będzie można zapoznać się w całości, jak rozumiem, czy też w obszernych fragmentach na naszej stronie internetowej.
1: Tak, tak. Ja dopiero przygotowując do dzisiejszego programu materiały zrozumiałam, jak jest ich wiele. Spostrzegłam to. Niestety nie zmieści się Oli recenzja dzisiaj w programie. Zapraszamy rzeczywiście na naszą stronę. Proszę szukać wiadomości o Akademii Młodego Radiowca. To ja proponuję jeszcze po krótkim fragmencie teraz dwóch wywiadów przeprowadzonych przez naszych uczestników.
2: Wywiady Akademii Młodego Radiowca.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzisiaj naszym gościem jest aktorka Dominika Chudziec, która występuje w Teatrze Pinokio w Łodzi, w Teatrze Małym, a także w spektaklu Gabardynera w Łódzkim Domu Kultury.
4: Gabardyna.
3: Gabardyna, tak. Skąd pojawił się pomysł, żeby zostać aktorką?
4: Pomysł pojawił się...

0: Trochę znikąd, trochę chyba był we mnie zawsze, bo zawsze ciągnęło mnie na scenę. Pamiętam, że już w przedszkolu występowałam. W wieku 6 lat mama na moją prośbę zapisała mnie na tańce. Nie było to dla mnie za mało, natomiast przez kilka lat chodziłam właśnie na zajęcia taneczne, dodatkowo w szkołach występowałam w różnych kołach teatralnych i wiedziałam, że chcę robić coś związanego ze sceną. Natomiast taki pomysł, żeby w ogóle pójść drogą zawodową, jeżeli chodzi o aktorstwo, pojawił się w gimnazjum, kiedy przyszła taka pani, która powiedziała, że istnieją studia aktorskie. Ja nie miałam pojęcia. Myślałam, że po prostu trzeba się gdzieś urodzić, najlepiej w Warszawie być tam i gdzieś wkręcić się, żeby grać. Natomiast jak dowiedziałam się o studiach, to pamiętam, że przyszłam do domu i powiedziałam rodzicom, tak, będę aktorką, pójdę na studia aktorskie. Moi rodzice oczywiście, znając mój sposób bycia i różne takie zajawki, które wpadają do mojej głowy, stwierdzili, no dobrze, dobrze, poczekamy, poczekamy. No i tak poczekali, że w końcu się udało. Trwało to trochę, bo to nie było tak, że skończyłam liceum i od razu dostałam się na studia. Jednak ta moja droga była wydłużona, bo no, trudno jest się dostać na studia aktorskie. Natomiast nie poddałam się i to jest najlepsza decyzja w moim życiu, żeby to robić.
1: Co jest najpiękniejsze w pani pracy?
0: Zmienność, ekscytacja, poznawanie ludzi, to jak można się zespolić z postacią, praca z drugą osobą na scenie, odbieranie od partnera i to, co się rodzi tam i to, że to jest niepowtarzalne. Jeszcze to, że nie ma dwóch takich samych spektakli. Zawsze się od siebie różnią, zawsze człowiek, aktor przychodzi z inną energią danego dnia i jeżeli stara się zrobić wszystko tak samo za każdym razem, no to to nie będzie prawdziwe, a jeżeli czerpie z siebie tu i teraz, no to będzie to prawdziwe, będzie to trochę inne. Oczywiście trzeba się trzymać ram, trzeba się trzymać scenariusza i takich bezpiecznych ścieżek, ale mimo wszystko można w tym sobie poeksplorować i to jest piękne.
1: Wywiady Akademii Młodego Radiowca.
2: Dzień dobry słuchacze i słuchaczki. Dzisiaj w studiu Akademii Młodego Radiowca gościmy panią Katarzynę Tośtę z Centrum Komiksu w Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Na czym polega pani praca?
3: Pracuję w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, to jest pełna nazwa. Narracja interaktywna oznacza tak naprawdę gry wideo i nie tylko gry wideo. Na co dzień już nie muszę przygotowywać ekspozycji w Centrum Komiksu, bo już jest, ale też znaczną jej część przygotowywałam, ale tą dotyczącą komiksu, bo naprawdę zajmuję się komiksem, więc proszę, nie pytajcie mnie o gry. Teraz w tym momencie tak naprawdę przygotowuję Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, który odbędzie się 19-20 września. Ja współpracuję przy festiwalu z ludźmi, którzy prowadzą warsztaty. Zresztą jeśli chodzi o Centrum Komiksu, to też warsztaty to jest też moja domena. Przygotowałam program właśnie dla uczestników w waszym wieku, tak naprawdę w wieku wszystkich uczestników tych kolonii. Poza tym współpracuję z dziennikarzami, bo popularyzuję to, co się dzieje w Centrum Komiksu, popularyzuję to, co się dzieje przy Festiwalu Komiksu, więc tutaj w studiu też już byłam parę razy.
4: Jaką radę dałaby pani młodym osobom, które marzą o tworzeniu komiksów?
3: Dobrze się nad tym zastanówcie. To jest bardzo, bardzo trudna praca. Wyobraźcie sobie, że po prostu siedzicie praktycznie cały czas sami i rysujecie, bo to jest po prostu, trzeba narysować bardzo, bardzo dużo rysunków. Janusz Christa, który narysował Kajka i Kokosza, to była wasza lektura Szkoła Latania, on przez rok tworzył taki komiks. Tworzył scenariusz do komiksu, rysunki, tylko weźcie jeszcze pod uwagę, że wtedy to zupełnie inaczej powstawały komiksy. Ale z drugiej strony teraz nad nowymi historiami Kajka i Kokosza pracują aż chyba 4 osoby, policzmy. Jest scenarzysta. Później przychodzi rysownik, który rysuje już w tuszu krawędzie, tylko że teraz naprawdę dzieje się to wszystko w komputerze. I przychodzi trzeci artysta, który kładzie kolory. I tak naprawdę Janusz Christa był w stanie jeden album, który miał około 32 stron, narysować i stworzyć, wymyśleć w ciągu roku. A teraz niby mamy 3 twórców, a oni robią to przez 2 lata albo i trochę więcej.
5: To fragment wywiadu z Katarzyną Tośtą. Już wszystkie materiały na stronie. Bardzo dobra wiadomość, łącznie z recenzją książkową Oli, z pozostałymi recytacjami.
6: Także.
5: I ze zdjęciami. No tak, tak. Już zapraszamy na radio.łódź.pl.
6: Dziś rozmawialiśmy z Anną Grobińską o Akademii Młodego Radiowca. Kiedy kolejna?
5: A kolejna w sierpniu. W sierpniu. Nie wiem, bo ostatnio były jeszcze 3 wolne miejsca, ale to parę dni temu. Może już nie być. Nie wiem.
6: No to warto się zainteresować. Bardzo dziękujemy i odsyłamy na naszą stronę internetową. A do godziny 12 pozostało 9 minut.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
3: Co panią boli?
4: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
3: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
4: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
5: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w Patio Portu Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator. Artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio Portu Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
6: Firma Damut S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
8: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
7: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
7: I tych, którzy działają razem dla Polski.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Minęła 12.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Serwis informacyjny w południe zaprasza Beata Janowska.
12: Jutro w Łodzi kolejny test słupków blokujących wjazd na Piotrkowską. Będą utrudnienia. Samorząd Głowna chce polepszyć ofertę rekreacyjną. Na początek pyta turystów, co sądzą o mieście. Silny tajfun uderzył we wschodnie wybrzeże Chin i Tajwan. Są ranni. Przez cały dzień w regionie będzie pochmurno. Po południu możliwe większe przejaśnienia. Słupki na Piotrkowskiej w Łodzi przed kolejnym testem. Miasto zapowiada utrudnienia dla mieszkańców i przedsiębiorców. Jutro słupki, które mają blokować nieuprawnionym wjazd na ulicę Piotrkowską, zostaną podniesione na kolejnym odcinku ulicy, na którym o tym reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
13: Tym razem system sprawdzany będzie na odcinku między ulicami Pruchnika i Jaracza. To może oznaczać, że wjazd na Piotrkowską będzie utrudniony nie tylko dla osób nieupoważnionych, ale też dla mieszkańców i przedsiębiorców. Dlatego na odcinku Piotrkowskiej, który czeka test, miasto rozwiesiło kartki z informacją, że aby wjechać na ten odcinek ulicy, potrzebne będzie pozwolenie. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
12: Podobny test przeprowadzono w miniony poniedziałek. Wtedy słupki uruchomiono na odcinku między Placem Wolności a ulicą Pruchnika, a kolejne testy na następnych odcinkach Piotrkowskiej mają być przeprowadzane w kolejnych tygodniach.
11: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Główno chce wiedzieć, co o mieście sądzą turyści. W lipcu i sierpniu przeprowadzane są krótkie ankiety wśród osób, które odwiedzają miasto w celach rekreacyjnych lub turystycznych. Samorząd chce poznać opinię o Głownie jako miejscu wypoczynku, spacerów, jazdy na rowerze i rodzinnych odwiedzin. Odpowiedzi mają pomóc w przygotowaniu lepszej oferty rekreacyjnej, mówi w rozmowie z Radiem Łódź Beata Wszołek-Lewandowska, wiceburmistrz Główna.
14: Chcemy poznać opinię ludzi odwiedzających nasze miasto i robimy wszystko tak, aby jak najlepiej dopasować ofertę do potrzeb osób, które przyjeżdżają i odwiedzają nasze miasto.
12: W ankiecie znalazły się pytania o to, czy Głowno kojarzy się z rodzinną rekreacją, jak goście oceniają jego dziedzictwo kulturowo-historyczne i jak często, zdaniem ankietowanych, warto tu przyjeżdżać. Ankiety są anonimowe, można je znaleźć w miejscach często odwiedzanych przez przyjezdnych. Tajfun Bawi uderzył we wschodnie wybrzeże Chin i w Tajwan. Przyniósł ulewne deszcze i silny wiatr. Przed nadejściem żywiołu ewakuowano około 2 milionów ludzi. W kilku miejscach doszło do osunięć ziemi. Wyjątkowo silny wiatr łamał drzewa lub wyrywał je z korzeniami. Po gwałtownych wezbraniach rzek wiele domów zostało zalanych. Na Tajwanie ponad 130 osób zostało rannych na skutek wypadków spowodowanych przez wiatr. Tajfun Bawi spowodował też zamknięcie części lotnisk. Synoptycy ostrzegają, że układ burzowy o powierzchni porównywalnej z powierzchnią Francji może w najbliższych dniach przynieść długotrwałe opady we wschodnich i północnych Chinach. W najbliższych godzinach może tam spaść kilkaset milimetrów deszczu. Kąpieliska pod lupą sanepidu. Główny inspektor sanitarny mówi, że w ostatniej dekadzie liczba czynnych i badanych kąpielisk w Polsce wzrosła ponad trzykrotnie. Paweł Grzesiowski dodaje, że woda w nich jest cyklicznie kontrolowana.
15: Startowaliśmy 10 lat temu z 200, a dzisiaj mamy ponad 700 kąpielisk, które są pod kontrolą tą stałą. My pobieramy badanie na początku sezonu, pod koniec czerwca, a potem jeszcze są obowiązki gminy, która musi pobierać okresowo badania wody i wykonywać te badania na własny koszt.
12: Na wszystkich oficjalnie zgłoszonych kąpieliskach muszą dyżurować ratownicy, a ich mapę można znaleźć w serwisie kąpieliskowym na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13:00. Dziś przeważnie będzie pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, po południu możliwe większe przejaśnienia, ale krótkotrwałe. Na termometrach teraz 16 stopni, termometry pokażą maksymalnie 21 do 23.
16: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: I oczywiście jak najdłużej warto z nami zostać. Rafał Tyluś program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak, w tym składzie do godziny 13:00. Relaks z Radiem Łódź. Muzycznie zaczniemy od Fisza Emadę, Tworzywa.

Wolne dni, Fish Emade, Tworzywo w Radiu Łódź. Na zegarze prawie 10 minut po godzinie 12. Przed nami dwie piosenki miejskie. Pierwsza dotyczy Londynu, druga Rzymu. W Londynie dziś bez wątpienia wielka radość i najczęściej wymienianym nazwiskiem jest Bellingham. Jude Bellingham, prawdopodobnie gdyby to zależało od kibiców angielskich, to dziś zostałby koronowany po wczorajszym, a właściwie dzisiaj nocnym, no powiedzmy wczorajszym jednak mimo wszystko, meczu z Norwegią, bo tak naprawdę to Anglia jemu zawdzięcza najwięcej w tym spotkaniu. Kolejny mecz Argentyńczyków ze Szwajcarami odbył się już naprawdę o nieludzkiej porze, ale znamy wynik i też w związku z tym już wiemy, jak wygląda ta czwórka najważniejszych w tej chwili drużyn piłkarskich na świecie. Zatem w Londynie wielka radość i pewnie kolejne emocje, natomiast w Rzymie cisza i kompletny brak emocji, bo Włosi w tym roku nie zakwalifikowali się do finałów Mistrzostw Świata właśnie za sprawą Norwegów, którzy wczoraj odpadli ostatecznie właśnie po meczu z Anglią. Zatem te nasze londyńskie i rzymskie piosenki, najpierw Nectar Wood i Message to London, a chwilę później zespół Morcheeba o tym, że nie od razu Rzym zbudowano.

Rome wasn't built in a day. To był zespół Morcheeba na zegarze 17 minut po godzinie 12. Ten weekend jest niezwykle obfity w nowości muzyczne. Ci, którzy interesują się muzyką, słuchają płyt, czekają na nowe wydawnictwa. W ten weekend nie mogą narzekać na nudę. Ukazała się nowa płyta Jacka White'a, ukazała się nowa płyta bardzo zdolnej, niezwykłej artystki, która nagrywa jako Kelela, ale ukazała się przede wszystkim, i o tym też sporo się mówi i pisze, nowa płyta zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. To będzie zresztą nasz album tygodnia, nasza płyta tygodnia. Już od jutra Bartosz Florczak prezentować będzie codziennie jeden utwór z tej płyty. Podkreśla się niezwykłą witalność, żywiołowość, energię płynącą z rockowych kompozycji, bardzo dynamicznych, które znalazły się na tej płycie. I tak faktycznie jest. Ale ja po tym pierwszym i potem drugim spotkaniu z płytą muszę przyznać, że najwięcej frajdy sprawiają mi ballady z tego krążka, szczególnie dwie. A jednej z nich posłuchamy. To kompozycja Back in Your Life.

0: Julia Wolf zaśpiewała Deep End, a wcześniej słuchaliśmy z płyty najnowszej zatytułowanej Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones w balladzie Back in Your Life. Mówiłem, że to jest jedna z dwóch moich ulubionych ballad na tej płycie. Tak, bo jeszcze jest piosenka Some of Us, śpiewana jeśli chodzi o główną partię wokalną, przez Keitha Richardsa. W chórkach pojawia się w refrenach Mick Jagger i to jest też bardzo piękny utwór. Generalnie rzecz biorąc, z dość dużą przyjemnością słuchało mi się nowej płyty zespołu The Rolling Stones, pewnie z ciut większą niż płyty poprzedniej Hackney Diamonds. Na zegarze 27 minut po godzinie 12.
1: Autopromocja.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
4: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
9: Najdłuższa fala relaksu.
0: Naturalnie z Radiem Łódź, na zegarze godzina 12.30. Słuchaliśmy Rolling Stonesów, a teraz posłuchamy jednego z tych artystów, którzy też na nowej płycie Rolling Stonesów pojawiają się jako goście. I to już jest kolejny album Stonesów, na którym pojawia się Paul McCartney. Gra na gitarze basowej, rzecz jasna. Jak powiedział Keith Richards w jednym z wywiadów, kiedy byliśmy z Paulem McCartneyem w studiu, dało się wyczuć, że Paul tęskni za tym, żeby być w zespole, bo przecież od wielu lat Paul McCartney prowadzi karierę solową, swoje płyty nagrywa właściwie w pojedynkę, ponieważ gra na niemal wszystkich instrumentach, no i zdaje się, że trochę brakuje mu takiej zespołowej pracy. Miał okazję skosztować tego, spróbować właśnie podczas sesji nagraniowej z zespołem The Rolling Stones. Natomiast my posłuchamy Paula McCartneya w wielkim przeboju sprzed lat. To będzie kompozycja z repertuaru Paula i grupy Wings, tytułowe nagranie z płyty Band on the Run. Chwilę później pojawią się rycerzyki w jednej z moich ulubionych w tym roku letnich piosenek.

Rycerzyki, piosenka nosi tytuł Lato, na nową płytę Rycerzyków jeszcze pewnie poczekamy chwilkę, pewnie to się zdarzy już po wakacjach.

0: Nie muszę już nic. To z najnowszej płyty wydanej 10 lipca, czyli w piątek, zespół Mlecze. Krążek nosi tytuł Niebieski. Wcześniej słuchaliśmy grupy Moloko w utworze zatytułowanym Familiar Feelings. Moloko już od dawna nie występują razem, ale wokalistka tej grupy, Roisin Murphy, jest niezwykle twórczą, kreatywną, aktywną postacią i też od czasu do czasu koncertuje również w Polsce. Niektórzy pewnie pamiętają jej występ w Łodzi swego czasu na Placu Wolności. 12 minut do godziny 13 na naszym zegarze. Po godzinie 13 powróci tutaj do studia przed nasz radiowy mikrofon Anna Groblińska z całą stertą książek w audycji Książkomania. Zachęcamy gorąco do tego, żeby pozostać z nami również później. Ja szczególnie gorąco i serdecznie zapraszam na nasze spotkanie po godzinie 20, czyli w audycji Veni, Vidi, Vinyl, gdzie wspólnie z Bartoszem Florczakiem prezentować będziemy między innymi nagrania z nowej płyty Rolling Stonesów, ale także z kilku kapitalnych płyt sprzed lat, między innymi z debiutanckiego krążka zespołu Ramones. Będzie też duet francuski R. Zagramy coś z debiutanckiej płyty zespołu The Stone Roses. Naprawdę będzie bardzo wiele znakomitych dźwięków, jak zawsze, i to granych wprost z płyt winylowych. Czyli niekiedy coś zatrzeszczy w głośniku, ale to oczywiście jest cały urok tego właśnie analogowego nośnika, jakim jest płyta winylowa. Natomiast do godziny 13, czyli do serwisu informacyjnego w Radiu Łódź, jeszcze w nagraniu World in Motion zespół New Order, a potem Francuzi z zespołu Phoenix w kompozycji Trying to be Cool. Gorąco dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, mówił Marcin Tercjak.
1: Well, some of the crowd are on the pitch.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
3: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
4: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
6: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
5: Tak wcześnie?
6: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
5: I co powiedzieli?
6: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
5: Bezcenne.
6: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
7: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
8: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 13. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. 13-letni chłopiec zginął w wypadku w powiecie bełchatowskim. Jego rodzice zostali ranni. Minister Obrony Narodowej apeluje o jedność w obliczu zagrożenia. Kierowcy w Sieradzu mogą dziś sprawdzić swoje umiejętności, a przy okazji pomóc miejscowemu hospicjum i łódzkiemu szpitalowi. Do wieczora w regionie będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Tragiczny wypadek w gminie Szczerców w powiecie bełchatowskim. Zginął 13-latek, dwie inne osoby zostały ranne. Do wypadku doszło w Chabielicach. Na drodze wojewódzkiej numer 483 samochód osobowy zjechał z drogi i dachował. Autem podróżowała trzyosobowa rodzina, nastolatek i jego rodzice, mówi aspirant Marta Bajor z bełchatowskiej policji.
10: 43-letni kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. 13-letni chłopiec niestety poniósł śmierć na miejscu. 38-letnia pasażerka i kierujący zostali przetransportowani do szpitala.
9: Kierowca był trzeźwy, na miejscu pracują służby, są utrudnienia w ruchu. Ukraińskie drony zaatakowały 14 rosyjskich statków, w tym 10 tankowców. Ukraińcy przeprowadzili również atak na rafinerię ropy naftowej w rosyjskim obwodzie samarskim. Coraz częstsze ataki na rosyjskie tankowce lub jednostki z tzw. floty cieni mają zakłócić eksport paliwa i ropy z rosyjskich rafinerii. Ten sam cel przyświeca atakom na rosyjskie zakłady przetwórstwa ropy. Ma to ograniczyć dochody rosyjskiego budżetu, które Kreml wykorzystuje do finansowania wojny przeciwko Ukrainie. Z kolei rosyjskie siły kontynuują dziś ataki na cele w ukraińskim miastach. W obwodzie chersońskim rannych zostało kilka osób. Rosyjskie drony i rakiety spadły na zakład przemysłowy i prywatne domy. Minister Obrony Narodowej apeluje o jedność Polaków w sytuacji możliwego zagrożenia. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym we Warszawie podczas obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
11: Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości ostrzegał przed dezinformacją i podziałem społeczeństwa. Podkreślił, że historia pokazała, że podzielone społeczeństwo broni się gorzej.
12: Bo tak jak wtedy, przed 1939 rokiem. W podzielonym społeczeństwie siano manipulacje, fałsz i kłamstwo. Dzielono po to, żeby nie móc odpowiedzieć zjednoczonym na zagrożenie. Rzucano kalumnie i kłamstwa wobec tych, którzy zwracali uwagę na sprawy najistotniejsze.
11: Wicepremier podziękował także wszystkim tym, którzy upamiętniają Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
9: Dzisiejszy dzień upamiętnia patriotyczną postawę mieszkańców polskiej wsi podczas II wojny światowej. Sportowe samochody, tor doskonalenia jazdy i pisk opon. W Sieradzu trwa Supercar Taxi. To charytatywna impreza zorganizowana na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy. Cały zysk będzie przeznaczony na cele dobroczynne. Na odwiedzających czekają przejazdy super samochodami albo własnymi autami po specjalnym torze. Można sprawdzić swoje umiejętności i przetestować swoje auto w bezpiecznych warunkach, mówi organizator Tomek Bonar, założyciel fundacji Fun and Drive Dzieciom.
13: Mamy dwa McLareny, Corvette, BMW M4, 1000-konną Teslę, Hellcata 900 koni, Camaro z Transformersów. Mamy specjalnie przygotowaną trasę. Jedziemy przez szarpak, przez kurtyny wodne. Rondko, nawracanie, poślizg podsterowny, nadsterowny, obie płyty działające.
9: Przejażdżki odbywają się na torze o długości 1200 metrów. Dochód z imprezy sfinansuje najważniejsze potrzeby hospicjum w Sieradzu oraz zakup Meleksa dla szpitala Matki Polki w Łodzi. Impreza potrwa do 18. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14. Do wieczora przeważnie będzie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. Pojawią się jednak również większe przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie 21 do 23 stopni. Noc będzie pochmurna, ale już bez opadów. Temperatura spadnie do 13 stopni.
14: Książkomania.
15: Anna Groblińska, Rafał Tyluś, dzień dobry. W dzisiejszej Książkomanii będzie jeszcze echo Akademii Młodego Radiowca. Pomyśleliśmy, że skoro recenzja książkowa uczestniczki naszej Akademii nie zmieściła nam się w dzisiejszym podsumowaniu po godzinie 11, no to nie ma przeszkód, aby przedstawić ją właśnie w Książkomanii. Rzecz dotyczy książki Dziewczynka, której nie było. Natomiast w roli głównej dzisiaj Magda Stachula i jej nowa powieść zatytułowana Słuch, pionierka nurtu domestic noir w Polsce. Właśnie w tej chwili nową powieść przygotowała w cyklu poświęconym zmysłom naszym. A bohaterka tej książki jest synestetyczką, obdarzona słuchem absolutnym, jednocześnie widzi dźwięki.
16: Wyobraźmy sobie sytuację, że nie tylko słyszymy dźwięki i słyszymy je w taki sposób, jak ona słyszy tym słuchem absolutnym, czyli zna każdą nutę, każdą gamę. Nie, że gotuje się czajnik i po prostu słyszymy bzyczenie, ona od razu osadza to na pięciolinii, to jeszcze dodatkowo widzi kolory, czyli widzi na przykład, nie wiem, fioletowe jakieś chmury, które wokół tego czajnika krążą.
15: O, w jaki sposób właśnie te zmysły zaistniały w książce o kryminalnej, mrocznej intrydze? O tym już niedługo będziemy opowiadać.

0: Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to ja przypominam, iż Akademia Młodego Radiowca to nasze feryjne bądź wakacyjne propozycje warsztatów radiowych połączonych z zabawą, połączonych jeszcze z innymi zajęciami, na przykład sportowymi. Pierwszy turnus już się odbył, dzisiaj go podsumowaliśmy, ale materiałów przygotowaliśmy bardzo dużo w tym roku i nie wszystkie przedstawiliśmy słuchaczom. Czas zatem na recenzję książkową w formie rozmowy właśnie jednej z uczestniczek Akademii Młodego Radiowca. Ola przedstawi nam teraz swoją recenzję książki z serii Z dreszczykiem. Tę serię publikuje łódzkie wydawnictwo Literatura. Najpierw powiedz, Olu, czy ty w ogóle lubisz takie opowieści z dreszczykiem?
1: Niektóre tak, lecz nie wszystkie mi przypadają do gustu aż tak bardzo.
0: A jakie wolisz książki?
1: Bardzo lubię takie dziennikowe lub pamiętnikowe, jak Dziennik Cwaniaszka lub Pamiętnik Księżniczki.
0: Rozumiem, że te też polecasz.
1: Tak.
0: Natomiast dzisiaj mówimy o książce, której tytuł brzmi...
1: Dziewczynka, której nie było.
0: Napisała tę książkę...
1: Joanna Jagiełko.
0: Warto przeczytać tę książkę?
1: Jeśli ktoś lubi mieć lekki dreszczyk wieczorem, to oczywiście, że tak.
0: Kto jest głównym bohaterem?
1: Ignacy. Chłopiec, który pojechał na wakacje nad morze do Dziwnowa.
0: To jest takie miejsce, gdzie kiedyś mieszkali Niemcy?
1: Tak.
0: I co tam się zadziało?
1: Poznał dziewczynkę, którą tylko on widział, Almę. To właśnie ta dziewczynka, której nie było. I najpierw dawała mu znaki, że tęskni za nim, bo myślała, że to jest Willy, czyli jej dawny przyjaciel, który już umarł. No i właśnie dawała mu jakieś czekoladki. Gdy był w domu Ewy Braun, znalazł czaszkę pojawiającą się znikąd. I okazało się, że to czaszka jej psa właśnie.
0: I tam też była jakaś akcja z psem Ignacego z kolei, tak?
1: Tak. To było tak, że ona uratowała jego psa, bo zaczął gonić za piłką jego pies. I on ma siostrę też, Dominikę. I przyjechał ze swoimi rodzicami, siostrą Dominiką i jej przyjaciółką Karoliną. No i właśnie gdy oni byli na plaży, jeszcze dwójka kolegów Karoliny i Dominiki, upadła im piłka. Zabrały ją fale, a ich pies zaczął gonić piłkę. No i wpadał w falę. I nagle Ignacy zobaczył głowę w kapelusiku właśnie tej pływaczki Almy, bo ona bardzo dużo pływała. Oddała mu go, psa oddała, a następnie piłkę. No i on nie wiedział, o co chodzi, bo gdy się zapytał, czy widzieliście tą mega akcję, a oni mówią, tak, gdyby nie ty, to byśmy nie mieli już psa. A on mówi, nie, to przecież Alma.
0: A oni nie widzieli Almy.
1: Tak, oni nie widzieli
0: Bardzo
1: jej.
0: To jest intrygujące. A powiedz, czy przy okazji czytania tej książki można troszkę dowiedzieć się o historii?
1: Troszkę tak na przykład o domu Ewy Braun.
0: Przypominamy, że książka zatytułowana jest Dziewczynka, której nie było. Opublikowała tę powieść łódzka oficyna Literatura. Olu, dziękuję bardzo za twoją recenzję.
1: Dziękuję.
0: No i ta książka może trafić do kogoś ze słuchaczy. Świetnie nadaje się na wakacje. Przypominam przy tej okazji, że gromadzimy listę książek na wakacje, a zatem adres studio@radiołódź.pl przyda się w sprawie tej książki, ale i w sprawie innych tytułów. A ja jeszcze dołożę drugą książkę, żeby był taki ładny zestaw. Do Dziewczynki, której nie było, Joanny Jagiełło, dołączamy Pogaduchy, przy czym duchy tu wielkimi literami piszemy, Katarzyny Ryrych, z tej samej serii. To jest naprawdę świetna rzecz, lubimy takie historie. Oto rodzeństwo, to jest para bliźniaków, przyjeżdża do niewielkiej miejscowości, do dziadków na wakacje. W tej miejscowości życie toczy się w nieco wolniejszym rytmie niż w mieście, a w dodatku niedaleko domu dziadków jest pewien stary dom, w którym podobno straszy. Ktoś go kupił, chce urządzić hotel. Oj, zmieniłoby to bardzo sposób życia, styl życia mieszkańców, gdyby wielki hotel powstał. Czy tam duchy są naprawdę? Czy może ktoś nie chce, żeby ten hotel powstał? Świetna rzecz, Pogaduchy. Ja przeczytałam z wielkim zainteresowaniem. studio@radiołódź.pl. Proszę nam podać autora powieści, na podstawie której powstał bardzo kiedyś popularny serial Wakacje z duchami. Książka tak samo jest zatytułowana.

0: Łączymy się z Magdą Stachulą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A pani u siebie w Krakowie?
1: Tak, ja jestem w Krakowie.
0: Właśnie do Krakowa, ale też i w góry zabiera nas pani w swojej najnowszej książce, ale najpierw powiedzmy, że mija 10 lat od debiutu Magdy Stachuli. Ta pierwsza książka to była idealna i przez ten czas powstało jeszcze 14 innych, tak? Bo to 15 mamy już w tej chwili tytułów.
1: Tak, dla dorosłych tak, bo jeszcze mam taką serię dla dzieci, ale z tych dla dorosłych to już 15 książka.
0: Czy pani świętuje jubileusz 10-lecia pracy twórczej pisarskiej?
1: Oczywiście świętuję i muszę powiedzieć, że nawet potrójnie, bo świętuję akurat urodziny, świętuję jubileusz 10-lecia i świętuję premierę, która będzie już za kilka dni mojej najnowszej książki.
0: Tak, bo to już w najbliższą środę ukaże się Słuch, ale najpierw proszę pozwolić, że złożę życzenia w takim razie, skoro tyle powodów do świętowania, to nieustannej burzy pomysłów przeróżnych, z których będzie pani wybierać najlepsze, wielkiej sympatii czytelników, a tak nawiasem mówiąc, to pani bardzo dba, prawda, o ten kontakt z czytelnikami.
1: Dziękuję bardzo za życzenia. Tak, to jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ praca pisarza, pisarki to taka praca w samotności i większość czasu ja spędzam przed komputerem z moimi bohaterami, z moimi myślami i kiedy właśnie nadchodzi taki czas jak premiera książki, jak 10 lat mojego życia twórczego, taki okrągły jubileusz, to wtedy właśnie mam możliwość i okazję wyjść do moich czytelników i spotykać się i na żywo, prawda, no i też dużo częściej w social mediach.
0: Taki przekaz bardzo uniwersalny dotyczący pani to jest fakt, że pani wprowadziła do Polski taki specjalny gatunek czy podgatunek kryminału, domestic noir, prawda? To jest taka myśl, tak, która od razu przychodzi do głowy. Magda Stachula, aha, domestic noir.
1: Tak, tak. Ja ostatnio właśnie w jednym z wywiadów pani redaktor powiedziała: Magdo, matko królowo, założycielko nurtu domestic noir w Polsce, więc tak. Ja wprowadziłam ten nurt w 2016 roku właśnie powieścią Idealna, która została uznana za pierwszy polski domestic noir.
0: A chodzi w tym podgatunku o to, że przeróżne złe rzeczy mogą dziać się i w domu. I przeróżne rzeczy mogą spotykać bohaterów, bohaterki ze strony osób bliskich, że złoczyńca to nie zawsze wynaturzony człowiek, który żyje na marginesie społeczeństwa.
1: Tak, to idealnie pani redaktor tutaj przedstawiła, bo to tak właśnie wyglądało przed tą erą domestic noir, która w 2016 roku w tą Idealną została wprowadzona do Polski, ale w ogóle ta nazwa po raz pierwszy padła w 2013 roku, więc stosunkowo niedawno. I to się odnosiło właśnie do takich historii, które dzieją się za zamkniętymi drzwiami, gdzie osoba, której główna bohaterka, główny bohater bardzo ufa, a zdecydowanie nie powinna. Więc w erze takich typowych, rasowych kryminałów, gdzie zło zazwyczaj było gdzieś na ulicy, gdzie śledczy, często też z jakimś nałogiem, zmagając się ze swoimi problemami osobistymi, szukał tego sprawcy. Ja wyszłam z czymś nowym, właśnie z historią, gdzie ten zły bohater, ten oprawca, to nie jest ktoś wynaturzony, ktoś, kto jakimś sobie tylko znanym kodem znajduje ofiary, tylko to jest najbliższa osoba, ta, z którą właśnie dzielimy sypialnię, ta, z którą dzielimy życie, czyli to może być właśnie mąż, czy żona, siostra, czy sąsiadka, czy ktoś z bliskiego naszego środowiska w pracy, więc to jest takie znamienne dla tego nurtu i też przerażające, prawda, że to jest osoba, której najbardziej ufamy i którą najczęściej bardzo kochamy.
0: A też bardzo ważną rolę w tych pani książkach odgrywały nowoczesne technologie, które często stawały się i stają też i narzędziem przemocy.
1: To właściwie zaczęłam od pierwszej książki, od Idealnej i to był taki pomysł na fabułę, ponieważ ja wcześniej przed debiutem pracowałam w firmie, która zajmowała się monitoringiem takim wizyjnym i wiedziałam, że te kamery są montowane w różnych miejscach i wchodziłam na te kamery online i pewnego wieczoru weszłam na kamerę, która jest zamontowana na tramwaju, który jeździ po czeskiej Pradze. I było dla mnie to niesamowite objawienie, że ja jestem na żywo pasażerem, o którym nikt nie wie, a ja widzę ludzi, którzy stoją na tych przystankach w Pradze i czekają na swoje tramwaje. I pomyślałam, że to jest świetny motyw na thriller, że ja podglądam tych ludzi. Oni o mnie nie wiedzą. I tak zaczęła się historia Idealna, że ja sobie wyobraziłam bohaterkę, która ucieka do tego trochę stworzonego, takiego wyimaginowanego świata tej praskiej rzeczywistości, którą obserwuje przez kamerę, bo w jej życiu dzieje się dużo złego i Anita, ta główna bohaterka idealnej, stara się bezskutecznie o dziecko od 2 lat. Potem nagle zauważa, że w jej życiu dzieją się dziwne rzeczy. Znajduje sukienkę w szafie, która do niej nie należy i musi sobie jakoś radzić i wybiera taki może nie najprostszy sposób, może dziwny, ale ucieka właśnie do tego świata kamer. I to była ta myśl, od tego zaczęłam właśnie budować fabułę idealnej.
0: Skoro tak w tej pierwszej części rozmowy jubileuszowo przypominamy różne wątki związane z pani twórczością, to jeszcze przypomnijmy, że ta twórczość jest tłumaczona na włoski, francuski, czeski, ukraiński, ale także powstała adaptacja filmowa dla jednej z platform i to jest adaptacja, ekranizacja thrillera Nieobliczalna. Jakie to doświadczenie dla pani było?
1: Muszę powiedzieć, że to jest spełnienie marzeń na pewno każdego pisarza, pisarki. Ja przed debiutem marzyłam o tym, żeby napisać tą książkę w taki sposób, jaki sama chciałabym ją przeczytać. Czyli wiedziałam, że to będzie thriller, że chcę oddać najlepszą formę tej historii. Natomiast w ogóle przez myśl mi nie przyszło o tym, że kiedyś moje książki będą ekranizowane. Więc czekałam na to, co prawda, bo to było 2 lata temu, więc 8 lat od debiutu. I muszę powiedzieć też szczerze, że bardzo przyjęłam to ostrożnie, ponieważ wcześniej ja 2 razy już sprzedałam prawa do innych książek, no i niestety nic z tego nie wyszło, bo taki jest też rynek filmowy, że nie zawsze sprzedaż tych opcji równa się z ekranizacją, czyli gotowym filmem, który zobaczymy, więc kiedy przyszła propozycja i wydawca powiedział, że jest producent, który chce zekranizować Nieobliczalną, to ja bardzo na chłodno to przyjęłam. Oczywiście ucieszyłam się, ale gdzieś we mnie była taka myśl, że pewnie znowu nie wyjdzie, więc na spokojnie. I tak naprawdę uwierzyłam, że to się uda, kiedy zostałam zaproszona na plan zdjęciowy i wtedy pojechałam do Warszawy i weszłam na ten plan zdjęciowy i pierwszą aktorką, którą zobaczyłam, była Julia Wieniawa. A potem zaraz dojechała Agnieszka Grochowska, Magda Cielecka i Paweł Małaszyński, więc no wtedy pomyślałam, to się dzieje naprawdę i chyba będzie już ten film, bo już naprawdę jest bardzo daleko. Więc to było niesamowite doznanie i jestem wdzięczna, że w ogóle mnie to spotkało.
0: Od tego pomysłu, żeby eksplorować tematy charakterystyczne dla domestic noir, ale angażować w to również i nowe technologie, przeszła pani do eksploracji zmysłów. I tak narodziła się seria nowa, Zwodnicze zmysły, a wspomniany przeze mnie Słuch jest 2 tomem tej właśnie nowej serii. I proponuję, abyśmy w 2 części rozmowy właśnie na tych nowościach się skupiły. A zatem Magda Stachula jeszcze z nami zostaje na łączach.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
11: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
10: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
11: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
12: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
11: Bartosz Florczak,
10: Marcin Tercjak.
11: Zapraszamy.
13: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
14: Dzisiaj Anna Groblińska, dziennikarka Radio Łódź i Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15:00 gościem Piotra Bielawskiego będzie Grzegorz Turnał.
15: Raczej pracuję nad sobą w kierunku nie przejmowania się za bardzo tym, co będzie, tylko cieszenia się tym, co jest, póki jest się z czego cieszyć. A dla mnie jest się z czego cieszyć, bo mam cały czas poczucie tego, że to, co robię, jest komuś potrzebne.
13: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
16: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 000 zł miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
17: Co panią boli?
18: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
17: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
18: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
13: Książkomania.
19: Zanim wrócimy do rozmowy z autorką powieści Słuch, to rozstrzygniemy konkurs. Adam Bachdaj, oczywiście to on jest autorem powieści Wakacje z duchami, na podstawie której powstał bardzo popularny kiedyś serial, a niektórzy i teraz do tego serialu wracają. Pani Joanna jest laureatką naszego konkursu. I uwaga, uwaga, teraz ogłaszam następny. A przedmiotem państwa starań będzie tym razem książka dziś omawiana. Książka, która dziś w roli głównej właśnie w naszej audycji, czyli wspomniany Słuch Magdy Stachuli. Jeszcze będzie można sporo się na ten temat dowiedzieć, ale już w rozmowie padł tytuł książki tej autorki, książki zekranizowanej dla jednej z popularnych platform. No to kto zapamiętał ten tytuł? Nie chodzi o debiut, tylko o jedną z kolejnych książek. Jak brzmi tytuł? Proszę sobie przypomnieć albo proszę szybko sprawdzić. Chodzi o książkę Magdy Stachuli. I znów przyda się adres studio@radiołódź.pl.

Pytałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu. Spodziewać gdzie się zwykło ich, myślałem, niczym nie zaskoczy.

otworzyłem drzwi, są znajdę kluczyk. A jeśli sejf, to złamię szyb. W ciszy czy gdy wiatr huczy, o każdej porze tuczy, tam aż z pian morskich wyszłaś ty, o taj.

0: Z Magdą Stachulą dzisiaj już trochę rozmawiałyśmy ogólnie o twórczości pisarki, przypomnę, świętującej dziesięciolecie swojej twórczej pracy. Przejdźmy teraz do nowej serii, do zwodniczych zmysłów. Dlaczego postanowiła pani na zmysłach się skupić i pisać o tym, że czasem własnym zmysłom nie można ufać?
1: Dlatego, że pomyślałam, że to jest szalenie ciekawy temat i ja nie ukrywam, że chciałam też mieć swoją serię, a thrillery do Mystic Noir to są pojedyncze historie, które dotyczą jakiejś tam grupy ludzi, czy rodziny, czy właśnie przyjaciół, czy małżeństwa i zazwyczaj są pisane na jeden tom, kończy się historia, czytelnik dowiaduje się dlaczego i co się stało i kto jest tutaj sprawcą i trudno poprowadzić serię w takim thrillerze. A ja bardzo chciałam też stworzyć coś takiego większego, dłuższego i to, co umożliwia tworzenie serii, to co znamy, to na pewno jest też ten taki nurt kryminalny, gdzie mamy śledczego albo śledczą, więc wymyśliłam sobie komisarz Julię Kosele, która jest policjantką z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, tutaj gdzie mieszkam, gdzie mogę w łatwy sposób wykonać research, więc już miałam tą bohaterkę i potrzebowałam pomysłu na serię. Nie chciałam też tak bardzo odbiegać od tego, co jest mi bliskie, od tego, z czego się wywodzę, czyli od tej głębi thrillera, więc z thrillera zaczerpnęłam pierwszoosobową narrację i tutaj pokazuję akcję oczami właśnie tej komisarz, która rozpracowuje całe to śledztwo, ale też ofiary kilka dni przed śmiercią. Najczęściej poznajemy tę osobę, zanim jeszcze ona umrze i widzimy, jakie wiedzie życie. Często jest też nieświadoma tego, jakie zagrożenie na nią czeka. No i też oprawcy, żeby pokazać, jaki jest modus operandi działania albo dlaczego on to robi, ale czułam, że to jeszcze jest za mało połączenie właśnie tego kryminału i thrillera i pewnej nocy pomyślałam, że zmysły to jest coś takiego, co jest niesamowicie ciekawe, co jest z nami codziennie, bo codziennie używamy i zmysłu wzroku, i słuchu, i dotyku i jest ich pięć, więc to jest też fajna taka seria, nie za długa i nie za krótka. No i sprawdziłam, że jeszcze czegoś takiego nie było w kryminale, że mamy różne, prawda, serie o różnych nazwach, ale o zmysłach nie było, więc poczułam, że to jest to, a potem zobaczyłam mojego bohatera, który jest bohaterem wzroku, mężczyznę właśnie na ulicy w Krakowie i autentycznie usiadłam na ławce i ja wiedziałam, że ja już mam pomysł na tą pierwszą książkę z serii Zwodnicze Zmysły na wzrok. Ten mężczyzna był niewidomy, miał okulary, poruszał się z tą białą laską, ale robił to tak sprawnie, tak intuicyjnie, że ja przez chwilę miałam takie wrażenie, taka myśl niekontrolowana, a jeśli on udaje, jeśli on tylko to robi dla jakichś potrzeb i ta myśl, ta jedna iskra rozpaliła we mnie tą całą lawinę, która najczęściej rozpala się właśnie w głowie pisarza, a co by było, gdyby to była prawda i dlaczego on by to robił, co by chciał uzyskać. No i zaczęłam wokół tego budować właśnie tą powieść Wzrok. Miałam już wymyśloną komisarz Kosele, miałam miejsce akcji, czyli Kraków i potrzebowałam właśnie ofiary, oprawcy, więc to się wszystko tak ładnie zbiegło. Kiedy się myśli o czymś, kiedy się spędza dużo czasu właśnie w głowie z bohaterami, kiedy wychodzi się nawet na taki spacer i czeka się na tą inspirację, no to ona właśnie tak nawet nieoczekiwanie przychodzi.
0: A drugi tom tej serii, Zwodnicze Zmysły, zatytułowany jest Słuch. I tutaj przedstawia nam pani poza Julią, właśnie już przez panią wspomnianą, przedstawia nam pani Sonię, czyli studentkę bardzo umuzykalnioną, obdarzoną słuchem absolutnym, pochodzącą z Wietnamu. I ona poza tym, że ma słuch absolutny, to cierpi, bo tu chyba tego słowa trzeba użyć, na chromestezję, dlatego że to jest bardzo silne kojarzenie dźwięku z wzrokiem, to znaczy z bodźcami wzrokowymi, z kolorami, które potrafią wręcz atakować naszą bohaterkę.
1: Sonia jest nie tylko właśnie utalentowaną pianistką, ale jest też syntetyczką, czyli w niej się łączą dwa zmysły, akurat u niej wzrok i słuch, co by się mogło wydawać ogromnym darem, prawda, ogromnym talentem. Tak naprawdę dla tych osób to jest ogromne cierpienie, tak jak pani redaktor powiedziała, bo wyobraźmy sobie sytuację, że nie tylko słyszymy dźwięki i słyszymy je w taki sposób, jak ona słyszy tym słuchem absolutnym, czyli zna każdą nutę, każdą gamę, nie, że gotuje się czajnik i po prostu słyszymy bzyczenie, ona od razu osadza to na pięciolinii, to jeszcze dodatkowo widzi kolory, czyli widzi na przykład, nie wiem, fioletowe jakieś chmury, które wokół tego czajnika krążą. Tramwaj nagle hamuje, ona widzi czarne jakieś takie pioruny, które w nią uderzają.
0: Tam w książce jest też, przepraszam, że przerwę, to jest taka scena bardzo symptomatyczna, że kiedy była jeszcze dziewczynką małą, pies zaczął ujadać bardzo głośno w jej pobliżu i ją wtedy zaatakowały jakieś takie czerwone plamy, z którymi ona starała się walczyć, ponieważ czuła, jakby to był niemal fizyczny atak. Dla osób z zewnątrz wyglądała jak szalona dziewczynka, która walczy z powietrzem, prawda? I najpierw stawiano jej w ogóle błędne diagnozy.
1: Tak, ja właśnie o tym czytałam, że bardzo ciężko jest to zdiagnozować. No i właśnie albo jest jako choroba jakaś psychiczna na początku diagnozowane, jakieś problemy takie właśnie osobowościowe, schizofrenia dziecięca. Dopiero potem jeden z lekarzy dowiedział się, że Sonia ma słuch absolutny i u tych osób, które są tak niezwykle uzdolnione, kojarzenie tych zmysłów, łączenie, tak jak ona jest tą synestetyczką, jest dużo częstsze i wtedy padła w końcu ta diagnoza właściwa, co umożliwiło też funkcjonowanie Soni, więc 1% osób na świecie to synestetycy, więc naprawdę niedużo w populacji ogólnej i tu może być łączenie zmysłów, to sprzężenie różne, albo właśnie wzrok i słuch, albo dotyk i zapach. Rekordzistą jest jeden z właśnie

0: Tam z pomocy naprawdę genialnego kompozytora, który ma słuch absolutny, i on pomógł mi właśnie skomponować postać Soni, żeby ona czuła tak, jak czuje osoba z tym słuchem absolutnym, i żeby tak się też zachowywała. Więc tutaj chylę czoła i ogromna pomoc dla tego doradcy. I oczywiście też kwestie takie typowo kryminalne, policyjne, proceduralne, to też miałam tutaj w Krakowie pomoc od policjanta, który mi przedstawił, jak to wygląda. Już w pierwszym tomie współpracowałam. Każdy tom czyta i też jakby nanosi uwagi, co naprawdę może się wydarzyć na komendzie, a co jednak jest tutaj trochę wizją autora, którą warto zmienić.
1: Natomiast jeszcze warto dodać, że ktoś obdarzony słuchem absolutnym również jest wyczulony na ton czyjegoś głosu, prawda? Na to,
0: tak, to
1: co ktoś naprawdę myśli, bo czuje w tym głosie, że coś jest nie tak, że to nie jest dokładnie tak, jak ta osoba mówi.
0: Ja myślę, że to umiejętność ma pewnie więcej ludzi, bo są osoby takie bardzo wrażliwe, które po tonie głosu, zwłaszcza osób bliskich, wiemy, nawet jak dzwonimy do kogoś, że ktoś ma smutny głos, prawda, albo potrafi czasem oszukiwać, chce mówić, że nie, wszystko w porządku, ale jak się z kimś blisko, to my potrafimy wyczuć, prawda, te fałszywe tony. A Sonia nawet wyczuwa u osób takich, które na niedługo, tutaj nie będziemy zdradzać wiele
1: tak,
0: schabów,
1: właśnie.
0: Ale to jest na pewno takie dwie strony medalu, prawda, że ogromny dar, który pomaga jej w byciu w tą wybitną pianistką, ale też jest ciężar tego, taki, który dotyka ją każdego dnia i który sprowadza trochę też na nią problemy, tak myślę, powiem enigmatycznie, żeby nie zdradzać. I chciałam jeszcze tutaj dodać taki wątek, że w Domestic Noir ja często zamykałam moich bohaterów w tych mieszkaniach. Często to były ekskluzywne, piękne apartamenty, takie pokazanie luksusowego życia i tego, że właśnie ta przemoc dzieje się też w domach dobrych, co nie zawsze tak nam się na pierwszy rzut oka wydaje, że to jest taka lukrowana, idealna para, a tak naprawdę w tej sypialni dzieją się czasami drastyczne sceny. Natomiast w tej serii Zwodnicze Zmysły tych bohaterów troszeczkę w świat puszczam, czyli jest ten Kraków, który bardzo dobrze znam, ale tutaj też właśnie w słuchu są góry. Ja zapieram właśnie na takie kładki widokowe, brama w Gorce i także w Tatry Wysokie po słowackiej stronie, więc jest też trochę więcej takiej przestrzeni, takiego powiewu świeżości, myślę, że też w tej mojej prozie.
1: Ale i trochę straszności, bo wszystko zaczyna się sceną makabryczną, jednak odnalezienia zwłok i czytelnik bardzo intensywnie na początku książki zastanawia się, czy to są zwłoki Soni, która zaginęła. Więcej nie powiemy, bo nie należy zdradzać fabuły kryminału. Myślę, że tyle wystarczy. I teraz już kończymy rozmowę, zasiewając to ziarno ciekawości u naszych słuchaczy.
0: I zapraszamy do zwodzenia zmysłów z serii Zwodnicze Zmysły. Wzrok już jest, a słuch już niebawem w księgarniach.
1: 15 lipca premiera. Magda Stachula, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
1: A tymczasem imienniczka naszej autorki, pani Magdalena, podała nam tytuł Nieobliczalna. To jest prawidłowa odpowiedź. Gratulujemy, zapraszamy po słuch do radia.

Na liście książek na wakacje w naszej książkomanii mamy komedie kryminalne Agnieszki Płoszaj. Pewnie i kryminały te poważne też, ale szczególnie komedie kryminalne zwracają uwagę w wakacje. Wszystkie książki Joanny Chmielewskiej w minionym tygodniu zaproponowała słuchaczka. Ja dorzuciłam powieści fantazy Kamili Goszczyńskiej, z którą ostatnio rozmawialiśmy. A jak sądzę, nowa i ostatnia duża powieść Olgi Tokarczuk, jak zapowiedziała noblistka, nie trafi chyba na listę książek wakacyjnych, bo to kojarzy się raczej z lekkimi lekturami, a pewnie taką nie będzie. Powieść zatytułowana Świata jest za dużo. Znamy już tytuł, choć książka nakładem wydawnictwa literackiego ukaże się dopiero jesienią. Więcej znamy fragmenty. Sama Olga Tokarczuk przeczytała je podczas inauguracji festiwalu Góry Literatury na Zamku Sarny w Ścinawce Górnej. To jest festiwal organizowany przez Fundację Olgi Tokarczuk, a jeden z fragmentów przeczytanych przez noblistkę ja teraz potrafię, właśnie nie wiem, czy potrafię, chciałam powiedzieć, postaram się przeczytać słuchaczom. Bardzo jest to ciekawa proza. Bomba. Krótkie życie bomby od początku było marne. Urodzona gdzieś w dalekich fabrykach na wschodzie, wśród chłodu i brzydoty, w halach, gdzie w huku maszyn pracowali wygłodzeni niewolnicy, dorastała w wagonach pociągów i ciemnościach magazynów. Zobaczyła świat tylko raz tamtego dnia, w styczniowe popołudnie 1945 roku. Ujrzała go z góry, gdy otworzył się brzuch samolotu i gdy została wypchnięta w mroźne powietrze. To była zdumiewająco krótka inicjacja. Miasto z góry wyglądało na struchlałe ze strachu. Próbowało zamaskować się nieudolnie pod dachami przysypanymi śniegiem. To taki fragment, żeby rozbudzić Państwa ciekawość, skoro sama autorka dzieli się fragmentami ze światem, to i my możemy. Świata jest za dużo. To jest tytuł tej książki. No i będziemy czekać na jej pojawienie się już niebawem. I jeszcze wakacyjna wiadomość około książkowa. Otóż w przyszłym tygodniu do peruwiańskiej Amazonii wyrusza wielkopolski podróżnik Arkady Paweł Fidler, wnuk znanego pisarza Arkadlego Fidlera, zmarłego w 1985 roku. A pretekstem do urządzenia tej wyprawy jest 90. rocznica wydania książki Ryby śpiewają w Ukajali. Potomek Arkadego Fidlera zamierza odwiedzić te same miejsca co dziadek. Oczywiście sposób podróżowania będzie zupełnie inny, a że podróżnikowi towarzyszy ekipa, w tym i człowiek z kamerą, a zatem w mediach społecznościowych będzie można śledzić przebieg tej wyprawy. Powstanie także film dokumentalny, ale na ten film no to ładnych parę miesięcy będziemy czekać. Oczywiście Arkady Fidler zabiera z sobą książkę dziadka. Ciekawe, bo tego jeszcze sam nie jest pewien, czy fragmenty będą czytane na głos. No i kończymy książkomanię. Ja chciałam powiedzieć dziękuję za uwagę i do usłyszenia, ale do usłyszenia to bardzo już niedługo, bo tak się dzisiaj złożyło, że trochę Groblińskiej w Radiu Łódź dużo.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Zapraszamy na koncerty familijne w ramach 19. Letniej Akademii Jazzu. W lipcu wystąpią Gosia Hutek, Karolina Cicha i Spółka oraz zespół Czereśnie. To pełne energii spotkania z muzyką, literaturą i dziecięcą wyobraźnią. Rytm, emocje i wspólna zabawa dla małych i dużych. Bilety na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, jest 14. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich tragiczny wypadek pod Szczercowem. Nie żyje 13-latek. Utrudnienia na łódzkich dołach, będą większe korki na Alei Palki i zmiana rządu na Ukrainie. Niedziela pochmurna, możliwe przejaśnienia, ale też słabe, przelotne opady deszczu. Trzynastoletni chłopiec zginął w wypadku w powiecie bełchatowskim. Jego rodzice ranni zostali przewiezieni do szpitala. Do wypadku doszło przed 11 w miejscowości Chabielice. Samochód osobowy zjechał z drogi i dachował. Na miejscu nadal pracują służby. W miejscu wypadku na drodze wojewódzkiej numer 483 prowadzącej ze Szczercowa do Nowej Brzeźnicy są utrudnienia w ruchu. Kierowców czekają utrudnienia na dołach w Łodzi. Jutro rozpoczyna się remont Alei Palki. Prace będą prowadzone etapami. Pierwszy obejmie wymianę nawierzchni na odcinku od Ronda Solidarności do ulicy Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem, mówi Sławomir Niżnikowski z Zarządu Drogi Transportu.
9: Niezależnie planowany jest remont drugiej jezdni zachodniej. Jest to zadanie w 50% dofinansowane z subwencji rezerwy ogólnej. Ale to zadanie prawdopodobnie będzie realizowane po wykonaniu tej jezdni wschodniej.
8: Prace na pierwszym z odcinków mają potrwać do końca wakacji. Drugi etap obejmie także remont chodników i peronów przystankowych. Remont Alei Palki będzie prowadzony pod ruchem. Drogowcy będą zajmować kolejne poszczególne pasy, ale oznacza to zawężenie jezdni i większe korki.
10: Więcej na radiołódź.pl.
8: Zmiana rządu w Ukrainie, poinformował o niej Wołodymyr Zełenski. Powodem jest potrzeba nowej polityki. Wśród ważnych kierunków dla nowej ekipy prezydent Ukrainy wymienił m.in. Polskę. O szczegółach Paweł Buszko.
11: Ukraiński prezydent oprócz informacji o dymisji premier Swerydenko nie podał innych personalnych szczegółów. Jak napisał, liczy, że wspólnie z parlamentem przeprowadzi odpowiednie zmiany w rządzie. Nowy gabinet oprócz wyzwań w polityce wewnętrznej ma również wiele do zrobienia w polityce zagranicznej. Tutaj Wołodymyr Zełenski wskazał na priorytetową współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i integrację z Unią Europejską. Jak napisał, potrzebne jest też pogłębianie więzi gospodarczych i politycznych z państwami sąsiadującymi z Ukrainą. Te relacje, jak dodał, wymagają nowego fundamentu, w szczególności, jak zaznaczył, dotyczy to Polski i Węgier. Z Łódzka na Ukrainie, Paweł Buszko, Polskie Radio.
8: Zmiany mają objąć również kierownictwo organów ścigania. Mieszkańcy Pabianic mogą już zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego. Jest o co walczyć, bo miasto przeznacza na realizację zwycięskich pomysłów 2 miliony złotych. O szczegółach nasz reporter Damian Grosicki.
12: Elektronicznie bądź w urzędzie. Na dwa sposoby można zgłaszać swoje pomysły. Aby mogły przejść do kolejnego etapu, muszą zawierać listę poparcia projektu przez minimum 30 osób. A dalej już z górki, mówi Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta Pabianic.
13: W puli budżetu obywatelskiego są 2 miliony złotych. Każdy mieszkaniec może zgłosić oraz poprzeć dowolną liczbę projektów. Wszystkie potrzebne formularze znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
12: Projekty można zgłaszać do 10 września. Damian Grosicki, Radio Łódź.
8: Na listopad zaplanowano prezentację zakwalifikowanych projektów i głosowanie, a na koniec listopada mieszkańcy poznają wyniki. Realizacja w przyszłym roku. Przełomowy zabieg medyczny w Krakowie. Komórki chrząstki pobrane z przegrody nosowej mogą pomóc w odbudowie kolana pacjenta. Paweł Skowronek z oddziału chirurgii ortopedyczno-urazowej wyjaśnia, że pobrane od pacjenta komórki namnożono w laboratorium, a następnie wszczepiono do uszkodzonego stawu.
14: Zabieg daje możliwość odtworzenia uszkodzonej chrząstki. W tej chwili badanie dotyczy pacjentów między 18 i 70 rokiem życia, którzy mają izolowane uszkodzenia chrząstki lub zmiany zwyrodnieniowe w stawie rzepkowo-udowym. Pozostałe elementy stawu kolanowego muszą być zachowane.
8: Innowacyjny zabieg przeprowadzili lekarze ze szpitala imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15. Do wieczora przeważnie będzie pochmurno, pojawią się większe przejaśnienia, ale nadal może też przelotnie padać. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. Noc pochmurna, ale już bez opadów, na termometrach 13 stopni.

0: Bliskie spotkania.
1: Jakub Wielgus, dzień dobry. Zgodnie z naszą obietnicą w ramach 95-lecia, czyli naszych urodzin, zapraszamy wyjątkowe osoby do studia. Dziś zaproszenie przyjęła dziennikarka Radia Łódź, Anna Groblińska. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry. Nie wiem, czy ja jestem wyjątkową osobą.
1: No jesteś, bo wiesz co, tak się zastanawiałem, czy na początek nie przynieść do studia leżaków i nie ustawić tutaj zamiast krzeseł. Pewnie Zosia Starosta, która program realizuje, by nas prześwięciła za to, ale ty byś chętnie na takich leżakach posiedziała, prawda?
2: Ale co, dlatego, że mam mini tarasik i tam siedzę na leżaku czasem?
1: Że lubisz tak odpoczywać.
2: No, wiesz co, że nie umiem odpoczywać. Ja się uczę odpoczywać dopiero, wiesz, bo ja tak na tym leżaku zalegam, a potem zawsze coś mi się przypomina, że coś trzeba zrobić i ja potem mówię, kobieto, leż. Leż, kobieto, na tym leżaku. Uczę się tak.
1: Sami państwo słyszą, że ten program może się potoczyć w różnym kierunku. Mogę tak do ciebie mówić, że jesteś dziewczyną w niedzieli? W Radiu Łódź?
2: Dlaczego? Bo mam różne programy w niedzielę.
1: Na przykład.
2: I kiedyś w niedzielę miałam ranki przez długi czas.
1: No właśnie. To może się umówmy, że jesteś dziewczyną w niedzieli.
2: Teraz mi przypomniałeś, to się nazywało Towarzystwo Miłośników Świątecznych Poranków. Nie co dzień niedziela. Towarzystwo Miłośników Świątecznych Poranków zaprasza. Och, to była przygoda.
1: Tu jesteśmy tak trochę po południu, już po godzinie 14. Spotykamy się także ze względu na to, że będziemy prezentowali państwu twoją ulubioną, albo przynajmniej we fragmentach twoją ulubioną muzykę.
2: Co zagramy? W niewielkich fragmentach.
1: Okej, to zagramy na początek, ale no.
2: A na początek zagrajmy Beatlesów. Bo ja tak zaczęłam wracać wspomnieniami do tych utworów, które mi kiedyś towarzyszyły, bo oczywiście to będzie wędrówka w czasie, bo ja dużo czasu już na tym świecie spędziłam. I tak sobie przypominałam, a to z kuzynką do One Way Ticket, zespołu Eruption sobie tańczyłyśmy, ale nie będziemy takich utworów dawać, bo będziemy dawać same ładne piosenki. No to ja myślę, że na początek puśćmy Beatlesów, bo to takie moje pierwsze świadome wybory, bo ja pamiętam, że przeżyłam, jak mój tato, jak byłam chora, przyniósł mi kasetę zespołu Queen. Ja taka zbolała, a tu tato taką mi muzyczną niespodziankę przygotował. No ale powiedzmy, nie słucham teraz bardzo pilnie zespołu Queen, to nie. Ale takie pierwsze świadome wybory to byli Beatlesi. No i oczywiście, że też i takie utwory jak Revolution No. 9, bo ja potrafiłam się tak snobować, że wiesz, że ja to eksperymenty, ja to czytam francuską powieść fenomenologiczną.
1: Powiem
2: tak?
1: Państwu w tajemnicy, że Anna cały czas eksperymentuje. Mów dalej, oczywiście.
2: No tak, ale nie, ale ja sobie obiecałam, że dzisiaj same ładne piosenki, to może Here Comes the Sun.
1: Bardzo
2: tak,
1: proszę,
2: żeby było nam
1: zagrajmy.
2: Miło.

0: Anna Grobińska, dziennikarka Radia Łódź, jest dziś moim i Państwa gościem. Aniu, pozwoli, że trochę Cię będę przepytywał, bo Ty miałaś taki epizod, że przepytywałaś młodych ludzi kiedyś.
1: Tak, tak, ale wiesz co, nie przepytuj mnie za dużo, bo zagrajmy dużo ładnych piosenek, a tam moje opowieści, kogo obchodzą.
0: No słuchacze na pewno, bo chcieliby Cię poznać z trochę innej strony, chociaż byście doskonale poznali, bo Ty wiele lat w radiu, ale ja nie chciałbym o radiu rozmawiać, tylko o Tobie. Zaczynałaś jako nauczycielka, ale Ci się to wcale nie spodobało.
1: Ja mówiłam już w wywiadzie koledze Mariuszowi udzielonym na stronę Radia Łódź, że ja nie umiałam stawiać dwój. Wtedy się dwóje stawiało, nie jedynki, jako najgorszą ocenę. Ja nie umiałam stawiać tych dwój.
0: To może i lepiej, że nie zostałaś nauczycielką.
1: Jasne.
0: Dobrze, to wróćmy w takim razie do muzyki. Skoro tak się upierasz o swoich muzycznych wyborach, proszę opowiadaj dalej.
1: No tak, bo niektórzy mówią, że ludzie dzielą się na tych, których ukształtowała muzyka Beatlesów i na tych, co są z Rolling Stonesów. To mimo, że moje pierwsze świadome wybory to byli Beatlesi, to ja duchem się czuję bardziej tak z Rolling Stonesów. Tak więcej troszkę buntu. Mimo, że i Beatlesi mieli psychodelii sporo w dorobku, ale jednak Stonesi. I ja proponuję teraz utwór, który kojarzy mi się z fantastycznym teledyskiem. Tam młodziutka Angelina Jolie występowała i to jest Anybody Seen My Baby i to jest po prostu przepiękny utwór.

0: Ty, Aniu, już chwilkę jesteś w radiu. Małą chwilkę oczywiście. Chciałem się zapytać, czy nadal ci tak głos drży jak paręnaście dni, lat temu?
1: Nie, no bywa.
0: Masz
1: bywa.
0: Trochę tremy czasem?
1: Mam trochę tremy. Za każdym razem, kiedy coś nowego się pojawia, jakieś nowe zadanie, ja się tremuję.
0: Co? Jak się to objawia?
1: No to się właśnie drżeniem głosu objawia. To już rzadko mi się zdarza, no przyznaję. Wiele rzeczy się w radiu robiło, ale wciąż jak jest nowe zadanie, nie wiem, w nowym miejscu coś się odbywa, to no to tak, to zdarza się.
0: To były takie trochę...
1: Dzwoni koleżanka Iwonka Błaszczyk i mówi: Aniu, no bardzo ładnie przeczytałaś te wiadomości, ale dlaczego tak głos ci drżał?
0: No pewnie dlatego, bo to były takie trochę podchody, to pytanie. A w życiu też się często trymujesz?
1: Czy ja się trymuję w życiu? Nową rolą jakąś na przykład? Nie wiem. No, bywa tak, że mam, nie wiem, poprowadzić jakieś wydarzenie, które wymaga bystrości umysłu i szybkich reakcji. Jakiś panel dyskusyjny. No to bywa. Natomiast tak rodzinnie? Co ty masz na myśli?
0: Tak po prostu
1: przed
0: pytam.
1: Czym ja się mogę tremować?
0: Nie wiem. Tak po prostu pytam. Pewnie się tremujesz przed następną piosenką, bo tak wpatrujesz się w kartkę, niespecjalnie chcesz o sobie opowiadać, zatem opowiadaj o swojej muzyce.
1: Bo ja nie za bardzo wiem, jak zapowiedzieć tę następną piosenkę, oho, ponieważ ona się też wiąże z postacią Angeliny Jolie i tutaj wychodzi na to, że jestem jej fanką. Nie, to od muzycznej strony tak się złożyło, dlatego że niedaleko od utworu, który wybrzmiał przed chwilką, do kolejnej propozycji, czyli formacji The Cult i piosenki Paint It On My Heart, i to jest piosenka z filmu 60 sekund. Był taki moment, kiedy oglądałam wszystko z Nicolasem Cage'em. To już mi przeszło. Zresztą Nicolas Cage ze swoimi wyborami filmowymi już nie ten sam, co przed laty. Natomiast ten film bardzo lubiłam i jest też taka scena właśnie z Nicolasem i z Angeliną, kiedy wybrzmiewa ta piosenka. To jest bardzo zmysłowa chwila, ale nie o zmysły tutaj mi chodzi przy tym wyborze, tylko o rzeczywiście znakomitą muzykę.
0: Proszę bardzo, posłuchajmy.

0: To zespół Dekalt od Anny Groblińskiej dla Państwa. Zostawmy radio, Aniu, dobrze? Teraz.
1: Dobrze.
0: Chciałbym z Tobą teraz zupełnie bez ogródek porozmawiać o Twoim ogródku.
1: Och, wiem, co masz na myśli, bo my mamy świetną audycję. Ja mam ogródek, minimalny, ale mam. I mamy świetną audycję, która jest zatytułowana w sposób bardzo interesujący.
0: Miało nie być o radiu. No.
1: Mianowicie ekologia. Kropka. Bez kropka ogródek. I dzięki temu my tam rozmawiamy o ekologii. To są tematy dla mnie bardzo ważne, naprawdę istotne. Ale możemy też rozmawiać o ogrodach, o kwiatach doniczkowych.
0: Porozmawiajmy o twoich. O twoich w twoim ogrodzie.
1: Mój ogródek wreszcie zaczął wyglądać jak ogródek. Bo ja uwielbiam ogródek, tylko chciałabym, żeby tam było bardzo ładnie, żeby dużo kwitło, ale mało się narobić. I jakimś dziwnym sposobem, jeszcze w zeszłym roku nie było tak ładnie, ale również dzięki kwiatowym prezentom od sąsiadów, bo ja mam w ogóle świetnych sąsiadów, mój ogródek w tym roku wygląda tak, jakbym chciała, w części pierwszej. Część druga wymaga dopracowania, ale proszę dać mi czas, będzie dobrze.
0: Zabrzmiało, tak powiem, że obiecująco. Rzodkiewki masz w tym roku?
1: Już zjedzone. Teraz marchewki rosną. Ale to muszę powiedzieć, że mój mąż się bardzo przyczynił, bo moja wymarzona grządka podwyższona okazała się małym królestwem mojego męża jednak. Głównie ja pomagam i podlewam. Natomiast a propos tej tematki ekologicznej, to jeśli pozwolisz, ja zaproponuję utwór.
0: Bardzo proszę. Jest
1: łatwe podejmować takie wątki, że po prostu niszczymy nasz dom, naszą planetę. Nie jest łatwo podejmować w pieśniach, bowiem wyjdzie z tego jakaś publicystyka. Otóż nie. Jest taka formacja, która nazywa się LAS, czyli LAS, projekt Jacka Lachowicza, i na przykład utwór Ziemia ocaleje skłania nas do myślenia o pewnych niełatwych sprawach. Świetna piosenka.

0: Nawiązując jeszcze do twojej prywatności i twojego domu, nie bez kozery to mówię, bo ty czasem bywasz aktorką wraz z mężem. Opowiedz o tym, co wydarzyło się ostatnio w twoim ogrodzie wieczorem.
1: To nie było w moim ogrodzie, bo ty myślisz o dziadach.
0: Tak.
1: I nie było też u sąsiadów, to było w tak zwanym łączniku. A właściwie łączce, różnie nazywane
0: są
1: te uliczki gruntowe pomiędzy domkami i być może nie jest to informacja na czasie, ale wystawiliśmy dziady. Ponieważ na naszym osiedlu uzupełniają się Halloween i właśnie od zeszłego roku, bo to było wtedy po raz pierwszy, dziady. Mój mąż powiedział, och, ten Halloween nie do końca mi odpowiada. Wystawimy dziady. I najważniejsze jest to, że towarzystwo zaangażowane w Halloween i w dziady przeplata się. To są osoby, które się udzielają i w tym, i w tym. I było świetnie, przyszło ponad 100 osób. I w tym roku, bo wszyscy oczekują, że znowu tak będzie, to w tym roku trzeba będzie jakieś podwyższenie tam ustawić, żeby ci z dalszych rzędów, no miejsc stojących, żeby mogli nas oglądać. To było po zmroku i rzeczywiście pomiędzy domkami wyszło świetnie.
0: A czy dziennikarstwo jest trochę aktorstwem?
1: Dziennikarstwo moim zdaniem nie jest aktorstwem. Oczywiście możemy używać aktorskich środków, modulować głos, ale wszyscy radiowcy, tacy doświadczeni to powtarzają, że w radiu musisz być sobą. Jeśli kogokolwiek udajesz, to natychmiast to słychać. Jeśli chcesz zbudować sobie sztuczną osobowość na potrzeby programu, to się to nie uda, bo słychać, że coś robisz, że nie jesteś sobą, a zatem w małej części jest to aktorstwo. Na pewno będąc prezenterem, nie powinno się być aktorem.
0: Ale można zapowiadać piosenki swoje ulubione w tym programie.
1: Można
0: Proszę
1: zapowiadać
0: bardzo.
1: Piosenki. Ja bym bardzo chciała zapowiedzieć teraz piosenkę, która również należy do tych pięknych. Był moment, kiedy fascynowałam się Kate Bush. A propos aktorskich zdolności, no to jest kobieta, która potrafi głosem operować na różne sposoby. I sądzę, że w aktorskich zadaniach byłaby świetna. Nie wiem, bo nie sprawdzałam, czy w jakimś filmie wystąpiła. Pewnie tak. Ona ma wiele możliwości. Natomiast jedno z najlepszych nagrań to, nie Babuszka, to jest bardzo popularne, nie inne, ale to jest to z Peterem Gabrielem i chodzi o Don't Give Up, piosenkę, która daje nadzieję, ale co ważne, to jest też piosenka, która dotyka spraw społecznych, społecznego kryzysu i tego, co spotyka ludzi zwykłych, ale ten kobiecy głos tam właśnie daje tę nadzieję, nie poddawaj się, może będzie lepiej.

0: daliśmy wybrzmieć niemal do końca, zdradzę Państwu, że Ania kiwała głową i mówiła, jakie to jest piękne. No nie da się ukryć, a ty w ogóle generalnie to chyba piękno lubisz.
1: Lubię piękno, choć we wspomnianym już dzisiaj wywiadzie naszym na stronę internetową, jak zdradziłam, że kiedyś słuchałam siekiery i potem miałam tyle głosów, no jak to? Anka, ty kiedyś słuchałaś siekiery? Albo pani redaktor, pani słuchała siekiery? To skandal, niemalże zabrzmiało, nie zabrzmiało, ale no było się młodym, słuchało się punkowych kawałków, słuchało się różnych rzeczy, które też wynikały z jakichś, a to poszukiwań, a to buntu wobec świata. Natomiast dzisiaj postawiłam na ładne utwory. Dzisiaj postawiłam na ładne utwory i dlatego chciałabym zaprezentować piosenkę z tekstem Katarzyny Nosowskiej. Ja kiedyś nie byłam przekonana do jej twórczości.
0: Ale dawno temu. Co cię przekonało?
1: Przekonała mnie mądrość tych, bo one coraz mądrzejsze.
0: Tak,
1: w miarę jak ona starsza, ale i z dystansem i jej internetowa działalność bardzo mi się podoba. Te wszystkie rzeczy, które robi niby z przymrużeniem oka, one mają bardzo dużą wartość społeczną. Natomiast dzisiaj chcę sięgnąć po utwór Gdzie jesteś, gdzie jestem, bo to jest właśnie mądry tekst. My dorośli zostawiamy strzałki, ślady. Dzieci patrzą, jak nas widzą. Jak to zaczniesz przekładać z języka poezji, bo to jest poezja zawarta w muzyce, jak zaczniesz to przekładać na nasze, czyli na prozę, to zaraz wyjdzie moralizatorstwo. A tam to jest tak pięknie ujęte, daje do myślenia. Kłopot w tym, że nie wszyscy wsłuchują się w teksty piosenek. Nie wszyscy wiedzą, co tam
0: tak,
1: jest
0: trzeba
1: do
0: się
1: odkrycia.
0: Na tym skupić. To jest taki rodzaj muzyki, na którym trzeba się
1: to
0: skupić.
1: To proszę teraz się skupić i posłuchać, gdzie jesteś, gdzie jestem.

0: no zupełnie inna muzyka, na przykład Floydzi, a potem nagle przeszliśmy do Bacha. No ale może ja uhonoruję Pink Floydów.
1: Bardzo proszę.
0: Chociaż oczywiście tu też pojawia się wątek psychodelii, rozmowy o Sydzie Barrecie i o tym, a co by było, gdyby go nie wyrzucili po tych jego ekscesach. Natomiast skoro postanowiłam, że dzisiaj będą ładne piosenki, no to nie ma piękniejszej niż Wish You Were Here.

0: Pięknie nam grasz, Aniu. Będziemy się powoli zbliżali do końca, ale jednego tematu nie mogę ci odpuścić. Nie mogę ci odpuścić książek. Poopowiadaj o książkach. Dlaczego akurat te książki tak, ja wiem, że to jest brzydkie słowo, pochłaniasz, pewnie tego słowa nie lubisz, ale z namiętnością czytasz. Tak może być lepiej?
1: Tak, z radością i kibicując książkom, ale nie pytaj mnie dlaczego. Myślę, że tak jakieś zdarzenie w życiu sprawiło, że książka odmieniła moje życie.
0: Nie
1: Natomiast
0: wiem.
1: Muszę powiedzieć...
0: Może słuchacze chcieliby wiedzieć, poznać Annę Groblińską od tej drugiej strony.
1: Z domu pełnego książek wyszłam.
0: Bo ty zawsze opowiadasz o książkach, a teraz opowiedz, dlaczego doszło do książek w twoim życiu.
1: No bo w domu u mnie rodzinnym było dużo książek, bo i tato mój nieżyjący, i mama, którą serdecznie pozdrawiam, to ludzie książki, nie chcę powiedzieć ludzie księgi, bo ja tutaj do Olgi Tokarczuk nie będę odniesień robić za mądrych, natomiast w sposób naturalny książki mi towarzyszyły przez całe życie, choć oczywiście, że zdradzam książki z serialami na przykład, bo ja bardzo lubię seriale.
0: O, to na chwilę o serialach, proszę bardzo. Jakie?
1: W tym seriale kryminalne na przykład, ale nie tylko, widziałam świetny serial Rozdzielenie. Drodzy Państwo, Rozdzielenie to jest w ogóle przedziwna rzeczywistość, w której kiedy człowiek wkracza do firmy, my nie wiemy co to za firma, to on nagle traci łączność z sobą spoza firmy. Jakby buduje tutaj nową osobowość. I te dwie osobowości w jednym człowieku mieszkające nie znają się nawzajem. Jakie to powoduje figury? Jakie to powoduje komplikacje? Ale... przepraszam bardzo, Biały Lotos, serial cieszący się ogromną popularnością jakiś czas temu, też skradł moje serce. I kryminalne, przeróżne seriale skandynawskie na przykład. Także wiesz, nie tylko książki. To nie jest tak, że pani Ania to po prostu jest taka osoba, która tylko czyta, albo pracuje, albo się zajmuje rodziną i nie traci czasu. Chociaż ja nie powiedziałabym, że oglądanie seriali to strata czasu. Przecież bardzo się zmienił status seriali w ogóle, prawda? Kiedyś, ach, serial, to jest popkultura.
0: Trochę z taką telenowelą nam się kojarzył, prawda?
1: A że teraz
0: siadało
1: ile tam się dzieje?
0: Przed telewizorem, bo telewizor puszczał serial. O, tak się kiedyś mówiło. Określona godzina, cała rodzina się spotykała, oglądali serial codziennie o tej samej porze. Teraz to w ogóle się zmieniło.
1: Wiele nowych rzeczy w ogóle dzieje się w serialach. Często seriale to jest ten obszar poszukiwań też artystycznych. Także... dzisiaj nie wstyd powiedzieć, że ogląda się serial, jak również nie wstyd powiedzieć, że czyta się kryminały, bo kiedyś jestem miłośniczką kryminałów. To brzmiało tak, jakbyś nie miał oczekiwań literackich, nie miała, bo użyłam tej formy, tylko jakby ktoś szukał po prostu rozrywki. Kryminał w tej chwili to również cały świat. Jakie są różne, prawda? Domestic noir i obyczajowe, i historyczne, retro, milicyjne, jak się okazuje, także wielkim powodzeniem się cieszą. Także jeżeli ktoś dzisiaj powie, nie lubię kryminału, to właściwie nie wiem, co ma na myśli, tak różne są te kryminały. I naprawdę są przeróżne obszary, które też zaspokoją ambicje, zaspokoją oczekiwania wymagających czytelników.
0: A teraz zapytam nie Annę Groblińską, tylko małą dziewczynkę Anię Groblińską z dzieciństwa. Takie twoje na przykład najbardziej ulubione książeczki albo
1: muminki,
0: książki.
1: Muminki. Muminki, naprawdę. To... oczywiście seria o Tomku, jasne.
0: Wilmowski.
1: Winnetou, tak jest. Winnetou, w ogóle się fascynowałam przez moment kulturą Indian. Przez dłuższy moment i gromadziłam wycinki prasowe na temat wodzów indiańskich na przykład i różne takie za młodu.
0: To mnie zaskoczyłaś.
1: Tak?
0: Tak.
1: Tak jak niektórych zaskakuje, że ja byłam w klasie matematyczno-fizycznej.
0: No to jest nieprawda na pewno.
1: Przez długi czas, tak. Do momentu,
0: naprawdę?
1: Kiedy nie... Tak, tak. Ja dopiero w trzeciej klasie liceum postanowiłam, że teraz ja chcę być w klasie humanistycznej. Ja byłam w podstawówce, w klasie eksperymentalnej, bo wtedy nie było takich matematycznych klas w szkołach podstawowych. Eksperyment. Natomiast do liceum też poszłam do klasy matematyczno-fizycznej. W każdym razie tak, Winnetou też, owszem. Natomiast potem muminki, które... towarzyszą mi przez całe życie i właśnie niedawno, kiedy rozmawiałam o Muminkach z Marzeną Bomanowską, już nie ma tej wystawy w Muzeum Kinematografii, Muminki drzwi są zawsze otwarte. Ona była inicjatorką, bo jest też wielką wielbicielką Muminków. Doszłam do wniosku, że czas, abym znów do nich wróciła, bo już wielu rzeczy nie pamiętam. A to jest lektura, która dorosły mnie się również. Tyle treści, Tam jest naprawdę mnóstwo odniesień do nas, do naszych kryzysów, do naszych poszukiwań, do naszych niespełnień. Muminki to nie jest taka bajeczka dla dzieci. Naprawdę. Kto nie wierzy, niech sięgnie i sam się przekona. I niech sięgnie, może jak jest dorosły, to nie po serial animowany, tylko właśnie po książki. Fantastyczne, także to jest mój numer jeden.
0: Ach, i moglibyśmy tak jeszcze długo, długo rozmawiać, ale wróćmy do Ani.
1: Której?
0: A co gramy na koniec?
1: Ach, no tak, Ania. No bo kult. No i oczywiście piosenka Młodych Wioślarzy i oczywiście mogłoby być dynamicznie, tak i bardziej buntowniczo, ale ja chcę, żeby było o miłości. No i jak Ania mówi, to też niech będzie piosenka do Ani. Była też o Ani piosenka, też kultu. To już wtedy, kiedy śpiewał Kazik o tym, że jest ich już troje. Że są we dwoje, ale już są we troje. Natomiast to jest do Ani z 1988 roku, Zarachi. Jeden z moich ulubionych utworów, Niechaj zabrzmi.
0: Dziękuję ci bardzo za to, że zgodziłaś się przyjść i troszeczkę o sobie poopowiadać. Anna Groblińska, dzięki wielkie.
1: Dziękuję Kubo i słuchaczom dziękuję.
0: Dziękujemy Zofii Staroście, która program zrealizowała. No to zostawiam państwa z Anią, do Ani, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wakacje nie ma nudy.
6: Jest mikrofon, zabawa i sport.
5: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 15. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Będzie nowy rząd w Ukrainie. Prezydent Zełenski zapowiada zmiany w polityce zagranicznej. Samorząd województwa łódzkiego pomoże gminom w walce z suszą. Polskie siatkarki przegrały z Japonią. Tym samym kończą rozgrywki w Lidze Narodów. Przed wieczorem w regionie możliwe przejaśnienia i nadal przelotne opady. Zmiana rządu w Ukrainie, poinformował o niej Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy zapowiedział dymisję premier Julii Sferydenko, która ma objąć nowe stanowisko. Dodał, że jednym z priorytetów polityki zagranicznej nowej ekipy będą relacje z państwami sąsiadującymi, w tym z Polską, które, jak ocenił, wymagają nowego fundamentu. Wołodymyr Zełenski wskazał też na priorytetową współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i integrację z Unią Europejską. Każdy z ważnych kierunków polityki zagranicznej zostanie powierzony osobie odpowiedzialnej za jego realizację, za jeden z nich ma odpowiadać Julia Sferydenko. Prezydent Ukrainy zwrócił też uwagę na potrzebę sprawniejszej realizacji porozumień z partnerami dotyczących odbudowy Ukrainy. Zmiany mają objąć także kierownictwo organów ścigania. Województwo łódzkie walczy z suszą. Mieszkańcy dostaną zbiorniki na deszczówkę. Susze, coraz niższy poziom wód gruntowych i gwałtowne ulewy to problemy, z którymi mierzy się również nasz region. Sposobem na zatrzymanie wody tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, jest jej retencjonowanie. Dlatego samorząd województwa łódzkiego uruchomił pilotażowy program Łódzkie łapie deszcz. Na jego realizację przeznaczono 500 000 zł, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego.
12: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę, które później trafią do mieszkańców i ich gospodarstw. Zgromadzona woda będzie mogła służyć m.in. do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
11: A dzięki temu mieszkańcy zużyją mniej wody z wodociągów. Ze wsparcia skorzysta 16 gmin, m.in. Żarnów, Opoczno, Lubochnia, Drzewica, Działoszyn i Dobryszyce.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
11: Pożar w prowincji Almeria w Hiszpanii został opanowany. Ratownicy nadal jednak pracują w terenie. Pożary lasów w Almerii spowodowały śmierć 12 osób. Spłonęło ponad 6 hektarów terenów zalesionych. Kilka miejscowości ewakuowano. Władze autonomicznej wspólnoty andaluzyjskiej informują, że około 100 ratowników nadal przeczesuje lasy w poszukiwaniu ewentualnych kolejnych ofiar. Tymczasem wciąż trwa gaszenie pożarów lasów na chorwackiej wyspie Korczula. Tam sytuację udało się opanować częściowo. W akcji biorą udział samoloty gaśnicze. Płonie trudno dostępny teren. Chorwackie służby podkreślają, że nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców ani turystów. Polskie siatkarki nie obronią brązowych medali Ligi Narodów. Przegrały z Japonią 2-3 i nie awansowały do turnieju finałowego tegorocznych rozgrywek. O szczegółach Michał Malinowski.
3: Mecz w Osace był dla obu drużyn spotkaniem o być albo nie być. Zwycięzca zapewniał sobie grę w najlepszej ósemce, przegrany kończył rozgrywki. Lepiej rozpoczęły Polki, dowodzone na boisku przez nową rozgrywającą Łódzkich Budowlanych Katarzynę Wenerską. Biało-czerwone wygrały dwa pierwsze sety. Później jednak inicjatywę przejęły gospodynie i doprowadziły do tiebreaka. W nim emocji nie brakowało, ale to Japonki wyszły z zaciętej rywalizacji zwycięsko, wygrywając decydującą partię 15-13. Oprócz Wenerskiej na placu gry pojawiały się także Justyna Łysiak z Budowlanych i Anna Obiała z ŁKS-u Komerskon. Ważnym ogniwem na środku siatki była Magdalena Jurczyk, która najprawdopodobniej także będzie grała po wakacjach w Łodzi. Polki mogą teraz rozpocząć przygotowania do najważniejszego turnieju w tym sezonie, czyli Mistrzostw Europy. Michał Malinowski, Radio Łódź.
11: Mistrzostwa Europy rozpoczną się 21 sierpnia, a turniej finałowy Ligi Narodów w Makau bez udziału Polek odbędzie się w ostatniej dekadzie lipca. Więcej o sporcie w Radiu Łódź po 18 w strefie kibica, a kolejne wiadomości o 16. Przed wieczorem w regionie możliwe przejaśnienia, ale nadal także przelotne opady deszczu. Temperatura teraz 17 stopni, może wzrosnąć do 21. Noc już bez opadów, temperatura spadnie do 13 stopni, a jutro będzie cieplej niż dziś, nawet 25 stopni Celsjusza. Ma być pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Na wschodzie województwa możliwe burze z dość silnymi opadami.
13: Bliskie spotkania.
14: Piotr Bielawski, witam i zapraszam w niedzielę o tej porze. Bliskie spotkania, czyli wywiady z ciekawymi postaciami polskiej sceny muzycznej, ale i nie tylko muzycznej, mam nadzieję. Ale od tej muzycznej sceny tak naprawdę rozpoczynamy, prezentując artystów, którzy albo całkiem niedawno wydali nowe płyty, albo wyruszyli na trasy koncertowe, albo podsumowują nawet jakąś część swojego życia artystycznego. Tak będzie w tym przypadku, bo oto myślę, że niezbyt często mamy okazję, ale spotkamy się z Grzegorzem Turnałem. Był w Łodzi, miał chwilę, mieliśmy okazję porozmawiać, a u niego to już 6 godzina.

0: szósta godzina. Prym do pianina. Szósta godzina. Masz jeszcze czas.
1: Szósta godzina, czyli ostatnia płyta Grzegorza Turnała, wydana jeszcze w ubiegłym roku i wciąż trwa trasa koncertowa. Grzegorz promuje te swoje nowe piosenki, wracając również do starszych i wracając wspomnieniami również do różnych momentów swojego życia. Bo ta szósta godzina to tak naprawdę symbolicznie kolejna dziesiątka w jego życiu. 60 lat to brzmi bardzo poważnie. I myślę, że dla Grzegorza Turnała to niesamowity moment podsumowania, spojrzenia na to wszystko, co zrobił, a jest na co spojrzeć, może też zwrócenia uwagi na to, co jeszcze chciałby, żeby się wydarzyło w jego życiu artystycznym. Mieliśmy okazję przez dłuższą chwilę pogawędzić, a będzie to niezwykle szczera i bardzo chwilami nawet dość ciekawie głęboka rozmowa. O tym, co w człowieku, o tym, co tak naprawdę wokół i o tym, co rzeczywiście może jeszcze się wydarzyć.

powie, na swój czas nie trafi ktoś. Tak się z czasem mierzy człowiek, aż mu czas oznajmi dość. Choć nie pachnie, kształtu nie ma, nikt nie

0: Może ja zacznę o mierzeniu czasu godzinami. To łatwe, jak się człowiek naliczy tych godzin coraz więcej, czy bardzo trudne?
1: To jest trudne, bo rzeczy łatwe rzadko przykuwają uwagę. Więc myślę, że trudność przede wszystkim polega na tym, że nic nie wiemy na pewno na ten temat. Czas jest dość tajemniczym wynalazkiem. Wszyscy go mierzymy, a nikt go nie widział. Ale wydaje mi się, że ważniejsze od tego ciągłego narzekania na to, że czas nam ucieka, jest to, że możemy się nim bawić. Jedną z form zabawy jest zaklinanie go w kilkuminutowe opowiastki, czy też jakieś epifanie, jakieś impresje, którymi bywają piosenki. I dlatego moje piosenki są za każdym razem jakąś próbą zatrzymania czasu.
0: Ale też o zatrzymania chwili i tego, co się w tym czasie działo, bo mówi pan o zabawności tej sytuacji. Niektóre z tych rzeczy nie są takie zabawne, a też je warto zapamiętać. I o tym też są te poetyckie piosenki.
1: Każda piosenka, która ma sens inny niż tylko powód do tańca, co też jest bardzo ważne, więc ja, broń Boże, nie lekceważę tego gatunku. Każda inna piosenka powinna jednak w jakimś sensie, w jakimś stopniu być poetycka. Mam tu na myśli to, czym poezja w ogóle jest. Jest próbą jakiejś syntezy, jest próbą złapania w ramy jakiejś niedługiej formy czegoś istotnego, jest próbą znalezienia esencji jakiegoś zjawiska. Piosenka też taka powinna być, bo jest krótką formą. Więc myślę, że to słowo poetycka tutaj nie dotyczy przecież tylko jakichś moich albumów. Wydaje mi się, że w tym sensie każda piosenka, czy to rockowa, czy to ballada folkowa, czy bardzo rozbudowana jakaś nawet forma w sensie faktury instrumentalnej, każda z nich jest w jakimś sensie poetycka.
0: Ja bym jeszcze dorzucił, że ta poetyckość ma takie dla mnie znaczenie, że potrafi ukazać jakieś, nawet w największym smutku, czy największej brzydocie, piękno. I poezja jest po to właśnie, żeby to piękno wykazywać, o nim opowiadać. Jak nie będziemy mówić o pięknie i nie będziemy śpiewać o pięknie, to go nie będzie po prostu, bo inni nie będą potrafili określić, co jest pięknem, a co tym pięknem nie jest. Co jest przemijające, a co nie jest przemijające.
1: To bardzo ważne wszystkie są słowa pańskie. Trudno mi się z nimi nie zgodzić. Ja myślę, że w piosenkach ważniejszy jest ten skrót, który powstaje dzięki zamknięciu tego w ryzach taktów muzycznych, fraz, zwrotek i refrenów, że to jednak jest jakaś forma, jakiś skrót właśnie. I dlatego staram się te piosenki budować trochę tak, jak buduje się konstrukcję. Przeważnie opieram się na tekście. Na tej płycie jest trochę piosenek takich, które zyskały tekst nieco później, lub też wręcz tekst był wymieniony, bo mi nie pasował do reszty. Ale najczęściej od samego początku, od kiedy debiutowałem jako bardzo młody chłopiec, zresztą tu w Łodzi już to mówiłem wielokrotnie, to był jeden z moich pierwszych występów poza Krakowem na Łódźstoku w 1985 roku. Tutaj właśnie przyjechałem z moimi pierwszymi utworami, ale już w tamtych czasach przede wszystkim interesowałem się tym, jak można nadać nowe życie tekstowi, który już istnieje. Czy to wierszowi znalezionemu w tomiku, czy też jakiemuś tekstowi otrzymanemu, choćby od kolegi czy od koleżanki. Więc myślę, że dla mnie tekst był zawsze ważny. A to, że ja sobie wokół tych tekstów często budowałem i buduję różne dość skomplikowane, czy harmonicznie, czy w ogóle strukturalnie i formalnie rzeczy muzyczne, no to już jest jakby moja skłonność. Można to mniej komplikować, można rzeczy prostsze komponować, a ja się jakoś tak przyzwyczaiłem do pewnych zawiłości. Niektórzy to lubią i dlatego przychodzą na moje koncerty.
0: No, nie wiem, czy my teraz mówimy o jakiejś łatwości. Też myślę, że o jakiejś skomplikowanej sytuacji, która w tej poezji się znajduje, bo tak czy inaczej przekładamy to na nasze życie, a pan to robi na pewno. Zatrzymuje jakieś swoje fragmenty życia. To nie jest tak, że pożycza sobie tekst poety. Po coś pan to robi?
1: No tak, każda piosenka, która w efekcie staje się moją piosenką, czy jeżeli to jest nawet nie mój tekst, w jakimś sensie staje się moją wypowiedzią, więc to jest naturalne. Czasem to jest pastisz, czasem to jest dwuznaczne, czasem to wymaga podwójnych okularów, ale jednak zawsze to jestem ja za tym tekstem stoję i ja ten tekst śpiewam, wypowiadam. Więc to jest oczywiste dla mnie. Zawsze tak było. Nie uważam, że śpiewanie piosenek, to się teraz zrobiło modne, że wszyscy tylko sami sobie wszystko piszą. Można sobie pisać, jeżeli się akurat ma dobry pomysł i jeżeli się umie to robić. Kiedy się jest w gorszym momencie albo się nie ma pomysłu, dobrze jest czasem poszukać, bo słów na świecie zamkniętych dobrze w zwrotkach jest wiele. Wielu poetów pisało tak jakby piosenki, tylko że one są ukryte w ich tomach. Można je też znaleźć i wyciągnąć i pokazać światu raz jeszcze. Ten sam zapomniany wiersz sprzed wielu, wielu lat na przykład nagle ożywa w formie piosenki dziesiątki lat po śmierci autora. Czy to nie jest właśnie dowód nieśmiertelności poezji?
2: żyjesz i jesteś meteorem. Lata całe tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie druciknie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli, masz ryte w metalu, krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło. Oto płaczesz. Po kątach trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują. Zamiast kwadratów rąby w każdym głosie słychać w całym bezwstydzie.

0: pozwolę sobie powiedzieć, że no, trzeba nie zamykać się w sobie, a szukać tej poezji, czytać ją, znajdować w tej poezji również siebie. I wtedy zdecydować, czy to jest dla mnie tekst, czy nie. I teraz wracając, no pan milczał na przykład nowymi piosenkami 11 lat, bo też pomyślałem, że nie trzeba szukać, a też pomilczeć po prostu, skoro się nie ma nic do powiedzenia. Ale te 11 lat to jest fajny proces, musi pan przyznać, kolejny. Niby zachowany Grzegorz Turnał, niby go rozpoznaje na tej płycie, jest taki sam jak lata temu, no ale coś się tam zmienia i też poszukiwanie tekstów tutaj nabiera głębszego znaczenia, bo inny moment swojego życia, również artystycznego, pan chce zaznaczyć.
1: Ja nie spędziłem tych 11 lat w pieczarze jakiejś, czy w wieży. Bardzo dużo na różnych polach się udzielałem i można nawet powiedzieć, że ja nie bardzo miałem czas na te płyty wcześniej. No ale wreszcie sobie wyznaczyłem jakiś termin, bo też uważam, że terminy są dobre i zdrowe. Trzeba sobie powiedzieć wtedy, a wtedy skończę coś, z czym się noszę od jakiegoś czasu. No i tak też było w przypadku 6 godziny. Po prostu musiałem wymyślić miejsce, w którym będziemy nagrywać, czas, w którym będziemy nagrywać i się do tego przygotować. Ja myślę, że wiek tutaj ma znaczenie. 6 godzina to też tak bardzo umownie 6 dekada życia. Pewne rzeczy już się odkryły, pewne się zakryły jeszcze bardziej, pewne się uprościły, inne się jeszcze bardziej utrudniły. Krótko mówiąc, jest to już moment na podsumowania, ale jeszcze nie całkiem wieczór.
0: No, ja myślę, że to nie jest nawet do końca moment na podsumowanie, ale takie zatrzymanie, właśnie zachwycenie się pewnymi momentami. To jest to przed zimą, że się stoi i po prostu się widzi coś, co człowieka zatrzymuje, prawda? Może ta refleksja przyjdzie znowu po latach.
1: No właśnie, to jest ciekawe, co przyjdzie po latach. Ja raczej pracuję nad sobą w kierunku nie przejmowania się za bardzo tym, co będzie, tylko cieszenia się tym, co jest, póki jest się z czego cieszyć. A dla mnie jest się z czego cieszyć, bo mam cały czas poczucie tego, że to, co robię, jest komuś potrzebne. To jest podstawowa rzecz. Nie wierzę w sztukę dla sztuki, w tym sensie, że artysta bez odbiorcy nie istnieje, bo to jest komunikat. Człowiek wysyła światu, wysyła swoje widzenie siebie poprzez jakąś formę, którą wybiera i musi czekać na odpowiedź, bo inaczej to nie ma sensu. Oczywiście często ta odpowiedź przychodzi, jak w przypadku wielu twórców odkrytych, przychodzi dopiero po jego śmierci, ale ja mam to szczęście, że mogę obserwować ludzi na koncercie, którym po coś to, co ja robię, jest potrzebne już od tylu lat i ja sobie to bardzo cenię.
0: No to odkrywa pan też od lat, mogę powiedzieć, że to się zmienia, tak jak pan obserwuje, jak jest pan potrzebny, albo jak jest potrzebna ta piosenka, którą pan wykonuje?
1: Świat się zmienia, świat ma fazy takie, owakie, wiemy przecież. Ale to, że na przykład teraz przychodzą do mnie ludzie młodsi od mojej córki, mylę się z tymi etykietami pokoleń, nie chcę używać tych wszystkich X-ów, Z-ów, jakichś tam. W razie ludzie 20-paroletni i ich to ciekawi, frapuje, czy to są muzycy, czy to nie są muzycy, nieważne, znaczy ważne, ale nie w tym kontekście. To są ludzie, którzy, jak mówię, młodsi od mojej córki, czyli znaczy, że ja cały czas z tego mojego czasu, z mojej młodości, coś przeniosłem, coś utrwaliłem, coś dalej przekazuję, co jest istotne dla kolejnego pokolenia. To by świadczyło o tym, że moje wybory były słuszne. Też pewne rzeczy, które się zrobiło, równolegle odbywały się, równolegle z tymi, których się nie zrobiło. Czyli niepopełnianie pewnych rzeczy, pewna zachowawczość w moim wypadku, bo ja przecież mogłem w pewnym momencie eksperymentować, mogłem pójść, nie wiem, no, spróbować siebie samego w coś przedzierzgnąć, zamienić, jak no, wielu artystów, no, David Bowie, nie wiem. Ale ja w jakimś sensie zachowawczo pozostałem przy tym, co wydawało mi się najbardziej naturalnie wynikać z mojej konstrukcji, z mojego uformowania jako dziecka. Wszystko bierze się z dzieciństwa, właściwie większość rzeczy. I to, jak zostałem uformowany i co zostało z tego uformowania i na tym zbudowałem jakby dalszy ciąg, że to dalej działa, to znaczy, że ta konstrukcja nie była chybiona, że ona nie była fałszywa, że ona nie była tylko jakimś takim dymem z komina, że w tym znaczy, że było coś trwalszego niż tylko chwila zabawy. O, tak.
2: Radio Łódź. Autopromocja.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
5: Veni, vidi, winy. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak.
4: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
6: pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
7: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w patio Portu Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator. Artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio Portu Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
8: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
9: Co panią boli?
10: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
9: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
10: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
11: Po reklamie.

Wciąż mam bilety na film o miłości. Ostatni seans, za wcześnie, za późno. O wszystkim

Grzegorz Turnał dzisiaj opowiada o sobie, nie tylko o ostatniej swojej płycie Szósta godzina, ale w ogóle o swojej twórczości. Grzegorz Turnał, który za sprawą płyty Szósta godzina wciąż w trasie koncertowej był w Łodzi. Wtedy mieliśmy okazję porozmawiać, przypomnę. I gawędzimy sobie o tym jego tworzeniu, o tym skąd to się bierze, czy też brało i jak to się tak naprawdę zmienia.

takie włosy, jakie masz, to miałabyś też inne życie i innym życiem sobie żyłabyś.

taki ogród, jaki masz, to miałabyś też inne troski i inny powiat niż krakowski. Chmurzył lub złociłby ci twarz. Gdybyś spotkała kiedyś kogoś, kto byłby inny niż nie ja, to miałabyś też inne życie,

właśnie w te włosy, jakie masz. To miałbym jakieś inne życie i szczęścia szukał gdzieś po kątach. Szukał gdzieś po kątach, lecz żaden kąt by nie był nasz. Gdyby kiedyś jacyś ludzie z włosami, jakich nie masz ty, chcieli zaśpiewać tę piosenkę.

0: użył pan kilkakrotnie stwierdzenia coś, coś przetrwało, coś dałem, coś jest. To co to jest to coś?
1: No właśnie, no to jest zaimek uniwersalny i zaimek

0: potężny, ogromny, zaimek ogromny, powiedziałbym.
1: Ryzykuję, bo pytam poetę, ale proszę.
0: Nie ryzykuję, ja zaryzykuję, bo powiem, taki jest tytuł chyba ostatniego tomu wierszy Czesława Miłosza. To. No więc jak ja mogę panu odpowiedzieć, jak sam Miłosz zostawił to jako tytuł tomu? Akurat teraz wziąłem sobie do czytania dwa tomy wierszy. Dawno tego nie robiłem już, bo nie wiem, jakoś od dawna już czytałem tylko jakąś prozę. Dwóch ludzi właściwie z mojego środowiska, prawie z tego samego pokolenia, Świetlickiego i Bonowicza. Jeden mój kolega z klasy, bliski człowiek, Wojtek Bonowicz, drugi zupełnie na innym biegunie, ale już z Krakowem bardzo też związany od wielu, wielu lat. Szalenie oryginalny i rozpoznawalny Świetlicki. I czytam teraz ich wiersze i kolejny raz aż miło mi się zrobiło, jak bardzo poezja jest potrzebna i będzie potrzebna. Jak bardzo nie zmieniła się jej rola w kulturze. Jak bardzo, mimo tego wszystkiego, co jest teraz, wydawałoby się zwycięskie, czyli sztuczności, zaprzeczenia właściwie potrzeby ludzkiego błędu. Mówię tu o sztuczności też tej inteligencji, którą sami stworzyliśmy. Pewna apoteoza perfekcjonizmu, że nagle poeta goły, samotny, taki jaki jest, ze swoim tomem wierszy jest 100 razy silniejszy od wszystkich możliwych wyrobów sztucznej inteligencji. Przynajmniej dla mnie.
1: Okay.
0: A czytam dwóch bardzo biegunowo od siebie oddalonych autorów.
1: To
0: więc
1: prawda.
0: To mnie pociesza. A ja jestem zupełnie jeszcze innej galaktyki, bo ja jestem z takiego mainstreamu piosenkowego. Pokazuję się na jakichś festiwalach, koleguję się i z jazzmenami, i z piosenkarzami popowymi, i z klasykami. Ja jestem człowiekiem, który lubi wędrować po różnych bajkach, jak w panu Kleksie. Wchodzę furtkami do różnych bajek, ale widać, tak mi było pisane, no, taki jest mój los. I nie udaję ani poważnego bardzo poety, ani poważnego bardzo klasyka. Po prostu jestem trochę dzieckiem w tym wszystkim, myślę, i tak już zostanę.
1: Takie momenty z życia pan sobie zapisuje najwyraźniej i rzeczywiście one się składają na pana charakter. I to ja powiem tak, ale my jesteśmy starej daty, żeby nie powiedzieć, że to pan jest starej daty, bo nie wiemy tak naprawdę, jak ta poezja dla młodych ludzi, jakie ma znaczenie i na ile zabiera im czas, prawda, i widzenie tego świata.
0: W 1984 roku, jak zadebiutowałem i było zainteresowanie, taki młody, 16-letni chłopiec, o co mu chodzi, wywiad, jakiś pierwszy wywiad do Gazety Krakowskiej. Czy myślisz, że w tych czasach komuś jest jeszcze potrzebna poezja? I to było 40 lat temu. Ja nie mówię, że to jest dużo, 40 lat to nie jest dużo, ale relatywnie jest dużo jednak.
1: Dlatego pytania jest.
0: Więc to pytanie się powtarza, odkąd ja zacząłem to robić. No i odpowiedzią są przeważnie wypełnione sale, w których gram, płyty, które są słuchane, puszczane. No chociażby to, że pan przyszedł porozmawiać ze mną, znaczy, że kogoś to interesuje.
1: To prawda, ale nie oni mnie tu przysłali. Przyszedłem sam i odważnie tutaj stawiam pewne pytania. Myślę, że ma pan rację co do tej poezji, ale do piosenki również. Teraz tak przejdę, że piosenka też jest nam bardzo potrzebna. Piosenka nawet szybciej niż poezja dociera do nas, bo jest wszędzie. I teraz tylko kwestia mojej percepcji, którą piosenkę zatrzymuję w sobie, zauważę, nie jest tłem, czyli czego ja potrzebuję, ale też pan ma wpływ na to, prawda? Jak pan wykona swoją piosenkę. I tutaj mówimy o tych też harmoniach przedziwnych, które wciągają człowieka. Gdzieś tam mówi pan, że flirtuje z jazzem, flirtuje tam z innymi gatunkami muzycznymi. Zawsze pan tak robił przecież, żeby zaciekawić.
0: Znaczy może nie, żeby zaciekawić, tylko żeby sobie samemu sprawić przyjemność, ponieważ ja jako słuchacz, jako odbiorca muzyki zawsze zwracałem uwagę na niestandardowe rozwiązania harmoniczne. Zawsze już jako dziecko byłem znudzony utworami, w których byłem w stanie przewidzieć, jaki będzie przebieg harmoniczny. Jeżeli czułem, że to jest tak, jak ja myślę, że będzie, to czułem zawód, rozczarowanie, nudziło mnie to. A lubiłem kompozycje i kompozytorów, którzy mnie zaskakiwali, których rozwiązania były dla mnie nieoczekiwane. I potem, kiedy sam zacząłem coś pisać, to automatycznie zacząłem oczekiwać od siebie tego samego, żeby siebie samego zaskakiwać. Jak pisałem coś i coś wydawało mi się oczywiste, to od razu budziła się we mnie podejrzliwość i starałem się coś z tym zrobić. I czasem to prowadziło na manowce i czasem wiele moich piosenek tam, jak słucham, to uważam, że są przekombinowane, przekomplikowane. Ale musiałem przejść tę drogę. To nie jest tak, że się od początku wszystko wie. Wydaje mi się, że na tej płycie ostatniej zachowałem jakiś taki zdrowy rozsądek i jakieś dobre proporcje między troszkę zgęszczeniem i troszkę już teatrem radiowym, teatrem poezji, a piosenką po prostu par excellence, no, czyli tym, co powinno być w miarę zapamiętywalne, w miarę emitowalne w radiu.
2: Jedliśmy agrest. Agrest po burzy.

piliśmy wino. Żyliśmy dłużej.

0: Zadam w takim razie pytanie, w jakim kierunku będzie pan dalej podążał? Bo to, że pana to nadal nie nudzi, fascynuje piosenka, to słychać na tej płycie.
1: Żebym to ja wiedział, mam różne pomysły, różne propozycje. Teraz na przykład w lecie zrealizuję pomysł zagrania 15 moich utworów tylko z symfoniczną orkiestrą, bez mojego zespołu, 50-ponadosobową, i to będzie wystawione 5 razy w dużych miastach w ramach takiego festiwalu Letnie Brzmienia, ale już równolegle będę grał koncerty w klubie jazzowym w Warszawie, gdzie już gram od paru lat w lecie przynajmniej 4 koncerty i w tym roku też gram 4 koncerty i to na przykład gram tylko z Atom String Quartet, albo z moim kolegą solistą, gitarzystą basowym, albo z udziałem mojego zespołu, mojego trio. Więc od wielkich form symfonicznych do bardzo małych klubowych. I to się wszystko zdarzy w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Równolegle piszę muzykę do serialu o Puciu dla najmłodszych, wchodzi za chwilę do kin. Druga seria pod koniec sierpnia, więc to jest też zupełnie inna robota i bardzo, bardzo się z tego cieszę i bardzo dużo się już nauczyłem. Ostatnie 9, no właściwie wszystkie te lata poprzednie, ale w ostatnie 9 intensywnie pisałem dla teatru, bo byłem w Teatrze Lalka, też takim kierownikiem muzycznym w Warszawie. Te wszystkie zajęcia z różnych bajek potem muszą w jakimś sensie przez moją głowę, przez mój organizm się przefiltrować i znowu się z tego takiego długiego okresu, długiego w tej chwili, nie tak długiego, ale jakiegoś okresu nierejestrowania, nienagrywania nowych rzeczy, destyluje, może tak bym powiedział, destyluje się jakaś forma. I czy ta forma, która się wydestyluje z tych moich zajęć obecnych, to będzie bardziej w stronę jeszcze bardziej kameralną, nie, może nagram płytę solo z fortepianem, nie wiem. Czy na przykład właśnie nagram z Atomami płyty, że tylko oni i ja. Naprawdę nie wiem. To się wszystko okaże. Zobaczymy, czy w ogóle coś nagram, bo przecież nic nie jest dane na zawsze i wszystko jest, no, tymczasowe właśnie. Więc zobaczymy. Nie ma co obiecywać. Mam nadzieję, że jak dobrze pójdzie, to w ciągu najbliższego roku, 2 maksymalnie, coś nowego nagram.
0: To zabrał mi pewne pytanie, kiedy jednak będzie nowa płyta, kolejna. A ta 6 godzina to jaka w takim razie? Bo widzę, że bardzo różnorodna, kolorowa, pełna wręcz wyzwań artystyczny.
1: Zawsze mam tak, że no płyta powstaje, potem jest jej wydanie takie jakby narodziny, prawda, i okres promocji, kiedy ona jest taka ze wszystkich stron już oświetlona, dużo się mówi, ja muszę dużo mówić w różnych miejscach i potem zapada taka przyjemna cisza i ta płyta zaczyna swoje drugie życie koncertowe. W Łodzi gramy chyba 7 koncert promocyjny i cieszę się, bo ta płyta, te piosenki, one jak zawsze, zresztą już tyle tych płyt i tyle tych tras koncertowych promujących, dostają pewnej nowej, zupełnie niespodziewanej czasem aury. Niektóre piosenki wyskakują z czymś takim, czego nie ma na płycie. I za każdym razem, jak je gram na koncercie, to mam taką przyjemność z tego, że za każdym razem właściwie tak jakbym na nowo tę piosenkę wpisał.
0: No to na nowo też przeżywa pan pewne jakieś momenty. Ale to ja powiem o 2 rzeczach. Wziął sobie pan improwizatorów do składu, no to mogą zmienić wiele rzeczy. Dorota Miśkiewicz również, prawda? No to już jest jakby podstawa i założenie.
1: Tak, mamy dużo takich otwartych miejsc, bez przesady, bo jednak to jest wszystko napisane, ale ponieważ mam kolegów, najdłużej gram z Leszkiem, to już jest no, ponad 30 lat, z Robertem właściwie też, z Czarkiem ciut krócej, ale to jest taki zespół, który się już naprawdę dobrze zna i rozumie. Pewne rzeczy są pozawerbalne, natomiast z Atomami, no to jest materiał napisany, ale jak gram z nimi solo, a już grałem solo, to mamy taką przestrzeń właśnie wtedy do improwizacji, do zabawy. Także może się kiedyś zdarzy, zaproszę państwa też na taki koncert. Na razie 6 godzina będzie odpowiednio, że tak powiem, dopieszczona w formie koncertowej, że ci, którzy znają płytę, to się nie rozczarują.

0: kiedyś jest ostatni bal.
1: A gdzieś na boku, zostawiając już samą poezję, pytałem również o szóstą godzinę, pana szóstą godzinę. To Grzegorz Turnał, jak tak spogląda na siebie i twierdzi, szósta godzina, o, najlepsza moja godzina?
2: Został mi jeszcze miesiąc. Dekadę zaczynamy nie od 6.0, tylko od 6.1,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak.
2: No to jeszcze mi został rok, powiedzmy, tak, bo to się tak liczy, tą szóstą dekadę. Ale to już jest tak przyjemnie, można powiedzieć, że już się zmienia ta cyferka na początku. Więc został mi dokładnie miesiąc, bo jestem z 31 lipca. I myślę, że to jest dobry moment dla faceta, dla kogoś, komu się udało mieć fajną rodzinę, wnuczkę jeszcze cudowną. To jest naprawdę dobry moment i chyba dobry moment w razie jakichś mrocznych myśli do tego, żeby się oprzeć na tym, co się ma i się starać jakoś od tego odbijać za każdym razem. Nie każdy ma codziennie taką jazdę, żeby się cieszyć ze wschodzącego słońca. Wiem o tym doskonale, bo sam miałem różne dołki, ale ta pora w życiu jest dobrym momentem, żeby się właśnie nauczyć tego legendarnego chwytania dnia takiego, jakim jest.
1: To tego życzę. Czego jeszcze mogę życzyć?
2: Bardzo dziękuję. Ja już wszystko mam. Naprawdę, dziękuję bardzo.
1: Grzegorz Turnał, to ja dziękuję bardzo. No to spotkamy się, jak już ta jedynka tam wskoczy, tak?
2: O, właśnie. Czyli 100 lat pan mi życzy. Bardzo dziękuję.
1: No, dokładnie, dokładnie. Ale spotkamy się wcześniej, jak 6.1 będzie. Dziękuję bardzo.
2: 6.1, dobrze, 6.1. No właśnie jeszcze tylko dorzucę, że nasi idole, chociażby pan McCartney, parę tygodni temu skończył 84 lata i jego słynna piosenka When I'm 64, już może brzmieć When I'm 84.
1: A teraz mi pan przypomniał, że przecież od Beatlesów u pana też się w pewien sposób zaczęło.
2: O tak, zdecydowanie.
1: I cytatów mógłby pan jeszcze więcej zrobić.
2: No więc dlatego się cieszę, że za chwilę będę już w tym wieku, gdzie będę mógł zacząć śpiewać When I'm 64.
1: No to jako puentę, to niech pan zacytuje jakiś swój tekst.
2: Ja nie jestem swoim wielbicielem, proszę mi wierzyć. Ja lubię taki tekst, to jest czysta grafomania, ale jak się to śpiewa, to brzmi nie najgorzej. Przychodzi czasem do głowy ta myśl, że można by tak zacząć inaczej żyć, mieć chęć do pracy i żyć inaczej. I potem jest jeszcze mniej palić, więcej czytać, znacznie mniej jeść. To jest jedna z pierwszych moich piosenek, już wtedy miałem tak włączoną samokrytykę, taką sybaryctwa, jak to się mówi. To się nazywa Kto wie, czyli piosenka o chęci. To jest z pierwszej płyty. No to chyba jest cały czas aktualne.
1: Teraz już wiem, dlaczego lepiej śpiewać, niż po prostu tak cytować poezję. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

I to właśnie ta piosenka, do której lubi powracać Grzegorz Turnał, albo cytować, bo to z pierwszej jego płyty, przypomnę, autorskiej jego płyty. I tyle w dzisiejszym spotkaniu, bliskim spotkaniu z Grzegorzem Turnałem, który o sobie opowiadał, nie tylko o najnowszej płycie, Szósta godzina. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
4: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
6: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, jest 16. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich nowe ugrupowanie na polskiej scenie politycznej. W jego zarządzie znalazła się łódzka posłanka. Kolejna usługa w łódzkim porcie lotniczym, znana już z innych lotnisk. A także drugi zlot fanów kapibary w Orientarium Zoo Łódź. Na noc zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, na jutro przelotne opady deszczu i miejscami burze. Nowa partia w polskim parlamencie. Na czele ugrupowania o nazwie Unia Centrum stanęła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Wśród czworga wiceprzewodniczących jest łódzka posłanka Ewa Szymanowska i europoseł Michał Kobosko. To politycy, którzy w lutym opuścili Polskę 2050. Parlamentarzyści związani z nowym ugrupowaniem pozostają w koalicji rządzącej. Paulina Hennig-Kloska mówi, że Unia Centrum ma budować nowoczesne i odpowiedzialne centrum polskiej sceny politycznej.
14: Wartości takie jak odpowiedzialność za państwo należy łączyć z odwagą. Rozwój gospodarczy kraju z dbałością o środowisko. Chcemy taki katalog wartości reprezentować na scenie politycznej.
13: Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum odbędzie się we wrześniu. Wtedy politycy ugrupowania przedstawią kierunki programowe. Kolejna próba uzgodnienia nowych unijnych sankcji na Rosję. Naradę ambasadorów państw wspólnoty zwołano w trybie pilnym. Czasu na ustalenie 21 pakietu sankcji jest coraz mniej, bo w środę automatycznie skorygowany i podwyższony zostanie limit cenowy na rosyjską ropę. A to oznacza większe wpływy do budżetu Kremla. Komisja Europejska chce zamrozić obecny pułap cen do stycznia. Natomiast Grecja, Malta i Cypr, których firmy transportują rosyjską ropę do państw spoza Unii, boją się utraty dochodów. Niektóre kwestie zostały z projektu usunięte. Jak ustaliło Polskie Radio, sankcjami nie zostanie objęty zwierzchnik cerkwi prawosławnej, patriarcha Cyryl. Przez kilka lat chronił go węgierski premier Viktor Orban, a teraz wykreślenia patriarchy z listy sankcji zażądała Bułgaria. Na lotnisku w Łodzi uruchomiono usługę Fast Track. To dodatkowo płatna opcja, która pozwoli pasażerom ominąć kolejkę do punktu kontroli bezpieczeństwa. Rozwiązanie jest stosowane we większych portach lotniczych i może mieć szczególne znaczenie w wakacje, gdy ruch na lotnisku jest większy. O szczegółach nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
15: Fast Track działa w godzinach odpraw i daje pasażerom możliwość skorzystania z wydzielonego przejścia. Usługę można wykupić już podczas rezerwacji biletu m.in. w aplikacji lub na stronie linii lotniczej Ryanair, a także zarezerwować później przez stronę lotniska i opłacić bezpośrednio w punkcie informacji lotniskowej. Choć Lublinek nie jest dużym portem lotniczym, takie rozwiązanie może sprawdzić się teraz w sezonie letnim, gdy w krótkim czasie odprawianych jest wielu pasażerów lotów czarterowych i rejsowych. Wtedy przed kontrolą bezpieczeństwa mogą tworzyć się większe kolejki. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
13: W sezonie letnim z portu lotniczego w Łodzi można polecieć do popularnych kurortów, m.in. w Turcji, Grecji i Albanii.
5: Więcej na radiołódź.pl.
13: Fani kapibary tłumnie przybyli do łódzkiego orientarium na zlot. Przez cały dzień odwiedzający mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych atrakcji, to m.in. gra terenowa, dmuchańce czy pokazowe karmienie. Kapibary to największe gryzonie świata, mówi opiekun tych zwierząt w łódzkim zoo Mikołaj Sitkiewicz.
16: Są to zwierzaki bardzo sprawne, świetnie potrafią pływać, potrafią bardzo szybko biegać, z prędkością zawodowych piłkarzy. Trzymają się też w stadach, nawet do kilkudziesięciu sztuk.
17: Wygląda na małą w telewizji, ale jest duża na żywo.
18: Ten spokój kapibary, to, że zwolni, uspokój się i korzystaj z chwili. I to mi się bardzo w kapibarach podoba.
19: Bardzo dobre, super wręcz.
20: Pierwsze raz do czynienia mam z takim zwierzęciem.
13: Dodają uczestnicy z lotu. W łódzkim orientarium mieszkają trzy kapibary, siostry bliźniaczki. Bliźniaczki Kapi oraz Bara i jeden samiec Puerka. Zdjęcia ze zlotu można znaleźć na radiołódź.pl, a kolejne wiadomości o 17. Przed wieczorem w regionie możliwe przejaśnienia, ale nadal także przelotne opady deszczu. Noc już bez opadów, temperatura spadnie do 13 stopni. Jutro ma być pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Na wschodzie województwa możliwe burze z dość silnymi opadami. Będzie cieplej niż dziś, nawet 25 stopni.

Agata Zielińska, dzień dobry. W Historiach Nieodległych posłuchamy dzisiaj reportaży, które opowiadają o życiu blisko natury, a po godzinie 17 przypomnimy postać Jana Karskiego. Sięgniemy do archiwalnych nagrań, które powstały podczas jego pobytu w Łodzi w 1996 roku. Zaczniemy od reportażu Zielona recepta. Ten reportaż będzie o kąpieli leśnej, czyli kąpieli naszych zmysłów w leśnych dźwiękach, barwach, zapachach i kształtach. To będzie leśny spacer, podczas którego możemy oderwać się od problemów zewnętrznego świata, zapominając o problemach dnia codziennego. Przewodniczką po leśnej kąpieli zmysłów jest Klaudyna Andrijewska.

0: Jesteśmy w lesie. Ja myślę, że jakieś 6 km od Zelowa, że to będzie najbliższa miejscowość, to będzie Zelów. A tutaj wokół nas, no to właśnie może gdzieś tutaj po drugiej stronie drogi jakieś domki. I ten jeden z nich to ten szary, w którym ja mieszkam. Całkiem od niedawna, chociaż jak się chwilę zastanowię, to okazuje się, że to już 4 lata. A mnie się cały czas wydaje, że sprowadziłam się tutaj tydzień temu, bo zachwyt lasem jest wciąż ten sam. I kiedy rano otwieram oczy i okazuje się, że to jest właśnie to moje miejsce na świecie, to budzi to nieustannie tę samą radość. I chyba ta radość w pewnym momencie stała się dla mnie takim punktem wyjścia do tego, żeby pomyśleć o tym, jak się można tym podzielić z innymi. Jak pokazać innym las tak, żeby poczuli, może nie to samo, bo to nie o to chodzi, prawda? Jesteśmy tak inni i ta więź z przyrodą dla każdego jest czymś zupełnie indywidualnym. Ale żeby właśnie drugi człowiek mógł poczuć emocje, przeżyć, odbudować albo zbudować, jeśli jest taka potrzeba, swoją drogę do lasu, swoją więź z przyrodą, z naturą. Była myśl, żeby się wyprowadzić z miasta. To nie była moja myśl, to była myśl mojego męża Michała. On miał takie marzenie. Ja mam takie wrażenie, że stałam obok tego marzenia i tak się przypatrywałam, co on z tym zrobi. Natomiast kiedy mnie tutaj przywiózł, żeby mi pokazać działkę, którą znalazł i żeby rozważać jej zakup, kiedy wysiedliśmy z samochodu, po naszej działce przebiegło stado saren. Do tej pory się śmiejemy, że to były jakieś sarenki, które Michał przekupił. ale to był ten moment. Być może tak miało być, być może to jest jakaś magia lasu, może to miejsce w jakiś sposób chciało mnie do siebie przyciągnąć. Przebiegły sarenki, potem kiedy zaczęłam się rozglądać, zobaczyłam takie młodziutkie brzuski, które właściwie, nie wiem, może dorastały mi do pasa i wyobraziłam sobie, jak one będą wyglądały właśnie za kilka lat przez moje kuchenne okno, którego jeszcze nie było i nawet jeszcze nie było wtedy planu w domu. I to był ten moment, kiedy poczułam, że chcę tutaj mieszkać, że chcę z tym miejscem związać swoje życie. Nie wiem, na ile wtedy to rozumiałam i to czułam, jak bardzo las mi pomoże, jak bardzo mnie uzdrowi i jak pomoże mi też szukać nowej drogi w życiu. Nie, myślę, że nie zdawałam sobie absolutnie z tego sprawy. Pierwsze może takie rzeczy, które się wydarzyły, to zauważyłam to, że ja się nauczyłam odpoczywać. Że przestałam biec nieustannie w tym kołowrotku, na którym zawsze musi być ten napis produkcja, prawda? Że takie poczucie, że trzeba cały czas coś produkować. Czy to zawodowo, czy nawet prywatnie. To jeśli nawet tak nie pracuję, nie jestem w pracy, to powinnam coś produkować, jakąś wartość, a okazało się, że tą wartością to może być mój odpoczynek, mój wewnętrzny spokój, który daje mi las. I to był taki pierwszy moment, kiedy się okazało, że ja mogę się położyć na leżaku i patrzeć w korony drzew i nic nie robić. Wiem, że to może trochę dziwnie brzmi, ale to dla mnie wtedy było odkrywcze. I po pewnym czasie, właśnie jak mówiłam, przyszła myśl, jak to pokazać innym, czy są jakieś narzędzia do tego, jak to się robi. I trochę przypadkiem, ale to tak właśnie, jak ja sobie to tak myślę, to chyba w życiu nie ma przypadków. To się tak nam wydaje, że coś się dzieje przypadkowo. Trafiłam na takie informacje, że jest coś takiego jak kąpiel leśna. Że są sposoby na to, żeby właśnie pokazać ludziom, jak wejść do lasu z pewną uważnością, otwartością, z takim zaangażowaniem zmysłowym. Zaczęłam czytać, interesować się i wtedy trafiłam na kurs przewodniczek i przewodników kąpieli leśnych. To była dla mnie niezwykła przygoda, przepiękna podróż, nie tylko w głąb lasu, ale też w głąb siebie. Pamiętam, jak na pierwsze zajęcia miałam przygotować tekst, w którym miałam opisać moją relację z lasem. To był pierwszy raz, kiedy ja zaczęłam się nad tym świadomie zastanawiać. Czym jest dla mnie przyroda, czym jest dla mnie natura, czym jest las, czym jest każde drzewo, które spotykam. I od tego momentu też przyszło mi do głowy, że to nie jest tak, że ja jestem jakaś dziwna, że to, co czuję i co myślę o przyrodzie, jest jakieś dziwne. Zrozumiałam, że inni ludzie też tak mają, że też mają takie potrzeby, mniej lub bardziej uświadomione. Ale poczułam, że w tej relacji z przyrodą jest coś pięknego, coś, co mnie bardzo, bardzo do siebie przyciąga i że ja chcę to zrozumieć, chcę to poznać i chcę to w swoim życiu pielęgnować, że to może być bardzo ważna część mnie, mojej tożsamości. I to jest chyba jedna z największych nauk, jakie wyniosłam z tej mojej przygody, z tego mojego spotkania z kąpielą leśną, czyli Shinrin-yoku. To jest właśnie to poczucie, że ja jestem częścią natury. Że to nie jest tak, że my tutaj przychodzimy i jesteśmy gościem. My wracamy do domu. To jest nasz prawdziwy dom. I za każdym razem, kiedy wchodzimy do lasu, to tak jakbyśmy wracali do domu. Oczywiście słuchamy też lasu. My teraz też możemy posłuchać, jak śpiewają nam ptaki.
1: Nie ma tutaj ciszy.
0: Nie ma, prawda? A jednocześnie jest to bardzo kojące. Znaczy my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że w mieście jesteśmy nieustannie narażeni na hałas, który powoduje pewien poziom stresu. To zanurzenie w tym stresie jest takie nieustanne, my jesteśmy już niestety do tego przyzwyczajeni. I dopiero kiedy wchodzimy w las, możemy poczuć różnicę, jak to jest właśnie, jak się zanurzymy w to środowisko, które tak naprawdę jest dla nas naturalne, w którym właśnie obniża się poziom kortyzolu we krwi. To są też takie naukowe podstawy Shinrin-yoku. Bo w ogóle Shinrin-yoku to jest taki sposób, zielona recepta, przepisywana przez japońskich lekarzy w latach 80. XX wieku. I lekarze japońscy zauważyli, że ludzie, którzy idą do lasu, mierzy im się ciśnienie krwi przed wejściem w las i potem po powrocie ze spaceru i że obecność w lesie obniża ciśnienie krwi. Późniejsze badania wykazały właśnie też, że obniża poziom kortyzolu, czyli tego hormonu stresu, który jest dla nas o tyle niebezpieczny, o ile właśnie utrzymuje się w naszej krwi przez dłuższy czas. To bardzo źle działa na funkcjonowanie naszego organizmu. My się szybciej starzejemy, chorujemy na choroby cywilizacyjne. I kąpiele leśne tutaj wychodzą właśnie z taką profilaktyką tych chorób cywilizacyjnych, w profilaktyce depresji, stanów lękowych. Oczywiście to nie jest tak, że kąpiel leśna jest lekarstwem na całe zło świata. Mówimy tutaj o takim działaniu profilaktycznym, bo jeśli my już jesteśmy chorzy, na przykład na chorobę albo nerwicę lękową, to oczywiście, że najpierw musimy szukać pomocy medycznej i pomocy lekarza, a być może wspierać leczenie obecnością w lesie czy budowaniem więzi z naturą. Bo oczywiście my możemy powiedzieć, używając pewnego rodzaju metafory, że natura jest lekarstwem na wszystko, to ma takie znaczenie, że po prostu nasza więź z naturą może bardzo wzbogacić nasze życie, może pozytywnie wpłynąć na to, co dzieje się z naszym ciałem, może też spowodować, że my tę więź będziemy z naturą budować też na innych poziomach. To fizyczne bycie, przeżywanie lasu poprzez właśnie zmysłowe zanurzenie, nie mówiliśmy jeszcze o dotyku. Dotyk też jest takim zmysłem, który trochę zaniedbujemy w codzienności. Miasto tego dotyku nie stymuluje. W lesie, w trakcie kąpieli leśnej, jak zachęca się i prosi do tego, żeby dotykać. Dotykać mech, dotykać korę drzew. Tutaj pojawia się też kwestia właśnie dotyku. Możemy dotykać dłońmi, możemy chodzić boso po lesie, jeśli mamy w sobie taką gotowość, ale też mamy to czucie głębokie. To jest coś takiego, co bardzo zauważają mamy, kiedy mają małe dziecko. Dziecko potrzebuje takiego totalnego dotyku, prawda? Chce być noszone, przytulane, może być noszone w chuście, może być noszone w ramionach, ale to nie jest tak, że my tą potrzebę tracimy z wiekiem. Ona cały czas w nas jest i myślę, że czujemy to czasami, kiedy właśnie przytulamy się do bliskich osób. Zachęcam bardzo do tego, żeby w lesie przytulić się do drzewa. Drzewo daje coś takiego, co ma wymiar pewnego oparcia dla nas. Ja mam takie wrażenie, że przytulając się do drzewa, przytulamy się trochę do samych siebie, bo drzewo z takich czysto fizycznych powodów. Oddaje nasze ciepło, bo izoluje. I to jest niesamowite doznanie, takie na poziomie fizycznym. Natomiast to, co się dzieje w naszej głowie, w naszym umyśle, kiedy zaczynamy się przytulać do drzew, no to już jest zupełnie inna historia, bardzo indywidualna. Te sposoby budowania więzi z naturą są podzielone na różne ścieżki. Tych ścieżek jest 5. Jedna z nich właśnie to jest ta obserwacja, zmysłowe zanurzenie, ale my możemy też budować naszą więź z naturą poprzez takie symboliczne myślenie, które myślę, że też nam często towarzyszy, że to, co dzieje się w naturze, odnosimy do tego, co dzieje się w naszym życiu. Jak my się czujemy, kiedy na przykład przychodzi jesień, jakie są nasze potrzeby wtedy, czy może właśnie nie takie trochę jak potrzeby natury, czy nie potrzebujemy wtedy trochę zwolnić, odpocząć, zanurzyć się trochę w samym sobie, żeby przygotować się do zimy, tak jak natura się do zimy przygotowuje. Podobnie jest w momencie, kiedy przychodzi wiosna, której radość się nam udziela. Więc to takie symboliczne myślenie o tym, co dzieje się w lesie i co dzieje się w nas, to jest właśnie ten sposób budowania więzi z naturą. Każdy z nas też ma jakąś swoją historię. Jeśli mieliśmy to szczęście, że w dzieciństwie jeździliśmy na wieś na wakacje, to mamy to, prawda? To mamy to we wspomnieniach, bo tam się to działo naturalnie. Dzieci, jeśli tylko mają taką możliwość, naturalnie spędzają czas z przyrodą. Będą budować świat swojej wyobraźni i świat swojej zabawy w oparciu o to, co znajdą w naturze. Jeśli oczywiście mają na to możliwość i przestrzeń do tego. Więc jeśli mamy takie wspomnienia, to dobrze jest je w sobie pielęgnować. I to wcale nie znaczy, że nie możemy dzisiaj, będąc dorosłym, pójść do lasu, szukać, nie wiem, najdłuższego kija albo drzewa, które przypomina jakiegoś bajecznego stwora. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pójść do lasu właśnie z taką otwartą wyobraźnią, a jeśli mamy swoje dzieci albo wnuki, to tym bardziej, bo to można po prostu wtedy za nimi podążać. Myślę, że to się wtedy samo może zacząć dziać. Ja widzę trochę po mojej córce, którą obserwuję, jak ona się zachowuje, szczególnie kiedy właśnie przychodzi weekend, sobota i kiedy ona wie, że nie musi jechać do miasta i że ona ma cały dzień dla siebie tutaj. I to, co się wtedy dzieje w jej głowie i w jej wyobraźni, pięknie się to obserwuje, takie dziecko zanurzone w naturę. Jest też tak czasami, i myślę, że to jest też coś, co znamy. Przyroda i bycie w naturze staje się dla nas ucieczką od zgiełku miasta, od problemów, od takiej właśnie szarej rzeczywistości. Dobrze jest uciec do przyrody i jeśli mamy taki odruch, to dobrze. To jest taki pierwszy krok do tego, żeby budować relacje z naturą. Jeśli mamy to poczucie, że dostajemy coś, że tu odpoczywamy, że spokój, że zieleń, że śpiew ptaków to jest coś, czego potrzebujemy, coś, co nas uspokaja, to dobrze jest od tego zacząć. W Shinrin-yoku, oprócz tego wszystkiego, co daje nam przyroda, co dostaje człowiek jako jednostka, bo o tym tutaj mówimy, prawda? O profilaktyce chorób, o przyjemności, o radości, o ucieczce od miasta, o odpoczynku, jaki może dać bycie z naturą. Oprócz tego pojawia się też takie myślenie o tym, żeby człowiek odnalazł to uczucie jedności z naturą, a przez to uczucie doszedł do postrzegania natury w sposób uważny, co za tym idzie, empatyczny. Bo kiedy pojawia się w relacji z naturą empatia, to my zaczynamy inaczej z naturą współpracować. Pojawia się szacunek. Można to najłatwiej może tak wytłumaczyć, że jeśli ktoś poczuje się dobrze w lesie, to nie wyrzuci w tym lesie papierków po cukierkach, które właśnie zjadł. I to jest ten taki nadrzędny cel kąpieli leśnych, całej tej idei odbudowywania więzi z naturą, że poprzez to, że my mamy się tutaj poczuć dobrze, to co dzieje się po prostu, tylko wystarczy się na to otworzyć, możemy na powrót zacząć dbać o naturę. Może też później poza lasem dokonywać też takich wyborów, które tę naturę wspierają, a nie szkodzą jej. Kiedy pozostanie w nas ta myśl, a może nawet bardziej niż myśl, to uczucie, którego tutaj doznamy, ta przyjemność i właśnie to poczucie takiego połączenia, bo tak naprawdę my nie jesteśmy jakimś dodatkowym gatunkiem na Ziemi. My jesteśmy jednym z gatunków. I tak naprawdę przecież wszyscy jesteśmy zbudowani z tych samych atomów i niewiele nas różni w sensie takim genetycznym, tak, od mieszkańców lasu. I poczucie tej bliskości. Ja często mówię o tym, że jeśli dozna się tego poczucia jedności z naturą, które może wywołać na przykład kąpiel leśna, to przychodzi takie poczucie, że człowiek czuje się nagle taki mały, nieważny. To tak jak się patrzy w niebo w gwieździstą noc. I wtedy jest tak, że no właśnie można się tak trochę zapaść w siebie, prawda? Że kim ja jestem, jakimś pyłkiem w obliczu tego całego cudu i skomplikowania. Ale jeśli się w tym pozostanie, to natura wtedy podpowie, co pomyśleć dalej. Że tak, jesteśmy mali, ale jesteśmy bardzo ważną częścią tego całego systemu. I w tej małości można poczuć swoją przynależność. Tak? Kiedy czujemy przynależność, to czujemy wspólnotę. A chyba nie ma piękniejszego uczucia niż poczuć wspólnotę z naturą. Oczywiście, że przez to, że my jesteśmy od natury oddzieleni, to, co napotkamy w lesie, może budzić nasze obawy, lęk. Na przykład właśnie głośny dźwięk obijających się o siebie gałęzi. Działa wyobraźnia, prawda? Czy gałąź się nie złamie, czy na mnie nie upadnie. To oddzielenie od natury powoduje, że rzeczywiście możemy czuć zagrożenie. Bardzo różni ludzie przychodzą do lasu i różne mamy lęki. To może być wiatr, a może być lęk przed owadami, który też powoduje, że nie jesteśmy w stanie w pełni się odprężyć. Tutaj może być bardzo różnie. I lekarstwem na to jest po prostu być. Zanurzać się w las powoli, we własnym tempie, wybierając właśnie taki dzień, kiedy może są bardziej sprzyjające warunki atmosferyczne, kiedy jesteśmy odpowiednio też ubrani, zabezpieczeni, na przykład przed owadami. I robić to powoli, żeby ten lęk sobie tak powoli, powoli odpływał, ale w pełnej akceptacji. Nie wymagać od siebie, tak? To nie jest tak, że jeśli przychodzimy pierwszy raz na kąpiel leśną, to nie znaczy, że musimy od razu położyć bez maty na mchu, prawda, i przysypać igliwiem, bo może niekoniecznie jesteśmy w tym momencie na to gotowi. Od przewodnika też właśnie zaaranżowanie tej przestrzeni, to do niego należy. Przed kąpielą leśną najczęściej wypełniamy ankietę, w której udzielamy informacji właśnie o tym, jaka jest nasza relacja z naturą, czy jesteśmy pierwszy raz na takim spotkaniu, czy to już jest nasze kolejne, tak żeby przewodnik też mógł się przygotować. Co jeszcze bardzo ważnego, każda kąpiel leśna zaczyna się od rozmowy i też od rozmowy o bezpieczeństwie. Ja informuję na przykład o tym, jakie zwierzęta możemy spotkać w lesie, w którym się znajdujemy, co się może wydarzyć, jak się zachować, kiedy uczestnik kąpieli właśnie poczuje się zagrożony. Nawet jeśli to jest jakiś lęk irracjonalny, nawet jeśli to jest kwestia właśnie tego, że na kogoś wszedł pająk, a ktoś ma z tym problem, bo to też się zdarza, tak? Kąpiel leśną można w każdej chwili przerwać, wrócić do przewodnika albo poprosić po prostu o to, żeby ją zakończyć i wrócić w bezpieczne miejsce, bo nie da się tej relacji z naturą budować w tym stanie takiego poczucia lęku. O to trzeba bardzo dbać. Myślę, że takim zagrożeniem zupełnie realnym są na przykład kleszcze. I tu też no, my musimy się zabezpieczyć, prawda, kiedy idziemy do lasu. Dobrze też mieć taką świadomość, i to też przewodnik, przewodniczka powinni powiedzieć, że potem już po zakończonej kąpieli w domu dobrze jest się obejrzeć. Tak, dokładnie sprawdzić i żeby tutaj to ryzyko zminimalizować. To może tak być, że osoba, która odłączona od natury tak bardzo, przeżywa różnego rodzaju niepokój związany z tym przebywaniem, takim bardzo właśnie już głębokim, bezpośrednim w naturze, i o to trzeba zadbać. Schemat z tego zanurzania w las jest podobny. Zaczyna się wszystko właśnie od informacji. Przewodnik opowiada troszkę o sobie, o swojej historii. Dowiadujemy się o samej historii Shinrin-yoku. Poznajemy właśnie te wszystkie zasady bezpieczeństwa i dowiadujemy się też o tym, jak będzie wyglądało spotkanie. Pierwsza część spotkania, najczęściej prowadzona przez przewodniczkę, skupia się na takim otwarciu na zmysły. Przechodzimy po kolei przez wszystkie zmysły, najczęściej tak. Właśnie od wzroku, słuch, dotyk, węch. Ja mam też takie swoje sposoby, żeby trochę smak uruchomić i żeby poczuć to fizyczne zanurzenie w lesie. To jest taka część, która trwa około 40 minut. Natomiast bardzo ważną też częścią kąpieli leśnej jest indywidualne spotkanie z lasem. To jest taki moment, kiedy uczestnicy dostają zaproszenia. Zaproszenie do kąpieli leśnej może mieć formę listu, może mieć formę jakiegoś ciekawego cytatu, może mieć też formę karty graficznej. To jest punkt wyjścia do tego indywidualnego zanurzenia, rozważania, czucia lasu. Wtedy grupa się rozchodzi. Trzeba ustalić oczywiście sygnał, który będzie zakończeniem tego spotkania indywidualnego z lasem. Ta część trwa do 50 minut, w zależności też od warunków atmosferycznych, zaangażowania grupy. I tutaj to jest już ten moment, kiedy uczestnicy po prostu idą w las. Przewodnik zostaje w miejscu, w którym się spotkaliśmy. Najczęściej ma ze sobą właśnie albo jakieś narzędzie. Ja mam taką małą misę tybetańską, na której mogę zadzwonić. Natomiast jeśli uczestnicy gdzieś powędrują daleko, no to ostatecznie trzeba ich zawołać na koniec i trochę po lesie pokrzyczeć, tak, żeby wszyscy bezpiecznie wrócili. Kiedy wracamy, jest moment na to, żeby usiąść w kręgu i żeby w miarę oczywiście potrzeby i też jakiejś swojej gotowości porozmawiać o tym, co się w lesie wydarzyło. Natomiast charakter kąpieli to już jest coś, co za każdym razem może być zupełnie inne. Sam temat, który przygotuje przewodnik, czy to będzie skupienie się na jakiejś emocji, to może być też poszukiwanie jakiejś prawdy o sobie, to może być właśnie poszukiwanie jedności. To wszystko jest już bardzo indywidualne i za każdym razem może być inne.
1: Niesie się.
0: Tak, to jest właśnie ten dźwięk, który ma zwołać uczestników kąpieli leśnej z powrotem do mnie. To jest czasami tak, że niektórzy mówią, że w ogóle nie czują tego upływu czasu. I to jest piękne, jeśli ktoś rzeczywiście rozpłynie się w lesie, nie patrzy na zegarek i ten sygnał go zaskoczy. Oczywiście to nie jest tak, że trzeba od razu biec tutaj do mnie i ja tutaj cierpliwie czekam, aż wszyscy będą gotowi. Bywa bardzo różnie. Czasami jest tak, że ktoś wraca przed czasem. Czasami się uruchomią jakieś trudne emocje, które w danym momencie nie pozwalają na to, żeby oddać się naturze. To bywa bardzo różnie. I to też jest właśnie ten zawór bezpieczeństwa, że przewodnik zawsze informuje uczestników, że z tej indywidualnej kąpieli też można wrócić przed czasem. Jeśli jest taka potrzeba, żeby zakończyć, nie wiem, napić się herbaty, czy po prostu porozmawiać już z kimś innym, tak? Że gdzieś jakoś coś tam się podzieje. To jest też tak, że jak się otwieramy na las, otwieramy się też na siebie, a każdy przychodzi tutaj z innym bagażem, z innym doświadczeniem. Co innego ciągnie do lasu i też każdemu z nas las ma coś innego do opowiedzenia. Inaczej odpowie na każde pytanie, bo las można zapytać. Można się drzewom zwierzyć. Można spróbować zostawić jakiś ciężar. A można też po prostu podziękować. To jest też jeden z bardzo ważnych elementów kąpieli leśnej, kiedy zachęca się uczestników do tego, żeby przeżyć wdzięczność. Można tę wdzięczność zacząć od tego, że dziękuję się drzewom za spotkanie, za przyjęcie, za to, co się wydarzyło w trakcie kąpieli. Jest to ważne dlatego, że przeżywanie wdzięczności to jest dla naszego mózgu bardzo wartościowe ćwiczenie. im częściej skupiamy się na tym, za co jesteśmy wdzięczni, tym częściej nasz mózg w taki sposób właśnie zaczyna pracować. A jeśli przypomnicie sobie, kiedy ostatnio byliście za coś wdzięczni, to przypomnicie sobie też to, że było Wam wtedy bardzo przyjemnie, bo przeżywanie wdzięczności jest przyjemne. A las jest nam bardzo wdzięczny za to, kiedy jesteśmy z nim. Można to poczuć. Ja myślę, że chyba nawet teraz to czujemy, że te drzewa, które nas tutaj otaczają, przyjmują nas i cieszą się tym, że o nich opowiadamy. Że to jest coś takiego, co tutaj się teraz dzieje. I w tej wdzięczności przyrody można dostrzec jakby naszą rolę opiekuna, strażnika, tej osoby, która właśnie gdzieś nie krzywdzi i zachęca do tego, żeby nie krzywdzić.
1: Tu na przykład zobacz nad nami takie przedziwne drzewo, które gdzieś tam na górze się rozchodzi w zupełnie dwa konary.
0: Coś tam się musiało wydarzyć. Nie? Jakaś ciekawa historia.
1: I myślę sobie tak od razu o tym, ile tu jest historii w tym lesie właśnie.
0: To jest piękne, kiedy zaczynamy tak patrzeć właśnie z taką uważnością i z otwartością na to, co nam chce las powiedzieć. No to jest oczywiście tak, że kiedy jesteśmy na tym pierwszym spotkaniu, to tak jak w relacjach międzyludzkich, prawda? Nie od razu zwierzamy się z największych sekretów. To jest to, co widzimy na pierwszy rzut oka, prawda? To ta pierwsza warstwa historii, którą nam las opowiada. Ale im częściej, im te spotkania dłuższe, im właśnie takie z taką większą uważnością, jeśli też przychodzimy właśnie w to samo miejsce, ja myślę, że to też ma znaczenie, kiedy przychodzimy do naszego ulubionego drzewa, to nawet nie musi być wizyta w lesie, bo to nie jest tak, że każdy z nas ma taką możliwość, żeby codziennie przyjechać do lasu, prawda? To raczej sobota, niedziela, czasami właśnie nawet może rzadziej. Natomiast jeśli przechodzimy do pracy przez park, to możemy też tą uważność gdzieś spróbować uruchomić. Ja kiedyś usłyszałam takie bardzo dla mnie ważne zdanie, że uważność jest w nas. To jest tak, że my możemy mieć poczucie, że nie mam czasu, że jestem zmęczona, że jestem zabiegana, że przecież tak naprawdę to biegnąc do pracy, to myślę o tym, że później po południu to muszę zrobić zakupy. Ale jeśli się zatrzymamy na 30 sekund, rozejrzymy po tym parku, za pierwszym razem zobaczymy, jak jest tam po prostu ładnie i sprawi nam to przyjemność. 30 sekund przyjemności, naprawdę zasługujemy na to. Następnym razem może zobaczymy drzewo, które, no mówiąc tak metaforycznie, trochę się do nas uśmiecha. To może za 10 razem podejdziemy do tego drzewa i pomacamy, jaką ma korę. To już za następnym razem może będziemy miały ochotę chwilę tam przystanąć i coś sobie w duchu powiedzieć, coś pomyśleć, coś poczuć, pozastanawiać się właśnie nad tym, nad historią tego drzewa, nad swoją historią. To jest właśnie ta uważność, którą możemy uruchamiać tak naprawdę każdego dnia. Takim elementem kąpieli leśnej jest też próba uziemienia. I to jest chyba właśnie to, co poczułaś. Można stanąć, można zdjąć buty, ale można też usiąść i wtedy poczuć kontakt z ziemią. Poczuć, jak ziemia trochę z nas zabiera, trochę zaczyna z nami dzielić emocje. I to jest chyba to, czego doświadczyłaś, że to może właśnie mieć taki objaw, że jesteśmy rozluźnieni, przez to nam się wydaje, że może nawet trochę senni. Mhm. I to jest bardzo przyjemne uczucie takiego połączenia z ziemią, czego właściwie w mieście nie doświadczamy, bo chodzimy po chodniku, asfalcie, jesteśmy oddzieleni od ziemi, a las daje nam tę możliwość uziemienia się. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten bagaż doświadczeń, ja myślę, że to jest bardzo różnie. To wszystko zależy od jakiegoś takiego emocjonalnego śladu. Mamy bardzo różne doświadczenia. Kiedyś właśnie rozmawiałam z dziewczyną, która w dzieciństwie przeżyła zagubienie w lesie. Szukano jej przez kilka godzin, więc to takie traumatyczne przeżycie. Także szukanie na nowo tej relacji z przyrodą w jej przypadku no jest trudne, prawda? Trzeba to zrobić zupełnie inaczej, w jakimś tam poczuciu ogromnego zabezpieczenia. To nie jest osoba, która na pierwszej kąpieli leśnej pójdzie samotnie z zaproszeniem w las. Trzeba się nią zaopiekować. Bo tak jak właśnie mówimy, że do nas mogą przyjść bardzo różne emocje. To może być wdzięczność, może być wzruszenie, może być radość, a może być też jakiś lęk wynikający właśnie z jakiegoś doświadczenia, a czasami może być to zupełnie nie wynikające z doświadczenia z dzieciństwa czy z przeszłości, ale osoby wrażliwe mogą na przykład zacząć gdzieś myśleć wokół katastrofy klimatycznej, wycinania lasów. I to też mogą być trudne emocje, trudne myśli, które też trzeba potem zaopiekować. No bo to jest trudne. Oczywiście kąpiel leśna nie jest lekarstwem na katastrofę klimatyczną. Może rozbudzić w nas miłość do natury, ale to jest dopiero pierwszy krok. Tak, dalej musimy podejmować już inne kroki, inne decyzje. W lesie mamy też fitoncydy. Jest ich więcej w lasach iglastych, ale w liściastych również drzewa je wydzielają. Fitoncydy to są takie substancje grzybo- i bakteriobójcze. Drzewo wydziela je w obronie własnej, natomiast one też chronią ludzi i my możemy z tego skorzystać. To jest to, co dostajemy w lesie, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi. To jest to, co dzieje się nawet poza tym elementem uważności. To jeśli przychodzimy do lasu w pośpiechu, gdzieś tam zaaferowani swoimi problemami, to jest ten element lasoterapii, który i tak się wydarzy. Zapach lasu, właśnie te fitoncydy, to wszystko podziała na nas, nawet jeśli my w środku w sobie nie zatrzymamy się. Więc to może być taka kąpiel właśnie, która przynosi takie zmysłowe zanurzenie, kiedy, no nawet tak jak teraz, jak czujemy ten chłodny wiatr na skórze po tym gorącym dniu, to jest pewnego rodzaju kąpiel. Mam nadzieję, że tylko taka nas czeka, że zdążymy przed deszczem się schronić.
2: W oddali odgłosy nawet jakiejś burzy, troszeczkę wiatru, ale trochę szyszki spadają.
0: Tak. No i właśnie, i to jest to, o czym mówiłyśmy wcześniej, że to może budzić niepokój, prawda? Mhm. Takie poczucie zagrożenia. Do tego świata natury my się musimy na powrót przyzwyczaić, oswoić. I na to trzeba po prostu czasu.
3: To był reportaż Zielona Recepta. O kąpielach leśnych opowiadała Klaudyna Andrzejewska, a teraz przeniesiemy się do Bogusławowa, gdzie mieszka pani Bednarkowa, która była ostatnią mieszkanką tej wsi.
4: Ptaszki śpiewają. O dwóch to troszkę mi jest, leży. No. Także mamy tutaj kwiatki i wszystko na tym. Syn teraz nie skosił, bo tak mu szkoda było, że tak kwitną teraz te kwiatuszki. To by już zesiekł te, to później znowu już drugie będą, ale już późno. A tak to już teraz wszystko kwitnie i tak jest na podwórku tutaj. No, no te siatki kawał, no to podwórko całe jest ogrodzone. No, tak jak te lipy tam są, to wszystko jest nasze. No niby dzieci teraz już nie moje. I tak no, tutaj mamy ogródka kawałek. Sucho jest, trzeba by podliwać. No teraz mi te wodę założyły, bo no trzeba było ze studni ciągnąć. A tak no to teraz tam naciągłam w ten kocioł, to bym na wieczór trochę podlała trochę, żeby te ogórki wschodziły, żeby coś wschodziło, bo tak sucho jest, że nic nie wychodzi. Takie jest wszystko, no. Tak to jest. A te robarzan się zakrzyczał. To robarzan teraz dar się. Łąka, pole było. No a teraz wszystko las urósł na tym. No tutaj parę tych drzewek syn wsadził, ale nie za bardzo chcą tam rósć. Tam gdzieś za sucho im jest, nie za bardzo rosną te drzewka młode.
5: A te
4: No, te stare to jest stara jabłonka już dawno, no jeszcze za tych moich dziadków i jest do tej pory. Jeszcze jabłka zawsze co roku, to parę jest. Takie antonówki nie bardzo dobre, ale zawsze coś. Muszę usiąść, gleją mi te nogi. Takie nogi, diable. Nieraz to tak dokuczają, że jeszcze jak się Mona psotę albo co, on łamie tak po tych nogach. Już nie u jednego tego doktora byłam z tymi nogami, a każdy, a to już tam takie wyrodnienia, to, a tamto, a nie ma leku, żeby chociaż trochę gdzieś uśmierzyć, żeby, no tyle, że jak siedzę, to nie boli, to całe szczęście. Bo jeszcze jakby bolało tak, jak się chodzi, i to by już naprawdę było źle, ale że jak siedzę, to mnie nie bolą. Tylko jak chodzę. Chodzić nie pozwolą mi już.
1: No ja jeżdżę codziennie tutaj, zawsze do południa jeżdżę i przez urząd gminy jestem skierowana tutaj. No także zakupy robię, co potrzeba, to w domu porządki takie. No i porozmawiać czy coś, no to jest zawsze mile i mówi, bo niedługo to by mowę zapomniała. No. No zimą to też, właśnie najgorzej to jest zimą, bo tutaj te drogi zawali, śnieg, to jest okropnie. No i no, wójt jak może tak się stara, odśnieża, ale to nieraz to nawet mój mąż ciągnikiem z tyłu takie koło zakładał. Dłużej odśnieżał, no żeby jakoś dojechać. To pieszo chodzę, nieraz po kolana śnieg taki, że tylko w jedną stronę przedeptam, w drugą później skakam jak zając, żeby przejść. Ale fajnie, idzie się, taki spokój w ogóle. No podoba mi się też tutaj. A czym człowiek starszy, to potrzebuje więcej spokoju. Teraz to, tak jak mówiłam, że starych drzew się nie przesadza. Tak samo i ludzi.
4: Tutaj to tak było, że no tu mieszkali Niemcy przecież. Było 40 Niemców, a 10 Polaków. W czasie wojny młodzi poszli z frontem,

No dzieci poszły też we świat, jeden jest w Sosnowcu, jeden w Bełchatowie, jeden w Gliwicach, a córka najstarsza właśnie, Żaryko, Żagania, wszystko poszło we świat, no i została babka sama. Przed wszystkimi świętymi umarła ta kotyż, już 80 lat miała, tam jeszcze w tym domku właśnie tam mieszkała. No ja tam zawsze do nich chodziłam, tak my sobie zawsze pogadali, bośmy tyle lat tu spędzili. No a teraz no już nie mam do kogo bardzo iść, ale do dzieci też nie chcę iść, bo ja tu się zeżyłam, ja tu tyle lat spędziłam i nie chcę nigdzie iść. No już ta chałupina mi się też waliła. To zdałam wszystko na państwo. Później poszłam do gminy, no trochę mi tam poreperowali. Poszłam na jedną zimę do dzieci, poszłam tam na ten Śląsk. Nie mogłam wytrzymać, te auta chodzą bez przerwy, ja całe noce nie śpię. Żegot, jink, no to nie życie takie. No i no wiosna przyszła i z powrotem na Bogusławu, bo ja nie mogłam tam wytrzymać, żeby tam mieszkać, być u dzieci. No i tak nareszcie już te dzieci, no już syn mówi, może jakoś ten dom zrobimy, no. Byłam w Niemcach 5 lat, co tak przymusowo nas tam wywieźli w czasie wojny. No i tak później dostali my parę złotych za tę pracę tam. Ja mówię, to odbierz ta i trochę się poskładaj, ta zrób tam i ten dom jaki. No i tak mi tutaj wyszykowały i tak jestem. No ale teraz coraz gorzej się czuję, bo nóg nie mam. Wcale nogi mi nie chcą chodzić. Muszę o dwóch lochach chodzić. Tu się nieźle czuję, jeszcze pojeść mogę i to, ale nóg nie mam. Ale dzieci no, przyjeżdżają. No teraz jak w maju było trochę tych wolnych, to mi nawet te kuchnie tu malowały, no trochę tak porobiły na tym podwórku tam. Także no, co mogę, to no jeszcze tam ugotować sobie coś tam. Nie ugotuję to tak, jak coś ugotuję, to na 3 dni stawię do lodówki, żeby nie często gotować. A nieraz ta pani mi coś przywiezie dobrego, a to jakieś ciasto, a to jakie gołąbki, a to jakieś coś. A to zawsze mi zakupy jakie zrobi, no przecież tam lodówkę mam kawałek mięsa, czy coś sobie ugotuję, jeszcze sobie ugotuję. To co lubię, to sobie ugotuję. Kapuśniak lubię, nagotowałam sobie teraz, bo tak pozostało jak byli wędliny różne. To wszystko już zaczęło suche się robić w lodówce, to poskrajałam, zesmażyłam, nagotowałam, do lodówki stawiam. Odgrzeję sobie jej. Zupę pomidorową bardzo lubię. Ja byłam nauczona, jak jeszcze młoda byłam w mieście, w Warszawie, w Ursusie, u państwa służyłam, już trochę gotować umiałam. Także no, umiem sobie coś zrobić, czy jakieś pierożki, czy coś, no co, na co mam chęć, to sobie zrobię. Chociaż na siedząco. Przed tym jeszcze trochę coś. Kota miałam, a teraz już nie. A tego kota zabrał ten cuty. Ja mówię, no nieraz nie mam mu tak co dać dobrego. No. A to się przecież gadzinę, no trzeba coś dać. I zabrał. No i tak to wszystko. Jakbym tego telewizora nie miała, no to by mi się jeszcze gorzej nudziło. Tak to jeszcze tam te swoje filmy se pooglądam. No i tam te plebanie, a to tam, no takie te swoje polskie. Poszłam na święta, zabrały mnie do Bełchatowa, do syna. To jest tak, że w blokach to tak, no ścieżka, tu graty stoją, tu ja nawet nie mam gdzie pochodzić, ja tutaj to mam podwórko, wyjdę, pochodzę sobie. I te 10 dni to tak jakby mnie w więzieniu zamknął, bo ani raz nie byłam na dworze. No to dla mnie jest nie życie takie, no dla mnie to nie jest wygodne. No i teraz tak, że jestem tu, dzieci w lato to przyjeżdżam.

0: Przyjeżdżają często, no i tak jakoś jest, no. A jak długo, to nie wiadomo, kiedy ta śmierć przyjdzie. Nieraz to płaczę też. Ile razy, jak mi te nogi tak dokuczają, to wyjdę na dwór, wypłaczę się ile tylko, no, ale tak różnie jest. Jak to w starszym wieku, to jest różnie, no. Źle i dobrze. Nieraz z dziećmi się trzeba posprzeczać, bo dzieci chcą tak, a mi się to nie podoba, to ja chcę zarządzić, a oni nie chcą mnie słuchać. No różnie bywa. Przed tym jeszcze na te nogi chodziłam, to tu lasy są na grzyby, na jagody, na borówki. Dzieciom się jeszcze nazbierało, szykowało, a teraz no, muszę jeszcze teraz łaski potrzebować od dzieci, żeby mi uzbierały. Takie życie. Z pamięcią trochę nie tak już dawniejsze pamiętam, a teraz jak tak bym chciała, w telewizji coś mówią ważnego, a ja rano wstanę, już nie wiem. Dawniej jeszcze sobie sama mogłam to urąbać, a teraz już nie mogę. Porę patyku tam cienkich przedziabę, już się zmęczę, nogi milkną, już nie mogę. Jak tak przyjadą z rodziny, no to już tak zapraszam ich wszystkie, żeby mi na pogrzeb wszyscy przyszli. No i takie se plany układam, jak to będzie, jak to będzie, jak to już umrę, jak to. To pożegnanie se kazałam już napisać. Ale im nie pokazuję tego, to inna wnuczka wie, ale im tego nie pokazuję. Syn kiedyś mówi, mamo, pokaż, może ty tam niedobrze to wszystko uplanowałaś. I ja mówię, to tak, jak ja uplanowałam, musi być. No tak to jest, no takie to życie. Takie życie. Ale się żyje, to ja nie wiem, czy jako ja twardo jestem. Że jeszcze żyje, że ludzie powymierali już młodsi, a ja jeszcze sztercze. Tak się cieszę jeszcze każdym dniem, no. Bo nie czuję się tak źle, no. Żebym miała nogi, to ja bym jeszcze. Mi się zdawało, nie wiem, co bym zrobiła. To nieraz tak rano głowę podniesę, to tu na łąkę przyjdą szarny i tu jedzą tę trawę, a to te bażanty drą się. No, takie różne zwierzęta to latają, też dziki, to tu kopią, jak tę łąkę to tak gdzieś tam skopały, jak nie wiem, dużo już tych dzików jest, bo te lasy tutaj stąd znowu na tę stronę przechodzą. Trzymałam i krowy, i świnie, i łowce, i te kury, i wszystko się trzymało. No, a teraz jest tak, że wszystko jest w sklepie, wszystko się kupi. Jak ino pieniążki są te. Dom syn odebrał. Bo tak było wtedy, jak ja zdawałam, że trzeba było wszystko zdać. I mieszkanie, wszystko. No ale później no, syn dom odebrał z gminy. No i ja mówię, przecież ja to do grobu nie wezmę, to już zostanie dla was. Bo mówił, że się zadłużył, że to, że tamto na ten dom, że to. A ja mówię, no trudno, to już będzie wasze. Już ja tego nie wezmę, te trumnę tylko mi tam załatwi ta. Przyzwyczajona jestem do tej samotności. Z początku jak jeszcze tak, to nieraz no, tam jaki pijo gdzie przyszedł i zapukał, zastukał do okna. No to, jak to mówią, zawsze to człowiek się no boi, no. Nieraz tam siekierę trzymała w ganku, a teraz to już bez siekiery.
1: To nikt nie wiedział.
0: No tak. I ja mówię, że no, bo tak to o tej wiosce nikt nie wiedział. A teraz, że tak w tej telewizji jestem, tu, tam, to nie jeden pomyśli, o tam tako staro baba, trzeba by jechać, może tam rentę wzi na to. To tego, ale ja renty nie trzymam, w domu nie trzymam pieniędzy. Ta pani mi weźmie, zakupy mi robi, leki powykupuje. No a dzieci przyjadą, czasem wnuczki też patrzą, żeby babcia parę groszy da. No i takie to sprawy są. Mszę sobie wysłucham zawsze, o 9 jest w radiu msza, o 7 jest tutaj w telewizji. Pomodlę się, różaniec zawsze sobie odmawiam do miłosierdzia Bożego. Modlę się, o nagłą, spodziewaną śmierć. Jak się modlimy, od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie, a ja to proszę Cię, Panie, o nagłą śmierć, bo to koło mnie będzie chodził.
1: To był reportaż Bednarkowa i jej wieś. Oba reportaże, których wysłuchaliśmy, są mojego autorstwa, a za chwilę po godzinie 17 będziemy przypominać postać Jana Karskiego.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z makerem o Jamajce, set joint venture Sound System, strefa dla dzieci, relax i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
8: Oh.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
0: Po reklamie.
11: Jest godzina 17. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, witam i zapraszam na wiadomości. Tragiczny weekend na drogach w całym kraju, zginęło 11 osób. Ryk silników, przejazd supersamochodami i pomoc w jednym. Takie rzeczy dzieją się w Sieradzu. Watykańska przychodnia, koordynowana przez dzisiejszego łódzkiego metropolitę, świętuje 10 lat działalności. Pochmurno, mokro i nic nie zapowiada, by się miało polepszyć. W weekend na polskich drogach doszło do ponad 120 wypadków, w których zginęło 11 osób, rannych zostało ponad 130 osób. Aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji powiedział, że podczas wypadków w okresie wakacji szczególnie często poszkodowanymi są niechronieni użytkownicy dróg.
12: Piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego. W przypadku kolizji są oni w dużo większym stopniu narażeni na obrażenia niż przykładowo kierujący pojazdami.
11: Przy okazji policjant zaapelował o ostrożność za kierownicą i przestrzeganie przepisów.
12: Zwracajmy uwagę na innych, przewidujmy ich możliwe zachowania, przestrzegajmy obowiązujących przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza ograniczeń prędkości. Zmienna pogoda nie ułatwia życia kierującym.
11: Dziś doszło do tragicznego wypadku w Chabielicach w powiecie bełchatowskim, w którym zginął 13-letni chłopiec. Od początku wakacji w wypadkach na polskich drogach zginęło 68 osób.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Jeżdżą sportowymi samochodami i pomagają innym. W Sieradzu trwa charytatywna akcja Super Car Taxi. Na to, że do doskonalenia techniki jazdy można przejechać się wyjątkowymi autami albo wyjechać własnym samochodem pod okiem organizatorów, a super samochody przyciągają uwagę uczestników.
14: Bardzo fajnie, bardzo fajne auta, dzieciaki zadowolone. Mówią, że trochę głośno.
15: Głośno?
9: No, a chciałbyś się przejechać taką furą?
14: Możemy przetestować nasze auto w tych najtrudniejszych warunkach, trochę zarzucić tyłem, po to te płyty poślizgowe też tutaj są, więc no, radość jest niespotykana.
15: Podziwiamy auta i umiejętności kierowców.
11: Mówił założyciel fundacji Fun and Drive Dzieciom Tomasz Bonar. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjum w Sieradzu oraz zakup Melexa dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a wydarzenie potrwa do godziny 18.
13: Więcej na radiołódź.pl.
11: Główno pyta turystów, co sądzą o mieście. Samorząd dzięki ankietom chce poznać opinię o Głownie jako miejscu wypoczynku, spacerów, jazdy na rowerze i rodzinnych odwiedzin. Odpowiedzi mają pomóc w przygotowaniu lepszej oferty rekreacyjnej. Mówi w rozmowie z Radiem Łódź wiceburmistrz Główna Beata Wszołek-Lewandowska.
16: Chcemy poznać opinię ludzi odwiedzających nasze miasto i robimy wszystko tak, aby jak najlepiej dopasować ofertę do potrzeb osób, które przyjeżdżają i odwiedzają nasze miasto.
11: W ankiecie znalazły się pytania o to, czy Główno kojarzy się z rodzinną rekreacją, jak goście oceniają dziedzictwo kulturowo-historyczne i jak często warto tu przyjeżdżać. Ankiety są anonimowe, pobrać je można w miejscach często odwiedzanych przez przyjezdnych. Pomaga ubogim i chorym, oferuje badania, leki i wsparcie. Mija 10 lat od otwarcia w Watykanie przychodni Matka Miłosierdzia. Od początku działalności przychodni tu ordynacją zajmował się ówczesny jałmużnik papieski, a dzisiejszy metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski. Placówka działa w budynku dawnej poczty przy placu Świętego Piotra. Szczegóły Aleksandra Nietopel.
17: Podsumowano właśnie dekadę działalności ambulatorium, nazywanego również przychodnią pod kolumnadą. W ciągu 10 lat udzielono w nim 140 tysięcy bezpłatnych świadczeń medycznych oraz wydano 180 tysięcy opakowań leków. Z pomocy skorzystały osoby pochodzące ze 139 krajów. Każdego dnia zgłaszają się tutaj bezdomni, ubodzy i wykluczeni, często pozbawieni dostępu do publicznej opieki zdrowotnej. Przychodnia Matka Miłosierdzia została otwarta podczas jubileuszu Miłosierdzia w 2016 roku i jak informuje serwis Vatican News pozostaje jednym z najważniejszych dzieł dykasterii do spraw posługi miłosierdzia. Z roku na rok rośnie zarówno liczba pacjentów, jak i wolontariuszy. Obecnie w przychodni pracuje ich 120, wśród nich lekarze, pielęgniarki, farmaceuci oraz pozostali pracownicy medyczni.
11: Od ubiegłego roku działalność ambulatorium wspiera przychodnia Święty Marcin. Teraz to tyle. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam o godzinie 18. Za wiele się nie zmieniło i za wiele się nie zmieni, bo po południu i wieczorem zachmurzenie będzie cały czas duże. Niby możliwe są większe przejaśnienia, czekamy na to. Miejscami przelotnie pada deszcz. Termometry w tej chwili pokazują 19 stopni, wiatr słaby, północno-zachodni i północny, a ciśnienie wynosi 994 hektopaskale.

0: Agata Zielińska, witam ponownie i zapraszam do wysłuchania wspomnień o Janie Karskim. Dzisiaj mija 26. rocznica jego śmierci. Jan Karski, właściwie Jan Romuald Kozielewski, to legendarny emisariusz polityczny Polskiego Państwa Podziemnego i rządu Rzeczpospolitej na uchodźstwie w czasie II wojny światowej. Trzykrotnie odbył udane misje między okupowaną Polską a siedzibą polskiego rządu we Francji i Wielkiej Brytanii, przekazując wiadomości i dokumenty. W 1942 roku jako naoczny świadek likwidacji getta warszawskiego informował władze polskie i polityków alianckich m.in. o przebiegu zagłady Żydów. Zaczniemy od przypomnienia audycji z udziałem Jana Karskiego z 1996 roku. Z profesorem Karskim rozmawiali wtedy Bogusław Potoniec i Marek Wilczak.
1: Nazywam się Jan Karski, urodziłem się w Łodzi, skończyłem gimnazjum Marszałka Piłsudskiego w 1931 roku, w 17 roku życia.
2: 24 czerwca, w dniu swoich 82 urodzin, przyjechał do Łodzi profesor Jan Karski, słynny kurier rządu londyńskiego, człowiek, który pierwszy powiedział światu o Holokauście.
3: W rodzinnym mieście nie był 65 lat, od pół wieku mieszka w Stanach Zjednoczonych. Mówi, że jest Amerykaninem.
4: Panie profesorze, pan powiedział w jednym z wywiadów, że wspomina pan Łódź jako biedne, brudne miasto. A co pan sobie myślał dzisiaj, kiedy jechał pan ulicami Łodzi Piotrkowską pierwszy raz po 65 latach?
1: Zupełnie inny świat. Ja mieszkałem na ulicy Kilińskiego 71. Na bocznej ulicy, która prowadziła do ulicy Sienkiewicza, gdzie było moje gimnazjum, tam stały dorożki. Brud, smród, to łajno końskie. To było okropne, ta ulica. Na lewo, no była ulica Kilińskiego. Brudne, brudne dzieci. Łódź była bardzo biedna. Wtedy pamiętam, najszykowniejsza była ulica Piotrkowska. No ale to nie był mój świat, moja rodzina nie była zamożna. Tylko tam była kawiarnia, którą zauważyłem. Na lewo, gdzie na ciastka chodziliśmy w niedzielę, studenci po wykładach. Bo w niedzielę rano tam było kino dla młodzieży. I po kinie tam szedłem z moimi przyjaciółmi na ciastka. To zupełnie jest inny świat, proszę pana. Łodzi, jak ja ją pamiętam 65 lat temu.
4: A coś w sercu panu drgnęło, kiedy pan tutaj dojeżdżał?
1: Proszę pana, ja mam 82 lata. Nie zamierzam tam tego ukrywać. Moje serce wyschło. Pewnie każdy człowiek to ma. Moje serce wyschło. Ja już nie mam takich gorących, proszę pana, uczuć, miłości, seksu czy innych.
5: Panie profesorze, dorastał pan... Panie profesorze, w katolicyzmie to jest tak, że jak się nagrzeszy, to trzeba się wyspowiadać, czyli wyznać grzechy, potem za nie żałować, tak. A potem odpokutować. Tak. Czy pan myśli, że myśmy nie odpokutowali tego grzechu przedwojennego antysemityzmu? Czy to ciąży na nas dalej?
1: Nie, ja to inaczej pojmuję. Proszę pana, nasze pokolenie, moje pokolenie, nie jest odpowiedzialne za czyny moich przodków. Pana pokolenie nie jest odpowiedzialne za pokolenie pana przodków. Trzeba się starać samemu, żeby żyć uczciwie, porządnie. Czy jest, znaczy w naszym, w pańskim pokoleniu, czy jest w Polsce antysemityzm? Widziałem to, czytałem o tym. Jest antysemityzm w Polsce. Nie ma Żydów. No jest garstka jakichś Żydów. Jest antysemityzm. No objawia się w prasie, objawia się w rozmowach, objawia się w afiszach. No przecież ja widziałem te afisze właśnie w Pentagonie. W czasie wyborów, jak Mazowiecki kandydował na prezydenta. No przecież ja to widziałem. Te Hakenkreuze by tam pisali. Żydzi do gazu. Jakiś. No przecież Mazowieckiego oskarżali, że on jest tam pochodzenia żydowskiego. Jakiś biskup, który się zainteresował tym i odkrył, że coś tam w XVI wieku Mazowiecki już do chrztu był jakiś podawany. No i potem przecież były afisze, artykuły, no i rozmówki. No tak, ale co było przed XVI stuleciem? Więc niech mi nikt nie mówi, że w Polsce nie ma antysemityzmu. Istnieje głupie jakieś wulgarne wyskoki. Ale teraz, czy pana pokolenie jest odpowiedzialne za antysemityzm 50 lat temu? Ja odpowiadam nie. To samo, proszę pana, jest narodem rosyjskim. To jest niemądre patrzeć na nich. Mordercy, Katynie, męczyli nas. Powojenne pokolenie rosyjskie nie jest odpowiedzialne za czyny ich ojców.
3: Panie profesorze, wróćmy do pańskiej historii. Jest wrzesień 1939 roku. Pan zmobilizowany do artylerii konnej dostaje się do sowieckiej niewoli. Jak pan uniknął Katynia?
1: Już nie pamiętam dokładnie daty, ale już pod koniec września, to było publicznie, sztab wojskowy niemiecki doszedł do porozumienia publicznego ze sztabem Armii Czerwonej, że jeńcy pobrani przez Niemców, jeżeli oni są pochodzenia ukraińskiego, albo białoruskiego, albo rosyjskiego, jeżeli chcą, to Niemcy oddadzą ich na stronę sowiecką i w równej ilości zgodzą się przyjąć jeńców zabranych przez Armię Czerwoną, którzy są pochodzenia niemieckiego albo którzy urodzili się na terenach już wtedy inkorporowanych. Ja się urodziłem w Łodzi. Łódź była już Litzmannstadt. W obozie Kozielczyna publicznie ogłosili to, że... Tylko w obozie żołnierzy. Ja byłem w obozie oficerskim, no, ale wiedzieliśmy o tym. Więc jak się wydostałem? Po prostu jak tam rąbaliśmy drzewa, proszę, trzeba robotać, żeby żyć. No to tam się mieszaliśmy z żołnierzami. Oni osobno mieszkali tam w cerkwi, a my w jakichś tam oficerowie w szałasach. No i poszedłem do jakiegoś żołnierza. Zdradzały mnie buty, bo były oficerskie buty. Podszedłem do niego. Chcesz moich butów? On mi mówi, że te 6 stóp. Chcesz, podobają ci się twoje? Wymień mi się. On zrozumiał. Mówi, dobrze. Poszliśmy do jakiejś drzewo, on prędko zdjął buty. Ja jego... Już wróciłem do oficera, do żołnierskiej części, do cerkwi. I następnego dnia poszedłem do ich komandira. I powiedziałem, jestem urodzony w Litzmannstadt. No i dowiedziałem się, że mogę iść na stronę niemiecką. Pamiętam, on powiedział, życzliwy człowiek. Tak, no to co, nie podoba ci się tutaj u nas? Ja nie znam rosyjskiego, no ale to można zrozumieć. Nie podoba ci się tutaj. Ja mówię, bardzo mi się podoba. Ja chciałbym tu zostać. Tylko ja przed wojną ożeniłem się. I moja żona już była w ciąży. I ona jest teraz pod Niemcami. No i muszę, nikt jej nie pomaga. Muszę jej, kłamałem, muszę jej pomóc. Pamiętam, że na mnie tak spojrzał, no to ja ciebie, ja puskać, coś takiego, ja ciebie, puskać. To było w Przemyślu, tam jest jakaś rzeka, jakiś most. I tam była wymiana, łeb na łeb. Po prawej stronie, pamiętam, myśmy szli na stronę niemiecką. Lewej od Niemców taka sama ilość na stronę sowiecką. To była zupełnie farsa, bo ci żołnierze, wszyscy prości żołnierze, bo to dotyczyło tylko żołnierzy, nie oficerów, ta wymiana. Pamiętam, ci, którzy szli na stronę sowiecką, krzyczeli na nas. Stój ta tam, gdzie jest deśta. Do Hitlera idzie ta? No zobaczy ta, co tam się dzieje u tych Niemców. A ci chłopaki po naszej stronie. Komunisty! Do komuny idzie ta? No i tak się to odbyło.
5: A pan dlaczego takiego wyboru dokonał?
1: A to jest dobre pytanie. Nie zdawałem sobie wtedy sprawy. Dla mnie wtedy Rosja była tą dziczą, niskim narodem. Niemcy dla mnie. Wojna, nie wojna. Niemcy był naród Goethego, filozofów. Nie wiedziałem, kim są Niemcy. Dopiero jak już przeszedłem na stronę niemiecką, wysłali nas do obozu w Kielcach. Zrobili obóz. No i tam trzymali nas. kilkanaście dni, no i tam już traktowanie, polnische Schwein, już nas kopali. Już traktowali nas jak podludzi. No i potem ogłosili, że idziecie na roboty i do bydlęcych wagonów. No i ja wyskoczyłem z tego wagonu.
5: A jak pan trafił do konspiracji?
1: Bo miałem kwalifikacje, proszę pana. Wprowadził mnie mój brat. W tym okresie wyłoniła się taka organizacja, to się nazywało Biuro Polityczne. Szefem był Ryszard Świętochowski. Takim szefem sztabu był Marian Bożencki. Wszyscy śmiertelni wrogowie Piłsudskiego, Sanacji i tak dalej. A ja całą młodość spędziłem, marszałek Piłsudski, niech żyje, niech żyje, niech żyje. No i teraz brat wszedł w to. No i powiedział mi, że słuchaj, tutaj jest tajny rząd. Brat, jak wojna wybuchła, on był wtedy komendantem policji w Warszawie. Ja się nadawałem, proszę pana, wtedy
3: właśnie
1: ja znałem.
3: Pan powiedział, że pan miał kwalifikacje, to znaczy?
1: Wtedy znałem język niemiecki, najsłabiej, bo w gimnazjum brałem niemiecki, ale znałem język francuski o wiele lepiej, płynnie znałem francuski, płynnie znałem angielski, bo już byłem w Anglii, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych mnie wysłali na 11 miesięcy. Wysłali mnie do Genewy na 11 miesięcy, żeby się uczyć języków. Poza tym, już od czasów gimnazjalnych ja nigdy w czasie wakacji nie spędzałem w Polsce. Byłem młody. Spędzać wakacje w moim własnym kraju. Wyjeżdżałem do Rumunii, do Niemiec, na Côte d'Azur, do Francji. Znałem Europę, wiedziałem jak się poruszać i miałem doskonałą pamięć. Ja miałem kwalifikacje, których mało Polaków w moim wieku miało takie kwalifikacje. No i ten Bożencki, postanowiliśmy wysłać pana do Paryża z tym poleceniem, nie do rządu, tylko do generała Sikorskiego i profesora Kota. Cała moja misja się obracała. Ja mam zawiadomić Sikorskiego i Kota, że wyłaniają się dziesiątki konspiracyjnych grup. Oni wszyscy zostaną wymordowani, nie mają doświadczenia, nie mają pomocy, nie mają pieniędzy, nie mają dokumentów i tak dalej. To musi wszystko dostarczyć rząd emigracyjny dla nich. Teraz, skutkiem tego, generał Sikorski musi być nominalnym szefem całego podziemia. Partie, grupy, które go nie uznają, nie dostaną żadnej pomocy. I generał ma natychmiast, teraz ja to mam przywieźć, tę nominację, na delegata rządu, delegatem rządu ma być pan Ryszard. To był Świętochowski.
3: Panie profesorze, pan jeździł z przesyłkami kurierskimi i kiedy pan się połapał, że coś nie gra w tej polskiej wojnie, że coś jest nie tak, bo pan woził te przesyłki i często domyślał się pan, że tam na górze się kłócą. Kiedy pan się połapał, że
1: cały czas.
3: Wiedział pan od początku.
1: Cały czas, bo ja, moja statut był, że ja szedłem od przywódcy do przywódcy. Wszyscy mnie zaprzysięgali. Mhm. Wszyscy mi wierzyli, bo ja sodalist, ja się rozeszło, że on taki katolik jest i tego. Te polecenia były sprzeczne ze sobą.
3: To po co pan to wszystko robił, skoro woził pan te sprzeczne rozkazy?
1: Wierzyłem, że przywódcy i na emigracji, i w kraju powinni wiedzieć rzeczywiście prawdę. Prawdę. I że z tej prawdy wysmażą jakąś tam politykę.
3: No tak, ale dzisiaj pan już wie i pan mówi głośno, że młodzi Polacy ginęli wtedy niepotrzebnie, że za dużo było tych strat. Tak pan powiada.
1: Pan dobrze mnie cytuje. Po 45 latach po wojnie, w czasie wojny ja brałem w tym wszystkim udział. Ja się zmieniłem. Znaczy, nie tyle, że się zmieniłem, teraz mam więcej rozeznania. Jestem po prostu, jestem mądrzejszy teraz. Straty na przykład. Straty, które to, myśmy to nazwali Polskie Państwo Podziemne, to były potworne straty. Proszę pana, gazet podziemnych w Warszawie było kilka razy więcej niż przed wojną. Czy panowie o tym wiedzą? Coś tam, 300 jakichś tytułów. Ja czytałem te różne pisma. Panie, jakie to było głupie w wielu wypadkach. Jakieś głupie, jakieś przepowiednie jakiegoś świętego, tam średniowiecza, które oni pisali. I to oni ogłaszali. I teraz za drukowanie tego, za redakcję, zakolportowanie przez te łączniczki. Tysiące, tysiące ludzi zdychało w torturach, bo nie wydawali tego, a Niemcy ich torturowali. Te gazetki, które w wielkiej mierze, no nie wiem, nie mówię większości, ale te, które ja czytałem, w wielkiej mierze, to były głupie, jakieś megalomańskie, bez żadnej wartości. No to patriotyzm, tak? I walczymy z Niemcami. Albo przecież włączyliśmy, i to jest wiadomo publicznie, młodzież, chłopaczków i dziewczynki. I co oni tam? Pisać tam Hitler kaput, Deutschland kaput, tam, jakieś takie rzeczy na murach. No to jaki? Cały blok zaresztowali Niemcy.
3: Rozumiem. Pan uważa, że to było niepotrzebne?
1: To za dużo tego było, za dużo. I tego nie wahałem się mówić publicznie. Polska, jak ja teraz studiuję historię, jako wykładowca, profesor 45 lat, w ogóle Polska nie miała szczęścia do przywódców. Naród polski wytrzymywał, odpowiadał, poświęcał się. Polska nie miała szczęścia na ogół, biorąc, z wyjątkiem Piłsudskiego, no ale to też polityczna, będziemy go nie zgodzić. Mianowicie przywódcy zanadto szafują krwią polską. Zginąć, panie, w jakiejś wojnie, rewolucji, to nie sztuka. Sztuka jest służyć i przeżyć. I służyć. Za dużo było strat. Proszę pana, gdyby nie było tego ruchu podziemnego, czyż wojna nie trwałaby dłużej, nawet jeden dzień?
0: To był fragment audycji zatytułowanej Tester, a z Janem Karskim rozmawiali Bogusław Potoniec i Marek Wilczak.

0: teraz przeniesiemy się do Muzeum Miasta Łodzi i do hotelu Grand, gdzie z Janem Karskim rozmawiał Wojsław Rodacki.
1: Rząd wysłał mnie do Ameryki, ale jawnie już, i dali mi nazwisko Karski. To nie jest moje nazwisko. Ja się nazywałem z domu Kozielewski. No i przyszedł koniec wojny i zostałem jako Karski.
2: Profesor Karski jest taką chodzącą historią. Historią, która traktuje o tym wszystkim, co w czasie II wojny światowej było najbardziej tragiczne. Kilkakrotny kurier, który przemierzał odcinek europejski między Warszawą a Londynem, przewoził najwyższej wagi informacje o sytuacji w okupowanej Polsce. W końcu przewiózł w 1942 roku największą, najtragiczniejszą wiadomość dotyczącą o totalnej zakładzie narodu żydowskiego, jaką okupant hitlerowski tutaj zaczął przeprowadzać. Tę wiadomość zawiózł do Londynu.
3: Gościem naszym jest pan profesor Jan Karski. Dzisiaj pan profesor jest w Muzeum Historii Miasta i jest to bardzo ważna chwila, ponieważ pan profesor zdecydował przekazać do Muzeum Historii Miasta Łodzi swoje pamiątki, swoje memorabilia.
1: Order Odrodzenia Polski przez prezydenta na emigracji Sawata. Righteous Gentile wśród narodów świata, Yad Vashem. List od ministra spraw zagranicznych Izraela o tym, że Knesset przyznał mi obywatelstwo honorowe Izraela, że mam przyjechać do Jerozolimy. Ja mu odpisałem, że to jest nonsens. Powiedziałem im, przecież jak ja pojadę do Izraela, podróż będzie bardzo kosztowna. Wy mi nie pozwolicie płacić. Wy zapłacicie. Potrzebujecie pieniędzy. Po co wydawać pieniądze? Niech mi ambasador Izraela w Waszyngtonie to wręczy. Będzie mnie to kosztowało 60 centów na metro. I tak zrobili. To jest właśnie dyplom obywatelstwa. Jestem bardzo dumny z tego. To jest list Raczyńskiego, ambasadora w Londynie, gdy mnie wysłali z pierwszą misją tajną do Stanów Zjednoczonych dla poinformowania rządu amerykańskiego o sytuacji w Polsce, no i niszczeniu Żydów. To jest list dziękujący od sekretarza wojny Stanów Zjednoczonych, Henry Stimsona. To jest rezolucja kongresu stwierdzająca, że Karski jest porządny człowiek. Ja mam kilka lat. To jest też to samo. To jest Mikołajczyk. Też instruuje Ciechanowskiego, żeby dyskretnie skontaktował mnie z najważniejszymi ludźmi i żeby był przygotowany na to, że każdej chwili ja mogę być zawezwany do Londynu, bo są plany, że wrócę do Polski tajnie w piątej mojej misji kurierskiej. To jest bardzo cenny, piękny doktorat honorowy Uniwersytetu w Łodzi. To jest prezydent Wałęsa, gratulujący mi, podający powodu, dlaczego on mi przyznał Order Orła Białego. To jest też prezydent Wałęsa, no już zapomniałem w jakiej sprawie. A to jest też Wałęsa. A to jest prezydent Łodzi Czekalski. I tak dalej, także proszę Państwa, ja mam około 200 tego rodzaju dokumentów.
4: Panie profesorze, ja nie przypuszczałem, że rok temu, jak Pana oprowadzałem tutaj po galerii, kiedy zgłosiłem nieśmiało, że może zrobimy wystawę czasową, że Pańska determinacja dojdzie do tego, że to wszystko zostanie nam przekazane w darze, jeszcze będzie wzbogacone o różne inne pamiątki, które oczywiście będą tworzyły ekspozycję. Serdecznie dziękuję.
1: Jestem dumny, że będę koło Rubinsteina. Myśmy go znali z żoną, ale on mnie ignorował. Podawał mi rękę, ale nawet nie mówił. On się przyjaźnił z moją żoną, która była tancerką.
4: On się z kobietami przyjaźnił.
1: Tak. I pamiętam, kiedyś moja żona siedzi w salonie, telefon. Podnosi, pytam, ktoś coś mówi. Na to ona mówi, to mnie nic nie obchodzi. Pytam się, Pola, kto telefonował? Artur Rubinstein, oni się przyjaźnili. A o co chodzi? Artur Rubinstein powiedział mi przez telefon, Pola, dzieją się straszne rzeczy. Polacy wyrzucają z Polski Polaków. No i żona odpowiada, to mnie nic nie obchodzi. Ona nie miała wielkiego serca dla Polaków. Z jej rodziny żydowskiej ani jedna osoba zostawiona w Polsce nie uratowała się.
5: Jest niewątpliwie wybitnym historykiem i autorem wielu książek. Sądzę, że te pamiątki, zarówno z jego okresu, kiedy był jeszcze kurierem z Warszawy, jak również te pamiątki z okresu jego wykładów na Uniwersytecie Amerykańskim, jego przemówienia, jego liczne honory, które otrzymał w swoim życiu za swoją postawę, znajdą się w naszym łódzkim muzeum i będą stanowiły, myślę, ważną lekcję historii dla nas Łodzi, a nas głównie dla naszej młodzieży.
1: Ja wyjechałem z Łodzi, jak miałem 17 lat, więc oczywiście wtedy byłem głupi i nie brałem udziału w życiu politycznym. Ja nie widziałem wtedy antysemityzmu w Łodzi. To znaczy do roku 1931. To, co się dowiadywałem od przyjaciół później, antysemityzm w Łodzi powstał i rozszerzał się, szczególnie w latach 1938-39. Teraz moje wytłumaczenie jest, że trzeba wziąć pod uwagę reżim hitlerowski, reżim faszystowski we Włoszech. Oni w latach 30. mieli takie sukcesy wewnętrzne i zagraniczne. Churchill w 1935 roku nazwał Mussoliniego największym mężem stanu Europy. Churchill w Izbie Gmin. I to doprowadziło, że i hitleryzm, i faszyzm włoski zatruli duszę nie tylko swoich narodów, ale i innych narodów. Przecież w tych czasach w Anglii powstała partia faszystowska. W Belgii, w Holandii, w Polsce. No w Polsce to i przed tym istniały te tendencje. W latach 30., po 33, tak antysemityzm wzrósł w całej Europie, w każdym kraju. I to nie całkowicie, ale w dużej mierze dzięki sukcesom hitleryzmu i faszyzmu w ich własnych krajach.
2: Ponieważ był człowiekiem, który nie tylko z materiałów dokumentacyjnych znał tę sprawę, ale również osobiście zapoznał się ze sprawą Holokaustu na terenie getta warszawskiego i w Treblince, dlatego też stał się jedynym żywym świadkiem tragedii, jaka się dokonuje w okupowanej Europie. Dlatego też władze polskie, przebywające w Londynie, uznały za stosowne, aby rozpoczął nową działalność kurierską, a mianowicie przepłynął przez ocean i wolnym narodom świata, przede wszystkim prezydentowi Stanów Zjednoczonych Rooseveltowi, przekazał w sposób bezpośredni informację o tym, co się dzieje z narodem żydowskim. Pojechał, przekazał, niestety nie wzbudził zainteresowania swoimi wiadomościami. Nie dlatego, że nie wierzono mu, ale nie wyobrażano sobie, że człowiek człowiekowi taki los może zgotować. Dlatego też można by było powiedzieć, że częściowo, emocjonalnie, jak również i politycznie, dyplomatycznie, jego akcja, misja spaliła na panewce. Świat go nie zrozumiał. Na tym polegała jego ogromna tragedia. Niemniej jednak w Stanach Zjednoczonych po wojnie został. Stał się specjalistą od spraw Stanów Zjednoczonych, wykładał na uniwersytetach amerykańskich. Z kilku uniwersytetów otrzymał doktoraty honoris causa. W późniejszym czasie, już w czasach nam współczesnych, w latach 80., a zwłaszcza w ostatniej dekadzie, otrzymał doktoraty honoris causa uniwersytetów polskich, w tym również Uniwersytetu Łódzkiego.
1: Łódź się składała. Niemcy, Żydzi, Rosjanie, Polacy. W moim gimnazjum, w mojej klasie, jakieś 50 studentów, 12-13 było Żydów, paru Niemców, no i potem byli Polacy. To były piękne czasy w gimnazjum.
6: Panie profesorze, czy odwiedził pan miejsce swojego urodzenia, czyli kamienicę przy ulicy Klińskiego 71?
1: Odwiedziłem, tamtego domu nie ma. Tam jest piękny plac. To ogólnie mnie kazali chodzić po Łodzi, po ulicy Klińskiego, Narutowicza, Widzewskiej. Obecna Łódź to zupełnie inny świat. Łódź, którą ja pamiętam jako młody chłopak, to jest trudno nawet do wyrażenia, to jest bieda, kurz, panie. Jak było ciepło, to dzieci w mojej dzielnicy Klińskiego wszystkie boso chodziły. Proszę pana, drzewa, kwiaty, trawa była zakurzona. Była pełna kurzu. A o 5 godzinie, przecież takich rzeczy się nie zapomina, o 5 godzinie rano cała Łódź śmierdziała. bo jechały te żelazne pojemniki i zbierali nieczystości. Nie było kanalizacji przecież w Łodzi. Także Łódź obecna z drzewami, z domami, ludzie uśmiechnięci. Chłopaki tak jak trzeba biją się, zdrowi. To zupełnie jest inny świat.
6: Do szkoły chodził pan przy ulicy Sienkiewicza, do trzeciego liceum.
1: Ulica Sienkiewicza 46, gimnazjum Marszałka Piłsudskiego. Dyrektorem był Starkiewicz, którego tam postument stoi. To, co pamiętam, w każdej uroczystości, w każdej, dyrektor Starkiewicz miał przemówienie. Nigdy tego nie ominął, że my chłopcy musimy się uczyć polskiego języka. Musimy się uczyć pięknego polskiego języka, ponieważ tę szkołę skończył największy poeta, Tuwim, który wzbogaca polski język. On był taki entuzjasta Tuwima. To była legenda w naszej szkole. Do 1931 rok. Ja skończyłem gimnazjum w 1931 roku. Tam jeszcze był Piechal też, absolwent, no ale on mniejszego znaczenia. Tuwim wtedy był bardzo sławny w całej Polsce.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmów z Janem Karskim.

0: Wracamy do rozmowy, jaką przeprowadził z Janem Karskim Wojsław Rodacki. Jan Karski przekazał wtedy Muzeum Miasta Łodzi swoje osobiste pamiątki, które pozwoliły stworzyć w muzeum gabinet Jana Karskiego.
1: No patrzałem z daleka na Grand Hotel. Nie miałem pieniędzy, żeby wejść tam nawet.
2: Teraz mieszka pan.
1: Teraz mieszkam. W tym samym miejscu bym stał. Och nie, to nie był mój świat. To nie był mój świat. Z Piotrkowskiej tylko pamiętam kawiarnię. Już nie pamiętam nazwiska, do której chodziłem w niedzielę z kolegami i miałem pieniądze. A pieniądze miałem w naszej kamienicy. 2/3 co najmniej byli Żydzi lokatorowie. No i kiedyś mi jeden z tych lokatorów zaczepił mnie. My mamy taki zwyczaj, że w piątek wieczorem nie możemy pracować, czy kawaler nie chciałby zapalić świecę. Ja mówię, no zapalę świecę. Zapaliłem, potem po końcu on pokazuje, na kozetkę tam była koperta, to dla kawalera, wtedy się mówiło, to dla kawalera. Ja to wziąłem i na schodach, tam było coś na 2-3 kina. Po czym? Ja już się uśmiechałem do wszystkich. I paru się zwróciło do mnie w piątej, niech kawaler przyjdzie. Za każdym razem zostawiali mi jakieś pieniądze. Także ja zawsze miałem pieniądze. Mamusi kłamałem, bo ona zwróciła uwagę, skąd ty masz pieniądze? To ja jej mówiłem, bo się wstydziłem, czy to nie jest grzech brać pieniądze z tego. Ja jej mówiłem, że ja daję korepetycje i mi dają pieniądze. I skutkiem tego w niedzielę mogłem iść rano do kina, na ulicy zdaje się, już nie pamiętam, przejazd. Widzewskiej, zdaje się. Na ulicy Widzewskiej było kino w niedzielę dla młodzieży, a potem na ciastkę, a na ulicę Piotrkowską jakaś tam była kawiarnia. Tak. Tam w naszej klasie w ogóle było dużo Żydów w tym gimnazjum, z dorskich studentów. Jeden żyje jeszcze, Salomon Fuchs. To był mój przyjaciel od serca. On jest teraz emerytowanym profesorem matematyki Corpus Christi. Jest w Polsce na wakacjach teraz. Skończyliśmy gimnazjum. My się bardzo kochaliśmy. Razem pójdziemy na studia. Pojechaliśmy do Wilna, ale ja potem musiałem jechać do Lwowa. On przeżył wojnę. Wszyscy inni, większość zginęła. Straszne rzeczy. Po wojnie ja chciałem od tego uciec. Ja przez 30

0: ta książka Denajduka właśnie w 70-tych latach. On był w tej samej kategorii.
1: Zdecydował się pan przekazać osobiste pamiątki Łodzi właśnie. To świadczy o związkach pana z Łodzią.
0: O związkach, które powstały ostatnio, bo przecież od 31 roku nigdy tu losy mnie nie zagnały. Uniwersytet we Lwowie, potem wojsko, potem Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No a potem zagranica, potem przejazdy. Po wojnie ustaliłem się w Stanach Zjednoczonych. Nigdy do Łodzi nie przyjechałem. A inny powód, Łódź, którą ja pamiętam, była taka brzydka, wie pan, taka biedna. Gdybym ja pamiętał Łódź taka, jaka jest dzisiaj, to byłaby atrakcyjniejsza pewnie. To jest, ta Łódź dzisiejsza jest obca dla mnie, rozumie pan? Moja Łódź, w mojej pamięci 17-letniego chłopaka, to była brzydota, bieda, brud, kurz. Bo Łódź, bieda. Państwo, trudno sobie wyobrazić. To zupełnie inny świat obecna Łódź. Jak ja patrzę na te drzewa zielone, na kwiaty, przed wojną zakurzone, były takie drzewa, to były zakurzone.
1: Jako kurier ile razy wracał pan do Polski?
0: 4 razy wysyłali mnie poprzez Europę pod zaborem hitlerowskim. 4 razy.
1: Skakał pan z samolotu?
0: Nie, nigdy, bo się bałem, że złamę nogę. Zawsze z fałszywymi dokumentami, bo ja znałem Europę. Znałem języki, byłem wysportowany na fałszywe dokumenty. No więc pierwsza moja podróż była jeszcze w grudniu 1939 roku i odbyłem ją z Zakopanego do Koszyc po stronie węgierskiej przez ten wąski Czechosłowację na nartach. Ja byłem doskonałym narciarzem. W nocy spaliśmy z przewodnikiem w tych chałupach, w szałasach pastuchów. No i on nas prowadził tymi szczytami, gdzie gestapo, nie opłaciło się im chodzić codziennie, bez trudności. To zabrało nam 2 dni, zajście i 3 noce. Wracałem do Polski tą samą drogą, tylko już na pieszo z plecakiem, bo to był kwiecień, śniegu nie było, bez trudności. 3 raz. W czerwcu wysyłają mnie znowuż do Francji, do rządu, no i wtedy upadek Francji spotkał mnie na Słowacji. Tam wpadłem. Gestapo mnie aresztowało, wybili mi zęby, złamali mi szczękę, żebra mi połamali, ale ruch podziemny mnie uratował. Człowiekiem, który był bardzo czynny potem, ten człowiek, którego ja uwielbiałem wtedy, potem został premierem. Przez 20 lat. To był Cyrankiewicz. Ja jemu życie zawdzięczam. Oczywiście ja mówię o Cyrankiewiczu z 1941 roku. Tego późniejszego no ja już nie znałem. Oczywiście byłem za granicą. Ostatnio w 1942 roku, w końcu października, z Warszawy do Paryża na francuskie papiery. Byłem kolaborantem. Pracowałem dla przemysłu niemieckiego. Pod Warszawą była fabryka, gdzie zatrudniali Francuzów. Potem w Paryżu dałem mikrofilm, który był zalutowany w zwyczajnym kluczu, takiemu Aleksandrowi Kawałkowskiemu, który pracował w polskim podziemiu tam. A ja sam francuskie papiery z Paryża do Lyon, z Lyon do Perpignan. To było ostatnie miasteczko na granicy hiszpańskiej. Tam dostałem przewodnika hiszpańskiego komunistę, którego nasz wywiad mnie przedstawił jako komunistę. I powiedzieć, że nie wiedzą, w jakich tam sprawach on jedzie, ale on jest komunista. Żeby on się opiekował, no on się mną opiekował. Dowiózł mnie do Barcelony. W Barcelonie przejął mnie wywiad już angielski i amerykański. No i z Barcelony do Madrytu, z Madrytu do Algeciras, motorówka, po pół godzinie patrol już brytyjski na prawo Gibraltar. W Gibraltarze tam puka przewodnik do drzwi, otwiera cywil i mówi welcome, witam. I am His Majesty's Governor on this damn rock. Jestem gubernatorem na tej cholernej wyspie. Welcome, sir. No i kolacja. Zaś tak 2 noce tam spędziłem. Potem samolot, po 4 godzinach w Londynie. Znowu bez wypadku.
1: I wtedy zdał pan relację o tym, co się w Polsce działo.
0: Najpierw w Londynie. W Londynie ja poinformowałem 4 członków gabinetu wojennego. To było centrum władzy. W czasie wojny.

0: prowadzą wangi 10, 11, 12 ludzi. I oni komasują ministerstwa. Więc składam raport Idenowi, Lordowi Cranbornowi z Partii Konserwatywnej, Arthur Greenwood, Partia Labour Party, Hugh Dalton, Labour Party. Potem Lordy Selborne, który opiekował się wszystkimi antyniemieckimi ruchami podziemnymi w Europie. On decydował, kto dostanie pieniądze, ile, kto będzie pomaga, wymaga pomocy, kto nie. Jemu. Był Arthur Koestler, który książkę napisał Noc w południe. I wtedy już był w wywiadzie oczywiście brytyjskim i innym ludziom. Po czym w czerwcu wysłali mnie do Stanów Zjednoczonych, żebym poinformował rząd amerykański o sytuacji w Polsce. No i wtedy Cordell Hull, Henry Stimson, Biddle, Attorney General. No aż 28 lipca 1943 roku wezwał mnie Roosevelt. To nie to, że Ciechanowski, ambasador, się starał. Roosevelt się dowiedział, no i chciał zobaczyć tego, jak mu powiedziano, młodego agenta, który przyjechał z Polski. No i po jakichś dwóch, trzech tygodniach wracam do Londynu, myśląc, że jadę do Polski w piątej misji. Mikołajczyk pokazuje mi transkrypt pogadanki w radiu niemieckim, w którym opisano, że kręci się po Stanach Zjednoczonych człowiek, który podaje swoje nazwisko jako Karski. Praktycznie to jest bolszewicki agent opłacany przez amerykańskich Żydów. Szerzy kłamstwa o polityce III Rzeszy. Więc Mikołajczyk, wtedy Sikorskiego nie było, Mikołajczyk zdecydował, przecież najmniejsze aresztowanie, oni mają teczkę na pana, ponieważ ja, jak byłem torturowany, to ja próbowałem sobie przeciąć żyły. Wtedy to było widoczne jeszcze, wie pan. Mikołajczyk mówił, przecież jak pana zaresztują, zobaczą ślady, na śmierć pana nie wyślę. Rząd wysłał mnie znowuż do Ameryki, ale jawnie już, i dali mi nazwisko Karski. To nie jest moje nazwisko. Ja się nazywałem z domu Kozielewski. No i przyszedł koniec wojny i zostałem jako Karski.
1: Nikt właściwie panu nie uwierzył o tragedii w Polsce.
0: Ci wielcy przywódcy nie dyskutowali ze mną, wie pan. Ja odpowiadałem na pytania. Miałem możliwość mówienia wszystkiego niższemu szczeblowi. Psychological warfare, pisarzom, edytorom różnych pism. No i wywiad, counterwywiad, tym miałem możliwość wszystko powiedzieć. Tak, no i tragedia Żydów polegała, że oni nie pasowali do strategii aliantów. Każde żądanie Żydów, które ja przekazywałem, nie pasowało. Na przykład, niech alianci zachodni ogłoszą publiczną deklarację, że zahamowanie niszczenia Żydów stało się częścią strategii alianckiej. Odpowiedź. No nie możemy takich rzeczy robić. No jeżeli wspomnimy tylko Żydów, my walczymy, żeby uwolnić całą Europę. Co na to powie naród francuski, że my wymieniamy tylko Żydów? Ważniejsze, jeden mnie zapytał, panie, czy może nas pan zapewnić, że pana własny naród nie będzie się czuł obrażony? Oni także cierpią, ale jeszcze ważniejsze, a co na to powie naród rosyjski? Wtedy tylko Armia Czerwona walczyła. A jeszcze ważniejsze, co na to powie marszałek Stalin, jak się dowie przez radio, że my mówimy tylko o Żydach, a nic nie mówimy o Rosjanach. Tego rodzaju sugestii nie będziemy sugerowali naszym dowództwu. Taki jeden przykład. Drugie. Żydzi mieli opinię, że oni nie walczą, że nie biorą udziału w ruchu podziemnym. Wtedy ja nie znałem tego problemu. Po wojnie się dowiedziałem, że mój bezpośredni przełożony w BIP-ie, to był Armia Krajowa, był Jerzy Makowiecki, pochodzenia żydowskiego. On mnie się bał, że ja o tym wiedział. Bo dla Żyda, który walczył w podziemiu, być znany jako Żyd było podwójne niebezpieczeństwo, rozumie pan? Sam fakt żydostwa znaczył możliwość śmierci. To wtedy ja tego nawet nie wiedziałem, że w armii, że mój przełożony Makowiecki był Żydem. A opinia była, Żydzi nie mieli własnego państwa, nie mieli własnej armii. Ukrywali swoje żydowskie pochodzenie za wszelką cenę. No i opinia się wytworzyła, oni nie robią kontrybucji do wojny. Dlaczego mamy się nimi specjalnie opierać? I tak dalej, i tak dalej.
1: Później pana kariera naukowa w Stanach.
0: 49. No musiałem zarabiać na życie, nie miałem zawodu. Postanowiłem, wejdę na uniwersytet, będę wykładał. Powiedział mi rektor, że przyjmiemy cię, ale musisz zrobić doktorat przed tym. Dali mi stypendium, 3 razy większe niż dostawał amerykański weteran. Dali mi $200 miesięcznie, to było skromne, ale mogłem wyżyć. Dali mi 3 lata na doktorat. W ciągu 3 lat zrobiłem doktorat i zostałem najpierw tam adiunktem, asystent profesor i tak dalej. Profesorem, a w 83 roku honoris causa profesora.
1: Kiedy pana znowu zobaczymy w Łodzi?
0: Proszę pana, ja niedługo umrę. Ja mam ponad 84 lata, ja nie robię planów.
2: Jan Karski zmarł w 2000 roku, a w archiwalnym materiale usłyszeliśmy także prezydenta Łodzi Marka Czekalskiego, dyrektora muzeum Ryszarda Czubaczyńskiego i historyka Marka Budziarka. Za uwagę dziękuję państwu. Agata Zielińska.
3: Autopromocja.
4: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
5: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
6: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
7: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
9: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
10: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
11: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No, też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
16: Uwaga, to nie jest zwykła promocja.
14: To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
3: Po reklamie.
16: Jest godzina 18.
17: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
16: Damian Grysicki, zapraszam na wiadomości. Łódzcy kierowcy w nadchodzącym tygodniu mogą spodziewać się sporych utrudnień na dołach. Politycy z różnych partii dyskutują o konieczności zmian w systemie ochrony zdrowia. Województwo łódzkie walczy z suszą. O szczegółach za chwilę. Pochmurno miejscami pada, ale też delikatnie się przejaśnia. Kierowcy powoli mogą szykować się do utrudnień na dołach w Łodzi. W przyszłym tygodniu rozpocznie się remont Alei Palki, jednej z najważniejszych ulic w mieście. Pierwszy etap pracy obejmie wymianę nawierzchni na odcinku od Ronda Solidarności do ulicy Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem. Roboty w tym miejscu mają potrwać do wakacji, mówi Sławomir Niżnikowski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
18: Niezależnie planowany jest remont drugiej jezdni zachodniej. Jest to zadanie w 50% dofinansowane z subwencji rezerwy ogólnej. Ale to zadanie prawdopodobnie będzie realizowane po wykonaniu tej jezdni wschodniej.
16: Drugi etap prac obejmie także remont chodników i peronów przystankowych. Remont Alei Palki będzie prowadzony pod ruchem, co oznacza zwężenie jezdni i większe korki.
3: Więcej na radiołódź.pl.
16: Politycy mówią o konieczności zmian w systemie ochrony zdrowia. Rząd zapowiada reformę, która miałaby wejść w życie we wrześniu. Zakłada m.in. wprowadzenie maksymalnych stawek godzinowych dla pracowników medycznych. Ich górny limit, według zapowiedzi ministry zdrowia Jolanty Sobierajskiej-Grędy, wyniesie 240 zł brutto za godzinę. Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej mówi, że system wynagradzania lekarzy musi być transparentny. Jasne muszą być też zasady finansowania procedur medycznych.
19: Ostatnią rzeczą jest racjonalne zarządzanie całym systemem ochrony zdrowia. Nie może być tak, że szpitale, które są bardzo niedaleko od siebie, proponują te same usługi, konkurują między sobą na wynagrodzenia dla lekarzy, próbując ściągając ich między sobą.
16: Zdaniem Jarosława Sellina z Prawa i Sprawiedliwości służba zdrowia ma o wiele poważniejsze problemy.
20: Rozmawiać o tym, jak uporządkować kwestie organizatorów szpitali. Owszem, jak zlikwidować te kominy płacowe, to też jest oczywiście kwestia ważna. I jak rozdzielić wyraźnie kwestie pracy w publicznej i w prywatnej służbie zdrowia.
16: Propozycje reform ministra zdrowia były już omawiane z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Kolejne rozmowy w ramach zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia zaplanowano na 16 dzień lipca. Łódzkie walczy z suszą. 16 gmin z województwa łódzkiego dostanie wsparcie na zakup zbiorników na deszczówkę. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli gromadzić wodę. O szczegółach Joanna Karp.
21: Deszczówka zamiast trafiać do kanalizacji ma zostać wykorzystana przez mieszkańców. Samorząd województwa uruchomił program, dzięki któremu 16 gmin kupi zbiorniki na wodę opadową i przekaże je mieszkańcom. To sposób na oszczędzanie wody i lepsze przygotowanie na okresy suszy, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
22: Zgromadzona woda będzie mogła służyć m.in. do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych. Retencjonowanie wody będzie też wpływać na uzupełnianie zasobów wód podziemnych oraz zwiększać odporność mieszkańców i rolnictwa na skutki suszy.
21: Wśród samorządów, które biorą udział w programie, są m.in. Żytno, Opoczno, Lubochnia, Drzewica i Dobryszyce. Joanna Karp, Radio Łódź.
16: Na pilotażowy program Łódzki Łapie Deszcz samorząd województwa przeznaczył 500 000 zł.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
16: A mieszkańcy Pabianic otrzymają 2 miliony złotych do wydania. Można zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego. Pomysły można zgłaszać do 10 września na dwa sposoby, mówi rzecznik prezydenta Pabianic Aneta Klimek.
23: Można zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem platformy konsultacyjnej albo papierowo w Urzędzie Miejskim w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych przy ulicy Narutowicza 33.
16: Do projektu należy dołączyć listę poparcia przez minimum 30 osób. Prezentacja, głosowanie i ogłoszenie wyników odbędzie się w listopadzie tego roku. Teraz to wszystko, a kolejne wiadomości o godzinie 19. Zaglądamy jeszcze za okno, co się dzieje. Raczej bez zmian, ciągle pochmurno. Czasami się przebijało, słońce próbowało przebić, ale nadal ma ciężko. Termometry nadal pokazują 19 stopni, czyli tu się nic nie zmieniło. Nie zmieniło się również, jeśli chodzi o ciśnienie, bo to wynosi 994 hektopaskale. To może teraz sprawdźmy, co nas czeka nocą, bo to też ważna informacja. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami również słabo popada, a temperatura minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni.

I to już 5 minut po godzinie 18:00 czas na codzienne spotkanie ze sportem w Radiu Łódź. 2 godziny dzisiaj emocji sportowych. No głównie to będą emocje tenisowe z uwagi, że śledzimy co dzieje się na kortach Wimbledonu, a w zasadzie to na tym centralnym korcie w Londynie, gdzie trwa singlowy finał panów. Jannik Sinner, Aleksander Zwieriew. Ten mecz trwa pierwszy set, tiebreak pierwszego seta, no ale oczywiście to nie jedyne, o czym będziemy dzisiaj w strefie kibica rozmawiać. Będzie też o tenisie ziemnym, można powiedzieć lokalnym, ale nie tylko lokalnym, jak się okaże. Oczywiście nie zabraknie wątku Mistrzostw Świata. Znamy półfinalistów, no i co nieco o tym też dzisiaj sobie powiemy. Powiemy też o sparingach drużyn z regionu łódzkiego, bo tak naprawdę już rozgrywki ligowe za pasem. 2 tygodnie niespełna pozostały do rozpoczęcia rozgrywek w Ekstraklasie i pierwszej lidze, a w niższych ligach nieco dłużej. No to do godziny 20:00 jesteśmy z Państwem. Patrycja Wojsznis, Robert Zwoliński. Tak, żeby do tej pogody, prognozy pogody nawiązać, no to wywołując to słoneczko, to nie powiemy dobry wieczór, a powiemy jeszcze dzień dobry. No i zaczniemy od Rolling Stonesów, a wczoraj przecież Mick Jagger dopingował Anglików i to dopingował skutecznie.

No to już 11 minut po godzinie 18 i godzinę grają już Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew w finale wielkoszlemowego Wimbledonu. Na razie 0-0 w meczu, 6-6 w pierwszym secie i 5-5 w tiebreaku. Teraz już 6-5 dla Zwieriewa, ale cały czas bez mini przełamania nawet, już nie mówiąc o przełamaniu, tylko jeden breakpoint póki co w tym spotkaniu. Szansę na przełamanie miał Jannik Sinner, ale tego nie uczynił w 8 gemie. No i teraz musi bronić pierwszej piłki setowej. Zatem Aleksander Zwieriew, który wygrał poprzedni turniej wielkoszlemowy, czyli French Open, przed szansą na udane rozpoczęcie finału w Londynie, ale będzie serwował Włoch, a przypomnę, nadal bez mini przełamania w tym tiebreaku. No a wcześniej Kristina Mladenowicz i Guo Hanyu wygrały rywalizację deblistek podczas właśnie wielkoszlemowego Wimbledonu. W finale francusko-chińska para pokonała Kanadyjkę Gabriele Dabrowski i Brazylijkę Luizę Stefani 2-0 w setach 6-3 i 7-5 dla Mladenowicz. To był już 7 deblowy tytuł wielkiego szlema, a Guo triumfowała po raz pierwszy. Natomiast Jannik Sinner najpierw skrót, a później mocne zagranie w głąb kortu po tym, jak Zwieriew zdążył pod siatkę do piłki. No i 6-6 w pierwszym secie. Zaraz zmiana stron i dalej będzie walka. No to kto pierwszy zdobędzie 2 punkty przewagi. Kolejny serwis Jannika Sinnera, a w tym czasie powiem, że w Tour de France wygrana Mathieu van der Poela, który triumfował na 9 etapie właśnie tego najsłynniejszego kolarskiego wyścigu Tour de France. Dzisiaj kolarze przejechali 154 km z Malemort do Uzel. Holender był najszybszy z czteroosobowej ucieczki. Wyprzedził bezpośrednio Norwega Tobiasa Johannesena, który no do końca był na kole, ale nie dał rady z tego koła wyskoczyć, mówiąc tak kolokwialnie. Na trzeciej pozycji Brytyjczyk Tom Pidcock, czwarty Francuz Alex Boudin. To czwórka uciekinierów, którzy dojechali przed peletonem, a później no, peleton wpadł na metę jako pierwszy Filippo Ganna z grupy Ineos, grupy Michała Kwiatkowskiego, który jednak dzisiaj daleko na setnej pozycji. Jeszcze dalej na 155 Kamil Gradek, a z powodu panujących we Francji upałów organizatorzy skrócili trasę dzisiejszego etapu. No i też nie zaszły żadne zmiany w czołówce. Na prowadzeniu Tadej Pogacar, Słoweniec ma 2 minuty i 42 sekundy przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem. Na trzeciej pozycji Meksykanin Isaac Del Toro, kolega z drużyny Tadeja Pogacara. On traci do swojego lidera 3 minuty 27 sekund. Michał Kwiatkowski na 128 miejscu w generalce, a Kamil Gradek na 175. Natomiast no, Polacy mają inne role w swoich drużynach i na pewno tutaj o klasyfikację generalną nie walczą, ale być może w którejś z ucieczek jeszcze będziemy ich oglądać i to może nawet w jednej z głównych ról. Tego na pewno byśmy sobie życzyli. Poniedziałek jednak będzie dniem przerwy dla peletonu kolarskiego w Tour de France. No a przerwy na razie nie zamierzają mieć Aleksander Zwieriew i Jannik Sinner. W pierwszym secie, przypomnę, był tiebreak i tiebreak dalej trwa, dalej bez mini przełamania, a tylko dzięki takiemu jesteśmy w stanie zakończyć, a w zasadzie to Niemiec i Włoch są w stanie zakończyć pierwszą partię, bo bez tego mini przełamania nikt tutaj 2 punktów przewagi nie zdobędzie. No to walka dalej trwa, Zwieriew prowadzi 8-7, serwuje Jannik Sinner.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: To zapowiadałem, że potrzebne mini przełamanie. No i Aleksander Zwieriew chyba posłuchał, bo od razu właśnie wygrał przy serwisie Włocha Jannika Sinnera i to Niemiec prowadzi w finale Wimbledonu 1-0. Właśnie panowie rozpoczęli drugą partię od serwisu Aleksandra Zwieriewa i jak na razie od pierwszego dobrego serwisu. 9-7 w tiebreaku pierwszego seta Niemiec zwyciężył z Włochem. No i to naprawdę pojedynek na szczycie, bo Jannik Sinner, numer 1 światowego rankingu, gra z Aleksandrem Zwieriewem, numerem 2, jeśli chodzi tutaj o ranking Wimbledonu. Szkoda, że cały czas kontuzja uniemożliwia granie temu, który w tym momencie jest na trzecim miejscu w rankingu ATP, czyli Carlosowi Alcarazowi. No ale Hiszpan zapowiedział już wcześniej, że w tym roku turnieje na trawie odpuszcza, no i będzie po prostu leczył kontuzję i teraz jeszcze spróbuje powalczyć w wielkoszlemowym US Open. No a my czekamy na to, co dalej będzie się działo w Londynie. Na razie, tak jak mówiłem, 1-0 dla Zwieriewa w pierwszym secie, 30-15 w pierwszym gemie drugiego seta. No a w tym czasie zmienimy dyscyplinę, choć pozostaniemy nieco w Londynie. No może w Londynie to wiele powiedziane, ale na pewno pozostaniemy w Anglii, bo Anglicy wygrali wczoraj w Miami z Norwegią 2-1 po dogrywce w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Dwa gole Juda Bellinghama. Najpierw w doliczonym czasie gry pierwszej połowy na remis 1-1 i później w dogrywce w 93 minucie gol dający Anglikom awans do półfinału. Dla Norwegów w 36 minucie trafienie zaliczył Andreas Schjelderup. No, o szczegółach tego spotkania Jan Pachlowski.
1: Nie był to piękny mecz. Nie był też łatwy. Mimo to Anglia po raz czwarty w historii awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, pokonując Norwegię 2-1 po dogrywce w upalnym Miami. New York Times pisze: było to chyba najbardziej chaotyczne spotkanie Anglii w tym turnieju. Po udanym początku nastąpiła druga połowa pełna dezorganizacji. Thomas Tuchel zdecydował się na zmianę Rice'a w przerwie, a drużynie zajęło zbyt wiele czasu odzyskanie właściwej struktury gry. Norwegia była blisko objęcia prowadzenia 2-1 po golu Hegema, jednak trafienie to zostało anulowane po interwencji VAR. Podsumował na gorąco New York Times. Rezultat jest fantastyczny, drugi gol był niesamowity, ale ogólnie nasza gra wcale już taka nie była. Podsumował selekcjoner Anglików Thomas Tuchel. W późniejszej fazie meczu nad spotkaniem zaczęła dominować dobrze znana taktyka. Anglikom brakowało świeżości, grali niedokładnie i z wyraźnymi trudnościami. Samo dotrwanie do dogrywki było już sukcesem. Najbardziej prawdopodobną drogą do zwycięstwa wydawały się rzuty karne. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: No i tak to wyglądało, a były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel, który, przypomnę, wprowadził biało-czerwonych na mundial po dłuższej przerwie w 2002 roku. Polacy pod wodzą Jerzego Engela zagrali w Korei Południowej. No to Jerzy Engel jest pod wrażeniem Anglików, ale chwali też reprezentację Wikingów.
2: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Norwegowie dopłynęli do brzegu. Ta wspaniała historia Norwegów na boisku i dookoła boiska, bo kibice pozostaną w pamięci wszystkich oglądających te mistrzostwa na zawsze. Piłkarze, którzy byli czarnym koniem turnieju, dopłynęli do brzegu, bo po prostu mieli mniej szczęścia aniżeli Anglicy. Norwegowie nawet nie grali źle. Mieli swoje sytuacje, mieli swoją poprzeczkę, mieli swoje sytuacje bramkowe, ale w tym dniu akurat słabszy dzień na mistrzostwach miał ich lider, czyli Haaland. Był mało widoczny, słabo się ruszał, nie wyglądał dobrze fizycznie, a w jednym momencie można powiedzieć nawet, że zabrał zwycięstwo Norwegom, bo po jego faulu nie uznano bramki dla Norwegów. Akurat w tym meczu stał się takim negatywnym bohaterem tej drużyny, chociaż wiadomo, że bez niego ta drużyna tak wysoko by nie zaszła. Dlatego trzeba chwalić Norwegów za to, że zaszli tak wysoko, ale na Anglików to nie wystarczyło. Swój dzień z kolei na mistrzostwach miał Jude Bellingham. Dwie bramki w tak trudnym meczu. To rzeczywiście wydarzenie znakomite, jeśli chodzi o tego piłkarza. Długo czekał na taki dzień, żeby właśnie zdobyć dwie bramki i dać zwycięstwo Anglikom.
0: No i to się udało. Anglicy zatem w półfinale Mistrzostw Świata, w którym to zagrają z Argentyną. No i właśnie Argentyna to ostatnia drużyna, która uzyskała awans do półfinału Mistrzostw Świata. A więcej o tym, jak to się wydarzyło, już za kilka minut.

0: 27 minut po godzinie 18, tu strefa kibica Radio Łódź. No i teraz o ostatnim już ćwierćfinale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Szwajcaria odpadła z mundialu. Helweci po dogrywce przegrali z faworyzowanymi i broniącymi też tytułu Argentyńczykami 1-3. Pod Alpami trochę łez i żalu, ale gra w ćwierćfinale mundialu jest zapisywana w Szwajcarii po stronie wielkich sukcesów, a więcej o tym Adam Górczewski.
1: Miasta zniosły miejscowo i chwilowo ciszę nocną, pozwalając kibicom na pełne emocje mimo początku meczu o trzeciej czasu szwajcarskiego. Dlatego ulice tętniły gorączką sobotniej i sportowej nocy. Dogrywka oglądana była już w porannym słonecznym świetle. Zanim jednak do niej doszło, Argentyna planowo otworzyła szybko wynik główką McAllistera po zagraniu Leo Messiego. Południowoamerykańscy gracze kontrolowali mecz, ale po zmianie stron stracili dotychczasową kontrolę, a w efekcie bramkę. Ricardo Rodriguez pięknie obsłużył Dana Ndoye. Po tej ripoście Szwajcarzy poczuli, że są w stanie zrobić coś więcej. Jak pisze Neue Zürcher Zeitung, gdyby wszystko zagrało, awans był do osiągnięcia. Jednak Helweci chcieli dać za dużo, przynajmniej Brel Embolo. Najpierw brutalnie sfaulował rywala, a potem symulował, że sam został poturbowany. W tej drugiej sytuacji VAR pokazał słabe aktorstwo Szwajcara, który po drugiej żółtej kartce zobaczył czerwień i ze łzami w oczach opuścił boisko. Gazeta Blick opisuje, jak mocno wspiera go obecnie rodzina i koledzy z drużyny. W dogrywce brak jednego zawodnika przyłożył się na brak sił Europejczyków, a Julian Alvarez zdobył być może bramkę mistrzostw, trafiając w środek szwajcarskich serc, jak opisał to portal 20 minut. Pod Alpami śledzone jeszcze były próby wyrównania, ale chociaż Lionela Messiego udawało się zatrzymać, to Lautaro Martinez na koniec wyśrubował wynik, dając Argentynie półfinał z Anglią. Telewizja SRF wskazuje na wątpliwe decyzje sędziego, ale nie podważa, że sportowo Szwajcarii trochę tego dnia zabrakło do rywala, który chciałby obronić tytuł mistrzów świata. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: No a były selekcjoner reprezentacji Polski ponownie, Jerzy Engel, docenia postawę i Argentyńczyków, i Szwajcarów.
2: Trzeba powiedzieć, że był to kolejny trudny mecz Argentyny. To nie był łatwy mecz. Mecz był wyrównany, remis i trzeba było grać dogrywkę. Messi w tym meczu bramki nie zdobył, chociaż zawsze obserwuje się jego grę z przyjemnością, ale był widoczny, dogrywał piłki kolegom, asystował przy bramkach i był skuteczny w swojej grze. Także Argentyna gra specyficznie, troszkę inaczej, aniżeli przyzwyczaiły nas inne drużyny na mundialu, bo opiera grę o super umiejętności swoich graczy, eksponuje właśnie indywidualności, które przechylają szale zwycięstwa na korzyść Argentyńczyków i są trudni do ogrania. Natomiast jeśli chodzi o Szwajcarów, no kończyli mecz dziesiątkę, niestety. W meczu Anglików i w meczu Szwajcarów wreszcie sędziowie zaczęli upominać tych, którzy oszukują w trakcie meczu żółtymi kartkami. W przypadku Szwajcarów była to druga żółta kartka. Kończyli mecz w dziesiątkę i to pomogło w jakiś sposób Argentyńczykom, którzy już w dogrywce wgrali później swobodnie 3-1.
0: No to tak to się zakończyło, jeśli chodzi o fazę ćwierćfinałów. W półfinale 15 lipca w Atlancie Argentyna zagra z Anglią, a dzień wcześniej w Dallas Francja spotka się z Hiszpanią. No i tak po prawdzie, no to wiele osób podkreśla, że takiej sytuacji, że cztery drużyny, czterech faworytów z poszczególnych tych ćwiartek drabinki, żeby znalazło się w półfinale, to już naprawdę dawno takiej sytuacji nie było. Zatem no, można powiedzieć, że najlepsi powalczą w tym roku o Mistrzostwo Świata. Na papierze najlepsi. No i okazuje się, że na boisku także. Choć różne wątpliwości co do tego powstają. Między innymi co do dyspozycji Argentyńczyków też trzeba podkreślić. No, kontrowersje sędziowskie w obu wczorajszych ćwierćfinałach. Gol dla Anglików na 1-1. Piłka miała zahaczyć o linkę od kamery podwieszonej u góry stadionu, tak zwanego Spider-Cama. No, powtórki jednoznacznie tego nie pokazują, jednak FIFA argumentuje, że te sensory w piłce nie wydały żadnego dźwięku o tym, że był jakiś kontakt. No tutaj naprawdę technologia wyższa macza w tym wszystkim palce. Nie wiem, może te sensory nie działają na takiej wysokości, może muszą być gdzieś bliżej czujników, a może faktycznie tego kontaktu jednak nie było. No tutaj myślę, że każdy może sobie to też próbować sam ocenić, bo te powtórki no takie jednoznaczne nie są, choć faktycznie ta piłka spadła dziwnie po wybiciu bramkarza norweskiego. Podobnie w meczu Szwajcarów z Argentyną kontrowersje odnośnie tej drugiej żółtej kartki dla Embolo, w konsekwencji czerwonej. No ale faktem eksperci mówią, że faul był, no i w tej sytuacji ta kartka się należała, między innymi Thierry Henry takie swoje zdanie na ten temat wypowiedział. Faktem jest, że Argentyna z Anglią, a Francja z Hiszpanią w półfinałach, natomiast wielki finał 19 lipca w Nowym Jorku, no i to wtedy zakończy się mundial już za tydzień.

Z wielką wodą dzień przerwy dzisiaj w Mundialu po tym meczu, który był dzisiaj rano czasu polskiego, bo przecież od trzeciej, no tak, prawie do szóstej Argentyńczycy rywalizowali ze Szwajcarami, no ale dzisiaj żadnego meczu na Mundialu nie ma, ale to nie znaczy, że my tutaj się nudzimy, bo śledzimy spotkanie finałowe tenisowego Wimbledonu. Jannik Sinner, Aleksander Zwieriew w pierwszym secie 7-6 wygrał Niemiec, a w drugim jak na razie też Zwieriew prowadzi 2-1, ale na razie bez przełamania cały czas w tym spotkaniu. No i 40-0 w kolejnym gemie dla Sinnera. Włoch za chwilę będzie serwował, żeby doprowadzić do remisu 2-2 w drugim secie. Zatem no, ten pojedynek wygląda na razie na naprawdę, naprawdę bardzo wyrównany. Póki co w całym tym meczu, czyli już za nami 9, ten jest... Przepraszam, 12, ten będzie 16 gemem serwisowym, który rozgrywają tenisiści. No on się właśnie zakończył, 2-2, więc w 16 gemach serwisowych tylko jedna szansa na przełamanie. To było w 8 gemie, tę szansę miał Jannik Sinner, ale tej szansy nie wykorzystał, a później mini przełamanie też tylko jedno w tiebreaku. To akurat na korzyść Zwieriewa. No zatem naprawdę finał, który może się podobać i pewnie będzie trzymał w napięciu do ostatnich chwil, a jak długo, no to wszystko się okaże. Ja sądzę, że no w strefie kibica to na pewno ten mecz się nie zakończy, a kto wie, czy zdążymy powiedzieć już o wyniku końcowym w naszym pierwszym serwisie sportowym. Ten, przypomnę, dopiero o godzinie 21:00, dopiero patrząc z perspektywy tenisistów. A kto wie, czy o 22:00 dopiero nie będę w stanie przekazać wyniku, jeśli te sety dalej będą tak wyrównane. No i Jannik Sinner też coś wygra. Na razie jednak Włoch przegrywa 2-2 w drugiej partii. Za kilka minut w Radiu Łódź w strefie kibica porozmawiamy o siatkówce. No i teraz to nie będą na początek zbyt dobre wieści.

0: No to teraz, tak jak mówiłem, w strefie kibica będzie o siatkówce. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Japonkami 2-3 na zakończenie występów w grupowej fazie Ligi Narodów. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych 27 zdobyła Magdalena Stysiak. Polki prowadziły 2-0 w tym meczu i potrzebowały już tylko jednego seta, aby wygrać i tym samym przypieczętować awans do turnieju finałowego, ale przegrały 3 następne partie, nad czym ubolewała przyjmująca Julita Piasecka.
1: Na pewno gdzieś te dwa pierwsze sety były mocno pod naszą kontrolą i napawały bardzo dużym optymizmem, no ale gdzieś później Japonki wróciły do gry i tak naprawdę no już później troszeczkę ciężko było je zatrzymać nam na pewno ich ataki, też my nie mogłyśmy do końca dobić się do ich boiska. Niestety przegrywamy w tym tiebreaku i gdzieś też nie wchodzimy do tego finału. Zespół z Japonii charakteryzuje się bardzo dobrą grą w obronie. No i gdzieś ta cierpliwość może w niektórych momentach nam uciekła, też zaczęły pojawiać się jakieś błędy, ale mimo wszystko uważam, że była to bardzo zacięta spotkania.
0: Podsumowała tak to spotkanie pochodząca z Łodzi wychowanka UKS-u Commerzcon Julita Piasecka. No a dzięki wygranej to właśnie Japonki zakwalifikowały się do finałowego turnieju tych rozgrywek. Układ tabeli, no już można powiedzieć prawie końcowej, to pierwsze miejsce Amerykanki, drugie miejsce Włoszki, 29-28 punktów, 26 punktów Brazylijki, na czwartej pozycji Turczynki 25 punktów, a na piątej pozycji Kanadyjki 24 oczka, dalej Japonki 21 punktów i 21 ma też reprezentacja Holandii, która jednak jeszcze o godzinie 20 zagra z Serbkami na wyjeździe. No ten mecz dla losów awansu do turnieju finałowego ma w zasadzie nie ma znaczenia, no jedynie dla układu tabeli, gdzie Holenderki mogą jeszcze wskoczyć zdecydowanie wyżej. Na 8 pozycji rozgrywki kończy reprezentacja Polski, ale z uwagi, że na 9 miejscu są Chinki, które będą gospodyniami turnieju finałowego, no to właśnie biało-czerwone nie zagrają w Makao, gdzie od 22 do 26 lipca o triumf w tym sezonie Ligi Narodów powalczą Amerykanki, Brazylijki, Włoszki, Holenderki, a także Turczynki, Kanadyjki, Japonki i wspomniane przeze mnie gospodynie Chinki. Jeśli chodzi o pozostałe miejsca w tabeli, na 10 pozycji Czeszki, 11 Niemki, 12 Serbki, ale Serbki mogą tutaj awansować i to nawet dogonić Polki, jeśli wygrałyby dzisiaj jeszcze z Holenderkami. 13 są Belgijki, 14 Tajki, na 15 pozycji reprezentacja Dominikany, na 16 Francuzki, 17 Ukrainki i 18 miejsce Bułgarek i to oznacza dla nich spadek. No i Bułgarki zdecydowanie najsłabszą drużyną, tylko dwie wygrane w 12 meczach, 5 punktów, 10 punktów miały kolejne w tabeli Ukrainki i Francuzki. No i tak to kończy się, jeśli chodzi o tę fazę eliminacyjną, tak to nazwijmy, czy fazę ligową może Ligi Narodów w turnieju finałowym, tak jak powiedziałem, 8 drużyn, ale tym razem bez Polek.

0: Tak, to dzisiaj będzie królem Londynu Jannik Sinner czy Aleksander Zwieriew. Na razie bliżej tego Niemiec, który w finale wielkoszlemowego Wimbledonu prowadzi 1-0, 7-6, wygrana w pierwszym secie, a w drugim cały czas bez przełamań w tym meczu 3-3 serwuje Zwieriew, który prowadzi 30-15 w siódmym gemie drugiego seta. No teraz wracamy jednak do siatkówki w strefie kibica Radia Łódź, bo choć siatkarek reprezentacji Polski w tym sezonie w Lidze Narodów w finale zabraknie, no to biało-czerwoni, czyli siatkarze reprezentacji Polski, na pewno są blisko osiągnięcia tego sukcesu. Polacy w przyszłym tygodniu w Chicago zagrają ostatni turniej w fazy zasadniczej Ligi Narodów. Na koniec przygotowań w kraju w Olsztynie biało-czerwoni grali towarzysko z Niemcami. Wygrali dość łatwo 3-0, choć poza regulaminem grano jeszcze jednego seta, tym razem zakończonego zwycięstwem drużyny niemieckiej. Trener kadry, Serb Nikola Grbić, jest zadowolony z tego, co pokazują jego podopieczni przed trudnym wyzwaniem za oceanem.
1: Jestem bardzo zadowolony z meczem, jak graliśmy, specjalnie w obronie, bardzo mi się podobało. Muszę oglądać mecz, aby widzieć, jeśli my byliśmy bardzo dobry, albo Niemcy nie byli na swoim poziomie. Nie jest ważne oczywiście, jest ważne, że graliśmy naprawdę dobre środkówki, 3 seta. Myślę, że będziemy wszyscy gotowi za ten turniej, który mamy w Stanach, który będzie bardzo trudny, bo mamy naprawdę 4 bardzo trudne przeciwnika i mam nadzieję, że będzie nam pomógł przygotowić się za turniej finalowy w Chinach.
0: A do Stanów poleci najsilniejszy skład. Wracają po przerwie Tomasz Fornel i Kamil Semeniuk. Pierwszy mecz w Chicago nasi siatkarze rozegrają w środę. Ich rywalem będą wicemistrzowie świata Bułgarzy, a potem biało-czerwoni zagrają jeszcze z Brazylijczykami, Francuzami i Amerykanami. Polacy mają do tej pory na koncie 6 zwycięstw w 8 meczach. To daje im w tym momencie 3. miejsce. Prowadzą niepokonani Japończycy z dorobkiem też 20 punktów i 8 zwycięstw. Na drugiej pozycji gospodarze tego turnieju ostatniego dla biało-czerwonych, czyli Amerykanie, którzy mają podobnie jak Polacy 6 zwycięstw, ale 19 punktów. Czwarta

jest Słowenia i ona też ma 6 wygranych meczów, 2 porażki, ale punktów tylko 14. Na 5. miejscu, no to myślę, że jedna z większych niespodzianek, Ukraina. Na 6. pozycji Włosi. Na 7. pozycji są Turcy, na 8. Bułgarzy i na 9. Brazylijczycy. Mówię, że też na 9., no bo tutaj te wszystkie drużyny od 5. do 9. miejsca mają po 5 wygranych meczów, a to zwycięstwa dają pierwszeństwo, jeśli chodzi o później klasyfikację w tabeli. Na 10. miejscu Serbowie, Niemcy na 11. Serbowie, na 12. Francuzi, 3 drużyny po 4 zwycięstwa, na 13. pozycji Belgowie, 3 wygrane mecze, 14. Iran, 2 zwycięstwa, tyle samo ma Argentyna na 15. miejscu i jedno zwycięstwo do tej pory tylko Kanadyjczyków i Chińczyków, bez wygranej Kubańczycy, a zajmujący 17. miejsce Chińczycy będą jednak w turnieju finałowym grali, no bo będą gospodarzem tego turnieju finałowego, więc tak naprawdę tylko 7 najlepszych drużyn awans uzyska. Finałowy turniej odbędzie się w Ningbo od 29 lipca. No to tyle, jeśli chodzi o siatkówkę. W finale tenisowego Wimbledonu cały czas bez przełamań. Jak na razie Zwieriew prowadzi w meczu z Sinnerem 1-0. No i w drugiej partii 4-3 dla Niemca. Teraz serwuje Włoch 30-0. A więcej o tym meczu i nie tylko, również o sporcie już po serwisie informacyjnym za 8 minut w Radiu Łódź Wiadomości, a później wracamy do strefy kibica.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały...
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu.
8: Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
11: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W wakacje nie ma nudy.
12: Jest mikrofon, zabawa i sport.
4: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
13: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: A o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak!
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
19: Jest godzina 19:00. Tu Radio Łódź, Damian Giersicki, zapraszam na wiadomości. Łodzianka w kierownictwie nowej partii politycznej. Na Podlasiu uczczono pamięć ofiar obławy augustowskiej. Na lotnisku w Łodzi, bez kolejki do odprawy. Więcej na ten temat za chwilę. Powoli się przejaśnia, ale nadal może lekko popadać. A wiadomości zaczynamy od utrudnień w ruchu kolejowym w rejonie Łowicza. Na odcinku między Sochaczewem a Bednarami doszło do potrącenia przez pociąg PKP Intercity relacji Lublin Główny - Bydgoszcz Główna. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w organizacji ruchu. Na okolicznych stacjach mogą zmieniać się tory przyjazdu i odjazdu pociągów, a także numery peronów. Zmiany dotyczą m.in. pociągów kursujących do Warszawy, a także przez stolice do Bydgoszczy i Lublina. Aktualne informacje dotyczące konkretnych połączeń dostępne są na portalu pasażera. Łodzianka w kierownictwie nowej partii politycznej, posłanka Ewa Szymanowska, została jedną z czterech wiceprzewodniczących Unii Centrum. Na czele ugrupowania stanęła minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Nowe ugrupowanie tworzą politycy, którzy w lutym opuścili Polskę 2050. Założenia programowe Unii Centrum mają zostać przedstawione dopiero podczas wrześniowej konwencji, ale Ewa Szymanowska w rozmowie z Radiem Łódź zdradziła, jaki kierunek chce obrać nowa partia.
7: Progospodarczy, proprzedsiębiorczy, taki z szacunkiem do ludzi, którzy pracują, ale też partia, która będzie miała na pewno na sztandarach tematy zielone, zielonej transformacji i jeszcze, to też jest ważne, silna Polska w Unii Europejskiej.
19: Członkowie nowego ugrupowania pozostają częścią koalicji rządzącej. Partia Unia Centrum przyjęła barwy niebiesko-zielone. Jak przekazano, niebieski ma oznaczać wolność, przedsiębiorczość, nowoczesność i silną gospodarkę, a zieleń odpowiedzialność za środowisko, czyste powietrze, bezpieczeństwo energetyczne i troskę o przyszłe pokolenia.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
19: W Gibach na Podlasiu uczczono pamięć ofiar obławy augustowskiej. Od największej sowieckiej zbrodni na Polakach po II wojnie światowej mija 81 lat. Według ustaleń historyków zginęło około 600 osób, choć wiele wskazuje na to, że ofiar mogło być znacznie więcej. W uroczystościach uczestniczyli m.in. mieszkańcy regionu, przedstawiciele władz, a także rodziny ofiar.
17: Mojego tatusia, rodzony brat, wrócił z niewoli niemieckiej i za kilka dni został z pola zabrany po prostu. Zapamiętałam jako małe dziecko śniadania wielkanocne i Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy babcia rozpoczynała modlitwą i nie wiadomo było, czy za zmarłego, czy za żywego.
20: Wiemy, ilu sowieckich żołnierzy uczestniczyło w obławie, kto uczestniczył ze strony kolaborujących z Sowietami komunistów.
21: Historyk dr Jarosław Schabieński.
20: Wiemy, ilu ludzi zostało mniej więcej aresztowanych. Nie wiemy tak naprawdę, ilu zginęło, bo te liczby są niepewne.
19: Do dziś nie wiadomo, gdzie pochowano ofiary obławy augustowskiej. Jedna z hipotez wskazuje na okolice miejscowości Kalety na terenie dzisiejszej Białorusi. Na lotnisku w Łodzi uruchomiono usługę Fast Track. Ma ona przyspieszyć przejście przez kontrolę bezpieczeństwa. Ta dodatkowo płatna opcja pozwoli pasażerom ominąć standardową kolejkę do punktu kontroli. Rozwiązanie znane z większych portów lotniczych może mieć szczególne znaczenie w okresie wakacyjnym, kiedy ruch na lotnisku jest większy. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
22: Fast Track działa w godzinach od praw i daje pasażerom możliwość skorzystania z wydzielonego przejścia. Usługę można wykupić już podczas rezerwacji biletu, m.in. w aplikacji lub na stronie linii lotniczej Ryanair, a także zarezerwować później przez stronę lotniska i opłacić bezpośrednio w punkcie informacji lotniskowej. Choć Lublinek nie jest dużym portem lotniczym, takie rozwiązanie może sprawdzić się teraz w sezonie letnim, gdy w krótkim czasie odprawianych jest wielu pasażerów lotów czarterowych i rejsowych. Wtedy przed kontrolą bezpieczeństwa mogą tworzyć się większe kolejki. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
19: W sezonie letnim z portu lotniczego w Łodzi można polecieć do popularnych kurortów, m.in. w Turcji, Grecji i Albanii, a pasażerowie mogą korzystać także z regularnych połączeń, na przykład do Londynu, Mediolanu, Bergamo czy Alicante. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości o godzinie 20. Pogoda potrafi zaskakiwać. Najpierw mówiłem, że nie ma co się spodziewać przejaśnień, które były prognozowane na dziś, a jednak właśnie proszę, to słońce gdzieś momentami skutecznie przebija się przez chmury i nawet temperatura poszła delikatnie w górę, bo teraz na radiowym termometrze mamy 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie nadal 995 hektopaskali. Mimo wszystko bądźmy ostrożni, bo nadal może gdzieniegdzie miejscami słabo popadać.

5 minut po godzinie 19, zmiany w pogodzie, a bez zmian w meczu finału tegorocznego Wimbledonu panów. Jannik Sinner, Aleksander Zwieriew. Jak nie było przełamań, tak nie ma nadal. No i niewykluczone, że znów o losach seta zadecyduje tylko jedno mini przełamanie w tiebreaku. Do niego coraz bliżej. O tym meczu cały czas będziemy mówić w naszej strefie kibica, no ale też będzie dużo, dużo piłki nożnej, również piłki kobiecej, a nie zabraknie także lekkoatletyki i jeszcze więcej tenisa ziemnego. No to proszę zostać do godziny 20 co najmniej z Radiem Łódź, a na pewno do 20 ze strefą kibica Radio Łódź. Patrycja Wojcznis, Robert Zwaliński. Zapraszamy, no i cały czas mówimy. Dzień dobry.

0: To zapowiadałem, że w dzisiejszej strefie kibica o tenisie będzie więcej niż tylko trwający finał Wimbledonu. W nim, to tak tytułem wtrącenia, Jannik Sinner broni się, żeby nie zakończyć drugiego seta przedwcześnie, a w zasadzie walczy o to, żeby doprowadzić do tiebreaka 5-6 z perspektywy Włocha i 15-15 przy jego serwisie. No a w Piotrkowie Trybunalskim od wielu lat rozgrywany jest turniej tenisowy, który znany jest w Polsce, ale nie tylko. To właśnie na piotrkowskich kortach swoje jedne z pierwszych sukcesów odnosiły gwiazdy polskiego tenisa. Któż zwyciężał w Piotrkowie? O tym więcej powie Wiesław Kozica, pomysłodawca i główny organizator turnieju, trener, a od kilkunastu miesięcy również prezes Łódzkiego Związku Tenisowego. Rozmawiał z nim Michał Stafijczuk.
1: No już po raz 23 w Piotrkowie Trybunalskim spotkają się najlepsi tenisiści z Polski i zagranicy do lat 10. W pierwszej edycji no tu mamy ważną zawodniczkę, bo udział brała Agnieszka Radwańska w 1997 roku. No a później w kolejnych edycjach już Iga Świątek, Hubert Hurkacz, piotrkowianin Kamil Majchrzak, nasz najlepszy deblista Janek Zieliński, łodzianka z pierwszej setki Magdalena Fręk. No, cała elita polskiego tenisa przewinęła się tutaj przez piotrkowskie korty. No i z tego jesteśmy dumni. Ten turniej, no, nie zagrać w Piotrkowie Trybunalskim do lat 10, no to jest wielki błąd, bo to może źle wróżyć karierze.
2: Ja chciałem zapytać o to, czy wśród tych tenisistów, których wymieniłeś już wtedy, bo przecież widziałeś ich wszystkich na starcie swoich tenisowych karier, już wtedy było widać, że będą kiedyś naprawdę zawodnikami stop 100 czy 150 świata.
1: Znaczy trudno było tak oceniać, ale te nazwiska, które wymieniłem, wygrywały turniej bądź stawały na podium. Także te dzieci w wieku lat 10, no już było widać, że mają pewien potencjał na wygrywanie, a to trudne w tenisie, bo w turnieju wimbledońskim startuje 128 w drabince, a tylko jeden jest zwycięzcą.
2: Kamil Majchrzak wygrał ten turniej, Iga Świątek też?
1: Kamil Majchrzak nie wygrał turnieju, był drugi w deblu, to jego najlepsze miejsce, jeśli chodzi o Kozica Cup, a jeśli chodzi o Igę Świątek, uczestniczyła trzykrotnie, stawała na każdym stopniu podium i w wieku lat 10 wygrała singla.
2: No dobrze, to jeszcze powiedzmy o tegorocznej edycji. Być może wśród tych tenisistów, którzy przyjadą do Piotrkowa, będą przyszli mistrzowie. Masz już zapięte, zakończone listy startowe, czy też jeszcze można się zgłaszać?
1: Jeszcze można się zapisywać, ale no, bardzo się cieszymy z tego, że w tym roku w 23 edycji już osiągnęliśmy rekord zgłoszeń. Ten turniej już się tak nakręcił, że tak użyję takiego słowa, że ściąga już zawodników zagranicznych, polonijnych też, także trudno ocenić potencjał tych zawodników, którzy przylecą ze Szwajcarii, z Holandii mamy zgłoszenia, z Hiszpanii, także no trudno ocenić.
2: Bardzo ciekawa otoczka, naprawdę można spotkać wielkie nazwiska tenisowe ludzi sprzed lat.
1: Pojawiają się takie nazwiska w ubiegłym roku. Joanna Sakowicz nas odwiedziła. W tym roku najprawdopodobniej pojawi się Katarzyna Nowak, która tutaj wygrała w 86. Spartakiadę Młodzieży. Chce przywieźć swoją zawodniczkę tutaj i będzie ona uczestniczyła. No, pojawiają się naprawdę fajne nazwiska, czasami nawet znienacka. Nawet nie wiemy, że takie gwiazdy tenisa, no oprócz Kamila Majchrzaka, który też po zwycięskiej olimpiadzie młodzieży tutaj odwiedził naszą imprezę i przyjechał z medalami, no był tutaj oblegany przez dzieciaków.
0: No i tyle. Wiesław Kozica, pomysłodawca i główny organizator turnieju Kozica Cup. Rozmawiał z nim Michał Stafijczuk, a 23. edycja turnieju Kozica Cup rozpocznie się na piotrkowskich kortach tenisowych już 18 lipca. Finały zaplanowano na 20 i 21 lipca. Natomiast w finale wielkoszlemowego Wimbledonu trwa tiebreak w drugim secie. No i tu już mini przełamanie na początek zaserwował swojemu rywalowi Jannik Sinner. Włoch prowadzi w tym momencie 2, no nie, nawet 3-0 z jednym właśnie mini przełamaniem w drugim secie, ale w meczu to Aleksander Zwieriew jest górą, bo prowadzi 1-0. Drugi set trwa, no już wszedł w tę decydującą fazę. Za kilka, może kilkanaście minut ta druga partia powinna się zakończyć.

0: I to już prawie 18 minut po godzinie 19. Strefa Kibica w Radiu Łódź, w której teraz o piłce nożnej, a dokładnie to o ostatnim sparingu Widzewa Łódź. No i to wcale nie ten, który miał być rozegrany dzisiaj, bo ten dzisiejszy z Brinie Grosuplie został jednak odwołany wczoraj wieczorem. Rywale poinformowali, że z uwagi na niedyspozycję znacznej części składu nie odbędzie się sparing niedzielny z Widzewem Łódź. No ale w piątek Widzewiacy rozegrali no, taki skrócony mecz towarzyski z tureckim Beşiktaşem Stambuł. 2 razy po 35 minut. No i w tym czasie Widzewiacy byli lepsi od utytułowanego rywala. 2-0 zwyciężyli po golach Emila Kornwiga w 30 i Frana Alvareza w 47 minucie. Widzewiacy zagrali w składzie w bramce Bartłomiej Drągowski. W obronie Carlos Isak, od początku drugiej połowy w jego miejsce Marcel Krajewski, Ricardo Vicius, jego zmienił Stelios Andreu. Cały mecz rozegrali Przemysław Wiśniewski i Christopher Cenk. W pomocy w środku Fran Alvarez, Julian Szechu i Emil Kornwig zaliczyli pełne 70 minut. Na skrzydłach Angel Baena, zmieniony przez Samuela Akere w 36 minucie, a w ataku Sebastian Bergier grał cały mecz, Karol Świderski pierwszą połowę, w drugiej na skrzydle w miejsce Świderskiego pojawił się tym razem Osman Bukhari. Widzew wygrał ten sparing no, pewnie 2-0. No, a trener Aleksander Wukowicz był zadowolony no, nie tylko z gry, ale mimo, że to tylko sparing, to również z wyniku.
1: No myślę, że bardzo wartościowy sparing z bardzo dobrym rywalem. Myślę, że tu nie ulega wątpliwości, że też najmocniejszy przeciwnik, z jakim mieliśmy, czy mamy do końca przygotowań do czynienia, więc oceniam go pozytywnie na pewno i względu na wynik. Mimo, że zawsze mówię, że to nie jest takie istotne, ale w sparingach zawsze lepiej wygrywać i też się cieszę z tego powodu, że wygrywamy, ale dużo ważniejsze jest dla mnie to, że naprawdę mieliśmy bardzo dużo dobrych momentów, tak jak też mamy i mieliśmy słabsze, nad którymi trzeba się też pochylić i nad nimi pracować, ale sporo dobrych momentów jak na moment, w którym jesteśmy, także zdecydowanie na plus.
0: No a największe też zainteresowanie wzbudził brak w składzie Mariusza Fornalczyka, który no, ostatnio przymierzany był do tureckich klubów, choć nie do Beşiktaşu. Powód nieobecności Fornala wyjaśnił krótko trener Wukowicz.
1: Mariusz będzie już w niedzielnym meczu następnym, którym gramy. Mam nadzieję, że przynajmniej 45 minut na boisku. Chcieliśmy po prostu dzisiaj nie ryzykować jeszcze jego powrotu do pełnej pracy i to tylko tym było spowodowane.
0: No właśnie, o niedzielnym meczu już zostało wspomniane, ale to nie jedyne wspomnienie tego niedzielnego, dzisiejszego meczu, który jednak się nie odbył, bo w piątek Widzewiacy oprócz meczu z Beşiktaşem mieli zagrać jeszcze jeden sparing. Dlaczego go nie zagrali? No to też wyjaśnił trener Aleksander Wukowicz.
1: No właśnie wynikała z naszej chęci uniknięcia dodatkowych dzisiaj 70 minut z trzecioligowcem. Uważaliśmy, że większą wartością dla nas będzie właśnie ten mecz z Beşiktaşem plus tych 90 minut, które mamy zagrać za dwa dni. Mielibyśmy duży problem, żeby zagrać i dzisiaj 140 minut i za dwa dni kolejne 90, więc najlepszym możliwym rozwiązaniem dla nas było po prostu zrezygnowanie z meczu, powiedziałbym, z najsłabszym rywalem, którego mieliśmy w planie.
0: No ale życie sprawiło Widzewiaką psikusa, bo ani nie było drugiego meczu w piątek, ani nie było sparingu dzisiejszego. Widzewiacy z Austrii mają wracać 14 lipca, więc już niebawem, za tydzień 19 lipca, sparing u siebie z Puszczą Niepołomice połączony z prezentacją drużyny. No i za dwa tygodnie już pierwszy mecz ligowy. Widzewiacy na początek zagrają z Motorem Lublin. No to jeszcze jeszcze dodam, że nowym zawodnikiem został też przed kilkoma dniami Mario Garcia. Hiszpan już był do dyspozycji trenera na mecz z Besiktasem, ale na boisku się jeszcze nie pojawił. W barwach łódzkiej ekipy będzie występował z numerem 40 na koszulce. Podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku. No i to jest lewonożny, lewy obrońca, 1,72 m wzrostu. No, kolejny Hiszpan w drużynie. Fran Alvarez ponoć pomagał przy sprowadzeniu tego zawodnika. Widzewiacy zatem trenują, a na londyńskim Wimbledonie mamy remis 1-1. Pierwszy set po tej breaku zwyciężył Aleksander Zwieriew. Drugi set na korzyść Janika Sinera również po tej breaku. Panowie za moment zaczną trzecią partię. Ile to spotkanie jeszcze potrwa? No to chyba tego nie wie nikt. Nawet nie wie tego Aleksander Zwieriew, który już czeka na swojego rywala.

jak wyobrażanie sobie swojego własnego pogrzebu. Kto by płakał, kto by zagrał, kto wpadłby z rozbiegu. Swoją drogą w razie Niemca nie wciskajcie mnie nigdy do ziemi. Jestem przybysz z kosmosu, niech mój pył na wietrze się mieni. Niech go zaś się wszechświat łzy w deszcz użyteczny zmieni. Organy niech pograją komuś kilka ekstra lat. Okej.

0: a my lecimy dalej jak pilot Pirx.
1: To rozpoczął się już trzeci set w finale panów wielkoszlemowego tenisowego Wimbledonu. Jannik Sinner, Aleksander Zwieriew 1-1 w pierwszym secie, 7-6 wygrał Zwieriew, w drugim też 7-6 wygrał Jannik Sinner. Trzecia partia na razie pierwszy gem na korzyść, a jak żeby serwującego Jannika Sinnera, na razie bez przełamań póki co w tym spotkaniu, tylko mini przełamania w tiebreakach, no ale bez tych klasycznych przełamań w całym spotkaniu, a za tenisistami już przecież 27 gemów serwisowych, no to jest naprawdę ciekawy wyczyn z jednej i z drugiej strony. Bardzo dobrze serwują obaj zawodnicy, mają już na koncie łącznie 22 asy, 12 Sinnera, 10 Zwieriewa i tylko po jednym błędzie, podwójnym błędzie serwisowym, jeden Sinner, jeden Zwieriew, po jednym w każdym z setów, po jednym w pierwszym secie Zwieriew, w drugim secie Sinner, a procent trafionego pierwszego serwisu też niebotyczny, u Zwieriewa 80%, u Sinnera 60%, no to naprawdę tutaj bardzo mocno pilnują swojego podania obaj tenisiści, no i za moment serwować będzie Aleksander Zwieriew, a ja jeszcze mam dobre wieści z Montrealu, bo tam Kaja Karkianna Puławska i Martyna Klat były najlepsze w dwójce na 500 metrów podczas zawodu Pucharu Świata. Polki wyprzedziły bezpośrednio Chinki oraz Włoszki, a tuż za podium na czwartej pozycji uplasowała się druga biało-czerwona załoga, Dominika Putto i Adrianna Konkol. Wśród mężczyzn w tej samej konkurencji piąte miejsce dla Jarosława Kajdanka i Waleriego Wiczewa. Na ósme miejsce zajęli Przemysław Korsak i Wiktor Leszczyński. Na tym samym dystansie tylko w rywalizacji Kanadyjczycy, szósta pozycja dla Wiktora Głazunowa i Normana Zezuli, a tuż za nimi bracia Aleksander i Juliusz Kitewscy. Czwarty w jedynkach był Aleks Borucki, a czternasty Wojciech Pilarz. No i jeszcze kategoria K1 na 200 metrów. To nieolimpijska, co prawda, konkurencja, ale Julia Olszewska siódma, Katarzyna Kościółek wygrała finał C i zakończyła rywalizację na 19 pozycji. Wśród Kanadyjek Dorota Borowska wygrała natomiast finał B i zajęła 10. lokatę. No to w Radiu Łódź za kilka minut wracamy do piłki nożnej.

0: 27 minut pozostało do godziny 20 w strefie kibice Radio Łódź. Ponownie piłka nożna, tym razem jednak w wydaniu pań, bo już przygotowania i sparingi przed nowym sezonem rozpoczęły piłkarki Grot SMS-u Łódź. No i w pierwszym sparingu taka bolesna porażka z Beniaminkiem w nowym sezonie Ekstraligi. Ze Ślęzą Wrocław 1-4 przegrały łodzianki. Do przerwy przegrywały 1-2. Po już w drugiej minucie straciły gola łodzianki grające u siebie. W 25 podwyższyły wrocławianki, ale tuż przed przerwą wyrównanie Urbańczyk po asyście Fessinger. Jednak w drugiej połowie kolejne dwa trafienia w 55 i 80 minucie zawodniczek Ślęzy, które zwyciężyły w Łodzi aż 4-1. No jednak podkreślano w drużynie SMS-u, że to trudno patrzeć na wynik tego sparingu, bo tak naprawdę większość drużyny dopiero co rozpoczęła wspólne treningi, między innymi na to zwracała też uwagę najbardziej doświadczona kapitan w drużynie SMS-u, Paulina Filipczak.
1: To był taki pierwszy sparing bardziej do wybiegania, niż tak naprawdę nie patrzyliśmy tutaj na jakiś wynik czy na coś, bo mamy dużo nowych dziewczyn, dużo też od nas odeszło i teraz w tych sparingach po prostu skupiamy się na tym, jak wyjść na ligowe mecze, w jakim ustawieniu, w jakim systemie, więc no jest okej.
0: No, czyli nie ma się co martwić po tej bolesnej porażce. Również trener Sebastian Papis nie ukrywał, że to na razie okres przygotowawczy, no i też okres, gdzie spore zmiany w drużynie miały miejsce, więc trzeba ponownie zgrywać zawodniczki. Tak naprawdę to ten skład jeszcze się nie wykrystalizował. Jeszcze możliwe są wzmocnienia. Paulina Filipczak też chciałaby kolejnych zawodniczek. Jakich? To za chwilę powiem, ale najpierw Sebastian Papis o tych właśnie wspomnianych przeze mnie zmianach w drużynie.
2: Na pewno znowu zmiana pokoleniowa w drużynie, więc sporo pracy nas czeka od nowa. 3 testowane dzisiaj były, jeszcze myślę, że będziemy jedną lub dwie sprawdzać. No i zobaczymy też, jak młode się wkomponują tutaj w zespół, bo to wiadomo jest ich dopiero pierwszy mikrocyk. One dopiero zaczęły od poniedziałku. Z częścią już tych starszych trenowaliśmy już w zeszłym tygodniu, więc tak naprawdę bez żadnych treningów taktycznych, tylko ten mecz miał być tak naprawdę takim wybieganiem i zobaczeniem tak naprawdę pod względem indywidualnym, jak się dane zawodniczki prezentują.
1: Spoko było, jakby przyszły jeszcze po prostu jakieś może doświadczone dziewczyny, ale te dziewczyny tutaj są, potrafią grać w piłkę, tylko po prostu potrzeba też czasu, potrzeba tego, żeby to wszystko ułożyć, żeby to grało, bo tak naprawdę mieliśmy pierwszy trening w większości osób, więc dopiero i od razu wchodzimy na sparing, więc mówię, też potrzeba czasu jakby tego, ale nie ukrywam, że moim zdaniem jeszcze tak może z jedna, dwie jakaś doświadczona dziewczyna, fajnie jakby po prostu ktoś przyszedł.
2: Jeszcze myślę, że do transferów to jeszcze poczekamy chwilę, ale myślę, że finalnie mam nadzieję, że wybierzemy tak, żeby to były faktycznie jakościowe zawodniczki. No plus wiadomo, nasze też kadrowiczki już wróciły, ale dostały wolne.
0: To tyle trener Sebastian Papis po pierwszym sparingu piłkarek SMS-u Łódź. Pierwszy przegrany 1-4 ze Ślęzą Wrocław. Wczoraj rozegrany drugi mecz sparingowy, tym razem na wyjeździe z obecnymi mistrzyniami Polski, drużyną Czarnych Sosnowiec. No i tutaj już też porażka, ale dużo mniejsza, bo 0-2. A co jeszcze czeka podopieczne trenera Sebastiana Papisa?
2: Później do nas przyjeżdża Legia Warszawa i będziemy kończyć wyjazdem z rekordem Bielsko-Biała. I mam nadzieję, że to już taki właśnie przy tym meczu z rekordem już będziemy tak finalizować nasz skład na pierwszy mecz. No bo wiadomo, też losowanie nam, że tak powiem, sprzyja. W zeszłym roku wicemistrz, teraz będziemy grać z mistrzem polskim, więc też będzie ciekawie.
0: Na początek mistrznie Polski, drużyna Czarnych Sosnowiec, jeśli chodzi o rywalki Grot SMS Łódź w nowym sezonie. Nowy sezon rozpocznie się w pierwszy weekend sierpnia. No i SMS zagra na wyjeździe z Czarnymi Sosnowiec, a więc tak jak kończyły sezon piłkarki SMS-u, tak i rozpoczną ponownie w Sosnowcu, a my za kilka minut dalej pozostaniemy przy piłce nożnej kobiet, ale tym razem przypomnimy, że już niebawem, bo we wrześniu na polskich stadionach, między innymi w Łodzi na stadionie przy Alei Unii, będą rozgrywane Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20, no i tam szansa na to, żeby zagrać grały też piłkarki SMS-u Łódź, choć Polki w Łodzi swoich spotkań grupowych nie będą rozgrywały, no ale jakby dobrze im szło, no to w wielkim finale w Łodzi na pewno mogą wtedy zagrać, bo właśnie w Łodzi będzie wielki finał tych Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. No i o tych piłkarkach z grotu SMS-u, które mają szansę na udział w tym turnieju, już niebawem powie na antenie Radia Łódź Patrycja Balcerzak.

0: finale tenisowego Wimbledonu panów cały czas bez przełamań, jeśli chodzi o poszczególne sety. Nie mówię o mini przełamaniach w tiebreakach. No i jak na razie 1-1 w meczu po dwóch setach kończonych tiebreakami i 2-2 w trzeciej partii. Jannik Sinner, Aleksander Zwieriew teraz będzie serwował Włoch w piątym gemie trzeciego seta. A my, tak jak mówiłem, pozostajemy przy piłce nożnej kobiet, no bo tak naprawdę niewiele czasu pozostało do Mistrzostw Świata U20 pań, które będą rozgrywane między innymi w Łodzi. Polska będzie gościła ten mundial młodzieżowy, no i szanse występu na mundialu mają także zawodniczki GROT SMS Łódź. Mówi o tym teraz była zawodniczka między innymi łódzkiej drużyny, też była reprezentantka kraju, obecnie ambasadorka nadchodzącego mundialu, jeśli chodzi o Łódź, pochodząca z Sieradza, Patrycja Balcerzak.
1: Patrząc na aktualną dyspozycję i formę zawodniczek i na to, jak ich sezon wyglądał, przede wszystkim Zosia Pongowska, ja jej gratuluję, bo miałam okazję ją od 3 sezonów obserwować, jak ona rosła, jak ona dojrzewała, ile pracy wykonała, żeby być w tym miejscu. Oczywiście też osoby wokół, trenerzy i inne osoby, które się do tego przyczyniły, ale to zawsze jest zawodniczka, która chce, która jest świadoma, która buduje świadomość w każdym obszarze, więc myślę, że Zosia ma naprawdę duże szanse i to konsekwentnie pokazywała. Martyna Barczak, to jest dla mnie naprawdę duże odkrycie. Zawodniczka, która przyszła z Bydgoszczy, która nie miała łatwego wejścia, bo wejście do drużyny ekstraligowej na pozycję środkowego pomocnika, na pozycję szóstki, czasami też jest taką czwórką, piątką, w zależności od ustawienia, czyli jest środkową pomocniczką, obrończynią. Bardzo waleczna, charakterna, też z wizją gry. I myślę, że tutaj też Martyna ma szansę powalczyć. Ania Potrykus. Myślę, że to jest bardzo duża kandydatka. W ogóle jak na nią patrzę, to mi serce rośnie, jest bardzo dynamiczna, jest bardzo odważna. Jak tak sobie przypatrywałam się jej grze, czasami mówię, kurczę, Ania troszeczkę jak tak bardzo ryzykownie na tej pozycji, jak wyprowadzała piłkę, jak się kiwała, ale mówię, a tego trzeba, tej odwagi. To jest takie bycie młodą zawodniczką na ryzyku, ale to przechodzi i też bramki strzelała i kreowała te akcje, takim motorem napędowym była. No to myślę, że te trzy zawodniczki na pewno. Kolejna zawodniczka, która była u nas na wypożyczeniu. Młoda zawodniczka, która przeszła wcześniej w swojej karierze, miała po prostu poważne kontuzje, ale to jak, z jaką determinacją. Zresztą miałam okazję patrzeć na jej rehabilitację i to jest Ines Sikora. I to było fenomenalne, no bo dużo godzin spędziła na sali rehabilitacyjnej. Dużo pracy wykonała, żeby wrócić na naprawdę wysoki poziom, który teraz prezentuje. Ja myślę, że te minuty, które zagrała w SMS-ie, bardzo mocno ją podbudowały, więc też sądzę, że jest dobrą kandydatką i może mieć duże szanse, żeby, jeżeli tylko utrzyma formę, jeżeli tylko zdrowie i będzie cały czas tak dopisywać jak teraz, to na pewno. I myślę, że też już tak ostatnia osoba, Gabriela Fessinger. Bardzo niekonwencjonalna zawodniczka, bardzo nieprzewidywalna, bardzo niełatwa w kryciu. Niełatwo przewidzieć, jak zamierza dryblować, bo ma świetny dribbling, ma fantastyczną lewą nogę, bardzo dokładną. Ja myślę, że to jest mamy taką zawodniczkę w Polsce, Natalię Chudzik, Czarni Sosnowiec, to była mistrza teraz. Bardzo doświadczona zawodniczka, lewonożna, była reprezentantka Polski i zawsze mówiło się o Natalii, że jej lewa noga jest dokładna w punkt, ona na nosek podaje. I patrzę dzisiaj na naszą młodą Gabrielę Fessinger i też te piłki, które potrafi czasem zagrać, w szczególności te do Pauliny Filipczak, są w punkt. Dużo widzi, ma dobrą motorykę. Myślę, że też troszeczkę jeszcze oczywiście pracy przed nią, bo myślę, że jeszcze troszeczkę potrzebuje tego czasu, ale na pewno mocno pokazała swoją determinację, swoją jakość. I tutaj trener Marcin Kasprowicz, za którego, za cały sztab i za wszystkie zawodniczki trzymam kciuki, myślę, że też ma ją u siebie na liście. I co więcej, ogromny będzie miał ból głowy, bo jest wiele zawodniczek w Polsce, mam naprawdę dobre zawodniczki w kadrze lat 15, 17, 19 i tu rywalizacja będzie, ja myślę, do ostatniej sekundy trener będzie czekał, jak tu kliknąć i które powołanie wysłać.

że Beninu to grupa A, no i na początek biało-czerwone zagrają z Argentynkami. Ten mecz 5 września, bo właśnie 5 września rozpoczną się Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 w piłce nożnej. W drugim meczu rozgrywanym równolegle, też 5 września o 15:00, Brazylia zmierzy się z Tanzanią. Także czekamy do września, na pewno spore emocje piłkarskie również w naszym kraju z tego powodu będą. A teraz jeszcze o emocjach, no o emocjach może nie, ale o transferze siatkarskim, bo Skra Bełchatów uzupełniła skład na przyjęciu. Czwartym przyjmującym został Kajetan Tokajuk, dla którego będzie to debiut w Plus Lidze. Oczywiście jeśli zagra w choćby jednym meczu PGE GiEK Skry Bełchatów w nadchodzącym sezonie. Zawodnik jest wychowankiem BAS-u Białystok, no a na zapleczu Ekstraklasy Tokajuk zagrał prawie 180 meczów, zdobył prawie 1700 punktów w rozgrywkach minionych w sezonie 2025-26 w 39 spotkaniach. Wywalczył dla BBTS-u Bielsko-Biała, w którym grał, 405 punktów. Jeśli chodzi o atak, no to miał skuteczność 46%. I tak jak powiedziałem, to jest ostatni przyjmujący w barwach PGE GiEK Skry Bełchatów na nowy sezon 2026-2027. Wcześniej żółto-czarni poinformowali o podpisaniu kontraktów, przedłużeniu umów z Zawirem Elgrałim, Antoinem Potronem i Igorem Grubelnym. No i do tej trójki dołącza teraz Kajetan Tokajuk.

0: Niespełna 9 minut pozostało do godziny 20, więc już końcówka naszej strefy kibica, ale to nie znaczy, że będzie nudno, bo teraz o lekkoatletyce. Mistrzostwa Polski U23 za nami, no i na nich m.in. udany powrót Maksymiliana Szweda. Łodzianin po przerwie spowodowanej kontuzją powrócił ostatnio do biegania, no i najpierw poprawił rekord Polski U23 kilkanaście dni temu w Opolu, a teraz w Krakowie zwyciężył w Mistrzostwach Polski do lat 23 na 400 metrów i jak sam przyznaje, no nieco obaw, jeśli chodzi o powrót po kontuzji, było.
1: No oczywiście, ulga jest. Nie wiedziałem, jak to wyjdzie. Bałem się, że tlenowo nie będę w stanie się przygotować, ale jednak szybko się udało wrócić do takiej dobrej wydolności. Do szybkości też bardzo szybko wróciłem, więc można powiedzieć, że ten okres kontuzji tak naprawdę bardziej mi mógł oddać na plus, no bo odpocząłem. Też nie marnowałem czasu na siedzenie i jedzenie i upasanie się, tylko jednak starałem się utrzymać wagę, odżywiać się zdrowo i bardzo dobrze na tym wyszedłem.
0: Mimo to Maksymilian Szwed no, nie był pewien tego, czy uda mu się dobrze wystąpić w Krakowie na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Polski do lat 23.
1: Była niepewność po tylu miesiącach nie startowania na 400, ale jednak już na pierwszych jakichś tam mocniejszych treningach, tempach i sprawdzianach już osiągałem naprawdę wysokie wyniki, które raczej mówiły, że będzie bardzo dobrze, że czas powinien być w okolicach życiówki, no i udało się, a teraz to po prostu jakieś tam szlifowanie formy po prostu.
0: No a jeśli chodzi o wygraną w biegu na 400 metrów, to tutaj wystarczył wynik 45 sekund i 74 setne.
1: Na razie się udało wygrać. Teraz następna stacja to Mistrzostwa Polski Seniorów. Mam nadzieję, że wtedy znowu mi się uda pobiec poniżej 45 sekund. Dzisiaj się niestety nie udało. No niestety trochę wiało, ale też tak jakoś się dziwnie czułem. Raczej byłem nastawiony na dobry wynik, żeby pobijać jeszcze rekord. No ale no, nie wyszło, no tak się zdarza. I tak się cieszę, że udało mi się już wcześniej złamać te 45 sekund, że już mam minimum, więc naprawdę się cieszę. Teraz jadę na obóz do Zakopanego, jeszcze dorobić trochę formę i mam nadzieję, że na Mistrzostwa Polski Seniorów już pokażę bardzo wysoki poziom.
0: A przed tym wyjazdem do Zakopanego Maksymilian Szwed wygrał jeszcze w Mistrzostwach Polski U23 bieg na 200 metrów. No i z Krakowa wyjechał z dwoma złotymi medalami. No a jeśli chodzi o wiadomości z tenisowego Wimbledonu, to niepokojące obrazki. Aleksander Zwieriew przewrócił się, leży i trzyma się za prawe kolano. Janik Sinner podbiegł sprawdzić, co tam z Niemcem. Chyba wszystko ok. Wstaje Zwieriew z pomocą Sinnera. 6-7, 7-6 z perspektywy Sinnera, więc 1-1 w meczu i 3-3 w trzecim secie. 40-40 przy serwisie Janika Sinnera. Tak jak mówiłem, więcej o tym będę już musiał mówić w serwisach sportowych o 21 i 22. A teraz jeszcze szybka informacja ze Skierniewic. Kacper Kalisz, nowym piłkarzem Unii Skierniewice, zawodnik 21-letni napastnik, który w ostatnim sparingu z ŁKS-em Łódź zdobył dwie bramki dla Unitów, podpisał kontrakt do 30 czerwca 2027 roku z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. I tą informacją kończymy dzisiejszą strefę kibica. Patrycja Wojsznis, Robert Zwoliński. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Minęła godzina 20. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Dziś przypada 30. rocznica śmierci Grzegorza Palki, byłego prezydenta Łodzi. Unijni dyplomaci nadal bez porozumienia w sprawie sankcji na Rosję. Dziś słowo kapibara odmienione było przez wszystkie przypadki. W orientarium odbył się zlot fanów kapibary. Pochmurno, z przejaśnieniami, ale nadal możliwe są deszcze. Kolejne utrudnienia w Łódzkiem. Kierowcy na A2 i S8 muszą uważać. W studiu jest Jakub Jędrzejewski. Witaj, Kubo.
9: Dzień dobry.
2: Powiedz, co udało Ci się ustalić?
9: Największe utrudnienia są na autostradzie A2 między węzłami Łowidź i Skierniewice w rejonie miejscowości Dzierzgów. Po kolizji samochodu osobowego z pojazdem dostawczym zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Kierujący dostawczym Fiatem miał 0,5 promila alkoholu we krwi i uderzył w Jeepa. Na miejscu pracują służby. Skutki tego zdarzenia odczuwają także kierowcy jadący drogą krajową nr 70 w rejonie węzła Skierniewice, gdzie tworzą się zatory. Z kolei na trasie S8 w pobliżu Łasku bus uderzył w bariery energochłonne. Jak przekazała mi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, policjanci ustalili, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Mężczyzna był trzeźwy i wraz z pasażerem zostali przewiezieni do szpitala. W kierunku Wrocławia ruch odbywa się tylko jednym pasem.
2: Dziękujemy za tę informację. Utrudnienia na A2 Jezusemce mogą potrwać do kilku godzin.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Mija 30 lat od śmierci Grzegorza Palki. Był działaczem opozycji niepodległościowej i pierwszym po wojnie demokratycznie wybranym prezydentem Łodzi. W 1980 roku zaangażował się w działalność Solidarności, a po wprowadzeniu stanu wojennego znalazł się w więzieniu, które opuścił w 1984. Mimo represji nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej i związkowej. Grzegorza Palkę wspomina Marian Papis, wiceprzewodniczący Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego.
10: Grzegorz był bardzo zakochany w Łodzi. Jeśli można jedną z cech, to wielkim patriotą Łodzi, prawda? Tutaj wychowany, tu się kształcił, był bardzo dobrym uczniem, jak wiem, był bardzo dobrym studentem.
2: Grzegorz Palka zginął wraz z synem 12 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym pod Poddębicami. Został odznaczony m.in. krzyżem kawalerskim i pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a także krzyżem Wolności i Solidarności. Jest postęp, ale porozumienia w sprawie unijnych sankcji na Rosję brak. Kolejny raz nie udało się ambasadorom krajów członkowskich uzgodnić zapisów 21 pakietu restrykcji. W kilku kwestiach wstępnie udało się porozumieć. Beata Płomecka.
11: Z moich ustaleń wynika, że kraje są skłonne zgodzić się co do najważniejszej sprawy, sztywnego limitu cenowego na rosyjską ropę, ale zamiast utrzymania go do stycznia, jak proponowała komisja, kompromisowe uzgodnienie przewiduje sztywny limit przez 3 miesiące. Porozumienie jest także w sprawie ograniczeń przy wjeździe do Unii dla rosyjskich żołnierzy. Nie ma zakazu, są wizy krótkoterminowe. Natomiast nierozwiązane wciąż pozostają kwestie tranzytu rosyjskiego LNG przez unijne wody. Tu warunek dodatkowych wyjaśnień postawiła Grecja. No i jeszcze żądanie Austrii. Chce ona odmrożenia aktywów jednego z rosyjskich oligarchów, by przejął je bank Raiffeisen, który mimo wojny pozostał w Rosji i któremu rosyjski sąd nakazał zapłacić 2 miliardy euro kary.
2: Jutro nierozwiązanymi kwestiami zajmą się ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli. Fani kapibary w łódzkim orientarium przyjechali na zlot. Przez cały dzień korzystali ze specjalnie przygotowanych atrakcji, m.in. z gry terenowej, dmuchańców czy pokazowego karmienia. Kapibary to największe gryzonie świata, mówi opiekun tych zwierząt w łódzkim zoo Mikołaj Sitkiewicz.
5: Są to zwierzaki bardzo sprawne, świetnie potrafią pływać, potrafią bardzo szybko biegać, z prędkością zawodowych piłkarzy. Trzymają się też w stadach, nawet do kilkudziesięciu sztuk.
12: Wygląda na małą w telewizji, ale jest duża na żywo.
13: Ten spokój kapibary, to, że zwolni, uspokój się i korzystaj z chwili. I to mi się bardzo w kapibarach podoba.
14: Bardzo dobrze, super, wręcz.
15: Pierwsze raz do czynienia mam z takim zwierzęciem.
2: Dodają uczestnicy z lotu. Kapibary w naturalnym środowisku żyją do około 4-5 lat. W zoo dożywają nawet 12. W łódzkim orientarium mieszkają 3 takie gryzonie, siostry bliźniaczki Kapi oraz Bara i jeden samiec Puerka. Zdjęcia są dostępne na radio.łódź.pl, a kolejne wiadomości o godzinie 21. Robert Zwoliński, mijając mnie na schodach, powiedział, że pogoda jaka jest, każdy widzi. Dzisiaj rzeczywiście należałoby w ogóle nie mrugać, bo zmienia się bardzo szybko. Jeszcze niedawno było pochmurno, padał deszcz, a teraz słońce skutecznie przebiło się przez chmury. Jest nadal ciepło, 20 stopni Celsjusza. Ten deszcz nadal też jest możliwy. Miejscami może popadać. Ciśnienie wynosi 995 hektopaskali, a w nocy to zachmurzenie będzie zarówno duże, ale i z większymi przejaśnieniami. Miejscami również popada. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni.

0: Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
1: Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie w audycji Veni, Vidi, Vinyl.
2: Dobry wieczór.
1: Dziś zaczniemy od płyty, która ukazała się 50 lat temu z małym haczykiem, bo był to kwiecień 1976 roku, debiutancki krążek zespołu Ramones, płyta legendarna. Płyta, od której też można powiedzieć zaczęła się spora zmiana w muzyce rockowej tamtych czasów, bowiem rok 76, szczególnie na rynku amerykańskim, ale nie tylko. To był czas, kiedy królowały wysmakowane produkcje starych gwiazd rocka, które rozpoczynały swoje kariery jeszcze w latach 60., które spędzały w studiu mnóstwo czasu na różnego rodzaju brzmieniowych eksperymentach, natomiast z drugiej strony mieliśmy też dopracowaną, bardzo świetnie brzmiącą muzykę disco i nagle pojawia się zespół, który właściwie sprowadza rock'n'rolla do ustawień fabrycznych, czyli zespół Ramones nagrywa swoją płytę za niewielkie pieniądze. Okładka jest bardzo znana, bo to jest jedno z bardziej ikonicznych zdjęć, które zostało wykonane w okolicach klubu CBGB. Można znaleźć informacje na temat autorki tego zdjęcia, która otrzymała za tę fotografię $125. To też mówi coś na temat w ogóle budżetu tej płyty. Zdaje się, że całe nagranie kosztowało $6,500. W tamtym czasie płyty nagrywało się zdecydowanie wyższych budżetach. No i mamy do czynienia z takim albumem, który trwa niespełna pół godziny i jest płytą, która sprawiła same kłopoty, bowiem rozgłośnie radiowe kompletnie nie chciały grać tej muzyki ze względu na jej prymitywizm i też bardzo niejednoznaczne teksty i w związku z tym płyta nie zrobiła kariery komercyjnej,
2: trudno myśleć, że piosenka o wąchaniu kleju
1: na przykład
2: będzie przebojem familijnym.
1: Czy utwór nawiązujący do tematyki związanej z Hitlerjugend na przykład, choć oczywiście wszystko to w ujęciu bardzo satyrycznym i przewrotnym, ale jednak. W związku z tym płyta dotarła do 111 miejsca chyba zestawienia Billboardu, ale dziś jest jedną z najważniejszych w historii muzyki rock'n'rollowej. Magazyn Rolling Stone umieścił ją na 33 miejscu, jeśli chodzi o płyty wszechczasów. Posłuchajmy dziś kilku fragmentów z tej płyty. Utwory są króciutkie, niewiele z nich przekracza barierę 2 minut, a wszystko zaczyna się od kawałka zatytułowanego Blitzkrieg Bob. Utwór, który też zawiera w sobie jedno z najsłynniejszych rock'n'rollowych haseł, czyli Hey Ho, Let's Go, Ramones.

0: To był zespół Ramones, dzisiaj po raz pierwszy ze swojej debiutanckiej płyty wydanej w kwietniu 1976 roku. Tak przy okazji warto pamiętać o tym, że no właśnie 50 lat mija od tak naprawdę początku punk rocka, bo ten rok 1976 przyjmuje się jako rok pierwszy dla tego gatunku muzycznego, chociaż oczywiście wcześniej mieliśmy jeszcze kilka takich zespołów protopunkowych.
1: Tym samym, czym Ramonsi byli dla lat 70., można powiedzieć, jeżeli chodzi w tych kategoriach takich przewrotu, szokowania, tym dla lat 60. byli Rolling Stonesi. No i skoro jesteśmy przy różnego rodzaju jubileuszach i datach, no to warto powiedzieć, że dzisiaj 12 lipca, więc rocznica pierwszego w ogóle koncertu zespołu The Rolling Stones pod tym szyldem w klubie Marquee w Londynie 12 lipca 1962 roku. Ja mam ze sobą jeden z tych najwcześniejszych singli zespołu The Rolling Stones, oryginalny, dekowski, wydany w Anglii, kiedy to Stonesi jeszcze bazowali na materiale po prostu innych artystów, głównie rytm bluesowym, przerabiali to na swoją modłę. Not Fade Away, to jest to nagranie, od którego dzisiaj zaczniemy.

0: Not Fade Away. Też singiel, może nie był to wielki sukces, no ale gdzieś tam zaistnieli wtedy Rolling Stonesi na listach przebojów. Ta piosenka pojawiła się też na debiutanckim long playu Stonesów. Wiemy już wszyscy, że nowa płyta zespołu jest z nami. Foreign Tongues. Jeszcze dzisiaj jej nie mam, ale mam singiel, do którego jeszcze wrócimy. Przewrócimy tę płytkę siedmiocalową na drugą stronę, by posłuchać jeszcze jednego nagrania. Tutaj ono stworzone pod takim szyldem Nunker Felch. To był jakby taka formalna, biznesowa nazwa jeszcze wtedy dla muzyków The Rolling Stones, którzy sami, jeżeli napisali jakiś utwór, to tak go podpisywali, zanim powstała spółka Jagger Richards. No i dopisał się do tego nagrania Phil Spector jako współautor.
1: No, nie był to pierwszy raz, kiedy dopisywał się do piosenek.
0: Całość zatytułowana jest Little by Little. Proszę zwrócić uwagę na fantastyczną grę na harmonice Briana Jonesa.

0: Początki Rolling Stonesów, Little by Little. Uwielbiam tę pierwszą płytę, te pierwsze single. Potem oczywiście Jagger, Richards zaczęli pisać swoje piosenki i pojawiły się już takie naprawdę wielkie przeboje z kategorii muzyki pop. A jak radzą sobie w 2026 roku, no to jeszcze dzisiaj będziemy mieli okazję posłuchać.
1: Myślę, że w pewnym sensie pozostajemy w jakiejś konwencji, bo byli Ramonsi, byli Rolling Stonesi, więc jesteśmy blisko takich źródeł rock'n'rollowych. I zespół Primal Scream również gdzieś moim zdaniem z tego korzenia się wywodzi, chociaż na przestrzeni swojej działalności, która obejmuje dekadę lat 80., 90., a także już dekady nowego milenium, zdarzało się tej grupie również eksperymentować, nagrywać rzeczy budowane na bazie brzmień elektronicznych, ale przynajmniej raz na jakiś czas albo na części z każdej z płyt zespołu Primal Scream znajdujemy utwory, które są głęboko osadzone w takiej właśnie rock'n'rollowo rhythm and bluesowej tradycji. To jest też znak firmowy tej szkockiej formacji. Na razie ostatnią płytą w dorobku Primal Scream jest krążek Come Head, od którego wydania minęły już 2 lata. Zespół zdążył tę płytę też promować koncertami, także w Polsce, a ostatnio jeździ i grywa swój klasyk z roku 2000, czyli repertuar płyty Exterminator. To też jest ciekawa płyta. Jeżeli ktoś chciałby sięgnąć po dyskografię zespołu Primal Scream, to bez wątpienia jest kilka takich krążków, które warto przesłuchać. Wśród nich jest właśnie Exterminator, czy przede wszystkim płyta Scremandelica z roku 1991. No a album Come Ahead sprzed 2 lat otwiera kompozycja Ready to Go Home.

0: To był zespół Primal Scream z płyty Come Ahead z roku 2024. Do tej płyty jeszcze będziemy powracać.
1: O ile dobrze pamiętam, to na okładce chyba tata, tak?
0: Tam jest ojciec Bobiego Gillespiego, który, no trzeba przyznać, że wygląda niezwykle stylowo. To jest jakieś zdjęcie pewnie zrobione w latach 60.
1: Wise guy.
0: Mógłby z powodzeniem pojawić się w jakimś kryminalnym filmie nakręconym w tamtych czasach, albo stylizowanym na tamte czasy, na przykład przez Quentina Tarantino. Naprawdę dobrze wyglądał tata Bobiego Gillespiego.
1: Pozostaniemy na Wyspach Brytyjskich, też trochę jeszcze w tej konwencji. Teraz pojawi się zespół Oasis. We wrześniu prawdopodobnie pojawi się film dokumentujący tę trasę koncertową. Powrót Oasis na trasę i w ogóle do tej nazwy, bo oni przecież powrócili po wielu latach. Bracia Gallagherowie w końcu się dogadali. I wygląda na to, że te relacje między nimi są całkiem nieźle. Nawet widziałem ostatnio gdzieś jakieś zdjęcia z meczu, gdzie wspólnie oglądali mecz i tam cieszyli się z bramek reprezentacji Anglii. A w ogóle Liam Gallagher przy okazji jak zwykle w formie, bo przed meczem Anglia, właśnie Meksyk Anglia, napisał na swoim Twitterze czy na którymś z tych komunikatorów, że jeżeli Meksyk wygra, to może zapomnieć o tym, że Oasis przyjadą tam z koncertem. To jest koniec tego związku i tej relacji. No i jak wiemy, Anglicy jednak wygrali. No a okładka płyty, którą mam dzisiaj ze sobą, Definitely Maybe, też została przerobiona właśnie na ten wątek Mistrzostw Świata. To jest zdjęcie takie też ikoniczne, można powiedzieć, zrobione w typowym takim mieszkaniu brytyjskim z tym wykuszem, które należało do którego, już nie pamiętam, z którego z muzyków zespołu. No i tutaj widzimy to słynne zdjęcie Berta Bacharacha, zdjęcie jakiegoś piłkarza Manchesteru City. Oni oglądają telewizję, też jakiś konkretny film, ja już nie pamiętam dokładnie, ta słynna taka wirująca kula, która jest sobie jakąś lampą. I to wszystko też przerobione na zdjęcie reprezentacji Anglii. Tu widzimy na takim zdjęciu przerobionym Harry'ego Kane'a, tego Juda Bellingham'a, tego trenera też Wielkiej Brytanii. Natomiast te wątki piłkarskie zawsze były bardzo silne, jeżeli chodzi o braci Gallagherów, no ale przede wszystkim dla nich to liczy się Manchester City. Chociaż Noel powiedział kiedyś, że on nie kibicuje reprezentacji Anglii, tylko Irlandii, że on się czuje Irlandczykiem i on... No oni mają irlandzkie korzenie i że on niespecjalnie się ekscytuje osiągnięciami reprezentacji Anglii. Supersonic, czyli jeden z tych klasycznych utworów z pierwszej płyty zespołu, który do dzisiaj jest stadionowym szlagierem i nawet kiedy Liam występował jako solista, to też bardzo często sięgał po ten utwór.

0: To był zespół Oasis, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy, no bo skoro przenosimy tę płytę, to tutaj jest więcej bardzo dobrych kompozycji. Jak na debiut, to naprawdę mnóstwo świetnych utworów. To jest dosyć długa płyta, bo tu mamy 12 kompozycji. Pewnie jakby było 8-9, to w ogóle byłby taki naprawdę już wybitny album, ale absolutnie nie można narzekać.
1: Dzisiaj kilka niezłych debiutów płytowych w naszym programie, bo był już zespół Ramones, Oasis z ich krążkiem pierwszym, a ja teraz mam ze sobą płytę zespołu The Stone Roses, też debiut i też to jest płyta, która uznawana jest za jeden z najbardziej wybitnych, najbardziej niezwykłych, niesamowitych debiutów w historii muzyki rockowej. Kiedy około roku 2012 The Stone Roses reaktywowali się na krótką chwilę i zagrali nawet parę koncertów, wtedy na pierwszy z takich koncertów, który oczywiście odbył się w Manchesterze, czyli w rodzinnym mieście The Stone Roses, przyszedł Liam Gallagher. Mamy to udokumentowane w filmie, który można obejrzeć. Jeżeli ktoś poszuka, to znajdzie taki właśnie film o Stone Roses, o ich powrocie w roku 2012. I tam zaczepiony przez dziennikarza, czy też twórcę tego filmu, Liam Gallagher mówi: przyszedłem zobaczyć najlepszy zespół, jaki wydał na świat Manchester. Więc to jest też jakby znak tego, jaką opinią cieszy się zespół Stone Roses wśród innych artystów, no przynajmniej wśród muzyków zespołu Oasis.
0: No zresztą, kiedy Manny zmarł, czyli basista z Stone Roses, to przecież Liam niósł trumnę jako jeden z tych, tam wszyscy muzycy pozostali, chyba Stone Roses byli obok, no i Liam też niósł trumnę podczas pogrzebu, no a też to pewnie gdzieś widziałeś, że powstał ogromny mural w ogóle Manny w Manchesterze na jakimś kamienicy.
1: Wszystko dziś w naszym programie jakoś na razie przynajmniej łączy się ze sobą i pojawiają się jakieś takie właśnie linki pomiędzy płytami, które gramy, bo wcześniej prezentowałem zespół Primal Scream, a wspomniany przez ciebie basista zespołu Stone Roses, czyli Manny, grał też przez ładnych parę lat właśnie z zespołem Primal Scream i nagrał z nim kilka znakomitych albumów. Posłuchajmy z debiutanckiej wydanej w 1989 roku płyty zespołu Stone Roses kompozycji Waterfall.

0: To był zespół The Stone Roses z ich debiutanckiej płyty, przepięknie też graficznie wydanej. To są to takie prace plastyczne tworzone przez Johna Squire'a, gitarzystę zespołu The Stone Roses, który również w taki właśnie polokowski sposób pomalował swoją gitarę, ale też robił to dla innych muzyków, którzy prosili go o to, żeby właśnie w taki sposób przyozdobił ich instrumenty. The Stone Roses wydali jeszcze jeden album, to było w połowie lat 90. Płyta nosiła tytuł Second Coming. No, nie przyniosła już tak spektakularnego sukcesu jak płyta debiutancka i też w tamtym czasie zespół próbował reaktywować swoją działalność, ale też zbyt długo to nie trwało. Te siły odśrodkowe, które działały w zespole, no, bardzo silne osobowości, to wszystko powodowało, że The Stone Roses nigdy nie byli zespołem, który no, rozwinął jakąś wielką i przede wszystkim długą karierę, która zaowocowałaby bogatą dyskografią. Zostały dwie płyty, trochę nagrań demo, trochę utworów publikowanych, nieco jakby nie publikowanych wcześniej, ale potem wydanych na różnego rodzaju kompilacjach.
1: Trochę jak Sex Pistols. Tak.
0: Można też znaleźć ciekawe wydawnictwo z remiksami bardzo kreatywnymi utworów zespołu The Stone Roses i tak naprawdę gdyby ich dyskografię sprowadzić do tego, co wydali na premierowych albumach, no to są to dwie płyty.
1: Teraz pojawi się artysta, który zawsze lubił szokować. Co więcej, właściwie to zespół wtedy był, bo dzisiaj nazwę Alice Cooper kojarzymy z postacią...
0: Człowiekiem, tak.
1: Tak, Vincenta Furnier, czyli wokalista, ale to przecież był zespół Alice Cooper na początku lat 70. Czasy płyty Billion Dollar Babies. Kupiłem sobie ostatnio właśnie taki singiel, ze względu na okładkę, przyznam szczerze, znakomitą, która pokazuje zdjęcia amerykańskich polityków, których przysięgają na urząd prezydenta i obok Alice w takiej dziwnej kreacji, trochę wyglądał jak jakąś folię, był taką srebrną zawinięty. No bo właśnie ten pomysł przy okazji wyborów 1972 roku, aby gdzieś wykorzystać właśnie tę niechęć do polityków, do polityki. Oni nie znosili przecież ówczesnego prezydenta Stanów Nixona i stwierdzili, że to jest zbyt dobry pomysł, żeby tego nie wykorzystać, że Alice Cooper będzie startował na prezydenta. Oczywiście to był tylko taki wątek jakby PR-owski. No ale powstała też przy okazji piosenka Elected, która odbiła się bardzo szerokim echem. A więc posłuchajmy właśnie tego nagrania.

To był Alice Cooper w nagraniu Elected. Tak jak powiedziałem, niesamowita okładka tego singla. No, zawsze Alice lubił wkładać kij w mrowisko. I w latach 70. na tym w dużej mierze bazowała w ogóle cała ta maszyneria, można powiedzieć, wyjeżdżania w trasy koncertowe i tak dalej, i tak dalej. To było pod względem PR-owskim na wielu płaszczyznach bardzo nowatorskie, pionierskie wręcz, bo po prostu potrafili szokować, wykorzystywać zainteresowanie widzów, by sprzedawać płyty, bilety. No, napisanie piosenki o tym, że szkoła ma, szkoła, school's out, ten taki przebój o tym, że wychodzimy ze szkoły na wakacje, ale tak naprawdę to dobrze by było, jakby w ogóle szkoły nie było. No przecież to jest marketingowo genialny absolutnie ruch. Wiadomo było, że młodzi ludzie pokochają tę piosenkę i ona była gigantycznym przebojem. I takich wątków było mnóstwo, do tego stopnia, że

0: mi już nie pamiętam jak nazwiska, w każdym razie to jest człowiek z zespołu po prostu, Alice Coopera.
1: Te wampiryczne wątki niech przez chwilę jeszcze pozostaną z nami, bo niewątpliwie one również znajdują swoje uzasadnienie w przypadku zespołu Bauhaus. Dzisiaj przyniosłem zestaw singli grupy. No, zespołu, który jakiś czas temu podjął próbę powrotu, nawet grał koncerty. Jeden z nich odbył się w Hollywood. Można znaleźć zapisy na YouTubie i wyglądało to naprawdę bardzo dobrze, ale bardzo też szybko jakby zakończyło się, do końca nie wiadomo czemu. Teraz czytam, że Daniel Ash, gitarzysta zespołu Bauhaus, jakiś nowy projekt próbuje rozpocząć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Peter Murphy, wokalista zespołu Bauhaus, milczy. A my posłuchamy dziś, mam nadzieję, dwóch nagrań z tego zbioru, singli z lat 81-83. A zaczniemy od coveru, czyli od interpretacji przez Bauhaus utworu Ziggy Stardust Davida Bowiego.

To był Ziggy Stardust w opracowaniu zespołu Bauhaus, a na koniec części pierwszej i tutaj dosyć mocno zmieniając klimat, sięgniemy po wydaną w roku ubiegłym płytę The Virgin Suicides Redux, bo to jest jakby nowy miks ścieżki dźwiękowej do filmu, który w naszych kinach wyświetlany był jako Przekleństwa Niewinności, debiut reżyserski Sofii Coppoli. Muzykę do tego filmu skomponował duet R. Związki Sofii Coppoli z francuską sceną muzyczną, tą alternatywną, są znane nie od dziś. No i powstał bardzo ciekawy soundtrack, który teraz zespół R postanowił wznowić, nadając mu

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Jest godzina 21. Tu Radio Łódź, Damian Wiersicki, zapraszam na wiadomości. Za godzinę zakończy się jubileuszowa edycja festiwalu Audio River. Wypadki na drogach szybkiego ruchu, m.in. z udziałem pijanego kierowcy. Mobilny pawilon Pamięciownik tegoroczną trasę zaczął od Łódzkiego. Szczegóły za chwilę. Już się przejaśniło, nocą znów może się jednak zachmurzyć i popadać. Festiwal Audio River powoli przechodzi do historii. Na łódzkich Błoniach trwa ostatni dzień jednej z największych imprez poświęconych muzyce elektronicznej w Polsce. Artyści będą występować do godziny 22, a więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
6: Na festiwalu widać dziś trzy grupy uczestników. Jedni wciąż bawią się pod scenami, inni właśnie pakują się do powrotu lub wracają, a są też osoby, które do Łodzi przyjechały tylko na dziś. Rozmawiałem z fanami z różnych części Polski, chwalą przede wszystkim line-up, dobrą organizację wydarzenia, łatwy dojazd i szeroką bazę noclegową w Łodzi. Wieloletni bywalcy przyznają jednak, że wciąż brakuje im wyjątkowego klimatu, z którego przez lata słynął festiwal organizowany wcześniej w Płocku.
7: Bardzo fajnie.
8: Rozmach bardzo duży, ale to trochę jak przyjechać 31 sierpnia nad morze. W sensie, że tam część się zwija. Ale bardzo fajny chill, szkoda, że pogoda trochę nie dopisała, ale i tak muzyka jest świetna, więc...
6: To jubileuszowa 20. edycja Audio River, ale dopiero trzecia odbywająca się w Łodzi. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
5: Jedną z największych gwiazd tegorocznego Audio River był zespół The Prodigy, który wystąpił w piątkowy wieczór. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na drogach w Łódzkie, dokładniej na autostradzie A2 w kierunku Warszawy i na drodze ekspresowej S8 w kierunku Wrocławia. Na A2 między węzłami Łowicz i Skierniewice w rejonie miejscowości Dzierżgów zderzył się samochód osobowy z dostawczym, mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
9: Kierujący samochodem dostawczym marki Fiat nie zachował należytej odległości od poprzedzającego go kierującego samochodem marki Jeep i uderzył w jego tył. Kierujący Fiatem to mężczyzna w wieku 53 lat, który miał 0,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany.
5: Właśnie przed chwilą otrzymaliśmy informację, że na A2 utrudnienia już się zakończyły. Z kolei na S8 w pobliżu Łasku kierowca busa stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. Mężczyzna był trzeźwy i wraz z pasażerem został przewieziony do szpitala w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się tylko jednym pasem.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
5: Województwo łódzkie walczy z suszą. Mieszkańcy dostaną zbiorniki na deszczówkę. Sposobem na zatrzymanie wody tam, gdzie jest jej najbardziej potrzeba, jest jej retencjonowanie. Dlatego samorząd województwa łódzkiego uruchomił pilotażowy program Łódzkie łapie deszcz. Na jego realizację przeznaczono 500 000 zł, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego.
10: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę, które później trafią do mieszkańców i ich gospodarstw. Zgromadzona woda będzie mogła służyć m.in. do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
5: A wtedy mieszkańcy zużyją mniej wody z wodociągu. Ze wsparcia skorzysta 16 gmin, m.in. Żarnów, Opoczno, Lubochnia, Drzewica, Działoszyn i Dobryszyce.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
5: W kilku polskich miejscowościach powstanie wystawa opowiadająca o historii lokalnej społeczności. Tegoroczna trasa w ramach projektu Pamięciownik będzie przebiegać od pogranicza Polski, Czech i Niemiec przez Ponidzie aż po Bałtyk. Swój początek będzie miała w Łódzkiem. Jak mówi koordynatorka inicjatywy Karolina Sakowicz, w pawilonie Centrum Archiwistyki Społecznej będzie można podzielić się swoimi fotografiami.
7: Do nas przychodzą osoby, które opowiadają nam swoje historie, dzielą się zdjęciami, my te zdjęcia na miejscu skanujemy, drukujemy, wieszamy na wystawie i po 5 dniach te wszystkie ściany są pełne, wystawa jest gotowa i w takim ostatecznym kształcie ją pokazujemy mieszkańcom.
5: A tegoroczna trasa Pamięciownika rozpoczęła się od miejscowości Grabów w województwie łódzkim. Będzie go można tam odwiedzić do 13 lipca. Inne miejscowości, do których przyjedzie mobilny pawilon, to Krosno i Leśna. We wrześniu natomiast zawita do Pińczowa, Darłowa, Kwidzyna i Bierutowa. Pamięciowniki towarzyszyć będą m.in. spacery, warsztaty, spotkania, działania artystyczne oraz wydarzenia poświęcone historii i dziedzictwu odwiedzanych miejsc. Teraz to wszystko. Na kolejne wiadomości zapraszam o godzinie 22, a przed nami serwis sportowy. W studiu jest już Robert Zwoliński.
11: I zaczynamy od wieści z Wimbledonu. W Londynie triumfuje Jannik Sinner. Włoch zdobywa swój 5. wielkoszlemowy tytuł tenisowy w swojej karierze. W finale Wimbledonu wygrał z Aleksandrem Zwieriewem 3-1, choć to Niemiec wygrał pierwszego seta 7-6 po tiebreaku, w którym zwyciężył 9-7. No a drugi set też tiebreak, tym razem już jednak pewna wygrana Sinnera 7-2 i później 6-3 i 6-4 w kolejnych setach zwyciężał Jannik Sinner i triumfował w Wimbledonie łącznie po raz drugi w swojej karierze. A Kacper Kalisz, nowym piłkarzem Unii Skierniewice, 21-latek, to napastnik, który w ostatnim sparingu z ŁKS-em Łódź zdobył 2 bramki. Skierniewiczanie zremisowali wtedy 2-2. Kalisz jest wychowankiem Escoli Varsovia. Grał też w KTS Weszło, a ostatnio w Ząbkowi Ząbki. Z Unią Skierniewice podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku i jest tam też opcja przedłużenia o kolejny rok. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Japonkami 2-3 na zakończenie występów w grupowej fazie Ligi Narodów. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 27, zdobyła Magdalena Stysiak. Warto podkreślić, że Polki prowadziły 2-0 i potrzebowały jeszcze jednego seta, aby awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów. Jednak przegrały 3 kolejne partie, nad czym ubolewa przyjmująca Julita Piasecka.
12: Na pewno gdzieś te 2 pierwsze sety były mocno pod naszą kontrolą i napawały bardzo dużym optymizmem, no ale gdzieś później Japonki wróciły do gry i tak naprawdę no już później troszeczkę ciężko było je zatrzymać nam na pewno ich ataki, też my nie mogłyśmy do końca dobić się do ich boiska. Niestety przegrywamy w tym tiebreaku i gdzieś też nie wchodzimy do tego finału.
11: A do finału weszła reprezentacja Japonii, no i od 22 do 26 lipca w chińskim Macau o triumf w tym sezonie Ligi Narodów powalczą Amerykanki, Brazylijki, Włoszki, Holenderki, Turczynki, Kanadyjki, Japonki, a także gospodynie Chinki, które w tabeli Ligi Narodów zajęły miejsce za Polkami. Mathieu van der Poel wygrał w UZL 9. etap kolarskiego Tour de France. Holender był najlepszy z 4-osobowej grupki, która uformowała się z licznej ucieczki. Faworyci przyjechali w nielicznym peletonie ze stratą 6 sekund, a Polacy poza czołówką. Setny był Michał Kwiatkowski, 155. Kamil Gradek. Zachwycony jednak poziomem zawodów jest wicemistrz olimpijski z Seulu Andrzej Sypytkowski.
13: Ściganie było od początku do końca, wszyscy uciekali, gonili. No prawdziwe kolarstwo, prawdziwe ściganie. Wręcz powiem szczerze, jestem w totalnym szoku, w potwornym upale, w naprawdę ciężkim terenie, bardzo duża szybkość i cały czas ci kolarze jadą. Naprawdę są w super formie.
11: W czołówce bez zmian liderem Słoweniec Tadej Pogacar, który ma ponad 2,5 minuty przewagi nad kolejnymi zawodnikami. Kwiatkowski, Gradek daleko, a w poniedziałek w Tour de France dzień przerwy. Koledzy do ścigania wrócą we wtorek, natomiast kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź już za godzinę.
5: Czyli taką paterę do owoców się dostaje za zajęcie drugiego miejsca. dobrze, warto grać. Sprawdzamy pogodę. Nad Łodzią jest częściowe zachmurzenie. 19 stopni Celsjusza na termometrach. Ta temperatura będzie spadała, bo w nocy minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni. Miejscami będą słabe przelotne opady deszczu. A co nas czeka jutro? Jutro będzie też więcej przejaśnień. A i wieczorem możliwe rozpogodzenia, a w ciągu dnia przelotnie i popada deszcz, i pojawią się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 do 26 stopni Celsjusza, czyli nadciąga ciepło.

0: Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
1: Druga godzina audycji Veni, Vidi, Vinyl właśnie się rozpoczyna. Rozpoczniemy ją od zespołu Blood, Sweat & Tears, który obaj bardzo lubimy. Niestety pretekst jest smutny, bo kilka, albo już nawet kilkanaście dni temu zmarł David Clayton Thomas. Co prawda w takim pięknym wieku, 84 lata, natomiast no zawsze żałujemy tych wielkich artystów i zawsze to są smutne informacje. Sięgam po płytę zatytułowaną po prostu Blood, Sweat & Tears, taką kultową ze względu na to, że tutaj były te przeboje Spinning Wheel, przede wszystkim You've Made Me So Very Happy. No Blood, Sweat & Tears to była niesamowita orkiestra, można powiedzieć, mieszająca rocka z jazzem, z elementami nawet muzyki, bym powiedział pop, bo po prostu to były świetne melodie, no ale przede wszystkim to było takie jazz-rockowe granie, które wówczas było bardzo popularne. Oni przecież występowali na festiwalu Woodstock, potem grali w tych najsławniejszych, największych salach koncertowych na świecie. Dotarli także, to trzeba pamiętać, do Polski, do sali kongresowej na początku lat 70. na podstawie takiego projektu kulturowego, jakby trochę wymiany kulturowej, no to po prostu ambasada amerykańska załatwiła ten koncert, żeby oni tu przyjechali i zagrali. No i dzięki temu też Blood, Sweat & Tears w Polsce są pamiętani, są bardzo popularni. Też fantastyczni muzycy oczywiście występowali w zespole obok wokalisty Davida Claytona Thomasa. Warto tu wskazać no przede wszystkim pewnie Ala Coopera, który już chwilę później opuścił zespół i rozpoczął karierę solową. Dwa nagrania, to pierwsze jakże symboliczne pod tytułem End When I Die.

0: And When I Die to Blood, Sweat & Tears. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze do tej płyty wrócimy. Lubię słuchać w ogóle Blood, Sweat & Tears z początków kariery. Potem były też płyty w latach 70. już nie tak może znakomite jak ten początek, kiedy oni się niczym nie przejmowali. Po prostu bywało, że grali długie 10-minutowe kompozycje, zamieszczali je na płytach pełne zwrotów akcji. Potem ta muzyka została troszeczkę delikatnie, powiedziałbym, ugładzona.
1: No to teraz faktycznie zmienimy nastrój i właściwie można powiedzieć, że będzie to bardzo logiczne, bo to, co zrobił zespół Ramones w roku 1976, to było właśnie trochę, nawet bardzo mocno w kontrze do takich zespołów, jakich przykładem jest zespół Blood, Sweat & Tears, przy oczywiście ogromnym szacunku dla niego i uwielbieniu talentu muzyków, którzy tworzyli Blood, Sweat & Tears, bo przecież zrobili mnóstwo wspaniałej muzyki, no to właśnie były takie rozbudowane aranżacyjnie, bogate kompozycje, których totalnym zaprzeczeniem był programowy prymitywizm grupy Ramones. Utwory oparte na trzech akordach, na bardzo prostych komunikatach tekstowych, które części dziennikarzy wydawały się po prostu prymitywne, ale też i na szczęście byli tacy, którzy dostrzegli w tym niezwykłą wieloznaczność i głębię, i także pewnego rodzaju społeczną wypowiedź na temat rzeczywistości, w której tacy młodzi ludzie jak ówcześni muzycy grupy The Ramones funkcjonowali w nowojorskiej rzeczywistości drugiej połowy lat 70., a to nie było najszczęśliwsze miasto wtedy do życia z różnych powodów. Jeśli chodzi o tę legendarną okładkę, tutaj warto przypomnieć, że to zdjęcie wykonała Roberta Bailey dla magazynu Punk i to właśnie jest to zdjęcie, które trafiło na okładkę, mimo że wcześniej wytwórnia przygotowała profesjonalną sesję fotograficzną, to jednak muzycy uznali, że kompletnie te zdjęcia nie nadają się do publikacji, nie oddają jakby ich charakteru. Repertuar, o tym już wspominałem, i teksty niektórych piosenek powodowały, że nawet szef wytwórni Sire, czyli Seymour Stein, miał wielkie wątpliwości, czy naprawdę można wydać tę płytę, ale ostatecznie krążek okazał się, tam w jednym tekście nastąpiła pewna korekta, gdzie były aluzje związane z nazizmem, których absolutnie nie można było brać poważnie w przypadku zespołu, w którego składzie znajdowali się ludzie o korzeniach żydowskich, ale czasami trzeba dmuchać na zimne, jak to się mówi. Płyta ukazała się i w ten sposób rozpoczęła się jedna z najbardziej niezwykłych muzycznych przygód w historii rock'n'rolla, czyli historia zespołu Ramones. Utwory są krótkie, jak mówiłem, więc wykorzystując fakt, że możemy zagrać na przykład dwa pozostające obok siebie, tak to zrobimy i tak nie przekroczymy pewnie 3 minut, bo najpierw posłuchamy utworu Now I Wanna Sniff Some Glue. To był też utwór, który sporo problemów spowodował i wiele bardzo uszczypliwych komentarzy. A potem utwór zamykający stronę pierwszą, czyli I Don't Wanna Go to Basement, dwukrotnie z płyty debiutanckiej zespół Ramones.

0: Ramones z płyty debiutanckiej. Dzisiaj wysłuchaliśmy dwóch utworów. To jeszcze były dwa nagrania ze strony pierwszej, czyli kompozycja Now I Wanna Sniff Some Glue i I Don't Wanna Go to the Basement. Jeśli czas pozwoli, to sięgniemy po utwór, który płytę zamyka, ale to później.
1: A teraz płyta, która jest swego rodzaju kompilacją dźwięków nagrywanych w Wielkiej Brytanii pomiędzy rokiem 1979 a 89. Intrigue taką nosi nazwę. To jest kompilacja stworzona przez Stevena Wilsona, oczywiście muzyka, producenta, człowieka, który naprawdę ma bardzo szeroką wiedzę muzyczną i też fantastycznie opowiada o muzyce, nie tylko gra i tworzy, ale też fantastycznie o niej mówi. I poproszono Stevena, aby taką kompilację ważnych, trochę undergroundowych zespołów, składów stworzył z lat 80., aby trochę przedstawić tę scenę brytyjską właśnie undergroundową w oderwaniu od wielkich przebojów, od tego, co działo się na listach przebojów i pokazania, że no, ten czas był bardzo kreatywny i też ważny, wcale nie taki plastikowy, jak się czasami sądzi, jeżeli chodzi o brytyjską muzykę. I tak powstała właśnie składanka Intrigue. Ona w tej najbogatszej wersji ma chyba 6 płyt albo 7 winylowych, no ale ja mam tylko podwójną wersję i tutaj jest wybór kilkunastu utworów zdaniem Stevena ważnych właśnie dla tamtego czasu. Między innymi taki mało znany zespół Cardiacs, który powstał na początku lat, pod koniec lat 70. i on na początku właściwie sam wydawał swoją muzykę na kasetach. To był taki cały nurt tworzenia i wydawania płyt własnym sumptem, no a potem oczywiście z biegiem lat pojawiły się kontrakty, pojawiły się może nie jakieś wielkie, gigantyczne wydawnictwa, ale to wszystko już było bardziej profesjonalne. Zwariowana muzyka, gdzieś z pogranicza może nie punk rocka, bo to za dużo, ale taka trochę nowa fala, trochę Frank Zappa, wszystko pomieszane, wymieszane, dodano jeszcze mnóstwo przypraw, proszę posłuchać.

0: Cardiacs w nagraniu R.E.S. Przyznam, że ta składanka jakby spełniła swoją rolę, bo mnie ona zaintrygowała zgodnie z tytułem i zachęciła do tego, aby trochę poznać dokonania tych zespołów, które tutaj Steven Wilson proponuje, bo wcześniej na przykład nie znałem zespołu Cardiacs. Niektóre nazwy oczywiście są mi znajome, niektóre nawet bardzo znajome, ale też jest kilka zupełnych nowości, mimo że to zespoły z lat 80. No, mnóstwo było przecież tych płyt. Małe wytwórnie płytowe w Wielkiej Brytanii w latach 80. to było coś normalnego. One potem zostały wchłonięte przez te większe. Dzisiaj to są wszystko części korporacji, ale przecież przynosimy mnóstwo płyt takich wydawnictw jak Korowa, jak Beggar's Banquet, przecież...
1: Rough Trade.
0: Tak, które stanowiły właśnie o charakterze tej podziemnej alternatywnej sceny lat 80. właśnie w Wielkiej Brytanii.
1: Panowie z zespołu Saint-Étienne, Stanley Weeks, są też specjalistami od tworzenia różnego rodzaju kompilacji. Ja niekiedy przeglądam strony internetowe z płytami i też widzę właśnie to, jak niezwykłe są niektóre zestawy nagrań wydawane na płytach CD czy na płytach winylowych. Niekiedy no, kuszę się na to, żeby jakiś taki album kupić. Ostatnio ukazała się fantastyczna kompilacja szkockich zespołów alternatywnych z lat 80. i 90. i to jest naprawdę przepastna skarbnica fantastycznych nagrań, zespołów, które znamy, ale też zupełnie zapomnianych. I dzięki takim kompilacjom myślę też sporo osób ma szansę w ogóle poznać muzykę artystów, których w przeciwnym razie zupełnie by, nawet o ich istnieniu pewnie nie miałaby pojęcia. Szkocką grupą jest również zespół Primal Scream, ale chyba tutaj w tym przypadku nie ma mowy o jakiejś anonimowości. Zespół grywał też w Polsce parokrotnie. Ja widziałem dwa koncerty zespołu Primal Scream, jeden w Łodzi, bo mało, myślę, osób pamięta o tym, że pierwszy koncert zespołu Primal Scream w ogóle na polskiej ziemi odbył się właśnie w Łodzi w ramach nieistniejącego już dzisiaj festiwalu Vena. I właśnie w tym koncercie brał udział Money, czyli gitarzysta basowy grupy Stone Roses. Potem był koncert na Off Festiwalu, gdzie grupa prezentowała album Screamandelica. A potem jeszcze był koncert w Warszawie w klubie Palladium, który też miałem okazję zobaczyć. I zdaje się, że przy okazji płyty Come Ahead grupa również przyjechała do Warszawy. Tego koncertu niestety nie widziałem. A koncerty zespołu Primal Scream są świetną rock'n'rollową zabawą. Bobby Gillespie, wokalista zespołu, jest jednym z tych ludzi, którzy mają magnetyzm sceniczny, mają tę charyzmę, która powoduje, że publiczność, no właściwie od pierwszego utworu, jest wciągnięta w cały ten niezwykły proces fantastycznej zabawy podczas koncertu zespołu Primal Scream. No, muzyka jest żywiołowa, jest w tym wszystkim mnóstwo energii, więc jeżeli gdzieś zespół Primal Scream występuje, z czystym sumieniem polecam. A dziś jeszcze jedno nagranie z płyty Come Ahead, która w wersji winylowej jest podwójnym albumem. Posłuchamy utworu zatytułowanego Deep Dark Waters.

0: To był zespół Primal Scream. Wspominałem o wokaliście grupy, czyli o Bobim Gillespie. To jest też człowiek o takim, powiedziałbym, krnobnym charakterze, który dosyć bezceremonialnie komunikuje swoje poglądy i nie poddaje się jakimś obowiązującym trendom. Dosyć słynnym jest jego pojawienie się w programie telewizyjnym brytyjskim. Ten filmik nawet stał się czymś w rodzaju wirala, kiedy to był jakiś chyba wakacyjny program, gdzie na koniec rozmowy, która dotyczyła dosyć poważnych, przynajmniej momentami, tematów, prowadzący postanowili wraz z gośćmi zatańczyć jakiś układ taneczny, który w tamtym momencie był bardzo modny na Wyspach Brytyjskich i próbowano wciągnąć w tę zabawę również Bobiego Gillespiego, który z taką kamienną, ale też skwaszoną miną siedział, patrząc prosto w kamerę, jak no, uczestnicy tej rozmowy pląsają w studiu. On jedyny po prostu nie podniósł się z fotela i wytrwał do końca, do wygaszenia ekranu.
1: No to jeżeli chodzi o charyzmatycznych wokalistów, to przed nami kolejny, Mick Jagger. 10 lipca ukazała się nowa płyta Rolling Stonesów, Foreign Tongues. Jeszcze tego albumu nie mam na płycie winylowej, pewnie niebawem będę posiadał, ale mam już singiel z dwoma nagraniami, Jealous Lover i Divine Intervention. Też jakiś czas temu puszczaliśmy państwu In The Stars i ten Raven Twisted, więc tak na dobrą sprawę znamy już prawie połowę nowej płyty Rolling Stonesów. Płyty, która ma wielu gości, między innymi Roberta Smitha, to jest, myślę, że bardzo
0: Roberta Smitha wszędzie pełno ostatnio.
1: No tak, ale takie nieoczywiste. No tylko przypomnę, że on po prostu pojawił się w studiu nagraniowym, w którym chyba coś robił, albo był też jakimś gościem i po prostu przywitał się. Mick Jagger powiedział: ty jesteś Robert Smith, no to jak już tu jesteś, to może byś coś zrobił. Bo nie ma odwiedzin, tylko jest praca. Tak on podobno powiedział. No i on zagrał na gitarze, zdaje się, w chórkach gdzieś zaśpiewał. No trudno sobie wyobrazić jakby Keitha Richardsa, który by tak Roberta Smitha zaprosił do studia sam z siebie, bo to są jakby zupełnie inne przekazy, inne światy. Chociaż ostatnio mam wrażenie, że i Mick, i Keith tak spokornieli, stali się tacy bardzo towarzyscy, w sensie takim, że doceniają każdego gościa, że już tak nie krytykują. Pamiętasz, że Keith Richards potrafił takie naprawdę mocne opinie wydawać na temat...
0: Właściwie o wszystkich.
1: O wszystkich i na przykład no, tak dosyć mocno wypowiadał się o Metallica, o Black Sabbath, to właściwie jest żart jakiś, ta muzyka. A teraz widzę, że nie, że z tym wiekiem, jakby mając świadomość, że już pewnie no nie zostało im wiele czasu w tej branży muzycznej, jakby nie chcą nikogo do siebie zrazić. Nie wiem, takie mam ostatnio poczucie. Tutaj w przypadku nagrania Jealous Lover, takiej ballady, takiej trochę funky, soul, przecież tam się nagrywali takie utwory, Emotional Rescue chociażby. Pojawił się gościnie Steve Winwood, ich dobry znajomy jeszcze z lat 60. No i też było ze Steve'em Winwoodem tak, że on miał zagrać w jednym utworze, a potem Jagger do niego codziennie dzwonił: słuchaj, tu jeszcze by się przydało, tu, bo to jednak jest świetny też muzyk i dodał od siebie trochę kolorów. Jealous Lover, posłuchajmy, to jest taka podstawowa wersja singlowa. Nowa płyta Rolling Stonesów już jest, ale my słuchamy tego nagrania z 10-calowego singla.

0: Jealous Lover, Rolling Stones i tak bardziej balladowo. No ta płyta nowa ma kilka takich muzycznych ścieżek, wątków, jest trochę muzyki country, jest oczywiście rock and roll, jest bardzo, można powiedzieć, eklektycznie muzycznie.
1: The Stone Roses powrócą teraz ze swojej debiutanckiej płyty wydanej w roku 1989. Płyty, na której przepięknie mieszają się klimaty rockowe, alternatywne, z elementami tak zwanego Northern Soulu, odrobiną psychodelii, wszystko to fantastycznie zagrane. No i nie ma się co dziwić, że ta płyta wymieniana jest pośród kilku najważniejszych debiutów płytowych w historii muzyki rockowej, obok takich albumów jak pierwsza płyta zespołu The Velvet Underground, jak właśnie pierwsza płyta Ramonsów, czy krążek zespołu Television, Marky Moon, jeszcze można by tu wymienić pierwszą płytę Patti Smith, Jimiego Hendrixa. No, ta lista byłaby naprawdę bardzo ciekawa. Jeszcze jedno dzisiaj nagranie z krążka, który ukazał się wtedy nakładem wytwórni Silvertone, to kompozycja This Is The One.

0: To był raz jeszcze dzisiaj zespół The Stone Roses w nagraniu zatytułowanym This is the One.
1: Ja jakoś nigdy nie miałem poczucia, że to jest aż tak ważna płyta dla biegu historii muzyki. Pewnie w Wielkiej Brytanii tak, bo to rzeczywiście mnóstwo artystów się powoływało na The Stone Roses, ale oni jakoś tak specjalnie poza Wielką Brytanią nigdy nie zaistnieli. No, to nie był jakiś zespół wielki.
0: Trochę nie dali sobie szansy, prawdę powiedziawszy.
1: Ale to wiesz, The Smiths, Oasis, żaden z tych manchesterskich wielkich zespołów tak naprawdę, New Order, nie był wielki nigdy w Stanach Zjednoczonych w takim sensie, wiesz, jak Beatlesi i Rolling Stonesi, no to nigdy nie był ten kaliber. Zostajemy w Manchesterze, więc wracamy do zespołu Oasis, do też debiutu, no i też moglibyśmy tutaj mówić, że istotnego i ważnego, Definitely Maybe. Już bez specjalnych dłuższych zapowiedzi nagranie Slide Away, które Noel napisał dla swojej ówczesnej dziewczyny.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Jest godzina 22. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Giełda nazwisk na Ukrainie uruchomiona, chodzi o posadę premiera. W Łodzi ma być więcej mieszkańców niż wcześniej podawano. Ani w prawo, ani w lewo. Nowo powstała partia Unia Centrum jeszcze nie określiła swojego kierunku. Przed nami spokojna noc z lokalnymi opadami i ciepły, choć pochmurny poniedziałek. Na Ukrainie trwają spekulacje na temat kandydatur na posadę nowego premiera. Po odwołaniu dotychczasowej szefowej rządu Julii Sfyrydenko poinformował Wołodymyr Zełenski. Nie przedstawił jednak jej następcy. Julia Sfyrydenko pełniła funkcję od lipca zeszłego roku. O szczegółach Paweł Buszko.
10: Ukraiński prezydent oprócz informacji o zwolnieniu premier Sfyrydenko napisał, że z posadą pożegna się też szef MSZ Andrzej Sybicha. Wołodymyr Zełenski spotkał się m.in. z obecnymi szefami resortów obrony, energetyki i spraw wewnętrznych. Oni najprawdopodobniej zachowają swoje stanowiska. Ukraiński prezydent rozmawiał też z szefem państwowego koncernu Naftohaz Serhijem Koreckim i to on przez komentatorów jest najczęściej wymieniany jako kandydat na nowego premiera. Dymisja premier Sfyrydenko dla wielu była sporą niespodzianką. Wołodymyr Zełenski jako przyczyny takiej decyzji wymieniał potrzeby zmian w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Spekuluje się, że dymisją chciał zapobiec wzrostowi popularności szefowej rządu, ale faktem jest też, że Julia Sfyrydenko postrzegana była jako lojalna wobec prezydenta, sprawna administratorka.
9: Według ustaleń mediów była premier może objąć posadę ukraińskiej ambasador w Stanach Zjednoczonych. W Łodzi przybywa mieszkańców. Główny Urząd Statystyczny pierwszy raz oszacował liczbę osób faktycznie przebywających w Łodzi, a nie tylko tych, które są tu zameldowane. I według takich wyliczeń w mieście przybywa ponad 698,5 tysiąca osób. W porównaniu z rokiem wcześniej to o prawie 2300 osób więcej. Łodzianie mają swoje zdanie na temat statystyk.
11: Ludzi to jest dużo, no to ja nie wiem. Znaczy słyszałem o tym, że się wyludnia, ale mi się nie wydaje, może tak. Bardziej mi się wydaje, że wymeldowanie przez takie coś może bardziej.
12: Zdecydowanie ubyło mieszkańców Łodzi, choć szczerze mówiąc nie do końca rozumiem czemu. Skąd nie ma obowiązku meldunkowego tak naprawdę, więc te dane statystyczne rzeczywiście typowe meldunkowe mogą być przekłamane.
9: Wiadomo, że miasto pod względem ludności zajmuje czwarte miejsce w kraju po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Nowa partia Unia Centrum trzyma w niepewności. Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, odbędzie się we wrześniu. Doktor Sonia Chorąziak z Instytutu Spraw Publicznych mówiła w Polskim Radiu 24, że nie jest pewna, czy członkowie ugrupowania będą reprezentować konserwatywne bądź liberalne poglądy.
13: Raczej nie widzę, żeby tutaj członkowie tej partii jakoś tak poszli za daleko w tak zwaną lewą stronę, tak? Tutaj nigdy, przynajmniej w takich publicznych wypowiedziach tych polityków nie widziałam takiej zachęty. Natomiast ta prawa strona u nas w tym momencie jest bardzo przepełniona.
9: Warto wspomnieć, że łódzka posłanka Ewa Szymanowska została jedną z czterech wiceprzewodniczących Unii Centrum. Na czele ugrupowania stanęła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Jeździli brawurowo, chcąc pomóc. W Sieradzu zorganizowano charytatywną akcję Supercar Taxi. Na to, że doskonalenia techniki jazdy można było przejechać się wyjątkowymi autami albo wyjechać własnym samochodem pod okiem organizatorów. A wszystko w kontrolowanych warunkach, mówi założyciel fundacji Fun & Drive dzieciom Tomasz Bonar.
14: Możemy przetestować nasze auto w tych najtrudniejszych warunkach, trochę zarzucić tyłem, po to te płyty poślizgowe też tutaj są, więc no, radość jest niespotykana.
15: Bardzo fajnie, bardzo fajne auta, dzieciaki zadowolone, mówią, że trochę głośno.
14: Głośno?
15: Głośno.
9: Mówili uczestnicy, dochód z imprezy zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjum w Sieradzu oraz zakup Meleksa dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Teraz to wszystko. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam jutro o godzinie 6, a przed nami sport. I ponownie Robert Zwoliński.
16: Maksymilian Szwed, podwójnym mistrzem Polski z lat 23, zawodnik AZS Łódź, wygrał dzisiaj w Krakowie w biegu na 200 metrów. Wczoraj triumfował na swoim koronnym dystansie 400 metrów, ale Szwed nie był pewien formy, bo w sezonie halowym leczył kontuzję.
17: Była niepewność po tylu miesiącach niestartowania na 400, ale jednak już na pierwszych jakichś tam mocniejszych treningach, tempach i sprawdzianach już osiągałem naprawdę wysokie wyniki, które raczej mówiły, że będzie bardzo dobrze, że czas powinien być w okolicach życiówki, no i udało się, a teraz to po prostu jakieś tam szlifowanie formy po prostu.
16: A do dwóch złotych krążków indywidualnie Szwed dołożył jeszcze złoto w sztafecie 4x400 metrów. W zespole AZS-u pobiegli jeszcze Hubert Jabłoński, Jakub Wiliński i Wiktor Wróbel, który co ciekawe indywidualnie był 2x drugi i przegrywał tylko ze Szwedem na 200 i 400 metrów. Z kolei Jabłoński dołożył też brązowy krążek na 400 metrów przez płotki. Artur Łabinowicz, nowym koszykarzem UKS-u Kulpak Łódź, 29-latek to rzucający obrońca lub skrzydłowy, wyróżnia się dobrą skutecznością rzutów z dystansu, ale też świetną dynamiką i skocznością. Urodzony w amerykańskim Charlotte Łabinowski ma też amerykańskie właśnie obywatelstwo, a na swoim koncie m.in. zwycięstwo w konkursie wsadów Polskiej Ligi. W ostatnim sezonie występował w pierwszoligowym Sokole Łańcut, do którego powrócił po grze w ekstraklasowej za Stali Zielona Góra. Janik Sinner po raz drugi z rzędu wygrał tenisowy turniej wielkoszlemowy na trawiastych kortach Wimbledonu. W finale broniący tytułu Włoch pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 3-1 w setach 6-7, 7-6 oraz 6-3 i 6-4, a cały pojedynek trwał prawie 3 godziny i 50 minut. Dla 24-letniego Sinnera to także piąty wielkoszlemowy tytuł w karierze, a dzień wcześniej w turnieju kobiet triumfowała Czeszka Linda Noszkowa, która pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową 2-1. Reprezentacja Polski kobiet w hokeju na trawie na trzecim miejscu zakończyła rozgrywany w Pradze turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy. W ostatnim spotkaniu podopieczne trenera Krzysztofa Rachwalskiego wygrały z Czeszkami 1-0 po golu Magdaleny Pabiniak. Polki straciły jednak szansę na awans do elity po porażce w półfinale z Ukrainkami.
9: Stopni na radiowym termometrze. Ta temperatura będzie powoli spadać i minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni. Miejscami popada deszcz. Jeśli chodzi o poniedziałek, to w dzień możemy się spodziewać sporo chmur z większymi przejaśnieniami. Wieczorem możliwe będą rozpogodzenia. Również przelotnie popada. Na wschodzie regionu również możliwe będą burze i tam prognozowana suma opadów ma wynieść do 10 mm. Temperatura maksymalna od 23 stopni do 26. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: z klasyką w tle.
1: Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Patrycja Pawłowicz. Witam bardzo serdecznie w kolejnym wakacyjnym spotkaniu z klasyką w Radiu Łódź, w którym to zgodnie z letnią tradycją ponownie wyruszymy w muzyczną podróż. Tym razem będziemy mieć jednak przewodnika, a będzie nim jeden z najwybitniejszych wiolonczelistów naszych czasów, Yo-Yo Ma. Zapraszam więc Państwa na dźwiękową wyprawę, która myślę, że poruszy zmysły i być może zainspiruje Państwa także do własnych odkryć. Zaczynamy.

0: Muzyka pozwala nam wyrazić to, co niewyrażalne. Daje nam sposób na połączenie się z ludźmi. Te słowa wypowiedział kiedyś Yo-Yo Ma, mistrz wiolonczelni, którego twórczość wypełni nam nasze dzisiejsze spotkanie, pierwszą jego część. Jego droga rozpoczęła się wcześniej w dość nietypowy sposób, bo już jako czterolatek Yo-Yo Ma grał na wiolonczeli, potrafił zapamiętywać bardzo długie utwory. Krąży nawet pewna anegdota, że jego ojciec, który na tym pierwszym etapie uczył go muzyki, rysował na tablicy nuty w odpowiednich kolorach, aby ułatwić mu to zapamiętywanie. To dzięki właśnie tej metodzie, ale myślę, że też przede wszystkim ogromnemu talentowi Yo-Yo Ma w wieku zaledwie 7 lat wystąpił przed prezydentem Kennedym, a zapowiadał go sam Leonard Bernstein.
1: For his new American compatriots. Welcome, Yo-Yo Ma and Yu Cheng Ma.

Można powiedzieć, tak to się właśnie zaczęło. W tle jeszcze 7-letni Yo-Yo Ma, który tutaj w centrum Kennedy'ego wystąpił wraz ze swoją starszą siostrą, pianistką. Drodzy Państwo, wcześniej utwór Atta Boy z płyty Rodeo Gold Session. Powrócimy jeszcze do niej. No a teraz przeniesiemy się w zupełnie inne rejony świata i dźwięku. Przed nami utwór Crystal.

utwór Crystal, przy fortepianie Cesare Camargo Mariano, na wiolonczeli Yo-Yo Ma, artysta, który nieustannie zaskakuje. Co ciekawe, jego pierwszym instrumentem były skrzypce, ale też fortepian, no a wiolonczele wybrał, żartując, że początkowo chciał grać na kontrabasie, ale ze względu na jego rozmiar poszedł na kompromis. Co ciekawe, jego ukochana wiolonczela Montaga Nana z 1733 roku, warta miliony dolarów, ma nawet swoje imię – Petunia. Kiedyś Yo-Yo Ma zapomniał ją z taksówki po koncercie w Carnegie Hall, ale na szczęście kierowca okazał się być uczciwy. Instrument szczęśliwie wrócił do właściciela. Pozostajemy w brazylijskich klimatach i teraz utwór Brasileirinho.

Za nami utwór Brasileirinho, prawdziwy klasyk gatunku choro. Niezwykle energiczna kompozycja. No a skoro mowa o energii, to często zastanawiam się, jak artyści takiego kalibru, jak Yo-Yo Ma, radzą sobie no nie tylko z energią, ale też z ogromną presją i stresem związanym z występami. Okazuje się, że wiolonczelista ma swoje sposoby na opanowanie stresu. Posłuchajmy. Żyjemy w świecie pełnym krytyki i osądów. To, co mnie z tego wyciąga, to poczucie, że kiedy jestem na scenie, wydaję przyjęcie. A jedzenie jest muzyką i każdy w sali jest moim gościem. I oni chcą się świetnie bawić na tym przyjęciu. Mało tego, ja chcę, żeby oni świetnie się bawili. Myśląc w ten sposób, nie pokazuję wam, jak wspaniałe jest moje jedzenie, ani jak piękne jest moje miejsce. Chcę, żebyście wy dobrze się bawili. I wy chcecie tego samego. To pozwala mi wybaczyć sobie wszystko, co pójdzie nie tak. Trudno uwierzyć, że Yo-Yo Ma mogłoby pójść coś w ogóle nie tak. Zmieniamy nastrój. Przed nami Allegro Prestissimo z sonaty na dwie wiolonczelle. Na pierwszej oczywiście Yo-Yo Ma, no a partię tej drugiej zaśpiewa Bobby McFerrin.

Allegro Prestissimo z sonaty na dwie wiolonczelle autorstwa barokowego twórcy Jeana Barriere, uznawanego za jednego z pierwszych twórców, którzy pisali muzykę specjalnie właśnie dla wiolonczeli. Wysłuchaliśmy kompozycji wyjątkowej interpretacji dwóch mistrzów, Yo-Yo Ma na wiolonczeli, a partię tej drugiej zaśpiewał nam Bobby McFerrin, wspaniały wokalista, mistrz improwizacji, ale też wieloletni przyjaciel wiolonczelisty, którego pierwszy raz spotkał dawno temu na przyjęciu na urodzinach Bernsteina. A my zmieniamy kierunek naszej podróży, pora na bardziej egzotyczne rejony i na projekt bardzo ważny o nazwie The Silk Road Ensemble, którego założycielem jest Yo-Yo Ma. Ale zanim opowiem o nim więcej, posłuchamy utworu w wykonaniu tego kolektywu. Będzie to Arabian Waltz.

A w tle jeszcze Brava, Arabian Waltz, Yo-Yo Ma na wiolonczeli, grupa, której jest pomysłodawcą i założycielem The Silk Road Ensemble. To globalny kolektyw muzyczny i organizacja non-profit. Inspiracją dla nazwy i w ogóle idei był tutaj starożytny jedwabny szlak. Sieć szlaków handlowych, które przez wieki łączyły wschód z zachodem, sprzyjając wymianie towarów, idei i kultur. No i misją Silk Road jest właśnie kontynuowanie tej tradycji poprzez łączenie artystów z różnych kultur i tradycji muzycznych, aby tworzyć nową sieć, nowe połączenia, muzykę, która celebruje różnorodność, no i promuje wzajemne zrozumienie. Kolejny utwór przed nami, Little Birdie, tradycyjna pieśń, zagra Yo-Yo Ma oraz Silk Road Ensemble.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź, a to jest audycja z klasyką w tle. No i przed chwilą utwór Little Birdie, mały ptaszek, śpiewała Sara Jarosz. No a grał The Silk Road Ensemble na wiolonczeli, oczywiście bohater dzisiejszego naszego spotkania, Jojo Ma, muzyk, który jest dziś takim kompasem pierwszej części audycji. Artysta niezwykły, nie tylko wirtuoz, ale i człowiek o wyjątkowej otwartości na ludzi i kultury. No i ta cecha sprawiła, że jego muzyczna droga jest pełna ciekawych spotkań i współpracy. Jedna z nich dotyczy polskiej kompozytorki specjalizującej się w grze na instrumentach tradycyjnych, takich jak sarangi czy suka biłgorajska. To Maria Pomianowska, która koncertowała z Jojo Ma w Japonii. Jak doszło do tej niezwykłej współpracy? Posłuchajmy.
1: W 93 roku tu w Warszawie zrobiłam koncert w Akademii Muzycznej Magia Smyczka i przyszła redaktorka z pisma Cradivarius. To jest takie bardzo, bardzo prestiżowe czasopismo kolorowe, które wydaje się w Wielkiej Brytanii, Japonii, w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii. I na okładce był Joshua Bell, genialny skrzypek, a w środku był artykuł o mnie na kilka stron. I wyszło to, a Jojo Ma sobie w Stanach to czytał, jeszcze mnie nie znając. I potem jak ja przyjechałam na placówkę, no to książę Takamado, jak Jojo Ma tam dużo koncertuje, on jest tak popularny, tam go rok wcześniej w bilety wyprzedają, jak on ma przyjechać. Książę Takamado mówi, słuchaj, taka osoba tu przyjechała na placówkę, w ogóle gra na tamtym, jeszcze ma takie rekonstrukcje. I on mówi, a czy to nie jest ta osoba, która w Stradivariusie tam, bo czytałem właśnie. Mówi, tak, to jest tam. No to ja koniecznie się muszę spotkać, bo to interesuje, bo on jest rzeczywiście otwarty. I myśmy się spotkali i on przyniósł swojego Stradivariusa, ja sobie nawet pograłam, no jako wiolonczelistka to miałam dużą radość. A on za 2 tygodnie mi napisał list taki doręczany, który mam w szkatułce do dziś. Czy się zgodzę z nim zagrać koncerty, przygotuję program, napiszę jakieś utwory. A ja myślę, no chyba się zgodzę, po prostu byłam w szoku. No i myśmy grali tam w Niigata koncerty, rzeczywiście ja mogę tylko dobre rzeczy, to jest absolutny geniusz, nie tylko muzyczny, jako człowiek, to jest coś tak niezwykłego, obdarzony człowiek fenomenalną pamięcią, że on potrafi pamiętać, że kogoś ząb bolał 20 lat temu i dokładnie jak się spotyka, to pyta, jak twój ząb, jest coś niebywałego, więc bardzo, bardzo to zmieniło moje życie.
0: Tak, o spotkaniu z Jojo Ma opowiadała Maria Pomianowska. No a skoro jesteśmy przy Japonii, to posłuchamy utworu, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Przyczajony tygrys, ukryty smok. Na wiolonczeli oczywiście Jojo Ma.

Jojo Ma i słynny, przepiękny temat z filmu Przyczajony tygrys, ukryty smok. Pozostajemy przy świecie filmu, ale przeniesiemy się teraz do westernu. Przed nami utwór Ennio Morricone, Ecstasy of Gold z filmu Dobry, zły i brzydki. Jojo Ma nagrywał ścieżki dźwiękowe oczywiście do wielu obrazów, a jego wiolonczela wzbogaciła takie produkcje jak Wyznania gejszy czy Siedem lat w Tybecie. Ale jego współpraca z Ennio Morricone to coś więcej niż tylko nagrywanie. Ich relacja była oparta na głębokim szacunku i przyjaźni. Krążą nawet anegdoty o tym, jak Morricone, znany ze swojej precyzji i niekiedy surowości, był tak pod ogromnym wrażeniem intuicji i wrażliwości Jojo Ma, że podobno podczas nagrywania albumu Jojo Ma Plays Ennio Morricone włoski maestro był tak zachwycony wiolonczelistą, że dał mu wolną rękę, co mu się nigdy wcześniej, ale też potem nie zdarzyło. No to posłuchajmy Ecstasy of Gold na wiolonczeli Jojo Ma.

Ecstasy of Gold z płyty Yo-Yo Ma plays Ennio Morricone. Zmieniamy nastrój, przed nami utwór Concordia w wykonaniu Yo-Yo Ma i nieżyjącego już Dave'a Brubecka, znanego z innowacyjnego podejścia do rytmu i harmonii. Na pewno Państwo pamiętają słynne Take Five. Podobno od razu nawiązała się między nimi nić porozumienia i współpraca przy Concordia. To w ogóle piękna historia. Mówi się, że Brubeck, choć sam był tytanem, był pod wrażeniem wirtuozerii wiolonczelisty, ale także jego pokory i gotowości do wejścia w zupełnie nowy dla niego świat muzyczny. No i ten świat odnajdziemy na płycie Songs of Joy and Peace i już za chwilę utwór Concordia, czyli kwintesencja tej niezwykłej kolaboracji.

Concordia i dwie legendy, Dave Brubeck przy fortepianie, na wiolonczeli Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma, który był dziś naszym przewodnikiem w tej muzycznej podróży, od Bacha po brazylijskie rytmy, od westernowych pejzaży po improwizację. Jego twórczość to prawdziwa mozaika dźwięków, która myślę, że w piękny sposób pokazuje, że muzyka nie zna granic. No a ciekawość i otwartość na nowe doświadczenia prowadzą do wspaniałych odkryć. To właśnie dzięki takim artystom klasyka wciąż żyje, inspiruje i zyskuje nowe oblicza. Już za chwilę druga część audycji z klasyką w tle. Zmienią się nasze muzyczne opowieści. Wcześniej jeszcze utwór The Trappings.

0: z klasyką w tle.
1: Przy mikrofonie Patrycja Pawłowicz, ponowne dobry wieczór, szczególnie dla tych z Państwa, którzy właśnie dołączyli. Rozpoczynamy drugą część letniego spotkania w audycji z klasyką w tle w Radiu Łódź. A w niej już nie o jojo ma, inne opowieści, inne muzyczne światy. Wspólnie przemierzać będziemy czas do północy.

Drugą część naszego spotkania z audycją z klasyką w tle w Radiu Łódź rozpoczęliśmy od utworu Turnisur w wykonaniu zespołu Tofte. No a teraz przed Państwem prawdziwa muzyczna niespodzianka, która łączy ze sobą światy. Przed nami Mozart a la Cubana w wykonaniu Chucho Valdesa i Royal Quartet. Valdes to legenda muzyki kubańskiej, jeden z najwybitniejszych pianistów i kompozytorów pochodzących z tego kraju. Jego kariera to ponad 60 lat, a jego wkład w rozwój muzyki kubańskiej jest nieoceniony. Ale co się dzieje, gdy taki gigant muzyki improwizowanej spotka klasykę? No a konkretnie Wolfganga Amadeusza Mozarta? Przekonajmy się.

Chucho Valdez Royal Quartet Mozart a la Cubana, czyli muzyczny most między Salzburgiem a Hawaną. Tymczasem teraz zapraszam na spotkanie z artystą, który od lat brawurowo łączy świat muzyki klasycznej i progresywnego rocka. Przed nami Rick Wakeman, brytyjski klawiszowiec, znany przede wszystkim z legendarnego zespołu Yes, który, jak okazuje się, z równą swobodą porusza się po meandrach skomplikowanych rockowych suit, jak i po klasycznych partyturach. Dziś w klasyce zabierze nas w podróż do Jeziora Łabędziego. Posłuchamy więc, jak słynny temat Piotra Czajkowskiego przetworzony zostanie przez wrażliwość rokowej duszy.

Za nami jezioro Łabędzie Piotra Czajkowskiego, przy fortepianie Rick Wakeman, klawiszowiec zespołu Yes. Kto by pomyślał, że zdarza mu się sięgnąć po klasykę. No a teraz nieco inna klasyka. Message in the Bottle, The Police. Autorem utworu jest oczywiście Sting, który napisał go inspirując się opowieścią o rozbitku wysyłającym sygnał świat. Piosenka opowiada o samotności, ale z genialnym, podnoszącym na duchu morałem w ostatniej zwrotce. Gdy okazuje się, że na plażę może wyrzuca 100 milionów takich butelek, co oznacza, że w swoich tęsknotach no i samotności nigdy nie jesteśmy na tym świecie sami. Message in a Bottle. Posłuchamy dziś na cztery gitary. Zagra 40 Fingers.

Message in a Bottle i włoska formacja czterech znakomitych gitarzystów Forty Fingers. A teraz postać, wobec której słowo perkusjonistka wydaje się zbyt skromne, przed nami Evelyn Glennie. I tutaj jeśli kiedykolwiek myśleli Państwo, że w życiu istnieją bariery nie do pokonania, to Evelyn jest żywym dowodem na to, jak bardzo możemy się mylić. Ta pochodząca ze Szkocji gigantka perkusji w wieku 12 lat straciła słuch. Dla większości ludzi byłby to koniec marzeń o muzyce, dla niej był to początek zupełnie nowej, głębszej relacji z dźwiękiem. Evelyn nie słyszy muzyki uszami, ona ją czuje każdym centymetrem swojej skóry, każdym nerwem. Na scenie niemal zawsze pojawia się boso, i robi to po to, by poprzez podeszwę stóp wyczuć najsubtelniejsze wibracje podłogi. Niezwykła, prawda? I wyjątkowa postać, która swoją postawą przekonuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Przed nami więc Evelyn Glennie i Distant Shore.

Distant Shore i Evelyn Glennie. Tymczasem przed nami kolejny dziś pianista i tu historia podobna, grający na co dzień w zespole, ale realizujący się także solowo. Bill Lawrence, najbardziej znany jako jeden z członków założycieli grupy Snarky Puppy, już za chwilę utwór Bloom, w którym pianista współpracuje z orkiestrą Untold Orchestra, stosunkowo młodym, dynamicznym zespołem. No a Bloom to kompozycja, która rozwija się niczym kwitnący kwiat. Posłuchajmy więc tego muzycznego rozkwitu.

Bloom, Bill Lawrence oraz The Untold Orchestra. A ja już patrzę, co przed nami. No i przed nami Mazurek, Fismol, Fryderyka Chopina i tutaj znów połączenie światów. Z jednej strony Chopin, którego mazurki są esencją polskości i liryzmu, z drugiej Bela Fleck, wirtuos banjo, który zrewolucjonizował ten instrument. Ale będzie również Czeszła Bell, jeden z najwybitniejszych skrzypków klasycznych naszych czasów i to właśnie z nim wiąże się słynna anegdota. No być może Państwo pamiętają eksperymenty, kiedy to Joshua Bell, grając na swoim wartym miliony dolarów w Stradivariusie, wystąpił incognito w metrze w Waszyngtonie. Przez 45 minut grał najpiękniejsze utwory Bacha, Schuberta, Chopina, a większość przechodniów po prostu go ignorowała. Zebrał zaledwie kilkadziesiąt dolarów. Co ciekawe, te same utwory Bell zagrał wieczorem na koncercie, który był całkowicie wyprzedany, no a bilety kosztowały fortunę. I tu pojawia się pytanie, czy często w pogoni za codziennością nie umyka nam piękno? Czy potrafimy docenić sztukę, gdy nie jest ona oprawiona w ramy wielkich sal koncertowych? I tu pozostawiam Państwa właśnie z tymi pytaniami, ale nie samych, bo z mazurkiem Fryderyka Chopina.

Rustem, a wcześniej Very Day I'm Gone, Lucia Macarelli, skrzypaczka, wokalistka. Utwór odnajdziemy na jej najnowszym albumie Anthropology, do którego dziś zaglądamy. A teraz zapraszam Państwa na spotkanie z artystą, który w swoich kompozycjach potrafi uchwycić esencję zmian i transformacji. Przed nami utwór Everything Changes w wykonaniu Alexisa Frencha, brytyjskiego pianisty i kompozytora, który zyskał popularność dzięki swojej unikalnej mieszance muzyki klasycznej, neoklasycznej i soulu. Jego twórczość to prawdziwa oaza spokoju i refleksji w dzisiejszym często chaotycznym świecie. Taka muzyka uspokaja, koi nerwy. Już za chwilę utwór Everything Changes, kompozycja, która opowiada o nieustannych zmianach w życiu, o tym, jak wszystko wokół nas ewoluuje i my także.

Everything Changes Alexisa Francha. Tymczasem zbliżamy się do końca naszego letniego spotkania w audycji z klasyką w tle w Radiu Łódź. Mam nadzieję, że ten wieczór był dla Państwa pełen odkryć i pozytywnych emocji. Patrycja Pawłowicz za konsoletą, Jakub Litman. Dziękujemy za Państwa obecność. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy.